0: przykład mineralny. Pamiętaj, by nie przesadzać z ilością smaru, aby nie przyciągał kurzu. Jeśli drzwi nadal hałasują, przyczyna może być poważniejsza i wymagać regulacji lub naprawy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policja zatrzymała 15-letniego chłopca, podejrzewanego o zgłoszenie fałszywej informacji o bombie na warszawskim lotnisku. Do zdarzenia doszło pod koniec września, kiedy nastolatek zadzwonił do służb, twierdząc, że podłożył ładunek wybuchowy w jednym z samolotów. Służby natychmiast podjęły działania, choć zgłoszenie okazało się nieprawdziwe. Teraz o losie chłopca zdecyduje sąd rodzinny.
2: Borówka brusznica, choć powszechna w polskich lasach, wciąż pozostaje niedoceniana. Te czerwone owoce, popularne w Finlandii, są bogate w witaminę C i antyoksydanty, które wspierają odporność i mogą wspomagać spalanie tłuszczów. Warto wzbogacić nimi dietę, dodając je do mięs czy deserów. Brusznica to nie tylko smak, ale i zdrowie. Czesnyscy policjanci przechwycili ponad 2 miliony papierosów bez polskich znaków akcyzy. W związku z tą sprawą zatrzymano 7 osób, które mogą być powiązane z nielegalnym obrotem tytoniem. Gdyby papierosy trafiły na rynek, straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść ponad 3 700 tysięcy złotych. Dalsze działania prowadzone są pod nadzorem prokuratury.
0: Astrologia wskazuje 6 znaków zodiaku, które cieszą się największym szacunkiem otoczenia. Koziorożec imponuje konsekwencją, lew odwagą, a skorpion siłą charakteru. Byk zyskuje uznanie dzięki stabilności, waga dzięki dyplomacji, a panna dzięki rzetelności. Warto jednak pamiętać, że na nasz odbiór wpływa więcej niż tylko data urodzenia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Legnicy i Chojnowie doszło do dramatycznego pościgu za 24-letnim kierowcą Volkswagena, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna uciekał przez pola i lasy, a ostatecznie wskoczył do rzeki, próbując uniknąć zatrzymania. Okazało się, że miał 4 zakazy prowadzenia pojazdów i był pod wpływem narkotyków. Grozi mu kara do 5 lat więzienia, a prokurator nałożył na niego dozór policyjny. Dywany w naszych domach mogą być źródłem nieprzyjemnych zapachów, działając jak filtry zatrzymujące zanieczyszczenia. Eksperci zalecają regularne odświeżanie na sucho, nawet gdy dywan wygląda na czysty. Prosta metoda z użyciem sody oczyszczonej pozwala szybko przywrócić świeżość, eliminując drażniące aromaty. W przypadku trudniejszych zapachów, jak mocz, skuteczny jest roztwór octu z wodą.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 10 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 14 stopni Celsjusza. W Krakowie jakość powietrza jest przeciętna, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: zamierza odpuszczać i zapowiada dalsze nagłaśnianie nieprawidłowości. Politycy, którzy myśleli, że jej zapał szybko minie, mogą się mocno zdziwić.
1: Ewa Farna i Martin Hobot, para, która przez lata była wzorem miłości, oficjalnie zakończyła swoje 13-letnie małżeństwo. Choć w Polsce to szok, czeskie media już od dawna węszyły kryzys, zauważając brak Martina u boku Ewy na ważnych wydarzeniach. Cóż, nawet najpiękniejsze bajki czasem kończą się nie tak, jakbyśmy chcieli. Ale spokojnie, oboje zapewniają, że pozostaną kochającymi rodzicami.
0: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, przegrał walkę z nowotworem, mimo że zebrał imponujące 2,5 miliona złotych na leczenie. Jego żona Anita, która była dla niego oparciem, teraz zmaga się z rzeczywistością bez ukochanego. Grób Adriana, starannie przystrojony jesiennymi kwiatami i dynią, przypomina o miłości, która nie zna granic, nawet po śmierci. Cóż, życie pisze scenariusze, których nie przewidziałby nawet najlepszy reżyser. W najnowszym odcinku Rolnik szuka żony wiejska sielanka okazała się być bardziej jak survivalowy obóz przetrwania. Kandydaci i kandydatki zderzyli się z twardą rzeczywistością. Od dojenia krów po zawody strażackie. Między Karolem a Julią w ciasnej kabinie ciągnika aż iskrzyło, podczas gdy u Justyny panowie zmagali się z zapachami, które nie przypominały perfum z miasta. Tymczasem Mariusz zorganizował zawody strażackie, a Ewelina zyskała punkty za masaż pleców. Kto przetrwa ten emocjonalny rollercoaster? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach.
2: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
0: Jan Englert, znany aktor i reżyser, zaskoczył wszystkich w rodzinnym odcinku Tańca z Gwiazdami. Zamiast grzecznie odtańczyć walca, postanowił zaszaleć na parkiecie razem z córką Heleną. Juror Rafał Maserak przyznał, że spodziewał się takiego zwrotu akcji, ponieważ Englert to przecież artystyczna dusza, która nie lubi sztampy. Występ ojca i córki na pewno na długo zapadnie w pamięć widzów. Netflix wkracza na medyczną scenę z nowym serialem Znieczulenie, który zadebiutuje 4 listopada. Leszek Lichota, niczym współczesny znachor, wciela się w neurochirurga Dawida Łazarza, który po nieudanym zabiegu ląduje na prowincji. Tam, wśród lokalnych absurdów, walczy o zdrowie pacjentów i swoją niezależność. Czy to nowoczesna wersja znachora? Czy może kolejny dramat o lekarzu, który wie lepiej niż wszyscy? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie.
1: W The Voice of Poland znowu zawrzało. Julia Szarek z Podlasia jednym występem rockowego hitu Iris sprawiła, że wszystkie fotele jurorów odwróciły się jak na komendę. Trenerzy walczyli o nią jak lwy, ale to Kuba Badach zdobył jej serce. W jego drużynie znalazły się też inne talenty, jak Aga Bojarska i Karolina Łopuch, które również podbiły serca jurorów. A dla tych, którym się nie udało, Ania Karwan otworzyła The Voice Comeback Stage, dając drugą szansę na muzyczne marzenia.
0: Katarzyna Nosowska, zamiast tradycyjnej składanki przebojów na 30-lecie kariery, serwuje nam album Nigredo, który jest jak emocjonalny rollercoaster. Zamiast nostalgicznych wspomnień, artystka zaprasza do konfrontacji z tym, co bolesne i niewygodne. 4 producentów, 4 muzyczne światy i 0 miejsca na sentymenty. Premiera już 23 października, a Nosowska rusza w trasę, by pokazać, że po 3 dekadach nadal potrafi zaskoczyć.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W 5 odcinku Tańca z Gwiazdami emocje sięgnęły zenitu, gdy uczestnicy zaprosili na parkiet swoich najbliższych. Wzruszenia, śmiech i łzy. Wszystko to w jednym miejscu, a na deser śpiewająca Iwona Pawłowicz. Choć nikt nie odpadł, punkty i głosy przechodzą do kolejnego tygodnia, co tylko podgrzewa atmosferę w wyścigu po kryształową kulę. Czy ktoś jeszcze pamięta, że to program o tańcu, a nie rodzinnych zjazdach? Piotr Cugowski, znany z nieustannego poszukiwania własnej drogi w muzyce, obchodzi dziś 47. urodziny. Choć nazwisko mogło otworzyć wiele drzwi, Piotr wybrał trudniejszą ścieżkę, tworząc z bratem zespół Bracia, a później zaskakując solowym albumem 40. Teraz, po 7 latach od debiutu solowego, wraca do klasycznego rocka z nowym singlem Syzyf. Cugowski nie zamierza się poddawać, a jego muzyczna podróż trwa dalej, zbliżając się do 30-lecia pracy scenicznej. Phil Collins znów w akcji. Muzyk zasugerował, że Paul McCartney mógł maczać palce w usunięciu jego wzmianki z odświeżonego dokumentu o The Beatles. Czyżby stara sprzeczka z Pałacu Buckingham znów dała o sobie znać? Tymczasem Collins szykuje się do dołączenia do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy, a gala odbędzie się 14 listopada. Ciekawe, czy McCartney pojawi się na tej uroczystości, czy może woli unikać spotkań z małym fanem The Beatles.
1: W świecie trash metalu, gdzie gitary krzyczą, a perkusja bije jak serce w amoku, Wielka Czwórka nie ma sobie równych. Metallica, Slayer, Megadeth i Anthrax to zespoły, które zdefiniowały gatunek i wyniosły go na światowe sceny. Każdy z nich ma na koncie albumy, które są prawdziwymi klejnotami ciężkiej muzyki. A teraz, po latach wzlotów i upadków, ktoś odważył się stworzyć ranking 10 ich najlepszych wydawnictw. Kto zdobył złoto? Tego nie zdradzimy, ale jedno jest pewne. Wstyd nie znać tych płyt.
2: Radio Super Express.

0: czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach prognozowana temperatura to 9 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą 12 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest przeciętna, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Brwinowskiej Biedronce doszło do kontrowersji związanych z zachowaniem ochroniarza. Klienci skarżyli się na jego agresywne działania, w tym użycie pałki teleskopowej i gazu. Po licznych skargach sieć handlowa zdecydowała się zakończyć współpracę z tym pracownikiem. Policja nie otrzymała jednak żadnych formalnych zgłoszeń w tej sprawie.
1: Prokuratura postawiła zarzuty kierowcy autobusu miejskiego, Czesławowi Sie, po wypadku na warszawskiej Ochocie, w którym ucierpiało 15 osób. Mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym i grozi mu do 8 lat więzienia. Kierowca nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Eksperci wykluczyli awarię autobusu jako przyczynę wypadku. Zarząd Dróg Miejskich wybrał firmę Skanska do przebudowy ulicy Kruczej w Warszawie. Inwestycja za 51,5 miliona złotych zmieni 4 pasy ruchu w park linearny z 250 nowymi drzewami. Mieszkańcy wywalczyli zachowanie przejazdów poprzecznych, a projekt wzbudza obawy o korki i hałas. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku i potrwać około 18 miesięcy.
0: Pod koniec września na warszawskim lotnisku ogłoszono alarm bombowy po telefonie od 15-latka z ośrodka wychowawczego na Podlasiu. Chłopiec twierdził, że podłożył bombę w jednym z samolotów, ale nie potrafił wskazać konkretnej maszyny. Służby szybko ustaliły, że to fałszywy alarm. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił nowy program inwestycyjny, który skupi się na rewitalizacji historycznego centrum miasta. Plan obejmuje Stare i Nowe Miasto, Trakt Królewski oraz Marienstadt. Pierwszym krokiem będzie konkurs architektoniczny dla Marienstadtu, aby lepiej zintegrować go z resztą miasta. Celem jest ożywienie tych rejonów i poprawa jakości życia mieszkańców. Sąd Okręgowy w Siedlcach skazał Adama C. na 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i zranienie jego kolegi. Do tragedii doszło w styczniu zeszłego roku podczas interwencji medycznej. Ekspertyzy wykazały, że oskarżony był w pełni poczytalny w chwili ataku. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. W Grójcu pod Oświęcimiem mieszkańcy protestują przeciwko odwołaniu proboszcza Józefa Zborka. W nocy z soboty na niedzielę biskup Roman Pindel opuścił miejscowość w asyście policji, po tym jak wierni uniemożliwili mu wyjazd. Parafianie podkreślają zasługi księdza, który przez 30 lat posługiwał w Grójcu i domagają się jego powrotu. Diecezja bielsko-żywiecka tłumaczy decyzję zaniedbaniami, ale nie podaje szczegółów. W zabrzańskiej dzielnicy Helenka doszło do niebezpiecznego zdarzenia. W niedzielę wieczorem 11-letni chłopiec stracił przytomność w łazience, prawdopodobnie z powodu podtrucia tlenkiem węgla. Dziecko trafiło do szpitala, a pozostałe osoby w mieszkaniu nie wymagały hospitalizacji. Strażacy zabezpieczyli miejsce i przewietrzyli mieszkanie, przypominając o konieczności regularnych kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Olsztynie koło Częstochowy doszło do groźnego incydentu w markecie Biedronka. Awaria urządzenia chłodniczego spowodowała wyciek dwutlenku węgla, co doprowadziło do zatrucia 4 osób. Jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala, a pozostałym podano tlen na miejscu. Szybka reakcja służb ratunkowych zapobiegła dalszemu zagrożeniu. W Sosnowcu Środuli zdewastowano pomnik upamiętniający Żydów zamordowanych przez hitlerowców. Zgłoszenie o zniszczeniu wpłynęło do Straży Miejskiej w niedzielę po godzinie 16. Policja apeluje do świadków o pomoc w ustaleniu sprawców. Pomnik znajduje się w parku na osiedlu Środula, w miejscu dawnego getta z czasów II wojny światowej. W miniony weekend Technopark Pomerania w Szczecinie zamienił się w królestwo modelarzy podczas 14. szczecińskiego festiwalu modelarskiego Aprykarz. Wydarzenie przyciągnęło tłumy pasjonatów z Polski i zagranicy, którzy podziwiali około 1000 precyzyjnie wykonanych modeli. Festiwal oferował nie tylko konkursy, ale także warsztaty dla dzieci i pokazy służb mundurowych, co czyniło go atrakcją dla całych rodzin. Aprykarz po raz kolejny potwierdził swoją pozycję jako najważniejsze modelarskie święto Pomorza Zachodniego.
0: Wrocławskie służby zatrzymały 47-letniego mężczyznę, który 1 października zaatakował nożem ochroniarza w drogerii Rossmann przy ulicy Tęczowej. Do incydentu doszło podczas próby kradzieży perfum. Napastnik został aresztowany, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu nawet do 20 lat więzienia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Chojnowie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Paderewskiego. Ogień pojawił się w mieszkaniu na pierwszym piętrze, co zmusiło strażaków do ewakuacji mieszkańców. Niestety, jedna osoba zginęła w płonącym lokalu. Ewakuowani lokatorzy otrzymali tymczasowe schronienie zorganizowane przez Urząd Miasta. 36-letnia mieszkanka Lubania stanie przed sądem za dręczenie swojego rocznego syna. Kobieta miała podduszać dziecko poduszką i ciągnąć je za włosy, a nagrania z tych zdarzeń wysyłała ojcu chłopca, by zmusić go do powrotu do domu. Prokuratura rejonowa w Lubaniu skierowała akt oskarżenia, a kobieta przebywa w areszcie śledczym. Grozi jej kara od roku do 10 lat więzienia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 11 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Białymstoku zobaczymy 13 stopni i umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu jakość powietrza jest zła, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest przeciętne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Już dziś wieczorem Polska zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów UEFA. Mecz odbędzie się na przestarzałym stadionie w Zenicy, a stan murawy budzi poważne obawy. Selekcjoner Jan Urban podkreśla, że nierówności na boisku mogą być niebezpieczne dla zawodników. Spotkanie jest kluczowe dla Polaków, którzy walczą o lepsze rozstawienie w eliminacjach do Euro 2028. Początek meczu o 20:45. Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, nie powołał Karola Czubaka na zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów, co wywołało kontrowersje. Urban krytycznie ocenił poziom ekstraklasy, co zemściło się, gdy w meczu ze Szwecją wyróżnił się Patryk Walemark z Lecha Poznań. Tymczasem w meczu Polska, Rumunia w bramce rywali zagra Otto Hindrich z Legii Warszawa. Jan Urban, trener reprezentacji Polski, w meczu z Rumunią gra o swoją posadę. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi około 200 tysięcy złotych, co daje około 2,5 miliona złotych rocznie. Choć kwota ta robi wrażenie, to w porównaniu z zagranicznymi trenerami Urban zarabia znacznie mniej. Dla przykładu, Carlo Ancelotti w Brazylii otrzymuje aż 10 milionów euro rocznie.
0: Wilfredo Leon zdobył tytuł MVP Mistrzostw Europy w siatkówce, a polska reprezentacja obroniła tytuł Mistrzów Europy, pokonując Francję 3-1. Leon, w doskonałym nastroju po zwycięstwie, zaskoczył wszystkich wypowiedzią "nie ma jaj", co zostało zarejestrowane na nagraniu. Polska drużyna w tym sezonie była nie do pokonania, wcześniej triumfując także w Lidze Narodów.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
0: Michał Cieślak, jeden z 6 polskich mistrzów świata WBC, otwarcie mówi o kulisach zawodowego boksu, nazywając go bagnem. Pięściarz przygotowuje się do walki z Dawidem Benavidezem, którą określa jako nadchodzącą wojnę. Cieślak przyznaje, że mimo zdobycia pasa mistrzowskiego, nadal ma wiele do udowodnienia sobie i kibicom. Walka z Benavidezem odbędzie się 12 grudnia.
1: Hubert Hurkacz zmierzy się dziś z Alexem de Minaurem w półfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Australijczyk, zajmujący 10 miejsce w rankingu, znany jest z niezwykłej szybkości. Hurkacz awansował do półfinału po zwycięstwie nad Karenem Khachanovem. Czy Polakowi uda się pokonać demona po raz drugi w karierze?
0: Arkadiusz Milik, znany piłkarz Juventusu, znalazł się w centrum uwagi z powodu łamania przepisów drogowych w Warszawie. Został przyłapany na przekraczaniu podwójnej linii ciągłej i ignorowaniu czerwonego światła. Policja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do sądu. Kilka dni później Milik z partnerką byli widziani w restauracji, skąd odjechali taksówką. Tomasz Adamek ponownie wzbudza kontrowersje swoją aktywnością polityczną. Podczas parady Pułaskiego w Nowym Jorku, w towarzystwie Tomasza Sakiewicza, skandował hasła uderzające w Donalda Tuska. Jego wypowiedzi spotkały się z krytyką, między innymi ze strony Marcina Najmana, który uznał je za niegodne dwukrotnego mistrza świata. Adamek otwarcie sympatyzuje z prawicą, co nie wszystkim się podoba.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Gracjan Szadziński zdominował Hektora Lombarda podczas gali Fight Mode 2 w Legionowie. Polak, mimo 2 knockdownów, zdołał znokautować kubańską legendę w 3. rundzie. W innych walkach Albert Sosnowski niespodziewanie przerwał pojedynek z Maciejem Smokowskim, a starcie Normana Parka zakończyło się remisem. Wiktoria Czyżewska i Anna Andrzejewska również odniosły zwycięstwa. Shaquille O'Neal, legendarny koszykarz NBA, odwiedził Polskę, by wziąć udział w 3. edycji Shaq Presents All-Stars League 3 w Łodzi. Podczas pobytu w Warszawie Shaq był widziany w centrum miasta, gdzie chętnie pozował do zdjęć z fanami. Spotkał się także z prezydentem Warszawy, Rafałem Trzaskowskim, i odwiedził stadion PGE Narodowy. Wizyta była okazją do promocji koszykówki wśród młodzieży. Podczas sobotniej gali boksu w Koszalinie doszło do kontrowersyjnego incydentu. Ukraiński pięściarz Nazri Rahimow wszedł do ringu w przebraniu mordercy, trzymając maczetę. Prezydent Karol Nawrocki, obecny na wydarzeniu, był świadkiem tego zdarzenia. Mimo to gala zakończyła się sukcesem dla Kacpra Mejny, który pokonał Wiktora Emilio Ramireza. Wojciech Mońka, młody obrońca Lecha Poznań, stoi przed kluczowym meczem eliminacji Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Po zgrupowaniu seniorskiej reprezentacji Polski, gdzie nie zagrał ani minuty, udał się do Włoch na decydujące spotkanie z reprezentacją do lat 21. Mecz odbędzie się dziś o godzinie 18:15 w Peskarze. Mońka, mimo internetowego hejtu, marzy o grze w FC Barcelonie.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Natalia i Konrad Bukowieccy, znani sportowcy, ujawnili, że podczas kluczowych zawodów śpią osobno. Powodem jest chrapanie Konrada, które przeszkadza Natalii w odpoczynku. Para podkreśla, że mimo osobnych noclegów spędzają razem czas na posiłkach i spacerach, co pomaga im zachować równowagę w trakcie zawodów. Konrad chwali profesjonalizm swojej żony, która dba o każdy detal w przygotowaniach do startów. Marcin Bułka, bramkarz reprezentacji Polski, jest zaręczony z marokańską modelką Ekram Salam. Para mieszka w Nicei, gdzie Bułka gra w miejscowym klubie. Ekram, znana również jako Ikram, łączy karierę modelki ze studiami psychologicznymi i aktywnie działa w mediach społecznościowych. Ich miłość kwitnie, a wspólne pasje, takie jak podróże, zbliżają ich do siebie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 12 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę, także wynoszącą 12 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest przeciętna, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest złe.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3431 odcinku Barw Szczęścia Tomasz Kępski postanawia rozwiać wszelkie wątpliwości Grażyny co do swoich uczuć. Podczas emocjonującego wyjazdu na tor wyścigowy z Wiktorem, Tomasz wyznaje Grażynie miłość, pokazując, że ich relacja to coś więcej niż chwilowe uniesienie. To wyjątkowy moment, kiedy Kępski decyduje się wrócić do dawnej partnerki, a ich wspólna przyszłość nabiera nowych barw. Wiktor, który realizuje swoje urodzinowe marzenie, również zapamięta ten dzień na długo. Tomasz nie tylko wyznaje miłość, ale także potwierdza swoje pragnienie powiększenia rodziny. Odcinek 3431 Barw Szczęścia będzie miał premierę w piątek, 30 października o 20.50 w TVP2. To będzie wieczór pełen emocji i przełomowych decyzji. W tureckim serialu Panna Młoda nadchodzące odcinki od 215 do 220 zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Już dziś, 5 października, o 17.20 TVP2, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Bejza triumfuje, gdy wynik testu DNA wskazuje, że to Cichan jest ojcem dziecka Jący, choć to nieprawda. Mukader przekupuje Jące, by podtrzymała kłamstwo, co prowadzi do napięć i konfliktów. Cichan, wściekły na Hanser, wyładowuje swoją złość, a Bejza odbiera mu syna. W kolejnych odcinkach, emitowanych codziennie do soboty, 10 października, intrygi i zdrady będą się piętrzyć, a bohaterowie staną przed trudnymi wyborami. Czy Cichan odzyska syna? I jak potoczą się losy Hanser? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe dni. W 1950 odcinku M jak miłość Budzyńscy zorganizują sobie romantyczną kolację w swoim dawnym siedlisku. Magda i Andrzej spędzą tam wyjątkowy wieczór, który przyniesie niespodziewane zmiany. Magda zapragnie powiększenia rodziny i zaskoczy męża decyzją o adopcji psa. Jednak to nie wszystko, co czeka ich w tym odcinku. Magda odkryje, że jest w ciąży, co jeszcze bardziej odmieni ich życie. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się we wtorek, 20 października, o godzinie 20.50 w TVP2. To będzie wieczór pełen wzruszeń i niespodzianek. W 4293 odcinku serialu Na Wspólnej Nohal usłyszy w poprawczaku dramatyczne wieści o swojej siostrze. Chłopak dowie się, że może zostać od niej odcięty, co wywoła w nim ogromne emocje. Hebel będzie próbował opanować sytuację, ale napięcie wśród chłopaków nie opadnie. Ryszard zaoferuje Nohalowi pomoc, ale postawi mu konkretny warunek – powrót na boisko. Nohal znajdzie się pod presją. Z jednej strony grozi mu rozdzielenie z siostrą, z drugiej ma szansę na pomoc. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o godzinie 20.15 na TVN. Można go także obejrzeć online w serwisie Player.
0: Nadchodzące odcinki Na Wspólnej od 4292 do 4295, które pojawią się na ekranach w połowie października, zapowiadają prawdziwą burzę emocji. Robert w końcu zdemaskuje oszustwa Eweliny i Jagody, co może mieć poważne konsekwencje prawne dla Eweliny. Weronika stanie w obronie Kalskiej, ale sama poniesie tego koszty. Julka podejmie dramatyczną decyzję i ucieknie z kliniki leczenia uzależnień. Cieślikowie, ciesząc się nowym mieszkaniem, napotkają na niespodziewane problemy z sąsiadką. Kamil przeżyje szok, gdy Łucja oznajmi mu, że chce powiększyć rodzinę. W tle tych wydarzeń, w poprawczaku, Hebel podejmie się roli wybawcy, a młodzi bohaterowie zmierzą się z własnymi wyzwaniami.
1: W 4263 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julka zauważy pod szkołą podejrzanego mężczyznę, który fotografuje uczennicę, co wzbudzi jej niepokój. Marysia, rozczarowana bierną reakcją wychowawczyni, postanowi działać na własną rękę. Razem z Kingą spróbuje przyłapać mężczyznę na gorącym uczynku. Tymczasem ojciec Szymona przywiezie Marcie rodzinne zdjęcia i naszyjnik, ciesząc się na myśl o wnukach, choć Szymon nie będzie gotowy na wyznanie prawdy. Kulas, załamany wiadomością o ciąży córki, sięgnie po alkohol i będzie chciał odnaleźć winnego. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o godzinie 18 na antenie Polsatu.
0: La Promesa – Pałac Tajemnic powraca z emocjonującym 493 odcinkiem już w środę, 7 października o 15.05 na TVP 2. Petra nie zamierza dłużej tolerować Ayali i wprost mu grozi, co może wywołać lawinę nieprzewidzianych zdarzeń. Santos ujawnia swoje manipulacje, przyznając się do intrygi z zaproszeniem księżnej de Caril. Po długiej rozłące Jana i Manuel wreszcie się spotykają, co przynosi wzruszające chwile. Tymczasem Salvador zaskakuje Marię propozycją ustalenia daty ślubu. Fani mogą śledzić te i inne wątki, także na platformie TVP VOD.
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany 12 października 2026 roku o 20:50 na TVP2. Joanna niespodziewanie pojawi się w Grabinie, stawiając Marię przed trudnym wyborem. Zażąda, by pozwoliła Arturowi odejść, co wywoła burzę emocji. Paweł odkryje prawdę o kryzysie w małżeństwie matki i ojczyma, co doprowadzi go do granic wytrzymałości. Agnes będzie musiała go powstrzymać przed pochopnymi decyzjami. Tymczasem Mateusz spędzi szalony dzień z Majką w Kozienicach. Serial M jak miłość od lat przyciąga widzów historiami rodziny Mostowiaków z Grabiny, pełnymi miłości, zdrad i trudnych decyzji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Poznaniu odczujemy temperaturę 10 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Gdańska będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Poznaniu jakość powietrza jest przeciętna. Jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
5: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
4: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wicepremier Krzysztof Gawkowski ostro skrytykował prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Bogdana Święczkowskiego, zarzucając mu blokowanie pracy nowych sędziów. W rozmowie z Radiem Z Gawkowski określił Trybunał jako pseudo-trybunał i podkreślił konieczność zaprowadzenia porządku. Polityk nie potwierdził jednak, czy do Trybunału wejdzie policja, ale zaznaczył, że działania powinny zagwarantować możliwość pracy nowo wybranym sędziom. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, ale skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd i prezydent twierdzą, że nowe przepisy obniżą ceny paliw, jednak budzą one wątpliwości, ponieważ obejmują zyski sprzed wejścia ustawy w życie. Joanna Scheuring-Wielgus uważa, że decyzje prezydenta są częścią jego sporu z rządem Donalda Tuska. Śledztwo w sprawie organizacji wyborów korespondencyjnych z maja 2020 roku utknęło w martwym punkcie. Mimo postawienia zarzutów, byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu akt oskarżenia wciąż nie trafił do sądu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie planuje teraz zbadać rolę Jarosława Kaczyńskiego, co może wywołać polityczną burzę. Sprawa wyborów, mimo upływu lat, nadal nie znalazła finału w sądzie. Szwecja, najnowszy członek NATO, wzmocniła wschodnią flankę sojuszu, rozmieszczając swoje myśliwce Saab JAS-39 Gripen w Polsce. Szwedzkie maszyny operują z polskich baz, chroniąc kluczowy węzeł logistyczny w Rzeszowie, przez który płynie pomoc dla Ukrainy. Wyposażone w nowoczesne rakiety, te myśliwce znacząco podnoszą bezpieczeństwo powietrzne regionu. Misja, planowana na 2 miesiące, jest częścią operacji NATO Air Policing.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Agnieszka Bastrzyk została pierwszą kobietą na stanowisku prezesa Zjednoczenia Polskiego Rzymskokatolickiego w Ameryce, organizacji z ponad 150-letnią tradycją. Bastrzyk, od lat zaangażowana w działalność polonijną, planuje wzmacniać organizację i promować polskie dziedzictwo wśród kolejnych pokoleń Polonii. Podkreśla znaczenie odpowiedzialności i współpracy międzypokoleniowej w swojej pracy. Współpracuje z Julie Roszak-Prado, drugą kobietą na wysokim stanowisku w PRC, co ma zachęcać kolejne kobiety do podejmowania ról przywódczych.
2: Renata Marusarz, 20-letnia tancerka z Chicago, rozpoczęła swoją kadencję jako królowa Związku Podhalan w Północnej Ameryce. W rozmowie podkreśla, jak ważne jest dla niej pielęgnowanie góralskich tradycji, które towarzyszą jej od dzieciństwa. Renata, wychowana w muzykalnej rodzinie, od najmłodszych lat uczyła się szacunku do kultury i góralskiej tożsamości. Teraz jako królowa ZPPA chce dzielić się tym dziedzictwem z innymi.
3: Straż Pożarna ostrzega przed niebezpiecznym użytkowaniem listew zasilających. Podłączanie urządzeń o dużym poborze mocy, takich jak pralki, piekarniki czy grzejniki, do przedłużaczy może prowadzić do pożaru. Zaleca się używanie listew z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi i unikanie łączenia ich w łańcuchy. Pamiętajmy, że listwy są przeznaczone głównie do urządzeń o mniejszym poborze mocy, takich jak lampki czy ładowarki. Meteorolodzy przewidują, że zima 2026 i 2027 przyniesie gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Oczekiwane są zarówno fale siarczystego mrozu, jak i niespodziewane ocieplenia. Anomalia El Niño oraz zaburzenia wiru polarnego mogą spowodować napływ lodowatego powietrza nad Europę. Szczególnie dynamiczna aura spodziewana jest w styczniu i lutym 2027 roku.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Nowa ekranizacja Lalki Bolesława Prusa wywołała szerokie dyskusje w Polsce. Imię Ignacy, związane z postacią Ignacego Rzeckiego, zyskuje na popularności i zajmuje już 7 miejsce w rankingu najczęściej nadawanych imion męskich w 2025 roku. Czy dzięki filmowi i serialowi uda mu się zdetronizować Nikodema, który od lat króluje w tym zestawieniu? Czas pokaże, jak ekranizacja wpłynie na trendy w nadawaniu imion. Masz problem z nieprzyjemnym zapachem w szafie? Jest na to prosty sposób. Wystarczy skropić kawałek filcu ulubionym olejkiem eterycznym i umieścić go między ubraniami. Dzięki temu odzież zyska świeży zapach, a szafa będzie pachniała jak perfumeria. Pamiętaj też o regularnym wietrzeniu i myciu szafy, aby uniknąć stęchlizny. Zamio Kulkas, popularna roślina domowa, może przestać rosnąć z powodu braku składników odżywczych. Prosty nawóz z drożdży może pomóc w przywróceniu jej witalności. Wystarczy rozpuścić 10 gramów drożdży w 1 litrze letniej wody z 1 łyżeczką cukru, odstawić na 1 godzinę, a następnie rozcieńczyć. Regularne podlewanie takim roztworem pobudzi roślinę do wzrostu. astry jesien, znane również jako marcinki, stają się coraz popularniejszą alternatywą dla chryzantem na wszystkich świętych. Te kolorowe kwiaty, dostępne w różnych odcieniach, doskonale znoszą chłody i długo kwitną. Są łatwe w uprawie, nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji i świetnie prezentują się zarówno w donicach, jak i na rabatach. Dzięki swojej odporności na niskie temperatury mogą zdobić groby aż do późnej jesieni.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Październik to idealny czas na usunięcie mchu z kostki brukowej przed zimą. Mech, choć naturalny, może powodować uszkodzenia i jest śliski. Zaleca się ręczne usuwanie grubych warstw, a na mniejsze wykwity stosowanie mieszanki wody z octem. Dodatkowo warto zabezpieczyć nawierzchnię, by problem nie powrócił w przyszłym roku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Kraków to miasto przywitana z temperaturą 13 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry pokażą 15 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. W Krakowie jakość powietrza jest przeciętna, jednak dla Szczecina sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
7: Ludzkie szczątki.
6: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
9: Aj.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Piotr Guma-Gumulec zaskoczył wszystkich, zapraszając na parkiet tańca z gwiazdami.

0: odpadł? Nikt, bo przecież w rodzinie siła. Szczepan Twardoch triumfuje na gali Nagrody Literackiej Night 2026, zdobywając statuetkę za powieść Nul. Wygląda na to, że pisarz w końcu znalazł sposób, by przekonać jury, że jego książka to coś więcej niż tylko opowieść o wojnie. Ciekawe, czy 100 tysięcy złotych nagrody pomoże mu w pisaniu kolejnych, najważniejszych powieści. Warto dodać, że Twardoch już wcześniej próbował swoich sił w tym konkursie, ale dopiero teraz udało mu się zdobyć upragnione wyróżnienie. Danuta Martyniuk, żona króla disco polo, nie przestaje nas zaskakiwać. Po eksperymencie Odsiadka postanowiła spróbować swoich sił w kolejnym reality show Królowej Przetrwania. Zenon Martyniuk, choć nie może towarzyszyć jej w przygotowaniach, zapewnia o swoim wsparciu. Czekamy z niecierpliwością na początek 2027 roku, by zobaczyć, jak Danuta radzi sobie w tej wymagającej przygodzie.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Jan Frycz, niezapomniany aktor, odszedł w sierpniu, ale teatr nie zna słowa stop. Mariusz Bonaszewski, znany z ekranów i scen, przejął jego rolę w Orestei w Teatrze Narodowym. Premiera już 10 października, bo przecież sztuka musi trwać, nawet gdy życie mówi pauza. Ciekawe, czy duch Frycza będzie obecny na widowni, obserwując, jak jego następca radzi sobie z wyzwaniem.
0: Wolfgang van Halen ujawnił, że jego ojciec, legendarny Eddie van Halen, miał słabość do albumu So Petera Gabriela. Tak, ten sam Eddie, który zrewolucjonizował gitarę elektryczną, uwielbiał kultowy krążek z lat 80. W wywiadzie Wolfgang wspomina, jak ojciec kazał mu założyć słuchawki i posłuchać Red Rain na pełnym regulatorze. Cóż, kto by pomyślał, że mistrz rocka miał tak eklektyczny gust muzyczny? W minioną sobotę Tom Morello zorganizował festiwal Power to the People, który okazał się prawdziwym muzycznym show z politycznym zacięciem. Na scenie pojawili się m.in. Jack Black jako Jack Sabbath, Serj Tankian i Bruce Springsteen, a wszystko to w ramach sprzeciwu wobec działań Donalda Trumpa. Wydarzenie transmitowane na żywo na całym świecie pozwoliło fanom zobaczyć historyczne momenty, jak wspólne wykonanie Power to the People Johna Lennona przez wszystkich artystów. Cóż, muzyka łączy, a polityka? Cóż, pozostawmy to bez komentarza.
2: Iron Maiden kończy swoją światową trasę Run for Your Lives w Japonii już w listopadzie, a potem planuje przerwę. Ale czy na pewno? Bruce Dickinson, lider zespołu, zapowiada solowy album, który ma być o poziom lepszy od poprzedniego. Fani spekulują, co kryje się za tajemniczymi niespodziankami, które zespół ma w zanadrzu. Cóż, pozostaje nam czekać na kolejne wieści z obozu Żelaznej Dziewicy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Brian Warner, znany światu jako Marilyn Manson, z premedytacją stworzył potwora, którego Ameryka lat 90. pokochała nienawidzić. Jego koncerty były jak seanse szoku, a media i politycy z radością podchwycili narrację o antychryście rocka. Manson zbudował swoją karierę na byciu tym, kim kazano dzieciom nie być, ale kiedy tragedia w Columbine wstrząsnęła krajem, stał się idealnym kozłem ofiarnym. Wizerunek, który stworzył, wymknął się spod kontroli, a on sam został uwięziony w roli, której nigdy nie zamierzał grać. Metallica znowu na scenie, tym razem w Las Vegas, gdzie ich rezydencja w Sphere przyciąga tłumy jak magnes. Zespół postanowił zaskoczyć fanów zasadą No Repeat Weekend, odkopując muzyczne perełki, które nie były grane od lat. Pierwsze dwa koncerty już za nami, a wśród niespodzianek znalazły się utwory, które nie wybrzmiewały na żywo od dekad. Wygląda na to, że każdy kolejny występ będzie pełen takich muzycznych skarbów.
2: Swans, legendarna formacja, kończy swoją epicką podróż z formułą Big Sound. Po 15 latach muzycznego szaleństwa Michael Gira i spółka żegnają się z fanami wyjątkowym albumem koncertowym Newly Sentient Being. Gira przyznaje, że cena za artystyczny radykalizm była wysoka, ale teraz czas na nowy, bardziej intymny kierunek. Czyżby koniec głośnych dźwięków i początek szeptów? Czas pokaże, co przyniesie nowa era Swans.
0: Czas na podróż w czasie. Festiwal od bikiniarzy do hipsterów po raz 10 zabierze nas w sentymentalną wyprawę do lat 80., skupiając się na polskiej nowej fali. Już 16 października na scenie pojawią się Wczasy, a w listopadzie zagrają trójmiejscy muzycy z Tribute to Nowa Aleksandria. Organizatorzy obiecują, że będzie to nie tylko muzyczna uczta, ale i okazja do zbudowania międzypokoleniowych mostów. Ciekawe, czy młodzież z TikToka odnajdzie się w rytmach Cold Wave i synthpopu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 12 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury 14 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest przeciętna, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Biedronce w Brwinowie doszło do licznych skarg na zachowanie jednego z ochroniarzy. Mężczyzna miał wdawać się w awantury z klientami, używając gazu i pałki teleskopowej. Mimo że policja nie otrzymała oficjalnych zgłoszeń, Biedronka potwierdziła problem i zakończyła współpracę z ochroniarzem. Od 1 października nie pracuje on już w tym sklepie. Prokuratura postawiła zarzuty kierowcy autobusu, który w lipcu wjechał w przejście podziemne na warszawskiej Ochocie. Czesław Eś usłyszał zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, co grozi mu karą do 8 lat więzienia. W wypadku poszkodowanych zostało 15 osób, a ekspertyzy wykluczyły awarię pojazdu. Kierowca nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. 33-latek podejrzany o kradzież defibrylatora z ośrodka pomocy społecznej w Radzyminie został zatrzymany przez policję. Mieszkańcy pomogli w jego identyfikacji po publikacji zdjęcia. Skradziony sprzęt, kluczowy w ratowaniu życia, został odzyskany. Mężczyzna stanie przed sądem, gdzie usłyszy zarzuty. W parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu doszło do dramatycznych wydarzeń po odwołaniu proboszcza Józefa Zborka. Wzburzeni parafianie zablokowali wyjście biskupowi Romanowi Pindlowi, domagając się cofnięcia decyzji. Interweniowała policja, aby umożliwić ewakuację duchownych. Diecezja podkreśla, że decyzja o odwołaniu proboszcza jest prawomocna i zatwierdzona przez Watykan.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Łętowski, żołnierz i strażak z Małopolski, uległ poważnemu wypadkowi drogowemu podczas święta Wojska Polskiego. Jadąc motocyklem, został uderzony przez samochód, co spowodowało ciężkie obrażenia i konieczność wprowadzenia go w śpiączkę farmakologiczną. Po wybudzeniu się Łętowski potrzebuje kosztownej rehabilitacji, na którą zbierane są fundusze. Przyjaciele zainicjowali zbiórkę, aby pomóc mu w powrocie do zdrowia. W Krakowie doszło do nietypowego incydentu podczas wyciągania łodzi. Samochód elektryczny stoczył się do wody i całkowicie zatonął. W akcji ratunkowej uczestniczyli strażacy, policjanci oraz specjalistyczna grupa nurków. Dzięki ich współpracy pojazd udało się bezpiecznie wydobyć na brzeg.
2: W Przeciszowie w Małopolsce znaleziono ciało mężczyzny z ranami postrzałowymi obok samochodu. W pojeździe odkryto amunicję. Policja i służby ratunkowe zabezpieczają miejsce zdarzenia, prowadząc szczegółowe oględziny. Okoliczności śmierci mężczyzny są wciąż badane.
1: W Skawinie, w jednym z mieszkań, doszło do tragicznej zbrodni. 35-letni Mateusz G. zamordował swoją żonę, teściową i 8-dniową córkę, po czym odebrał sobie życie. Śledczy wciąż badają sprawę, czekając na wyniki badań toksykologicznych i ekspertyzy cyfrowe. Pogrzeb Mateusza odbył się w tajemnicy, w tym samym czasie, gdy żegnano zamordowane kobiety.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Katowicach trwa protest górników ze Śląska i Bełchatowa, wspieranych przez hutników. Przed Ministerstwem Energii rozbrzmiewają syreny, a manifestujący sprzeciwiają się likwidacji kopalń i importowi węgla. Szczególnie mocno wybrzmiewa sprzeciw wobec zamknięcia kopalń Bolesław Śmiały i Sośnica, które mają duże złoża węgla. Protestujący podkreślają także rolę kobiet w przemyśle górniczym i zapowiadają dalszą walkę o swoje postulaty. Prokuratura w Tarnowskich Górach prowadzi dwa śledztwa w sprawie śmierci 66-letniej kobiety w miejscowej przychodni. Pierwsze dotyczy okoliczności jej zgonu, drugie zaś problemów z wydaniem dokumentacji medycznej. Seniorka zmarła pod koniec września, a problemy z formalnym potwierdzeniem jej śmierci pojawiły się z powodu braku karty zgonu. Śledczy badają, czy doszło do niedopełnienia obowiązków służbowych.
2: Wczoraj na szczecińskim Pogodnie odbyła się kolejna edycja popularnego Pchlego Targu. Wydarzenie przyciągnęło setki mieszkańców, którzy polowali na unikatowe przedmioty i okazje. Piękna jesienna pogoda sprzyjała spacerom i przeglądaniu stoisk. Pchli Targ to nie tylko handel, ale także okazja do spotkań i rozmów w przyjaznej atmosferze. Na skrzyżowaniu ulic Antoniukowskiej i Narewskiej w Białymstoku doszło do kolizji. Jeden z kierowców nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, wymuszając pierwszeństwo. Siła uderzenia wepchnęła jedno z aut na chodnik. Na szczęście nikt z pieszych nie ucierpiał.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Siemiatyczach trwają przygotowania do hucznej imprezy z okazji 30. urodzin Skolima, zaplanowanej na czwartek 8 października. W amfiteatrze wystąpią m.in. Zenek Martyniuk, Kleo i sam jubilat. Uczestnicy będą mogli korzystać z licznych atrakcji, a kolor różowy będzie motywem przewodnim wydarzenia. Bilety kosztują 50 zł, a dzieci do 120 cm wzrostu chodzą za darmo. W Lubaniu zakończono śledztwo w sprawie 37-letniej kobiety oskarżonej o znęcanie się nad rocznym synem. Kobieta miała podduszać dziecko poduszką i szarpać je za włosy, a wszystko nagrywać i wysyłać ojcu dziecka. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu, a oskarżona przebywa w areszcie. Grozi jej kara od 1 do 10 lat więzienia.
2: Hojnowie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego pożaru w bloku przy ulicy Paderewskiego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba. Strażacy ewakuowali mieszkańców i ugasili ogień, a władze miasta zapewniły nocleg dla tych, którzy nie mogli wrócić do swoich mieszkań. Przyczyny pożaru są badane przez odpowiednie służby.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsze prognozy wskazują na małe zachmurzenie nad Polską. We Wrocławiu termometry wskażą 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 1 metr na sekundę. W Białymstoku zaś możemy liczyć na 14 stopni i wiatr południowo-zachodni z prędkością do 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu jakość powietrza jest zła, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest przeciętne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce osiągnęła kluczowy etap. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję środowiskową dla terminala morskiego MOL. Ten ponadkilometrowy pomost umożliwi transport ciężkich elementów, takich jak reaktory, bezpośrednio na plac budowy w Choczewie. To ważny krok w realizacji projektu, którego pierwszy reaktor ma ruszyć w 2036 roku. Decyzja określa warunki budowy i użytkowania terminala, dbając o ochronę środowiska. Wkrótce złożone zostaną wnioski o kolejne pozwolenia na tę strategiczną inwestycję.
2: W Hiszpanii trwa kryzys mieszkaniowy, który obnażyła dramatyczna eksmisja 87-letniej Marii del Carmen Abascal. Ceny mieszkań rosną w dwucyfrowym tempie, a koszty najmu biją rekordy, co dotyka miliony mieszkańców. Eksmisja starszej kobiety, która mieszkała w Madrycie przez blisko 70 lat, wywołała falę protestów w całym kraju. Problem ten dotyczy zarówno młodych, którzy nie mogą się usamodzielnić, jak i seniorów tracących poczucie bezpieczeństwa. Sytuacja w Hiszpanii jest przestrogą dla innych krajów, w tym Polski, gdzie rynek nieruchomości może podążać w podobnym kierunku.
1: Pizza sygnowana marką Muala, youtubera Książulo, trafia do sklepów Żabka w całej Polsce. Produkt ma być dostępny w ponad 13 tysiącach punktów, co stanowi znaczący krok w biznesowej karierze influencera. Mimo to decyzja spotkała się z falą krytyki ze strony fanów, którzy przypominają jego wcześniejsze deklaracje o niezależności. Wielu internautów twierdzi, że Książulo stracił część swojej autentyczności. Dodatkowo pojawiają się obawy, że część zysków z produkcji może trafić poza Polskę. Jak wpłynie to na dalszą karierę youtubera, pokażą wyniki sprzedaży. Od dziś obowiązują nowe maksymalne ceny paliw. Minister energii Miłosz Motyka ogłosił, że za litr benzyny PB95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 79 groszy, a za PB98 niecałe 8 zł. Dobra wiadomość dla kierowców diesli. Cena oleju napędowego spadnie do niecałych 8 zł za litr. To wszystko w ramach programu ceny paliwa niżej 3.0, który ma ograniczać wzrost cen. Warto pamiętać, że to ceny maksymalne, więc stacje mogą oferować paliwo taniej. Limity nie dotyczą autogazu LPG, którego cena nie jest regulowana.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Polacy mają już ponad 40 miliardów złotych długów. W Krajowym Rejestrze Długów figuruje niemal 2 miliony osób, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań. Największą część tej kwoty, ponad 31 miliardów złotych, stanowią długi osób w wieku od 36 do 65 lat. Młodsi Polacy również mają problemy, zadłużając się na łączną kwotę niecałe 6 miliardów złotych. Co ciekawe, młodzi coraz częściej biorą na raty codzienne zakupy, takie jak jedzenie czy ubrania. Problem zadłużenia dotyka różnych grup wiekowy, a wspólnym mianownikiem jest przekraczanie możliwości domowego budżetu. Google znalazł się pod lupą UOKi. Prezes urzędu, Tomasz Chrustny, wszczął postępowanie przeciwko 4 spółkom z grupy Google, zarzucając im nadużywanie dominującej pozycji na rynku. Chodzi o brak uczciwych negocjacji z polskimi wydawcami prasy dotyczących wynagrodzeń za wykorzystywanie ich treści. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Google może grozić kara sięgająca 10% rocznego obrotu. Nowe prawo, które weszło w życie w 2024 roku, miało zapewnić mediom uczciwe wynagrodzenia, ale negocjacje utknęły w martwym punkcie. Wynik tego postępowania może mieć znaczący wpływ na przyszłość niezależnego dziennikarstwa w Polsce.
2: Dziś na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie rusza nowy system transakcyjny WATS. To koniec z podglądaniem pełnego arkusza zleceń, co może zmienić strategię inwestorów. System wprowadza również losowy czas otwarcia i zamknięcia sesji, co ma zwiększyć stabilność rynku. Zlecenia PKC i PCR, które nie mogą być zrealizowane w całości, będą teraz anulowane. Nowa technologia ma 5-krotnie większą wydajność niż poprzedni system. To przygotowanie na wzrost liczby inwestorów i nowe regulacje, które wejdą w życie w przyszłym roku. Mateusz Morawiecki ostro skrytykował nowe propozycje gospodarcze Prawa i Sprawiedliwości, nazywając je opresyjnymi dla małych firm. Były premier zarzucił też rządowi Donalda Tuska niespełnienie obietnicy dotyczącej cen paliw, co według niego kosztowało każdego kierowcę 3,5 tysiąca złotych. Morawiecki zapowiedział, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus zamierza wystartować w wyborach jako partia polityczna. W planach jest także projekt ustawy o obowiązkowym szkoleniu wojskowym dla parlamentarzystów. Były premier podkreślił, że jego ruch ma już struktury w większości powiatów w Polsce.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Donald Trump ogłosił powołanie sił superinteligencji, które mają koordynować politykę Stanów Zjednoczonych w dziedzinie sztucznej inteligencji. Na czele zespołu stanie dyrektor wywiadu narodowego Jay Clayton. Nowa jednostka ma zapewnić globalne przywództwo Stanów Zjednoczonych w sztucznej inteligencji i ochronę interesów Amerykanów. Trump nakazał również zmianę nazwy technologii na superinteligencja w oficjalnych dokumentach. Mimo zapowiedzi kar za cyberwłamania, prezydent sprzeciwia się regulacjom prawnym w tej branży, argumentując to rywalizacją z Chinami. Zespół będzie konsultował się z szerokim gronem interesariuszy i podlegał bezpośrednio prezydentowi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 15 stopni Celsjusza. W Warszawie jakość powietrza jest zła. Jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest przeciętne.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3425 odcinku Barw Szczęścia czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Kajetan Broda odkryje, że jego biologicznym ojcem był zmarły Bogdan Rawicz, co czyni go przyrodnim bratem Cezarego. To odkrycie wywróci jego życie do góry nogami. Zamiast pogrążyć się w szoku, Broda natychmiast zacznie planować przyszłość, marząc o zmianie nazwiska i potencjalnym spadku po Rawiczu. W lokalu zaskoczy Natalię, ogłaszając, że są rodziną. Odcinek pełen niespodzianek i emocji zostanie wyemitowany 22 października o 20:50 w TVP 2. To będzie wieczór pełen napięcia i rodzinnych tajemnic. W 3428 odcinku Barw Szczęścia Renata zacznie odzyskiwać równowagę dzięki terapii, ale jej spokój zakłóci bliska relacja Marcina z Darią. Choć Marcin zapewnia, że Daria to tylko koleżanka z pracy, sytuacja się skomplikuje, gdy oboje spędzą noc, czuwając nad niemowlęciem uratowanym z patologicznego domu. To zawodowe zaangażowanie może jednak podsycić zazdrość Renaty. Mimo że terapia przynosi efekty, Renata nie potrafi zignorować bliskości Marcina i Darii. Wcześniejsze incydenty tylko wzmocniły jej podejrzenia. Odcinek 3428 Barw Szczęścia będzie miał premierę we wtorek, 27 października o godzinie 20:50 w TVP 2. W 3429 odcinku Barw Szczęścia Oliwka stanie przed szansą na nowy początek w miłości. Po bolesnej wiadomości o Tomaszu, który spędził noc z Grażyną, jej życie uczuciowe nabierze nowego kierunku. Hugo, intrygujący kierownik projektu, zacznie okazywać jej coraz większe zainteresowanie. Najpierw zaprosi ją na obiad, a później na wieczornego drinka. Ich relacja przestanie być tylko zawodowa, a Hugo zrobi wyraźny krok w stronę Oliwki. Czy to on pomoże jej zapomnieć o Tomaszu? Odcinek 3429 będzie można obejrzeć w środę, 28 października o 20:50 w TVP 2.
0: M jak miłość. W 1946 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Mateusz, zamiast uczestniczyć w ślubie swojej siostry Natalki, angażuje się w poszukiwania zaginionej siostry Majki, Oli. Ola, zbuntowana 18-latka, ucieka z domu i nie chce podejść do matury, co wywołuje rodzinne napięcia. Mateusz, mimo własnych problemów, nie zostawia Majki samej i odnajduje Olę w mieszkaniu tajemniczego taksówkarza. Dzięki jego determinacji, Ola wraca do matki i zgadza się podejść do matury. Tymczasem Majka, po rozwiązaniu kryzysu, postanawia spędzić resztę dnia z Mateuszem i wprosić się na ślub Natalki. Jednak niespodziewany telefon od Tomka zmienia jej plany, a Mateusz ponownie zostaje na drugim planie. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o godzinie 20:50 w TVP 2.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4297 odcinku Na Wspólnej Julka przeżywa dramatyczne chwile. Już drugą dobę jest pod wpływem narkotyków, a sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna. Mimo ostrzeżeń, Antek ulega jej prośbom i podaje kolejne używki, co prowadzi do tragicznych konsekwencji. Julka traci przytomność, a jej serce nie wytrzymuje, co skutkuje zawałem i niedotlenieniem mózgu. Antek, przerażony i bezradny, nie wie, jak jej pomóc. Na szczęście, dzięki interwencji Igora, Roberta i Arka, dziewczyna trafia do szpitala. Jej stan jest jednak krytyczny, a przyszłość niepewna. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października o 20:15 na TVN. W 4753 odcinku serialu Klan Zosia postanawia nie wracać do Polski po emocjonalnej rozmowie z Jaromirem, który wyznaje jej miłość i odmawia rozwodu. Janusz, rozwścieczony tą sytuacją, grozi, że pojedzie do Pragi, by skonfrontować się z Jaromirem. Agnieszka, chcąc załagodzić napięcia, prosi o pomoc Bruna. Tymczasem Beata i Piotr mają problemy z miejscem zamieszkania podczas remontu, a Beata rozważa sprzedaż domu. Ula ponownie spotyka się z kandydatką na nianię, która jest gotowa zrezygnować z pracy w barze. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października, o godzinie 18:05 w TVP 1. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 493 odcinkiem już w środę, 7 października o 15:05 na TVP 2. Petra nie zamierza dłużej tolerować działań Ayali i otwarcie mu grozi, co może mieć poważne konsekwencje dla wszystkich mieszkańców pałacu. Santos przyzna się Petrze, że to on zaprosił księżną de Caril, chcąc utrudnić życie Werze. Po długiej rozłące Manuel i Jana wreszcie się spotkają, co z pewnością wzruszy widzów. Tymczasem Salvador zaskoczy Marię, prosząc ją o ustalenie daty ślubu. Nowy odcinek będzie dostępny także w serwisie TVP VOD. To będzie prawdziwa uczta dla fanów serialu.
0: 4293 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Nohal staje w obliczu dramatycznej wiadomości o możliwej rozłące z siostrą, co wpędza go w skrajną rozpacz. Pobyt w poprawczaku staje się dla niego prawdziwym koszmarem. Hebel, grany przez Tadeusza Huka, próbuje uspokoić młodzież, ale zadanie okazuje się niezwykle trudne. Ryszard proponuje Nohalowi pomoc, ale stawia twarde warunki. Chłopak musi zdecydować, czy podda się szantażowi, by ratować więź z siostrą. Premiera tego emocjonującego odcinka już we wtorek, 13 października o 20.15 na TVN. Dla tych, którzy wolą oglądać online, odcinek będzie dostępny na platformie Player.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Poznaniu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 15 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Poznaniu oceniane jest jako przeciętne, a w Gdańsku jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Generał Leon Komornicki ocenia, że Rosja prowadzi wojnę totalną przeciwko Ukrainie, atakując jej infrastrukturę krytyczną. Celem jest załamanie ukraińskiej gospodarki i społeczeństwa. Niemcy wspierają Ukrainę finansowo, ale generał uważa to za działanie koniunkturalne. Z dystansem odnosi się także do zapowiedzi utworzenia stałych baz amerykańskich w Polsce, podkreślając, że na razie to tylko deklaracje polityczne. W prezydenckim ośrodku Promnik w Rudzie Tarnowskiej wybuchła polityczna burza. Okazało się, że rodzina prezydenta Karola Nawrockiego korzysta z trzech koni należących do kancelarii prezydenta. Czwarty koń jest zapewniany przez SOP. Sprawa wywołała falę komentarzy i żądań ujawnienia faktur za zakup konia Ramzesa.
2: Mateusz Morawiecki w rozmowie na antenie RMF FM odniósł się do spekulacji na temat Daniela Obajtka jako potencjalnej twarzy gospodarczej PiS. Były premier życzył Obajtkowi powodzenia, ale wyraźnie oddzielił jego działania od własnych planów. Morawiecki przedstawił także cele swojego stowarzyszenia Rozwój Plus, które ma być zaporą dla Donalda Tuska i Grzegorza Brauna. Zapowiedział również, że stowarzyszenie planuje samodzielny start w wyborach i rejestrację jako partia polityczna. W Mrągowie doszło do niecodziennego porozumienia politycznego. Samorządowcy z Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, mimo ogólnokrajowej rywalizacji, połączyli siły na szczeblu lokalnym. Na stanowisko wicestarosty powołano Bogdana Moroza z PiS, co zakończyło trwający impas w powiecie. To pokazuje, że lokalna polityka potrafi przekraczać krajowe podziały dla dobra regionu.
0: Dziś w Sejmie Mateusz Morawiecki przedstawił projekt ustawy o obowiązkowym szkoleniu wojskowym dla posłów i senatorów poniżej 60 roku życia. Szkolenie ma trwać 58 dni i obejmować część teoretyczną oraz praktyczną. Projekt zakłada również możliwość służby parlamentarzystów w Wojskach Obrony Terytorialnej. Rozwój Plus argumentuje, że takie szkolenie jest niezbędne w obecnych czasach.
2: Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król usłyszał zarzuty korupcyjne od prokuratury europejskiej. W sprawę zaangażowany został premier Donald Tusk, który musiał złożyć zeznania na Śląsku. Król twierdzi, że cała sytuacja to pułapka na koalicję 15 października. Poseł przekonuje, że jest niewinny i nie przyjął żadnych korzyści majątkowych.
0: Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale Kancelaria Prezydenta wstrzymała wysłanie zaproszenia na jego ślubowanie. Powodem jest spór o to, czy prezydent musi być obecny podczas ceremonii, co kwestionuje profesor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. Kancelaria zażądała także dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów formalnych. Konflikt ten może wpłynąć na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego. Premier Donald Tusk rozwiał wątpliwości wokół marcowej rozmowy Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem. Tusk podkreślił, że spotkanie nie dotyczyło amerykańskich baz wojskowych, lecz sytuacji wewnętrznej w Polsce. Rozmowa miała dyskretny charakter, a jej szczegóły mogą kiedyś stać się publiczne. Na razie jednak pełna treść pozostaje tajemnicą. W Ciechanowie zaprezentowano nowy mundur polowy K3 dla Wojska Polskiego, który zastąpi dotychczasowy wzór Pantera po 33 latach służby. Nowy model, wyposażony w kamuflaż ryś, został zaprojektowany w Polsce i uwzględnia potrzeby współczesnego pola walki. Mundur wykonano z lekkich, wytrzymałych materiałów, a jego krój dostosowano także do sylwetki kobiet. Pierwsze 7,5 tysiąca kompletów trafi do żołnierzy jeszcze w tym roku. Przed wszystkimi świętymi warto zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego znicza. Kluczowe jest sprawdzenie etykiety i deklarowanego czasu palenia, który może wynosić od 24 do nawet 72 godzin. Nie zawsze większy znicz pali się dłużej. Ważny jest rodzaj wkładu i konstrukcja. Na otwartych cmentarzach przydatne będą modele z osłoną chroniącą przed wiatrem.
2: Policja zatrzymała 15-letniego chłopca, podejrzewanego o zgłoszenie fałszywej informacji o bombie na warszawskim lotnisku. Do zdarzenia doszło pod koniec września, kiedy nastolatek zadzwonił do służb, twierdząc, że podłożył ładunek wybuchowy w jednym z samolotów. Służby natychmiast podjęły działania, choć zgłoszenie okazało się nieprawdziwe. Teraz o losie chłopca zdecyduje sąd rodzinny.
0: Borówka brusznica, choć powszechna w polskich lasach, wciąż pozostaje niedoceniana. Te czerwone owoce, popularne w Finlandii, są bogate w witaminę C i antyoksydanty, które wspierają odporność i mogą wspomagać spalanie tłuszczów. Warto wzbogacić nimi dietę, dodając je do mięs czy deserów. Brusznica to nie tylko smak, ale i zdrowie.
2: W Legnicy i Chojnowie doszło do dramatycznego pościgu za 24-letnim kierowcą Volkswagena, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna uciekał przez pola i lasy, a ostatecznie wskoczył do rzeki, próbując uniknąć zatrzymania. Okazało się, że miał 4 zakazy prowadzenia pojazdów i był pod wpływem narkotyków. Grozi mu kara do 5 lat więzienia, a prokurator nałożył na niego dozór policyjny. Dywany w naszych domach mogą być źródłem nieprzyjemnych zapachów, działając jak filtry zatrzymujące zanieczyszczenia. Eksperci zalecają regularne odświeżanie na sucho, nawet gdy dywan wygląda na czysty. Prosta metoda z użyciem sody oczyszczonej pozwala szybko przywrócić świeżość, eliminując drażniące aromaty. W przypadku trudniejszych zapachów, jak mocz, skuteczny jest roztwór octu z wodą.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą podobnie 16 stopni i zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako przeciętna, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znów na wojennej ścieżce, tym razem w Senacie i na ulicach, walcząc o prawa zwierząt. Gwiazda nie kryje irytacji wobec polityków, którzy obiecują, ale nic nie robią. Wspierana przez partnerkę zmarłego posła, Doda nie zamierza odpuszczać i zapowiada dalsze nagłaśnianie nieprawidłowości. Politycy, którzy myśleli, że jej zapał szybko minie, mogą się mocno zdziwić.
2: Ewa Farna i Martin Hobot, para, która przez lata była wzorem miłości, oficjalnie zakończyła swoje 13-letnie małżeństwo. Choć w Polsce to szok, czeskie media już od dawna węszyły kryzys, zauważając brak Martina u boku Ewy na ważnych wydarzeniach. Cóż, nawet najpiękniejsze bajki czasem kończą się niechcieli.

0: Krów po zawody strażackie. Między Karolem a Julią w ciasnej kabinie ciągnika aż iskrzyło, podczas gdy u Justyny panowie zmagali się z zapachami, które nie przypominały perfum z miasta. Tymczasem Mariusz zorganizował zawody strażackie, a Ewelina zyskała punkty za masaż pleców. Kto przetrwa ten emocjonalny rollercoaster? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach.
1: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
0: Izabela Kuna zaskoczyła wszystkich w Tańcu z Gwiazdami, gdy na parkiecie pojawiła się z córką Nadią. 30-letnia Nadia, która zwykle unika blasku fleszy, zatańczyła salsę z mamą i Michałem Bartkiewiczem, zdobywając 35 punktów. To był wyjątkowy moment dla Kuny, która nie kryła wzruszenia. Cóż, kto by pomyślał, że taniec rodzinny może być tak emocjonujący? Netflix wkracza na medyczną scenę z nowym serialem Znieczulenie, który zadebiutuje 4 listopada. Leszek Lichota, niczym współczesny znachor, wciela się w neurochirurga Dawida Łazarza, który po nieudanym zabiegu ląduje na prowincji. Tam, wśród lokalnych absurdów, walczy o zdrowie pacjentów i swoją niezależność. Czy to nowoczesna wersja Znachora? Czy może kolejny dramat o lekarzu, który wie lepiej niż wszyscy? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – emocji nie zabraknie. Fish Emade znowu w akcji, ale tym razem nie próbują odkurzać starych hitów. Na płycie Człowiek nie do końca bracia Waglewscy biorą na warsztat świat, gdzie algorytmy i sztuczna inteligencja rządzą, a cyfrowe wizerunki zastępują prawdziwe emocje. Wspierani przez Taco Hemingwaya, Sokoła i Szczyla pokazują, jak trudno zachować własną tożsamość w epoce, w której aplikacje próbują myśleć za nas. A wśród technologicznych rozważań utwór Duchy przypomina, że nie wszystko da się zastąpić cyfrowym obrazem.
2: Brian May, legendarny gitarzysta Queen, ogłosił koniec koncertowej ery zespołu. Po 50 latach na scenie May stwierdził, że to wystarczająco długo, a teraz czas na rodzinę i astrofizykę. Fani mogą zapomnieć o cyfrowym powrocie Queen, ponieważ May obawia się, że sztuczna inteligencja ukradnie im show. Wygląda na to, że nawet gwiazdy rocka muszą czasem zejść na ziemię.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Piotr Cugowski, znany z nieustannego poszukiwania własnej drogi w muzyce, obchodzi dziś 47 urodziny. Choć nazwisko mogło otworzyć wiele drzwi, Piotr wybrał trudniejszą ścieżkę, tworząc z bratem zespół Bracia, a później zaskakując solowym albumem 40. Teraz, po 7 latach od debiutu solowego, wraca do klasycznego rocka z nowym singlem Syzyf. Cugowski nie zamierza się poddawać, a jego muzyczna podróż trwa dalej, zbliżając się do 30-lecia pracy scenicznej. W 1990 roku Slayer postanowił stworzyć metalowe arcydzieło, łącząc agresję Rain in Blood z mrokiem South of Heaven. Tak narodziło się Seasons in the Abyss, które z miejsca podbiło listy przebojów, osiągając 40. miejsce na Billboard 200. Złote certyfikaty w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie? Proszę bardzo. A na trasie koncertowej Clash of the Titans Slayer zaskoczył fanów, zapraszając Alice in Chains. Cóż, nie wszyscy byli zachwyceni. Phil Collins znów w akcji. Muzyk zasugerował, że Paul McCartney mógł maczać palce w usunięciu jego wzmianki z odświeżonego dokumentu o The Beatles. Czyżby stara sprzeczka z Pałacu Buckingham znów dała o sobie znać? Tymczasem Collins szykuje się do dołączenia do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy, a gala odbędzie się 14 listopada. Ciekawe, czy McCartney pojawi się na tej uroczystości, czy może woli unikać spotkań z małym fanem The Beatles.
2: W świecie trash metalu, gdzie gitary krzyczą, a perkusja bije jak serce w amoku, wielka czwórka nie ma sobie równych. Metallica, Slayer, Megadeth i Anthrax to zespoły, które zdefiniowały gatunek i wyniosły go na światowe sceny. Każdy z nich ma na koncie albumy, które są prawdziwymi klejnotami ciężkiej muzyki. A teraz, po latach wzlotów i upadków, ktoś odważył się stworzyć ranking 10 ich najlepszych wydawnictw. Kto zdobył złoto? Tego nie zdradzimy, ale jedno jest pewne. Wstyd nie znać tych płyt.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1022 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest przeciętna, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie zakończył przetarg na przebudowę ulicy Kruczej. Realizacją projektu zajmie się firma Skanska, a koszt inwestycji wyniesie blisko 51,5 miliona złotych. W ramach modernizacji zlikwidowane zostaną 4 pasy ruchu, a w ich miejsce powstanie Linar Park z 250 drzewami. Mieszkańcy wywalczyli utrzymanie kluczowych przejazdów poprzecznych, a prace mają ruszyć jeszcze w tym roku. W Brwinowskiej Biedronce doszło do kontrowersji związanych z zachowaniem ochroniarza. Klienci skarżyli się na jego agresywne działania, w tym użycie pałki teleskopowej i gazu. Po licznych skargach sieć handlowa zdecydowała się zakończyć współpracę z tym pracownikiem. Policja nie otrzymała jednak żadnych formalnych zgłoszeń w tej sprawie.
2: 33-letni mężczyzna został zatrzymany w związku z kradzieżą defibrylatora AED z ośrodka pomocy społecznej w Radzyminie. Sprzęt, który może uratować życie, zniknął w nocy z 30 września na 1 października. Mieszkańcy rozpoznali podejrzanego po publikacji jego wizerunku i przekazali informacje policji. O dalszym losie zatrzymanego zdecydują organy ścigania. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił nowy program inwestycyjny, który skupi się na rewitalizacji historycznego centrum miasta. Plan obejmuje Stare i Nowe Miasto, Trakt Królewski oraz Marienstadt. Pierwszym krokiem będzie konkurs architektoniczny dla Marienstadtu, aby lepiej zintegrować go z resztą miasta. Celem jest ożywienie tych rejonów i poprawa jakości życia mieszkańców.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Sąd Okręgowy w Siedlcach skazał Adama C. na 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. Ranienie jego kolegi. Do tragedii doszło w styczniu zeszłego roku podczas interwencji medycznej. Ekspertyzy wykazały, że oskarżony był w pełni poczytalny w chwili ataku. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. W Grójcu pod Oświęcimiem mieszkańcy protestują przeciwko odwołaniu proboszcza Józefa Zborka. W nocy z soboty na niedzielę biskup Roman Pindel opuścił miejscowość w asyście policji, po tym jak wierni uniemożliwili mu wyjazd. Parafianie podkreślają zasługi księdza, który przez 30 lat posługiwał w Grójcu i domagają się jego powrotu. Diecezja bielsko-żywiecka tłumaczy decyzję zaniedbaniami, ale nie podaje szczegółów.
1: W Krakowie doszło do nietypowego zdarzenia, gdy samochód elektryczny wpadł do wody podczas próby wyciągania łodzi. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe, w tym strażacy i specjalistyczna grupa płetwonurków. Dzięki ich wspólnym działaniom pojazd został bezpiecznie wydobyty na brzeg. Na szczęście nikt nie ucierpiał w tym incydencie. Krzysztof Łętowski, żołnierz i strażak z Małopolski, uległ poważnemu wypadkowi drogowemu. Wracając motocyklem z obchodów Święta Wojska Polskiego, został potrącony przez samochód, którego kierowca wymusił pierwszeństwo. Krzysztof doznał rozległych obrażeń i po wybudzeniu ze śpiączki farmakologicznej czeka go teraz długotrwała rehabilitacja. Przyjaciele organizują zbiórkę na jego leczenie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W zabrzańskiej dzielnicy Helenka doszło do niebezpiecznego zdarzenia. W niedzielę wieczorem 11-letni chłopiec stracił przytomność w łazience, prawdopodobnie z powodu podtrucia tlenkiem węgla. Dziecko trafiło do szpitala, a pozostałe osoby w mieszkaniu nie wymagały hospitalizacji. Strażacy zabezpieczyli miejsce i przewietrzyli mieszkanie, przypominając o konieczności regularnych kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych. W Sosnowcu Środuli zdewastowano pomnik upamiętniający Żydów zamordowanych przez hitlerowców. Zgłoszenie o zniszczeniu wpłynęło do Straży Miejskiej w niedzielę po godzinie 16. Policja apeluje do świadków o pomoc w ustaleniu sprawców. Pomnik znajduje się w parku na osiedlu Środula, w miejscu dawnego getta z czasów II wojny światowej. W miniony weekend Technopark Pomerania w Szczecinie zamienił się w królestwo modelarzy podczas 14. szczecińskiego festiwalu modelarskiego Paprykarz. Wydarzenie przyciągnęło tłumy pasjonatów z Polski i zagranicy, którzy podziwiali około 1000 precyzyjnie wykonanych modeli. Festiwal oferował nie tylko konkursy, ale także warsztaty dla dzieci i pokazy służb mundurowych, co czyniło go atrakcją dla całych rodzin. Paprykarz po raz kolejny potwierdził swoją pozycję jako najważniejsze modelarskie święto Pomorza Zachodniego.
1: Wrocławskie służby zatrzymały 47-letniego mężczyznę, który 1 października zaatakował nożem ochroniarza w drogerii Rossmann przy ulicy Tęczowej. Do incydentu doszło podczas próby kradzieży perfum. Napastnik został aresztowany, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu nawet do 20 lat więzienia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Chojnowie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Paderewskiego. Ogień pojawił się w mieszkaniu na pierwszym piętrze, co zmusiło strażaków do ewakuacji mieszkańców. Niestety, jedna osoba zginęła w płonącym lokalu. Ewakuowani lokatorzy otrzymali tymczasowe schronienie zorganizowane przez Urząd Miasta. 36-letnia mieszkanka Lubania stanie przed sądem za dręczenie swojego rocznego syna. Kobieta miała podduszać dziecko poduszką i ciągnąć je za włosy, a nagrania z tych zdarzeń wysyłała ojcu chłopca, by zmusić go do powrotu do domu. Prokuratura rejonowa w Lubaniu skierowała akt oskarżenia, a kobieta przebywa w areszcie śledczym. Grozi jej kara od roku do 10 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie małe zachmurzenie. W Białymstoku prognozowana temperatura to 14 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą również 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 1 metr na sekundę. Obecnie w Białymstoku powietrze jest przeciętne, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest złe.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, a gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, nie powołał Karola Czubaka na zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów, co wywołało kontrowersje. Urban krytycznie ocenił poziom ekstraklasy, co zemściło się, gdy w meczu ze Szwecją wyróżnił się Patryk Walemark z Lecha Poznań. Tymczasem w meczu Polska, Rumunia w bramce rywali zagra Otto Hindlich z Legii Warszawa. Jan Urban, trener reprezentacji Polski, w meczu z Rumunią gra o swoją posadę. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi około 200 tysięcy złotych, co daje około 2,5 miliona złotych rocznie. Choć kwota ta robi wrażenie, to w porównaniu z zagranicznymi trenerami Urban zarabia znacznie mniej. Dla przykładu, Carlo Ancelotti w Brazylii otrzymuje aż 10 milionów euro rocznie.
2: Wilfredo Leon zdobył tytuł MVP Mistrzostw Europy w siatkówce, a polska reprezentacja obroniła tytuł Mistrzów Europy, pokonując Francję 3-1. Leon, w doskonałym nastroju po zwycięstwie, zaskoczył wszystkich wypowiedzią "nie ma jaj", co zostało zarejestrowane na nagraniu. Polska drużyna w tym sezonie była nie do pokonania, wcześniej triumfując także w Lidze Narodów. Michał Cieślak, jeden z 6 polskich mistrzów świata WBC, otwarcie mówi o kulisach zawodowego boksu, nazywając go bagnem. Pięściarz przygotowuje się do walki z Dawidem Benavidezem, którą określa jako nadchodzącą wojnę. Cieślak przyznaje, że mimo zdobycia pasa mistrzowskiego, nadal ma wiele do udowodnienia sobie i kibicom. Walka z Benavidezem odbędzie się 12 grudnia.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Hubert Hurkacz nie zagra w finale turnieju ATP w Pekinie. Polak poddał mecz z Alexem de Minorem z powodu problemów zdrowotnych. Naciągnięcie mięśnia uda uniemożliwiło mu grę na pełnych obrotach. Decyzja o wycofaniu się miała zapobiec poważniejszemu urazowi.
2: Anastazja Kuś, 19-letnia nadzieja polskiej lekkoatletyki, rozpoczyna studia na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Młoda biegaczka, specjalizująca się w dystansie 400 metrów, łączy sport z edukacją na jednej z najlepszych uczelni w kraju. Choć nie zdradziła jeszcze wybranego kierunku, jej decyzja cieszy się dużym zainteresowaniem fanów. Arkadiusz Milik, znany piłkarz Juventusu, znalazł się w centrum uwagi z powodu łamania przepisów drogowych w Warszawie. Został przyłapany na przekraczaniu podwójnej linii ciągłej i ignorowaniu czerwonego światła. Policja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do sądu. Kilka dni później Milik z partnerką byli widziani w restauracji, skąd odjechali taksówką. Dziś wieczorem Polska zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów UEFA. Mecz odbędzie się na stadionie w Zenicy, gdzie stan murawy budzi kontrowersje. Selekcjoner Jan Urban ostrzega, że nierówności na boisku mogą prowadzić do kontuzji. Spotkanie rozpocznie się o 20:45.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie zmierzy się z Donną Vekić. Chorwatka, znana z sukcesu na igrzyskach w Paryżu, gdzie zdobyła srebrny medal, będzie rywalką naszej mistrzyni olimpijskiej. To starcie dwóch utalentowanych zawodniczek zapowiada się niezwykle emocjonująco.
2: Tomasz Adamek ponownie wzbudza kontrowersje swoją aktywnością polityczną. Podczas parady Pułaskiego w Nowym Jorku w towarzystwie Tomasza Sakiewicza skandował hasła uderzające w Donalda Tuska. Jego wypowiedzi spotkały się z krytyką, między innymi ze strony Marcina Najmana, który uznał je za niegodne dwukrotnego mistrza świata. Adamek otwarcie sympatyzuje z prawicą, co nie wszystkim się podoba.
1: Gracjan Szadziński zdominował Hektora Lombarda podczas gali Fight Mode 2 w Legionowie. Polak, mimo dwóch knockdownów, zdołał znokautować kubańską legendę w trzeciej rundzie. W innych walkach Albert Sosnowski niespodziewanie przerwał pojedynek z Maciejem Smokowskim, a starcie Normana Parka zakończyło się remisem. Wiktoria Czyżewska i Anna Andrzejewska również odniosły zwycięstwa. Shaquille O'Neal, legendarny koszykarz NBA, odwiedził Polskę, by wziąć udział w trzeciej edycji Shaq Presents All-Stars League 3 w Łodzi. Podczas pobytu w Warszawie Shaq był widziany w centrum miasta, gdzie chętnie pozował do zdjęć z fanami. Spotkał się także z prezydentem Warszawy, Rafałem Trzaskowskim i odwiedził stadion PGE Narodowy. Wizyta była okazją do promocji koszykówki wśród młodzieży.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Podczas sobotniej gali boksu w Koszalinie doszło do kontrowersyjnego incydentu. Ukraiński pięściarz Nazri Rahimow wszedł do ringu w przebraniu mordercy, trzymając maczetę. Prezydent Karol Nawrocki, obecny na wydarzeniu, był świadkiem tego zdarzenia. Mimo to gala zakończyła się sukcesem dla Kacpra Mejny, który pokonał Wiktora Emilio Ramireza. Wojciech Mońka, młody obrońca Lecha Poznań, stoi przed kluczowym meczem eliminacji Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Po zgrupowaniu seniorskiej reprezentacji Polski, gdzie nie zagrał ani minuty, udał się do Włoch na decydujące spotkanie z reprezentacją do lat 21. Mecz odbędzie się dziś o godzinie 18:15 w Peskarze. Mońka, mimo internetowego hejtu, marzy o grze w FC Barcelonie. Marcin Bułka, bramkarz reprezentacji Polski, jest zaręczony z marokańską modelką Ekram Salam. Para mieszka w Nicei, gdzie Bułka gra w miejscowym klubie. Ekram, znana również jako Ikram, łączy karierę modelki ze studiami psychologicznymi i aktywnie działa w mediach społecznościowych. Ich miłość kwitnie, a wspólne pasje, takie jak podróże, zbliżają ich do siebie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę, również wynoszącą 16 stopni. I wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje przeciętny. Natomiast w Warszawie jest określany jako zły.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3431 odcinku Barw Szczęścia Tomasz Kępski postanawia rozwiać wszelkie wątpliwości Grażyny co do swoich uczuć. Podczas emocjonującego wyjazdu na tor wyścigowy z Wiktorem Tomasz wyznaje Grażynie miłość, pokazując, że ich relacja to coś więcej niż chwilowe uniesienie. To wyjątkowy moment, kiedy Kępski decyduje się wrócić do dawnej partnerki, a ich wspólna przyszłość nabiera nowych barw. Wiktor, który realizuje swoje urodzinowe marzenie, również zapamięta ten dzień na długo. Tomasz nie tylko wyznaje miłość, ale także potwierdza swoje pragnienie powiększenia rodziny. Odcinek 3431 Barw Szczęścia będzie miał premierę w piątek, 30 października o 20:50 w TVP2. To będzie wieczór pełen emocji i przełomowych decyzji.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 61 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 7 października o godzinie 14 na TVP1. Khalil zmaga się z narastającymi problemami, a Munewer odkrywa jego pilnie strzeżoną tajemnicę, co wywołuje u niej niepokój. Burak przyznaje się do sabotowania Kerema, co prowadzi do napiętej rywalizacji między nimi, nie tylko zawodowej, ale i sercowej. Kerem brutalnie odrzuca uczucia Ezgi, co dla niej jest bolesnym ciosem. Dla fanów serialu to kolejna dawka emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Odcinek będzie dostępny także na platformie TVP VOD.
1: W tureckim serialu Panna Młoda nadchodzące odcinki od 215 do 220 zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Już dziś, 5 października, o 17:20 TVP2, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Bejza triumfuje, gdy wynik testu DNA wskazuje, że to Cichan jest ojcem dziecka Jący, choć to nieprawda. Mukader przekupuje Jące, by podtrzymała kłamstwo, co prowadzi do napięć i konfliktów. Cichan, wściekły na Hanser, wyładowuje swoją złość, a Bejza odbiera mu syna. W kolejnych odcinkach, emitowanych codziennie do soboty, 10 października, intrygi i zdrady będą się piętrzyć, a bohaterowie staną przed trudnymi wyborami. Czy Cichan odzyska syna? I jak potoczą się losy Hanser? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe dni. W 1950 odcinku M jak miłość związek Anity i Kamila przeżyje prawdziwy kryzys. Gryc nie wytrzyma presji ze strony Anity, która naciska na starania o dziecko, mimo że nie może zajść w ciążę. Anita, załamana kolejnymi negatywnymi testami ciążowymi, nie będzie w stanie skupić się na pracy. Magda znajdzie ją w łazience całą we łzach i postara się ją pocieszyć. Kamil, mimo że stara się wspierać ukochaną, nie zgodzi się przełożyć służbowego wyjazdu do Wrocławia, co wywoła ostrą wymianę zdań między parą. W końcu Gryc nie wytrzyma napięcia i opuści Anitę, zostawiając ją samą. Czy to koniec ich związku? Odpowiedź poznamy już 20 października o 20:50 na TVP2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 1950 odcinku M jak miłość Budzyńscy zorganizują sobie romantyczną kolację w swoim dawnym siedlisku. Magda i Andrzej spędzą tam wyjątkowy wieczór, który przyniesie niespodziewane zmiany. Magda zapragnie powiększenia rodziny i zaskoczy męża decyzją o adopcji psa. Jednak to nie wszystko, co czeka ich w tym odcinku. Magda odkryje, że jest w ciąży, co jeszcze bardziej odmieni ich życie. Premiera tego emocjonującego odcinka odbędzie się we wtorek, 20 października, o godzinie 20:50 w TVP2. To będzie wieczór pełen wzruszeń i niespodzianek.
2: Nadchodzące odcinki na wspólnej od 4292 do 4295, które pojawią się na ekranach w połowie października, zapowiadają prawdziwą burzę emocji. Robert w końcu zdemaskuje oszustwa Eweliny i Jagody, co może mieć poważne konsekwencje prawne dla Eweliny. Weronika stanie w obronie Kalskiej, ale sama poniesie tego koszty. Julka podejmie dramatyczną decyzję i ucieknie z kliniki leczenia uzależnień. Cieślikowie, ciesząc się nowym mieszkaniem, napotkają na niespodziewane problemy z sąsiadką. Kamil przeżyje szok, gdy Łucja oznajmi mu, że chce powiększyć rodzinę. W tle tych wydarzeń, w Poprawczaku, Hebel podejmie się roli wybawcy, a młodzi bohaterowie zmierzą się z własnymi wyzwaniami.
1: W 4263 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julka zauważy pod szkołą podejrzanego mężczyznę, który fotografuje uczennicę, co wzbudzi jej niepokój. Marysia, rozczarowana bierną reakcją wychowawczyni, postanowi działać na własną rękę. Razem z Kingą spróbuje przyłapać mężczyznę na gorącym uczynku. Tymczasem ojciec Szymona przywiezie Marcie rodzinne zdjęcia i naszyjnik, ciesząc się na myśl o wnukach, choć Szymon nie będzie gotowy na wyznanie prawdy. Kulas, załamany wiadomością o ciąży córki, sięgnie po alkohol i będzie chciał odnaleźć winnego. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o godzinie 18 na antenie Polsatu.
2: La Promesa – Pałac Tajemnic powraca z emocjonującym 493 odcinkiem już w środę, 7 października o 15.05 na TVP 2. Petra nie zamierza dłużej tolerować Ayali i wprost mu grozi, co może wywołać lawinę nieprzewidzianych zdarzeń. Santos ujawnia swoje manipulacje, przyznając się do intrygi z zaproszeniem księżnej de Caril. Po długiej rozłące Jana i Manuel wreszcie się spotykają, co przynosi wzruszające chwile. Tymczasem Salvador zaskakuje Marię propozycją ustalenia daty ślubu. Fani mogą śledzić te i inne wątki, także na platformie TVP VOD.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 15 stopni w Poznaniu, z wiatrem południowo-zachodnim o sile 3 metry na sekundę. W Gdańsku zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje przeciętna, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Rafał Brzoska ujawnił fałszywe nagranie z wizerunkiem Marty Nawrockiej, sugerujące poważne problemy zdrowotne pierwszej damy. Przedsiębiorca ostrzegł Karola Nawrockiego przed rosnącą falą internetowych oszustw, które coraz częściej wykorzystują znane twarze. Brzoska podkreśla, że sztuczna inteligencja umożliwia tworzenie coraz bardziej wiarygodnych fałszywych treści. Problem dotyczy nie tylko celebrytów, ale także polityków i ich rodzin. Generał Leon Komornicki wskazuje na brak jasno określonej strategii bezpieczeństwa w Polsce. Podkreśla potrzebę dostosowania prawa do zagrożeń hybrydowych i organizacji rezerw operacyjnych. Zwraca uwagę na konieczność regularnych ćwiczeń wojsk w pełnym składzie oraz wzmocnienia obrony przeciwlotniczej. Generał sugeruje także przywrócenie poboru, by stworzyć dobrze zorganizowane rezerwy. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, ale skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd i prezydent twierdzą, że nowe przepisy obniżą ceny paliw, jednak budzą one wątpliwości, ponieważ obejmują zyski sprzed wejścia ustawy w życie. Joanna Scheuring-Wielgus uważa, że decyzje prezydenta są częścią jego sporu z rządem Donalda Tuska. Śledztwo w sprawie organizacji wyborów korespondencyjnych z maja 2020 roku utknęło w martwym punkcie. Mimo postawienia zarzutów, byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu akt oskarżenia wciąż nie trafił do sądu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie planuje teraz zbadać rolę Jarosława Kaczyńskiego, co może wywołać polityczną burzę. Sprawa wyborów, mimo upływu lat, nadal nie znalazła finału w sądzie. Szwecja, najnowszy członek NATO, wzmocniła wschodnią flankę sojuszu, rozmieszczając swoje myśliwce Saab JAS-39 Gripen w Polsce. Szwedzkie maszyny operują z polskich baz, chroniąc kluczowy węzeł logistyczny w Rzeszowie, przez który płynie pomoc dla Ukrainy. Wyposażone w nowoczesne rakiety, te myśliwce znacząco podnoszą bezpieczeństwo powietrzne regionu. Misja, planowana na 2 miesiące, jest częścią operacji NATO Air Policing.
1: Straż Pożarna ostrzega przed niebezpiecznym użytkowaniem listew zasilających. Podłączanie urządzeń o dużym poborze mocy, takich jak pralki, piekarniki czy grzejniki, do przedłużaczy może prowadzić do pożaru. Zaleca się używanie listew z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi i unikanie łączenia ich w łańcuchy. Pamiętajmy, że listwy są przeznaczone głównie do urządzeń o mniejszym poborze mocy, takich jak lampki czy ładowarki.
0: Czasnyscy policjanci przechwycili ponad 2 miliony papierosów bez polskich znaków akcyzy. W związku z tą sprawą zatrzymano 7 osób, które mogą być powiązane z nielegalnym obrotem tytoniem. Gdyby papierosy trafiły na rynek, straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść ponad 3 700 tysięcy złotych. Dalsze działania prowadzone są pod nadzorem prokuratury.
1: Astrologia wskazuje 6 znaków zodiaku, które cieszą się największym szacunkiem otoczenia. Koziorożec imponuje konsekwencją, lew odwagą, a skorpion siłą charakteru. Byk zyskuje uznanie dzięki stabilności, waga dzięki dyplomacji, a panna dzięki rzetelności. Warto jednak pamiętać, że na nasz odbiór wpływa więcej niż tylko data urodzenia. Meteorolodzy przewidują, że zima 2026 i 2027 przyniesie gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Oczekiwane są zarówno fale siarczystego mrozu, jak i niespodziewane ocieplenia. Anomalia El Niño oraz zaburzenia wiru polarnego mogą spowodować napływ lodowatego powietrza nad Europę. Szczególnie dynamiczna aura spodziewana jest w styczniu i lutym 2027 roku. Nowa ekranizacja Lalki Bolesława Prusa wywołała szerokie dyskusje w Polsce. Imię Ignacy, związane z postacią Ignacego Rzeckiego, zyskuje na popularności i zajmuje już 7 miejsce w rankingu najczęściej nadawanych imion męskich w 2025 roku. Czy dzięki filmowi i serialowi uda mu się zdetronizować Nikodema, który od lat króluje w tym zestawieniu? Czas pokaże, jak ekranizacja wpłynie na trendy w nadawaniu imion. Masz problem z nieprzyjemnym zapachem w szafie? Jest na to prosty sposób. Wystarczy skropić kawałek filcu ulubionym olejkiem eterycznym i umieścić go między ubraniami. Dzięki temu odzież zyska świeży zapach, a szafa będzie pachniała jak perfumeria. Pamiętaj też o regularnym wietrzeniu i myciu szafy, aby uniknąć stęchlizny. Zamiokulkas, popularna roślina domowa, może przestać rosnąć z powodu braku składników odżywczych. Prosty nawóz z drożdży może pomóc w przywróceniu jej witalności. Wystarczy rozpuścić 10 gramów drożdży w 1 litrze letniej wody z 1 łyżeczką cukru, odstawić na 1 godzinę, a następnie rozcieńczyć. Regularne podlewanie takim roztworem pobudzi roślinę do wzrostu. Astry jesien, znane również jako marcinki, stają się coraz popularniejszą alternatywą dla chryzantem na wszystkich świętych. Te kolorowe kwiaty, dostępne w różnych odcieniach, doskonale znoszą chłody i długo kwitną. Są łatwe w uprawie, nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji i świetnie prezentują się zarówno w donicach, jak i na rabatach. Dzięki swojej odporności na niskie temperatury mogą zdobić groby aż do późnej jesieni.
0: Październik to idealny czas na usunięcie mchu z kostki brukowej przed zimą. Mech, choć naturalny, może powodować uszkodzenia i jest śliski. Zaleca się ręczne usuwanie grubych warstw, a na mniejsze wykwity stosowanie mieszanki wody z octem. Dodatkowo warto zabezpieczyć nawierzchnię, by problem nie powrócił w przyszłym roku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 16 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie zobaczymy także 16 stopni i zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako przeciętna, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
7: ludzkie szczątki
6: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Farna zaskoczyła wszystkich, ogłaszając rozwód z Martinem Chobotem. Jeszcze niedawno para okazywała sobie czułości na scenie, a teraz okazuje się, że to tylko teatrzyk dla fanów. Czeska prasa od dawna spekulowała o kryzysie, ale kto by się spodziewał, że publiczny pocałunek na stadionie Eden to tylko zasłona dymna. Farna zapewnia, że nie ma tu żadnej sensacji, ale fani czują się oszukani. W ostatnim odcinku Tańca z Gwiazdami parkiet zamienił się w wybieg mody, a kreacje celebrytek przyćmiły same tańce. Julia Suryś niemal w samej bieliźnie, Helena Englert w sukience, której prawie nie było widać, a Julia Wieniawa błyszczała w cykinach. Rodzinny odcinek okazał się być bardziej pokazem mody niż tanecznym widowiskiem. A kto odpadł? Nikt, bo przecież w rodzinie siła. Szczepan Twardoch triumfuje na gali Nagrody Literackiej Night 2026, zdobywając statuetkę za powieść Nul. Wygląda na to, że pisarz w końcu znalazł sposób, by przekonać jury, że jego książka to coś więcej niż tylko opowieść o wojnie. Ciekawe, czy 100 tysięcy złotych nagrody pomoże mu w pisaniu kolejnych, najważniejszych powieści. Warto dodać, że Twardoch już wcześniej próbował swoich sił w tym konkursie, ale dopiero teraz udało mu się zdobyć upragnione wyróżnienie. Twardoch już wcześniej próbował

0: Trenerzy walczyli o nią jak lwy, ale to Kuba Badach zdobył jej serce. W jego drużynie znalazły się też inne talenty, jak Aga Bojarska i Karolina Łopuch, które również podbiły serca jurorów. A dla tych, którym się nie udało, Ania Karwan otworzyła The Voice Comeback Stage, dając drugą szansę na muzyczne marzenia.
1: Katarzyna Nosowska zamiast tradycyjnej składanki przebojów na 30-lecie kariery serwuje nam album Nigredo, który jest jak emocjonalny rollercoaster. Zamiast nostalgicznych wspomnień, artystka zaprasza do konfrontacji z tym, co bolesne i niewygodne. 4 producentów, 4 muzyczne światy i 0 miejsca na sentymenty. Premiera już 23 października, a Nosowska rusza w trasę, by pokazać, że po 3 dekadach nadal potrafi zaskoczyć. W tym tygodniu Marcin Meller w swoim talk show Melina gości Alka Koraba, który w swojej książce Chory raj, jak naprawdę żyje się w Ameryce, obnaża absurdy życia w Stanach Zjednoczonych. Od aktywnych strzelców, w szkołach po frytki jako warzywa. To tylko niektóre z amerykańskich niespodzianek. Ale nie martwcie się, Ameryka to wciąż kraj uśmiechniętych ludzi i nieograniczonych możliwości. Nowy odcinek już w czwartek o godzinie 18 na YouTube Eski Rock.
0: Bracia Gallagherowie znów w centrum uwagi. Zestaw ponad 100 godzin niepublikowanych nagrań Oasis, wyceniany na prawie 1,6 miliona funtów, miał trafić na aukcję, ale został zablokowany przez samych muzyków. Noel i Liam nie zamierzają oddać swoich skarbów bez walki i skierowali sprawę do sądu. Tymczasem, mimo prawnych potyczek, Oasis wkrótce dołączy do Rock and Roll Hall of Fame, a ceremonia odbędzie się 14 listopada w Los Angeles.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W minioną sobotę Tom Morello zorganizował festiwal Power to the People, który okazał się prawdziwym muzycznym show z politycznym zacięciem. Na scenie pojawili się m.in. Jack Black jako Jack Sabbath, Serj Tankian i Bruce Springsteen, a wszystko to w ramach sprzeciwu wobec działań Donalda Trumpa. Wydarzenie transmitowane na żywo na całym świecie pozwoliło fanom zobaczyć historyczne momenty, jak wspólne wykonanie Power to the People Johna Lennona przez wszystkich artystów. Cóż, muzyka łączy, a polityka? Cóż, pozostawmy to bez komentarza. Brian Warner, znany światu jako Marilyn Manson, z premedytacją stworzył potwora, którego Ameryka lat 90. pokochała nienawidzić. Jego koncerty były jak seanse szoku, a media i politycy z radością podchwycili narrację o antychryście rocka. Manson zbudował swoją karierę na byciu tym, kim kazano dzieciom nie być, ale kiedy tragedia w Columbine wstrząsnęła krajem, stał się idealnym kozłem ofiarnym. Wizerunek, który stworzył, wymknął się spod kontroli, a on sam został uwięziony w roli, której nigdy nie zamierzał grać. Metallica znowu na scenie, tym razem w Las Vegas, gdzie ich rezydencja w Sphere przyciąga tłumy jak magnes. Zespół postanowił zaskoczyć fanów zasadą No Repeat Weekend, odkopując muzyczne perełki, które nie były grane od lat. Pierwsze 2 koncerty już za nami, a wśród niespodzianek znalazły się utwory, które nie wybrzmiewały na żywo od dekad. Wygląda na to, że każdy kolejny występ będzie pełen takich muzycznych skarbów.
0: Swans, legendarna formacja, kończy swoją epicką podróż z formułą Big Sound. Po 15 latach muzycznego szaleństwa Michael Gira i spółka żegnają się z fanami wyjątkowym albumem koncertowym Newly Sentient Being. Gira przyznaje, że cena za artystyczny radykalizm była wysoka, ale teraz czas na nowy, bardziej intymny kierunek. Czyżby koniec głośnych dźwięków i początek szeptów? Czas pokaże, co przyniesie nowa era Swans.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Torunia termometry ukażą 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie przeciętna.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura postawiła zarzuty kierowcy autobusu miejskiego, Czesławowi Sier, po wypadku na warszawskiej Ochocie, w którym ucierpiało 15 osób. Mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym i grozi mu do 8 lat więzienia. Kierowca nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Eksperci wykluczyli awarię autobusu jako przyczynę wypadku. W Biedronce w Brwinowie doszło do licznych skarg na zachowanie jednego z ochroniarzy. Mężczyzna miał wdawać się w awantury z klientami, używając gazu i pałki teleskopowej. Mimo że policja nie otrzymała oficjalnych zgłoszeń, Biedronka potwierdziła problem i zakończyła współpracę z ochroniarzem. Od 1 października nie pracuje on już w tym sklepie. Zarząd Dróg Miejskich wybrał firmę Skanska do przebudowy ulicy Kruczej w Warszawie. Inwestycja za 51,5 miliona złotych zmieni 4 pasy ruchu w park linearny z 250 nowymi drzewami. Mieszkańcy wywalczyli zachowanie przejazdów poprzecznych, a projekt wzbudza obawy o korki i hałas. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku i potrwać około 18 miesięcy. 33-latek podejrzany o kradzież defibrylatora z ośrodka pomocy społecznej w Radzyminie został zatrzymany przez policję. Mieszkańcy pomogli w jego identyfikacji po publikacji zdjęcia. Skradziony sprzęt, kluczowy w ratowaniu życia, został odzyskany. Mężczyzna stanie przed sądem, gdzie usłyszy zarzuty.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu doszło do dramatycznych wydarzeń po odwołaniu proboszcza Józefa Zborka. Wzburzeni parafianie zablokowali wyjście biskupowi Romanowi Pindlowi, domagając się cofnięcia decyzji. Interweniowała policja, aby umożliwić ewakuację duchownych. Diecezja podkreśla, że decyzja o odwołaniu proboszcza jest prawomocna i zatwierdzona przez Watykan. Krzysztof Łętowski, żołnierz i strażak z Małopolski, uległ poważnemu wypadkowi drogowemu podczas święta Wojska Polskiego. Jadąc motocyklem, został uderzony przez samochód, co spowodowało ciężkie obrażenia i konieczność wprowadzenia go w śpiączkę farmakologiczną. Po wybudzeniu się Łętowski potrzebuje kosztownej rehabilitacji, na którą zbierane są fundusze. Przyjaciele zainicjowali zbiórkę, aby pomóc mu w powrocie do zdrowia. W Krakowie doszło do nietypowego incydentu podczas wyciągania łodzi. Samochód elektryczny stoczył się do wody i całkowicie zatonął. W akcji ratunkowej uczestniczyli strażacy, policjanci oraz specjalistyczna grupa nurków. Dzięki ich współpracy pojazd udało się bezpiecznie wydobyć na brzeg.
2: W Przeciszowie w Małopolsce znaleziono ciało mężczyzny z ranami postrzałowymi obok samochodu. W pojeździe odkryto amunicję. Policja i służby ratunkowe zabezpieczają miejsce zdarzenia, prowadząc szczegółowe oględziny. Okoliczności śmierci mężczyzny są wciąż badane.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Skawinie, w jednym z mieszkań, doszło do tragicznej zbrodni. 35-letni Mateusz G. zamordował swoją żonę, teściową i 8-dniową córkę, po czym odebrał sobie życie. Śledczy wciąż badają sprawę, czekając na wyniki badań toksykologicznych i ekspertyzy cyfrowe. Pogrzeb Mateusza odbył się w tajemnicy, w tym samym czasie, gdy żegnano zamordowane kobiety. Prokuratura w Tarnowskich Górach prowadzi 2 śledztwa w sprawie śmierci 66-letniej kobiety w miejscowej przychodni. Pierwsze dotyczy okoliczności jej zgonu, drugie zaś problemów z wydaniem dokumentacji medycznej. Seniorka zmarła pod koniec września, a problemy z formalnym potwierdzeniem jej śmierci pojawiły się z powodu braku karty zgonu. Śledczy badają, czy doszło do niedopełnienia obowiązków służbowych.
2: Wczoraj na szczecińskim Pogodnie odbyła się kolejna edycja popularnego Pchlego Targu. Wydarzenie przyciągnęło setki mieszkańców, którzy polowali na unikatowe przedmioty i okazje. Piękna jesienna pogoda sprzyjała spacerom i przeglądaniu stoisk. Pchli Targ to nie tylko handel, ale także okazja do spotkań i rozmów w przyjaznej atmosferze.
1: W Siemiatyczach trwają przygotowania do hucznej imprezy z okazji 30. urodzin Skolima, zaplanowanej na czwartek 8 października. W amfiteatrze wystąpią m.in. Zenek Martyniuk, Kleo i sam jubilar. Uczestnicy będą mogli korzystać z licznych atrakcji, a kolor różowy będzie motywem przewodnim wydarzenia. Bilety kosztują 50 zł, a dzieci do 120 cm wzrostu chodzą za darmo.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Lubaniu zakończono śledztwo w sprawie 37-letniej kobiety oskarżonej o znęcanie się nad rocznym synem. Kobieta miała podduszać dziecko poduszką i szarpać je za włosy, a wszystko nagrywać i wysyłać ojcu dziecka. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu, a oskarżona przebywa w areszcie. Grozi jej kara od 1 do 10 lat więzienia. Klaudia Uciechowska, 24-letnia Polka, została wypisana z oddziału intensywnej terapii i kontynuuje leczenie w krakowskim ośrodku rehabilitacyjnym. Młoda kobieta wróciła do kraju po ciężkiej chorobie, która zaskoczyła ją podczas studiów w Pekinie. Rodzina informuje o postępach w terapii, ale podkreśla, że przed Klaudią jeszcze długa droga do pełnego zdrowia. Wciąż trwa zbiórka funduszy na jej leczenie.
2: Hojnowie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego pożaru w bloku przy ulicy Paderewskiego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba. Strażacy ewakuowali mieszkańców i ugasili ogień, a władze miasta zapewniły nocleg dla tych, którzy nie mogli wrócić do swoich mieszkań. Przyczyny pożaru są badane przez odpowiednie służby.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry też pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 1 metr na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako przeciętne, a we Wrocławiu jako złe.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Bezrobocie wśród młodych Polaków w wieku od 15 do 24 lat wynosi aż 11%, co jest ponad trzykrotnie wyższym wskaźnikiem niż w całej grupie aktywnych zawodowo. Młodzi szukają pracy średnio przez ponad 9 miesięcy. Jednocześnie 60% firm w Polsce ma trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Problemem jest często brak odpowiednich kompetencji, a nie brak ludzi. Automatyzacja i rozwój technologii zmieniają rynek pracy, co wymaga od młodych nowych umiejętności. Firmy, takie jak Exact i Forestall, inwestują w szkolenia, by przygotować młodych do zmieniającego się rynku. Francja zmaga się z falą protestów licealistów, które w poniedziałek sparaliżowały setki szkół w całym kraju. Demonstracje, początkowo dotyczące warunków nauki, przerodziły się w gwałtowne starcia. Zatrzymano około 5000 osób, a rannych zostało 170 uczniów oraz 600 funkcjonariuszy. W regionie stołecznym Île-de-France zamknięto ponad 1/3 szkół. Minister edukacji Edouard Geffré planuje wizytę w jednej z protestujących placówek. Rząd obawia się eskalacji sytuacji, szczególnie w związku z zapowiadanymi na 6 października kolejnymi demonstracjami.
2: W polskich firmach rozmowy o wynagrodzeniach wciąż budzą kontrowersje. Zaledwie 21% pracowników otwarcie mówi o swoich zarobkach, a 63% przyznaje, że takie rozmowy są ograniczane przez pracodawców. Mimo to aż 90% Polaków popiera obowiązkowe podawanie widełek wynagrodzenia w ofertach pracy. Od grudnia zeszłego roku pracodawcy muszą informować kandydatów o stawkach przed rozmową kwalifikacyjną. To część unijnych przepisów zwiększających przejrzystość wynagrodzeń. Era tajemnic wokół pensji powoli dobiega końca.
1: W latach 20. wolne miasto Gdańsk stało się kluczowym punktem przemytu alkoholu na Bałtyku. Dzięki lukom prawnym i wolnej strefie portowej ogromne ilości spirytusu mogły legalnie trafiać do portu i opuszczać go bez podatku. Przemytnicy wykorzystywali duże statki bazy, które na pełnym morzu przeładowywały alkohol na mniejsze łodzie. W ten sposób spirytus trafiał do krajów z prohibicją, takich jak Finlandia. Z czasem przemyt stał się profesjonalny, a międzynarodowe syndykaty kontrolowały miliony litrów alkoholu. Koniec prohibicji w Finlandii w 1932 roku osłabił ten dochodowy biznes, ale nie zakończył go całkowicie.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Uchodźcy z Ukrainy wnieśli w 2025 roku około 2,5% do polskiego PKB, co przekłada się na 94 miliardy złotych. Zgodnie z raportem UNHCR i Deloitte, wskaźnik zatrudnienia Ukraińców wyniósł 76%, przewyższając ten dla Polaków. Ukraińcy prowadzą także 13% działalności gospodarczych w Polsce, co przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy. Dodatkowo nadwyżka finansowa NFZ z tytułu obsługi obywateli Ukrainy wyniosła niecałe 2 miliardy złotych. Eksperci podkreślają jednak potrzebę dalszej integracji i wsparcia dla ukraińskich przedsiębiorców.
2: Przyszłoroczny deficyt budżetowy Polski ma wynieść rekordowe 283 miliardy złotych, co stanowi ponad 7% PKB. To najwyższy deficyt w Unii Europejskiej po Rumunii. Wydatki na obronność i programy socjalne, takie jak 800+, stanowią znaczną część budżetu. Były premier Leszek Miller w rozmowie z Hubertem Biskupskim podkreśla, że obecny rząd nie podejmuje działań, by ograniczyć deficyt. Miller przypomina, że jego rząd wprowadzał cięcia na początku kadencji, co obecnie wydaje się mało prawdopodobne. Wzrost podatków może być nieunikniony, aby zrównoważyć finanse publiczne. Pod koniec września doszło do poważnego ataku hakerskiego na systemy spółki Wakacje. AppleChill. W wyniku tego incydentu wyciekły wrażliwe dane klientów, w tym dane paszportowe. Firma ostrzega przed możliwymi próbami oszustw i zaleca szczególną ostrożność. Hakerzy uzyskali dostęp do wewnętrznego systemu obsługi klientów oraz skrzynek mailowych pracowników. Choć grupa Fingerprint zaprzecza udziałowi w ataku, sprawcy pozostają nieznani. Klienci powinni zabezpieczyć swoje dokumenty i uważać na podejrzane wiadomości. Militaryzacja kosmosu postępuje, a orbita Ziemi staje się nowym polem bitwy. Liczba aktywnych satelitów wzrosła do ponad 9 tysięcy, co zwiększa ryzyko ataków na infrastrukturę kluczową dla gospodarki i bezpieczeństwa. Wojna w Ukrainie jest określana jako pierwsza komercyjna wojna kosmiczna z udziałem prywatnych firm satelitarnych. Mocarstwa, takie jak Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja, testują zaawansowaną broń antysatelitarną, co prowadzi do powstawania niebezpiecznych śmieci kosmicznych. W obliczu przestarzałych regulacji międzynarodowych kluczowe staje się wzmacnianie odporności infrastruktury kosmicznej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ceny żywności na światowych rynkach osiągnęły najwyższy poziom od niemal 4 lat. Najbardziej drożeją cukier, zboża i oleje roślinne, co może wpłynąć na inflację w Polsce. Cukier podrożał we wrześniu o ponad 6%, a w porównaniu z ubiegłym rokiem jest droższy o blisko 15%. Zboża również odnotowały znaczący wzrost cen, aż o ponad 17% w skali roku. Choć ceny paliw w Polsce spadają, rosnące koszty żywności mogą zniwelować ten pozytywny efekt. Sytuacja na rynku żywności pozostaje dynamiczna i może mieć wpływ na nasze codzienne wydatki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą też 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest przeciętne, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest złe.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3413 odcinku Barw Szczęścia śledztwo Celiny przeciwko Karolinie nabiera tempa. Detektywka wynajęta przez Justina odkrywa wspólnika Karoliny, specjalistę od deepfake'ów. Justin nie może się doczekać, aż Karolina wpadnie w ręce policji, ale Celina napotyka na poważne przeszkody. Tymczasem Karolina, nieświadoma zagrożenia, dzwoni do Justina z pretensjami, ale on już się jej nie boi. Łukasz odkrywa, że Celina wykorzystuje jego przyjaźń z Brunem do śledztwa, co prowadzi do napięć między nimi. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o godzinie 25 w TVP2. W 3428 odcinku Barw Szczęścia Renata zacznie odzyskiwać równowagę dzięki terapii, ale jej spokój zakłóci bliska relacja Marcina z Darią. Choć Marcin zapewnia, że Daria to tylko koleżanka z pracy, sytuacja się skomplikuje, gdy oboje spędzą noc, czuwając nad niemowlęciem uratowanym z patologicznego domu. To zawodowe zaangażowanie może jednak podsycić zazdrość Renaty. Mimo że terapia przynosi efekty, Renata nie potrafi zignorować bliskości Marcina i Darii. Wcześniejsze incydenty tylko wzmocniły jej podejrzenia. Odcinek 3428 Barw Szczęścia będzie miał premierę we wtorek, 27 października o godzinie 20.50 w TVP2. Serial Panna Młoda zbliża się do emisji 230 odcinka, który zaplanowano na czwartek, 22 października. W tym odcinku Hancer i Cichan spędzają romantyczną noc w leśnej chatce, podczas gdy Deria wpada w sidła własnych intryg. Cinem decyduje się na przeprowadzkę do Meli, a Bejza zaprasza Hancer na ceremonię odnowienia przysięgi małżeńskiej z Cichanem. Serial, który zadebiutował w TVP2 w styczniu, szybko zdobył serca polskich widzów. Panna Młoda to turecki hit, który w Polsce będzie emitowany przez wiele lat. W głównych rolach występują Talia Celebi i Turkseve, a produkcja liczy obecnie 325 odcinków. Jednak polska wersja, z uwagi na długość oryginalnych epizodów, zostanie podzielona, co podwoi liczbę odcinków.
2: Dziedzictwo w 1048 odcinku przynosi niesamowite zwroty akcji. Proces Ainur, oskarżonej o morderstwo Ezgi, zostaje przyspieszony, co zwiększa napięcie. Sinan, nie zważając na czas, odkrywa w mieszkaniu zmarłej ślad, który może być kluczowy. W jego ręce trafia laptop Ezgi, a na nim wiadomości z pogróżkami, które mogą odmienić losy Ainur. To odkrycie daje nadzieję na znalezienie prawdziwego sprawcy. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października, o godzinie 16 w TVP1. Po emisji będzie dostępny w serwisie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, rodzinie i walce z przeciwnościami losu.
1: W 4297 odcinku Na Wspólnej Julka przeżywa dramatyczne chwile. Już drugą dobę jest pod wpływem narkotyków, a sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna. Mimo ostrzeżeń, Antek ulega jej prośbom i podaje kolejne używki, co prowadzi do tragicznych konsekwencji. Julka traci przytomność, a jej serce nie wytrzymuje, co skutkuje zawałem i niedotlenieniem mózgu. Antek, przerażony i bezradny, nie wie, jak jej pomóc. Na szczęście, dzięki interwencji Igora, Roberta i Arka, dziewczyna trafia do szpitala. Jej stan jest jednak krytyczny, a przyszłość niepewna. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 20 października o 20.15 na TVN. Barwy Szczęścia wkraczają w emocjonujący 3417 odcinek, który zostanie wyemitowany 12 października o 25 na TVP2. Daniel, zdeterminowany, by chronić syna, podejmie drastyczne kroki i porwie Adama, co wprowadzi sporo zamieszania. Celina nie odpuści sprawy Justina i zwróci się o pomoc do komisarza Majaka, co może przynieść nieoczekiwane konsekwencje. Weronika i Błażej będą musieli zmierzyć się z wyzwaniem opieki nad matką Modrzyckiego, co początkowo okaże się trudne, ale z czasem przyniesie pozytywne efekty. Serial, który od lat przyciąga widzów, opowiada o życiu mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej i ich codziennych zmaganiach. W obsadzie zobaczymy m.in. Wiktorię Gąsiewską, Marka Molaka i Katarzynę Glinkę. To będzie odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić. W 4753 odcinku serialu Klan Zosia postanawia nie wracać do Polski po emocjonalnej rozmowie z Jaromirem, który wyznaje jej miłość i odmawia rozwodu. Janusz, rozwścieczony tą sytuacją, grozi, że pojedzie do Pragi, by skonfrontować się z Jaromirem. Agnieszka, chcąc załagodzić napięcia, prosi o pomoc Bruna. Tymczasem Beata i Piotr mają problemy z miejscem zamieszkania podczas remontu, a Beata rozważa sprzedaż domu. Ula ponownie spotyka się z kandydatką na nianię, która jest gotowa zrezygnować z pracy w barze. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października, o godzinie 18.05 w TVP1. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 493 odcinkiem już w środę, 7 października o 15:05 na TVP2. Petra nie zamierza dłużej tolerować działań Ayali i otwarcie mu grozi, co może mieć poważne konsekwencje dla wszystkich mieszkańców pałacu. Santos przyzna się Petrze, że to on zaprosił księżną de Caril, chcąc utrudnić życie Werze. Po długiej rozłące Manuel i Jana wreszcie się spotkają, co z pewnością wzruszy widzów. Tymczasem Salvador zaskoczy Marię, prosząc ją o ustalenie daty ślubu. Nowy odcinek będzie dostępny także w serwisie TVP, VOD. To będzie prawdziwa uczta dla fanów serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 15 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Gdańsku zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako przeciętny, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra, Polscy terroryści i zamachowcy, od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność, a bezwzględnym terrorem.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Premier Donald Tusk rozwiał wątpliwości wokół marcowej rozmowy Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem. Tusk podkreślił, że spotkanie nie dotyczyło amerykańskich baz wojskowych, lecz sytuacji wewnętrznej w Polsce. Rozmowa miała dyskretny charakter, a jej szczegóły mogą kiedyś stać się publiczne. Na razie jednak pełna treść pozostaje tajemnicą.
2: Rosja ostrzegła zagranicznych dyplomatów przed pozostawaniem w Ukrainie, grożąc dalszymi atakami. Polska ambasada w Kijowie, kierowana przez Piotra Łukasiewicza, nie zamierza jednak opuszczać stolicy. Podobne stanowisko zajmują inne zachodnie misje, w tym Unia Europejska. Polska dyplomacja podkreśla, że rosyjskie groźby to próba zastraszenia i osłabienia wsparcia dla Ukrainy.
1: W Ciechanowie zaprezentowano nowy mundur polowy K3 dla Wojska Polskiego, który zastąpi dotychczasowy wzór Pantera po 33 latach służby. Nowy model, wyposażony w kamuflaż ryś, został zaprojektowany w Polsce i uwzględnia potrzeby współczesnego pola walki. Mundur wykonano z lekkich, wytrzymałych materiałów, a jego krój dostosowano także do sylwetki kobiet. Pierwsze 7,5 tysiąca kompletów trafi do żołnierzy jeszcze w tym roku.
2: Agnieszka Bastrzyk została pierwszą kobietą na stanowisku prezesa Zjednoczenia Polskiego Rzymskokatolickiego w Ameryce, organizacji z ponad 150-letnią tradycją. Bastrzyk, od lat zaangażowana w działalność polonijną, planuje wzmacniać organizację i promować polskie dziedzictwo wśród kolejnych pokoleń Polonii. Podkreśla znaczenie odpowiedzialności i współpracy międzypokoleniowej w swojej pracy. Współpracuje z Julie Roszak-Prado, drugą kobietą na wysokim stanowisku w PRCUA, co ma zachęcać kolejne kobiety do podejmowania ról przywódczych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Renata Marusarz, 20-letnia tancerka z Chicago, rozpoczęła swoją kadencję jako królowa Związku Podhalan w Północnej Ameryce. W rozmowie podkreśla, jak ważne jest dla niej pielęgnowanie góralskich tradycji, które towarzyszą jej od dzieciństwa. Renata, wychowana w muzykalnej rodzinie, od najmłodszych lat uczyła się szacunku do kultury i góralskiej tożsamości. Teraz jako królowa ZPPA chce dzielić się tym dziedzictwem z innymi. Przed wszystkimi świętymi warto zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego znicza. Kluczowe jest sprawdzenie etykiety i deklarowanego czasu palenia, który może wynosić od 24 do nawet 72 godzin. Nie zawsze większy znicz pali się dłużej. Ważny jest rodzaj wkładu i konstrukcja. Na otwartych cmentarzach przydatne będą modele z osłoną chroniącą przed wiatrem.
2: Skrzypiące drzwi mogą być uciążliwe, ale często wystarczy niewielka ilość smaru, by rozwiązać problem. Zanim sięgniesz po specjalistyczne preparaty, sprawdź, czy masz w domu odpowiedni olej, na przykład mineralny. Pamiętaj, by nie przesadzać z ilością smaru, aby nie przyciągał kurzu. Jeśli drzwi nadal hałasują, przyczyna może być poważniejsza i wymagać regulacji lub naprawy. Dobór odpowiedniej fryzury może znacząco wpłynąć na wygląd twarzy, zwłaszcza jeśli jest ona okrągła. Dla takiego kształtu twarzy polecane są cięcia, które optycznie wydłużają rysy, jak long bob czy curtain bangs. Należy unikać ciężkich, prostych grzywek i fryzur, dodających objętości na wysokości policzków. Dobrze dobrana fryzura powinna podkreślać naturalne piękno i sprawiać, że czujemy się w niej swobodnie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Borówka brusznica, choć powszechna w polskich lasach, wciąż pozostaje niedoceniana. Te czerwone owoce, popularne w Finlandii, są bogate w witaminę C i antyoksydanty, które wspierają odporność i mogą wspomagać spalanie tłuszczów. Warto wzbogacić nimi dietę, dodając je do mięs czy deserów. Brusznica to nie tylko smak, ale i zdrowie.
2: W Legnicy i Chojnowie doszło do dramatycznego pościgu za 24-letnim kierowcą Volkswagena, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna uciekał przez pola i lasy, a ostatecznie wskoczył do rzeki, próbując uniknąć zatrzymania. Okazało się, że miał 4 zakazy prowadzenia pojazdów i był pod wpływem narkotyków. Grozi mu kara do 5 lat więzienia, a prokurator nałożył na niego dozór policyjny.
1: Raper Eldo ujawnił, że jest częścią grupy doradców prezydenta Karola Nawrockiego, gdzie otwarcie dyskutuje się o sprawach państwowych. Podkreślił, że dla niego to Rzeczpospolita dzwoni, a nie sam prezydent. Eldo zaznaczył, że nie wystąpi na żadnej konwencji partyjnej, podkreślając różnicę między wydarzeniami państwowymi a partyjnymi. Występował podczas rocznicy zaprzysiężenia prezydenta, traktując to jako sprawę państwową.
2: Lech Wałęsa, legendarny przywódca Solidarności i były prezydent Polski, obchodził niedawno swoje 81. urodziny. Jego małżeństwo z Danutą Wałęsą, trwające już 57 lat, jest obecnie naznaczone wypaleniem i wzajemnymi żalami. Sam Wałęsa przyznaje, że ich relacja zmieniła się po zakończeniu politycznej walki, a publikacja książki Danuty Wałęsy, Marzenia i tajemnice, ujawniła wiele napięć. Mimo trudności, para przygotowuje się do obchodów 57. rocznicy ślubu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Krakowie wicepremier Radosław Sikorski wsparł kandydatkę na prezydenta miasta, Monikę Piątkowską. Oboje podkreślili znaczenie nadchodzącej drugiej tury wyborów, która odbędzie się 11 października. Po konferencji spacerowali po Nowej Hucie, rozmawiając z mieszkańcami. W trakcie wizyty Sikorski spotkał się także z Robertem Makłowiczem w Bunkier Cafe, co wzbudziło zainteresowanie obserwatorów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 17 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Krakowie zobaczymy 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Jesienne ciepło dodaje dniom wyjątkowego uroku. Idealny moment, by spędzić czas na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Farna i Martin Hobot. Para, która przez lata była wzorem miłości. Oficjalnie zakończyła swoje 13-letnie małżeństwo. Choć w Polsce to szok. Czeskie media już od dawna węszyły kryzys, zauważając brak Martina u boku Ewy na ważnych wydarzeniach. Cóż, nawet najpiękniejsze bajki czasem kończą się nie tak, jakbyśmy chcieli. Ale spokojnie. Oboje zapewniają, że pozostaną kochającymi rodzicami.
2: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, przegrał walkę z nowotworem, mimo że zebrał imponujące 2,5 miliona złotych na leczenie. Jego żona Anita, która była dla niego oparciem, teraz zmaga się z rzeczywistością bez ukochanego. Grób Adriana, starannie przystrojony jesiennymi kwiatami i dynią, przypomina o miłości, która nie zna granic, nawet po śmierci. Cóż, życie pisze scenariusze, których nie przewidziałby nawet najlepszy reżyser. Netflix wkracza na medyczną scenę z nowym serialem Znieczulenie, który zadebiutuje 4 listopada. Leszek Lichota, niczym współczesny znachor, wciela się w neurochirurga Dawida Łazarza, który po nieudanym zabiegu ląduje na prowincji. Tam, wśród lokalnych absurdów, walczy o zdrowie pacjentów i swoją niezależność. Czy to nowoczesna wersja znachora? Czy może kolejny dramat o lekarzu, który wie lepiej niż wszyscy? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – emocji nie zabraknie. Piotr Guma Gumulec zaskoczył wszystkich, zapraszając na parkiet Tańca z Gwiazdami swojego brata Bartka, który na co dzień jest jego menedżerem. Bartek, choć nieco przerażony, podjął wyzwanie i zatańczył tango, udowadniając, że dla brata zrobi wszystko, nawet jeśli oznacza to naukę skomplikowanej choreografii. Piotr z uśmiechem przyznał, że nie musiał go przekupywać, bo przecież menedżer czasem musi się poświęcić. Po występie emocje opadły, a bracia mogli cieszyć się wspólnym sukcesem i wyjątkową pamiątką.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.

0: wrażeń. Utwór Duchy przypomina, że nie wszystko da się zastąpić cyfrowym obrazem.
1: Brian May, legendarny gitarzysta Queen, ogłosił koniec koncertowej ery zespołu. Po 50 latach na scenie May stwierdził, że to wystarczająco długo, a teraz czas na rodzinę i astrofizykę. Fani mogą zapomnieć o cyfrowym powrocie Queen, ponieważ May obawia się, że sztuczna inteligencja ukradnie im show. Wygląda na to, że nawet gwiazdy rocka muszą czasem zejść na ziemię. Iron Maiden kończy swoją światową trasę Run for Your Lives w Japonii już w listopadzie, a potem planuje przerwę. Ale czy na pewno? Bruce Dickinson, lider zespołu, zapowiada solowy album, który ma być o poziom lepszy od poprzedniego. Fani spekulują, co kryje się za tajemniczymi niespodziankami, które zespół ma w zanadrzu. Cóż, pozostaje nam czekać na kolejne wieści z obozu Żelaznej Dziewicy.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W 1990 roku Slayer postanowił stworzyć metalowe arcydzieło, łącząc agresję Rain in Blood z mrokiem South of Heaven. Tak narodziło się Seasons in the Abyss, które z miejsca podbiło listy przebojów, osiągając 40. miejsce na Billboard 200. Złote certyfikaty w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie? Proszę bardzo. A na trasie koncertowej Clash of the Titans Slayer zaskoczył fanów, zapraszając Alice in Chains. Cóż, nie wszyscy byli zachwyceni. Phil Collins znów w akcji. Muzyk zasugerował, że Paul McCartney mógł maczać palce w usunięciu jego wzmianki z odświeżonego dokumentu o The Beatles. Czyżby stara sprzeczka z Pałacu Buckingham znów dała o sobie znać? Tymczasem Collins szykuje się do dołączenia do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy, a gala odbędzie się 14 listopada. Ciekawe, czy McCartney pojawi się na tej uroczystości, czy może woli unikać spotkań z małym fanem The Beatles.
1: W świecie trash metalu, gdzie gitary krzyczą, a perkusja bije jak serce w amoku, Wielka Czwórka nie ma sobie równych. Metallica, Slayer, Megadeth i Anthrax to zespoły, które zdefiniowały gatunek i wyniosły go na światowe sceny. Każdy z nich ma na koncie albumy, które są prawdziwymi klejnotami ciężkiej muzyki. A teraz, po latach wzlotów i upadków, ktoś odważył się stworzyć ranking 10 ich najlepszych wydawnictw. Kto zdobył złoto, tego nie zdradzimy, ale jedno jest pewne. Wstyd nie znać tych płyt.
0: Czas na podróż w czasie. Festiwal od bikiniarzy do hipsterów po raz 10 zabierze nas w sentymentalną wyprawę do lat 80., skupiając się na polskiej nowej fali. Już 16 października na scenie pojawią się Wczasy, a w listopadzie zagrają trójmiejscy muzycy z Tribute to Nowa Aleksandria. Organizatorzy obiecują, że będzie to nie tylko muzyczna uczta, ale i okazja do zbudowania międzypokoleniowych mostów. Ciekawe, czy młodzież z TikToka odnajdzie się w rytmach Cold Wave i synthpopu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 17 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury też 17 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejsza pogoda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu i cieszenia się łagodnym klimatem jesieni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie zakończył przetarg na przebudowę ulicy Kruczej. Realizacją projektu zajmie się firma Skanska, a koszt inwestycji wyniesie blisko 51,5 miliona złotych. W ramach modernizacji zlikwidowane zostaną 4 pasy ruchu, a w ich miejsce powstanie Linar Park z 250 drzewami. Mieszkańcy wywalczyli utrzymanie kluczowych przejazdów poprzecznych, a prace mają ruszyć jeszcze w tym roku.
2: Pod koniec września na warszawskim lotnisku Chopina ogłoszono alarm bombowy po fałszywym zgłoszeniu ładunku wybuchowego. Okazało się, że za alarmem stoi 15-letni chłopiec z ośrodka wychowawczego na Podlasiu. Policja zabezpieczyła jego telefon, a sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Służby nie mogą lekceważyć takich zgłoszeń, mimo że okazało się to tylko żartem.
1: W brwinowskiej Biedronce doszło do kontrowersji związanych z zachowaniem ochroniarza. Klienci skarżyli się na jego agresywne działania, w tym użycie pałki teleskopowej i gazu. Po licznych skargach sieć handlowa zdecydowała się zakończyć współpracę z tym pracownikiem. Policja nie otrzymała jednak żadnych formalnych zgłoszeń w tej sprawie.
2: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił nowy program inwestycyjny, który skupi się na rewitalizacji historycznego centrum miasta. Plan obejmuje Stare i Nowe Miasto, Trakt Królewski oraz Marienstadt. Pierwszym krokiem będzie konkurs architektoniczny dla Marienstadtu, aby lepiej zintegrować go z resztą miasta. Celem jest ożywienie tych rejonów i poprawa jakości życia mieszkańców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sąd Okręgowy w Siedlcach skazał Adama C. na 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i zranienie jego kolegi. Do tragedii doszło w styczniu zeszłego roku podczas interwencji medycznej. Ekspertyzy wykazały, że oskarżony był w pełni poczytalny w chwili ataku. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. W Grójcu pod Oświęcimiem mieszkańcy protestują przeciwko odwołaniu proboszcza Józefa Zborka. W nocy z soboty na niedzielę biskup Roman Pindel opuścił miejscowość w asyście policji, po tym jak wierni uniemożliwili mu wyjazd. Parafianie podkreślają zasługi księdza, który przez 30 lat posługiwał w Grójcu i domagają się jego powrotu. Diecezja bielsko-żywiecka tłumaczy decyzję zaniedbaniami, ale nie podaje szczegółów. W Nowym Sączu doszło do tragicznego wypadku na przejściu dla pieszych. 50-letni mężczyzna zginął po potrąceniu przez Volkswagena, którym kierował 21-letni mężczyzna. Policja bada, czy doszło do nielegalnego wyścigu z BMW. Na miejscu pracują funkcjonariusze i biegły sądowy, a śledztwo ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
1: Krzysztof Łętowski, żołnierz i strażak z Małopolski, uległ poważnemu wypadkowi drogowemu. Wracając motocyklem z obchodów Święta Wojska Polskiego, został potrącony przez samochód, którego kierowca wymusił pierwszeństwo. Krzysztof doznał rozległych obrażeń i po wybudzeniu ze śpiączki farmakologicznej czeka go teraz długotrwała rehabilitacja. Przyjaciele organizują zbiórkę na jego leczenie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Katowicach trwa protest górników ze Śląska i Bełchatowa, wspieranych przez hutników. Przed Ministerstwem Energii rozbrzmiewają syreny, a manifestujący sprzeciwiają się likwidacji kopalń i importowi węgla. Szczególnie mocno wybrzmiewa sprzeciw wobec zamknięcia kopalń Bolesław Śmiały i Sośnica, które mają duże złoża węgla. Protestujący podkreślają także rolę kobiet w przemyśle górniczym i zapowiadają dalszą walkę o swoje postulaty. W zabrzańskiej dzielnicy Helenka doszło do niebezpiecznego zdarzenia. W niedzielę wieczorem 11-letni chłopiec stracił przytomność w łazience, prawdopodobnie z powodu podtrucia tlenkiem węgla. Dziecko trafiło do szpitala, a pozostałe osoby w mieszkaniu nie wymagały hospitalizacji. Strażacy zabezpieczyli miejsce i przewietrzyli mieszkanie, przypominając o konieczności regularnych kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych. W Sosnowcu Środuli zdewastowano pomnik upamiętniający Żydów zamordowanych przez hitlerowców. Zgłoszenie o zniszczeniu wpłynęło do Straży Miejskiej w niedzielę po godzinie 16. Policja apeluje do świadków o pomoc w ustaleniu sprawców. Pomnik znajduje się w parku na osiedlu Środula, w miejscu dawnego getta z czasów II wojny światowej.
1: Wrocławskie służby zatrzymały 47-letniego mężczyznę, który 1 października zaatakował nożem ochroniarza w drogerii Rossmann przy ulicy Tęczowej. Do incydentu doszło podczas próby kradzieży perfum. Napastnik został aresztowany, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu nawet do 20 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Chojnowie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Paderewskiego. Ogień pojawił się w mieszkaniu na pierwszym piętrze, co zmusiło strażaków do ewakuacji mieszkańców. Niestety, jedna osoba zginęła w płonącym lokalu. Ewakuowani lokatorzy otrzymali tymczasowe schronienie zorganizowane przez Urząd Miasta. 36-letnia mieszkanka Lubania stanie przed sądem za dręczenie swojego rocznego syna. Kobieta miała podduszać dziecko poduszką i ciągnąć je za włosy, a nagrania z tych zdarzeń wysyłała ojcu chłopca, by zmusić go do powrotu do domu. Prokuratura rejonowa w Lubaniu skierowała akt oskarżenia, a kobieta przebywa w areszcie śledczym. Grozi jej kara od roku do 10 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 15 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 17 stopni oraz niewielkie zachmurzenie. Ciepłe powietrze wprowadza do miasta harmonię i sprzyja jesiennym spacerom wśród złotych liści.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Francja zmaga się z falą protestów licealistów, które w poniedziałek sparaliżowały setki szkół w całym kraju. Demonstracje, początkowo dotyczące warunków nauki, przerodziły się w gwałtowne starcia. Zatrzymano około 5000 osób, a rannych zostało 170 uczniów oraz 600 funkcjonariuszy. W regionie stołecznym Île-de-France zamknięto ponad 1/3 szkół. Minister edukacji Edouard Geffré planuje wizytę w jednej z protestujących placówek. Rząd obawia się eskalacji sytuacji, szczególnie w związku z zapowiadanymi na 6 października kolejnymi demonstracjami. W Hiszpanii trwa kryzys mieszkaniowy, który obnażyła dramatyczna eksmisja 87-letniej Marii del Carmen Abascal. Ceny mieszkań rosną w dwucyfrowym tempie, a koszty najmu biją rekordy, co dotyka miliony mieszkańców. Eksmisja starszej kobiety, która mieszkała w Madrycie przez blisko 70 lat, wywołała falę protestów w całym kraju. Problem ten dotyczy zarówno młodych, którzy nie mogą się usamodzielnić, jak i seniorów tracących poczucie bezpieczeństwa. Sytuacja w Hiszpanii jest przestrogą dla innych krajów, w tym Polski, gdzie rynek nieruchomości może podążać w podobnym kierunku.
2: Polacy mają już ponad 40 miliardów złotych długów. W Krajowym Rejestrze Długów figuruje niemal 2 miliony osób, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań. Największą część tej kwoty, ponad 31 miliardów złotych, stanowią długi osób w wieku od 36 do 65 lat. Młodsi Polacy również mają problemy, zadłużając się na łączną kwotę niecałe 6 miliardów złotych. Co ciekawe, młodzi coraz częściej biorą na raty codzienne zakupy, takie jak jedzenie czy ubrania. Problem zadłużenia dotyka różnych grup wiekowych, a wspólnym mianownikiem jest przekraczanie możliwości domowego budżetu. Google znalazł się pod lupą UOKiK. Prezes urzędu, Tomasz Chrustny, wszczął postępowanie przeciwko 4 spółkom z grupy Google, zarzucając im nadużywanie dominującej pozycji na rynku. Chodzi o brak uczciwych negocjacji z polskimi wydawcami prasy dotyczących wynagrodzeń za wykorzystywanie ich treści. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Google może grozić kara sięgająca 10% rocznego obrotu. Nowe prawo, które weszło w życie w 2024 roku, miało zapewnić mediom uczciwe wynagrodzenia, ale negocjacje utknęły w martwym punkcie. Wynik tego postępowania może mieć znaczący wpływ na przyszłość niezależnego dziennikarstwa w Polsce.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Uchodźcy z Ukrainy wnieśli w 2025 roku około 2,5% do polskiego PKB, co przekłada się na 94 miliardy złotych. Zgodnie z raportem UNHCR i Deloitte, wskaźnik zatrudnienia Ukraińców wyniósł 76%, przewyższając ten dla Polaków. Ukraińcy prowadzą także 13% działalności gospodarczych w Polsce, co przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy. Dodatkowo, nadwyżka finansowa NFZ z tytułu obsługi obywateli Ukrainy wyniosła niecałe 2 miliardy złotych. Eksperci podkreślają jednak potrzebę dalszej integracji i wsparcia dla ukraińskich przedsiębiorców. Donald Trump ogłosił powołanie sił superinteligencji, które mają koordynować politykę Stanów Zjednoczonych w dziedzinie sztucznej inteligencji. Na czele zespołu stanie dyrektor wywiadu narodowego Jay Clayton. Nowa jednostka ma zapewnić globalne przywództwo Stanów Zjednoczonych w sztucznej inteligencji i ochronę interesów Amerykanów. Trump nakazał również zmianę nazwy technologii na superinteligencja w oficjalnych dokumentach. Mimo zapowiedzi kar za cyberwłamania, prezydent sprzeciwia się regulacjom prawnym w tej branży, argumentując to rywalizacją z Chinami. Zespół będzie konsultował się z szerokim gronem interesariuszy i podlegał bezpośrednio prezydentowi.
2: Przyszłoroczny deficyt budżetowy Polski ma wynieść rekordowe 283 miliardy złotych, co stanowi ponad 7% PKB. To najwyższy deficyt w Unii Europejskiej po Rumunii. Wydatki na obronność i programy socjalne, takie jak 800+, stanowią znaczną część budżetu. Były premier Leszek Miller w rozmowie z Hubertem Biskupskim podkreśla, że obecny rząd nie podejmuje działań, by ograniczyć deficyt. Miller przypomina, że jego rząd wprowadzał cięcia na początku kadencji, co obecnie wydaje się mało prawdopodobne. Wzrost podatków może być nieunikniony, aby zrównoważyć finanse publiczne. W 2027 roku emerytury mogą wzrosnąć bardziej niż przewidują obecne prognozy. Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaproponowała zmianę mechanizmu waloryzacji, która mogłaby podnieść podwyżki do ponad 4%. Oznaczałoby to wyższe świadczenia dla seniorów. Minimalna emerytura mogłaby wzrosnąć do 2063 zł brutto. Zmiana polegałaby na mocniejszym uwzględnieniu wzrostu płac przy obliczaniu waloryzacji. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
0: Słuchacie radio Super Express.
2: Pod koniec września doszło do poważnego ataku hakerskiego na systemy spółki Wakacje. Apple Chill. W wyniku tego incydentu wyciekły wrażliwe dane klientów, w tym dane paszportowe. Firma ostrzega przed możliwymi próbami oszustw i zaleca szczególną ostrożność. Hakerzy uzyskali dostęp do wewnętrznego systemu obsługi klientów oraz skrzynek mailowych pracowników. Choć grupa Fingerprint zaprzecza udziałowi w ataku, sprawcy pozostają nieznani. Klienci powinni zabezpieczyć swoje dokumenty i uważać na podejrzane wiadomości.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Również dla Warszawy termometry ukażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejsze ciepło przypomina, że jesień potrafi być wyjątkowo łaskawa.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3425 odcinku Barw Szczęścia czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Kajetan Broda odkryje, że jego biologicznym ojcem był zmarły Bogdan Rawicz, co czyni go przyrodnim bratem Cezarego. To odkrycie wywróci jego życie do góry nogami. Zamiast pogrążyć się w szoku, Broda natychmiast zacznie planować przyszłość, marząc o zmianie nazwiska i potencjalnym spadku po Rawiczu. W lokalu zaskoczy Natalię, ogłaszając, że są rodziną. Odcinek pełen niespodzianek i emocji zostanie wyemitowany 22 października o 20:50 w TVP 2. To będzie wieczór pełen napięcia i rodzinnych tajemnic.
2: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 61 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 7 października o godzinie 14 na TVP 1. Khalil zmaga się z narastającymi problemami, a Munewer odkrywa jego pilnie strzeżoną tajemnicę, co wywołuje u niej niepokój. Burak przyznaje się do sabotowania Kerema, co prowadzi do napiętej rywalizacji między nimi, nie tylko zawodowej, ale i sercowej. Kerem brutalnie odrzuca uczucia Ezgi, co dla niej jest bolesnym ciosem. Dla fanów serialu to kolejna dawka emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Odcinek będzie dostępny także na platformie TVP VOD. W 4292 odcinku serialu Na Wspólnej Robert postawi Ewelinę i jej córkę przed prokuratorem, by odkryć prawdę o ataku na Kalskiego. Ewelina upiera się, że to ona jest winna, ale nowe dowody mogą zmienić bieg wydarzeń. Cieślikowie, pełni nadziei na nowe mieszkanie, spotkają się z nieoczekiwanym problemem, gdy odkryją, że ich sąsiadka ma klucze do ich domu. Fabian zaskoczy wszystkich, demaskując w studiu szarlatana, co wprawi Judytę w zakłopotanie. Po programie Krawiec przeprosi Judytę i spróbuje ją pocałować. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października, o godzinie 20:15 na TVN. Serial Na Wspólnej to opowieść o mieszkańcach warszawskiej ulicy, których codzienne życie pełne jest emocji i niespodzianek. La Promesa – Pałac Tajemnic powraca z emocjonującym 493 odcinkiem już w środę, 7 października o 15:05 na TVP 2. Petra nie zamierza dłużej tolerować Ayali i wprost mu grozi, co może wywołać lawinę nieprzewidzianych zdarzeń. Santos ujawnia swoje manipulacje, przyznając się do intrygi z zaproszeniem księżnej de Caril. Po długiej rozłące Jana i Manuel wreszcie się spotykają, co przynosi wzruszające chwile. Tymczasem Salvador zaskakuje Marię propozycją ustalenia daty ślubu. Fani mogą śledzić te i inne wątki, także na platformie TVP VOD.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 976 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu. Lucia odmówi wyjazdu z księdzem Telmo do Salamanki, a wizyta u chrzestnego przyniesie jej przerażające odkrycie. Kasilda wyzna Rosinie, że straciła szacunek otoczenia i podejmie decyzję o odejściu ze służby. Maria ujawni Leonor, że jest córką Maksymiliana. Tymczasem Cesareo odnajdzie Servanda na stacji kolejowej, gdzie ten planował wyjazd do rodzinnego Naveros del Rio. Odcinek zostanie wyemitowany 13 października o godzinie 18:40 na TV. 1. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Pełna romansów, dramatów i tajemnic. W serialu Dziedzictwo nadchodzi emocjonujący 1048 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 12 października o godzinie 16 na TVP 1. Sprawa zabójstwa Ezgi nabiera nowego kierunku, gdy Sinan odkrywa ślad w domu Ezgi, który może być kluczowy. Aynur, oskarżona o zabójstwo, staje przed przyspieszoną rozprawą sądową, a czas na znalezienie dowodów jest ograniczony. Sinan przypomina sobie o laptopie Ezgi, który może skrywać ważne informacje. Ibrahim odkrywa na nim wiadomości z pogróżkami, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, w której bohaterowie muszą stawić czoła nieodwracalnym stratom i skomplikowanym relacjom. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 496 odcinka. Katalina próbuje przekonać Pelaja, że za prasowym skandalem stoi Cruz, co dla niego oznacza bolesny powrót do przeszłości. W pałacu pojawiają się niespodziewani goście, a decyzja hrabiego może skomplikować życie Martiny. Petra działa w tajemnicy, szkoląc Santosa, a zakonnice wywołują poruszenie w La Promesie. Odcinek zostanie wyemitowany 12 października o godzinie 15:05 na TVP 2. Serial pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów przenosi nas na początek XX wieku do posiadłości rodu Luján w Hiszpanii. W obsadzie zobaczymy m.in. Anę Garcés, Ewę Martín i Manuela Regueiro. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany 12 października 2026 roku o 20.50 na TVP2. Joanna niespodziewanie pojawi się w grabinie, stawiając Marię przed trudnym wyborem. Zażąda, by pozwoliła Arturowi odejść, co wywoła burzę emocji. Paweł odkryje prawdę o kryzysie w małżeństwie matki i ojczyma, co doprowadzi go do granic wytrzymałości. Agnes będzie musiała go powstrzymać przed pochopnymi decyzjami. Tymczasem Mateusz spędzi szalony dzień z Majką w Kozienicach. Serial M jak miłość od lat przyciąga widzów historiami rodziny Mostowiaków z Grabiny, pełnymi miłości, zdrad i trudnych decyzji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę podobnie wynoszącą 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Jesienne ciepło dodaje dniom wyjątkowego uroku. Idealny moment, by spędzić czas na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Skradziona relikwia, przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. I've been watching you.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rafał Brzoska ujawnił fałszywe nagranie z wizerunkiem Marty Nawrockiej, sugerujące poważne problemy zdrowotne pierwszej damy. Przedsiębiorca ostrzegł Karola Nawrockiego przed rosnącą falą internetowych oszustw, które coraz częściej wykorzystują znane twarze. Brzoska podkreśla, że sztuczna inteligencja umożliwia tworzenie coraz bardziej wiarygodnych fałszywych treści. Problem dotyczy nie tylko celebrytów, ale także polityków i ich rodzin. W piątek w Czechach doszło do tragicznego wypadku spadochronowego z udziałem 51-letniego Polaka. Mężczyzna spadł z wysokości kilku kilometrów w pobliżu miejscowości Klatowy, niedaleko lotniska Chałupki. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych nie udało się go uratować. Czeska policja prowadzi śledztwo, aby ustalić przyczyny tego zdarzenia.
3: Policja zatrzymała 15-letniego chłopca, podejrzewanego o zgłoszenie fałszywej informacji o bombie na warszawskim lotnisku. Do zdarzenia doszło pod koniec września, kiedy nastolatek zadzwonił do służb, twierdząc, że podłożył ładunek wybuchowy w jednym z samolotów. Służby natychmiast podjęły działania, choć zgłoszenie okazało się nieprawdziwe. Teraz o losie chłopca zdecyduje sąd rodzinny. Straż Pożarna ostrzega przed niebezpiecznym użytkowaniem listew zasilających. Podłączanie urządzeń o dużym poborze mocy, takich jak pralki, piekarniki czy grzejniki, do przedłużaczy może prowadzić do pożaru. Zaleca się używanie listew z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi i unikanie łączenia ich w łańcuchy. Pamiętajmy, że listwy są przeznaczone głównie do urządzeń o mniejszym poborze mocy, takich jak lampki czy ładowarki.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Czosnyscy policjanci przechwycili ponad 2 miliony papierosów bez polskich znaków akcyzy. W związku z tą sprawą zatrzymano 7 osób, które mogą być powiązane z nielegalnym obrotem tytoniem. Gdyby papierosy trafiły na rynek, straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść ponad 3 700 tysięcy złotych. Dalsze działania prowadzone są pod nadzorem prokuratury.
3: Astrologia wskazuje 6 znaków zodiaku, które cieszą się największym szacunkiem otoczenia. Koziorożec imponuje konsekwencją, lew odwagą, a skorpion siłą charakteru. Byk zyskuje uznanie dzięki stabilności, waga dzięki dyplomacji, a panna dzięki rzetelności. Warto jednak pamiętać, że na nasz odbiór wpływa więcej niż tylko data urodzenia. Meteorolodzy przewidują, że zima 2026 i 2027 przyniesie gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Oczekiwane są zarówno fale siarczystego mrozu, jak i niespodziewane ocieplenia. Anomalia El Niño oraz zaburzenia wiru polarnego mogą spowodować napływ lodowatego powietrza nad Europę. Szczególnie dynamiczna aura spodziewana jest w styczniu i lutym 2027 roku. Nowa ekranizacja Lalki Bolesława Prusa wywołała szerokie dyskusje w Polsce. Imię Ignacy, związane z postacią Ignacego Rzeckiego, zyskuje na popularności i zajmuje już 7 miejsce w rankingu najczęściej nadawanych imion męskich w 2025 roku. Czy dzięki filmowi i serialowi uda mu się zdetronizować Nikodema, który od lat króluje w tym zestawieniu? Czas pokaże, jak ekranizacja wpłynie na trendy w nadawaniu imion.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Masz problem z nieprzyjemnym zapachem w szafie? Jest na to prosty sposób. Wystarczy skropić kawałek filcu ulubionym olejkiem eterycznym i umieścić go między ubraniami. Dzięki temu odzież zyska świeży zapach, a szafa będzie pachniała jak perfumeria. Pamiętaj też o regularnym wietrzeniu i myciu szafy, aby uniknąć stęchlizny. Zamiokulkas, popularna roślina domowa, może przestać rosnąć z powodu braku składników odżywczych. Prosty nawóz z drożdży może pomóc w przywróceniu jej witalności. Wystarczy rozpuścić 10 gramów drożdży w 1 litrze letniej wody z 1 łyżeczką cukru, odstawić na 1 godzinę, a następnie rozcieńczyć. Regularne podlewanie takim roztworem pobudzi roślinę do wzrostu. Astry jesien, znane również jako marcinki, stają się coraz popularniejszą alternatywą dla chryzantem na wszystkich świętych. Te kolorowe kwiaty, dostępne w różnych odcieniach, doskonale znoszą chłody i długo kwitną. Są łatwe w uprawie, nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji i świetnie prezentują się zarówno w donicach, jak i na rabatach. Dzięki swojej odporności na niskie temperatury mogą zdobić groby aż do późnej jesieni.
2: Październik to idealny czas na usunięcie mchu z kostki brukowej przed zimą. Mech, choć naturalny, może powodować uszkodzenia i jest śliski. Zaleca się ręczne usuwanie grubych warstw, a na mniejsze wykwity stosowanie mieszanki wody z octem. Dodatkowo warto zabezpieczyć nawierzchnię, by problem nie powrócił w przyszłym roku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: W prezydenckim ośrodku w Promniku od lat goszczą różnorodne zwierzęta. Obecnie znajdują się tam 3 konie, w tym hucuł Ramzes i koń fryzyjski Aramis. Historia zwierząt w Promniku sięga lat 90., kiedy to za Lecha Wałęsy pojawiły się tam pierwsze konie. Za prezydentury Andrzeja Dudy dołączyły lamy i kuc Edek. Wszystkie zwierzęta są utrzymywane przez kancelarię prezydenta RP.
2: Premier Donald Tusk opublikował nagranie w mediach społecznościowych, które wywołało burzliwą dyskusję w polskiej polityce. W materiale skrytykował prezydenta za opóźnienia w podpisaniu ustawy paliwowej. Przedstawiciele kancelarii prezydenta zarzucili Tuskowi brak realizacji obietnicy dotyczącej ceny paliwa. Do dyskusji włączyli się także politycy z różnych ugrupowań, komentując sytuację.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepło przypomina o łagodnym obliczu jesieni. Chwilotrwaj.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
6: Ludzkie szczątki.
5: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Farna zaskoczyła wszystkich, ogłaszając rozwód z Martinem Chobotem. Jeszcze niedawno para okazywała sobie czułości na scenie, a teraz okazuje się, że to tylko teatrzyk dla fanów. Czeska prasa od dawna spekulowała o kryzysie, ale kto by się spodziewał, że publiczny pocałunek na stadionie Eden to tylko zasłona dymna. Farna zapewnia, że nie ma tu żadnej sensacji, ale fani czują się oszukani. Jan Englert, znany aktor i reżyser, zaskoczył wszystkich w rodzinnym odcinku Tańca z Gwiazdami. Zamiast grzecznie odtańczyć walca, postanowił zaszaleć na parkiecie razem z córką Heleną. Juror Rafał Maserak przyznał, że spodziewał się takiego zwrotu akcji, ponieważ Englert to przecież artystyczna dusza, która nie lubi sztampy. Występ ojca i córki na pewno na długo zapadnie w pamięć widzów. W ostatnim odcinku Tańca z Gwiazdami parkiet zamienił się w wybieg mody, a kreacje celebrytek przyćmiły same tańce. Julia Suryś niemal w samej bieliźnie, Helena Englert w sukience, której prawie nie było widać, a Julia Wieniawa błyszczała w cykinach. Rodzinny odcinek okazał się być bardziej pokazem mody niż tanecznym widowiskiem. A kto odpadł? Nikt, bo przecież w rodzinie siła. Danuta Martyniuk, żona króla disco polo, nie przestaje nas zaskakiwać. Po eksperymencie odsiadka postanowiła spróbować swoich sił w kolejnym reality show Królowej Przetrwania. Zenon Martyniuk, choć nie może towarzyszyć jej w przygotowaniach, zapewnia o swoim wsparciu. Czekamy z niecierpliwością na początek 2027 roku, by zobaczyć, jak Danuta radzi sobie w tej wymagającej przygodzie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: W The Voice of Poland znowu zawrzało. Julia Szarek z Podlasia jednym występem rockowego hitu Iris sprawiła, że wszystkie fotele jurorów odwróciły się jak na komendę. Trenerzy walczyli o nią jak lwy, ale to Kuba Badach zdobył jej serce. W jego drużynie znalazły się też inne talenty, jak Aga Bojarska i Karolina Łopuch, które również podbiły serca jurorów. A dla tych, którym się nie udało, Ania Karwan otworzyła The Voice Comeback Stage, dając drugą szansę na muzyczne marzenia.
1: Katarzyna Nosowska, zamiast tradycyjnej składanki przebojów na 30-lecie kariery, serwuje nam album Nigredo, który jest jak emocjonalny rollercoaster. Zamiast nostalgicznych wspomnień, artystka zaprasza do konfrontacji z tym, co bolesne i niewygodne. 4 producentów, 4 muzyczne światy i 0 miejsca na sentymenty. Premiera już 23 października, a Nosowska rusza w trasę, by pokazać, że po 3 dekadach nadal potrafi zaskoczyć. W tym tygodniu Marcin Meller w swoim talk show Melina gości Alka Koraba, który w swojej książce...

0: zamierzają oddać swoich skarbów bez walki i skierowali sprawę do sądu. Tymczasem, mimo prawnych potyczek, Oasis wkrótce dołączy do Rock and Roll Hall of Fame, a ceremonia odbędzie się 14 listopada w Los Angeles.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W minioną sobotę Tom Morello zorganizował festiwal Power to the People, który okazał się prawdziwym muzycznym show z politycznym zacięciem. Na scenie pojawili się m.in. Jack Black jako Jack Sabbath, Serj Tankian i Bruce Springsteen, a wszystko to w ramach sprzeciwu wobec działań Donalda Trumpa. Wydarzenie transmitowane na żywo na całym świecie pozwoliło fanom zobaczyć historyczne momenty, jak wspólne wykonanie Power to the People Johna Lennona przez wszystkich artystów. Cóż, muzyka łączy, a polityka? Cóż, pozostawmy to bez komentarza. Brian Warner, znany światu jako Marilyn Manson, z premedytacją stworzył potwora, którego Ameryka lat 90. pokochała nienawidzić. Jego koncerty były jak seanse szoku, a media i politycy z radością podchwycili narrację o antychryście rocka. Manson zbudował swoją karierę na byciu tym, kim kazano dzieciom nie być, ale kiedy tragedia w Columbine wstrząsnęła krajem, stał się idealnym kozłem ofiarnym. Wizerunek, który stworzył, wymknął się spod kontroli, a on sam został uwięziony w roli, której nigdy nie zamierzał grać. Metallica znowu na scenie, tym razem w Las Vegas, gdzie ich rezydencja w Sphere przyciąga tłumy jak magnes. Zespół postanowił zaskoczyć fanów zasadą No Repeat Weekend, odkopując muzyczne perełki, które nie były grane od lat. Pierwsze dwa koncerty już za nami, a wśród niespodzianek znalazły się utwory, które nie wybrzmiewały na żywo od dekad. Wygląda na to, że każdy kolejny występ będzie pełen takich muzycznych skarbów.
0: Tony Iommi, legendarny gitarzysta, znowu na ustach wszystkich. Tym razem nie tylko za sprawą emocjonalnego filmu koncertowego Back to the Beginning, który już wkrótce trafi do kin, ale także dzięki królewskiej nagrodzie. Otrzymał Order Imperium Brytyjskiego za swoje zasługi dla muzyki i działalność charytatywną. Jak sam przyznał, to dla niego coś naprawdę wielkiego, choć trudno się dziwić, skoro to nagroda z własnego podwórka. Ciekawe, czy Ozzy z góry też się cieszy.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury 19 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Ciepłe powietrze wprowadza do miasta przyjemną atmosferę i sprzyja jesiennym spacerom w rytmie natury.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Biedronce w Brwinowie doszło do licznych skarg na zachowanie jednego z ochroniarzy. Mężczyzna miał wdawać się w awantury z klientami, używając gazu i pałki teleskopowej. Mimo że policja nie otrzymała oficjalnych zgłoszeń, Biedronka potwierdziła problem i zakończyła współpracę z ochroniarzem. Od 1 października nie pracuje on już w tym sklepie. Zarząd Dróg Miejskich wybrał firmę Skanska do przebudowy ulicy Kruczej w Warszawie. Inwestycja za 51,5 miliona złotych zmieni 4 pasy ruchu w park linearny z 250 nowymi drzewami. Mieszkańcy wywalczyli zachowanie przejazdów poprzecznych, a projekt wzbudza obawy o korki i hałas. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku i potrwać około 18 miesięcy.
2: Pod koniec września na warszawskim lotnisku ogłoszono alarm bombowy po telefonie od 15-latka z ośrodka wychowawczego na Podlasiu. Chłopiec twierdził, że podłożył bombę w jednym z samolotów, ale nie potrafił wskazać konkretnej maszyny. Służby szybko ustaliły, że to fałszywy alarm. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Tragiczne wydarzenie w powiecie suskim. Podczas sobotniego grzybobrania zaginął 73-letni mężczyzna. Po kilku godzinach poszukiwań jego ciało odnaleziono w lesie. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, ale nie stwierdzono udziału osób trzecich. Policja przypomina o zasadach bezpiecznego grzybobrania.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu doszło do dramatycznych wydarzeń po odwołaniu proboszcza Józefa Zworka. Wzburzeni parafianie zablokowali wyjście biskupowi Romanowi Pindlowi, domagając się cofnięcia decyzji. Interweniowała policja, aby umożliwić ewakuację duchownych. Diecezja podkreśla, że decyzja o odwołaniu proboszcza jest prawomocna i zatwierdzona przez Watykan. Krzysztof Łętowski, żołnierz i strażak z Małopolski, uległ poważnemu wypadkowi drogowemu podczas święta Wojska Polskiego. Jadąc motocyklem, został uderzony przez samochód, co spowodowało ciężkie obrażenia i konieczność wprowadzenia go w śpiączkę farmakologiczną. Po wybudzeniu się Łętowski potrzebuje kosztownej rehabilitacji, na którą zbierane są fundusze. Przyjaciele zainicjowali zbiórkę, aby pomóc mu w powrocie do zdrowia. W Nowym Sączu doszło do tragicznego wypadku, w którym 50-letni pieszy zginął na oznakowanym przejściu. Kierowca Volkswagena, 21-letni mieszkaniec Sądecczyzny, był trzeźwy, ale policja bada, czy brał udział w nielegalnym wyścigu z BMW. Na miejscu wypadku świadkowie, w tym przejeżdżająca lekarka, próbowali ratować poszkodowanego. Śledztwo ma wyjaśnić okoliczności tej tragedii. W Krakowie doszło do nietypowego incydentu podczas wyciągania łodzi. Samochód elektryczny stoczył się do wody i całkowicie zatonął. W akcji ratunkowej uczestniczyli strażacy, policjanci oraz specjalistyczna grupa nurków. Dzięki ich współpracy pojazd udało się bezpiecznie wydobyć na brzeg.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Skawinie, w jednym z mieszkań, doszło do tragicznej zbrodni. 35-letni Mateusz G. zamordował swoją żonę, teściową i 8-dniową córkę, po czym odebrał sobie życie. Śledczy wciąż badają sprawę, czekając na wyniki badań toksykologicznych i ekspertyzy cyfrowe. Pogrzeb Mateusza odbył się w tajemnicy, w tym samym czasie, gdy żegnano zamordowane kobiety. Prokuratura w Tarnowskich Górach prowadzi 2 śledztwa w sprawie śmierci 66-letniej kobiety w miejscowej przychodni. Pierwsze dotyczy okoliczności jej zgonu, drugie zaś problemów z wydaniem dokumentacji medycznej. Seniorka zmarła pod koniec września, a problemy z formalnym potwierdzeniem jej śmierci pojawiły się z powodu braku karty zgonu. Śledczy badają, czy doszło do niedopełnienia obowiązków służbowych.
2: Na skrzyżowaniu ulic Antoniukowskiej i Narewskiej w Białymstoku doszło do kolizji. Jeden z kierowców nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, wymuszając pierwszeństwo. Siła uderzenia wepchnęła jedno z aut na chodnik. Na szczęście nikt z pieszych nie ucierpiał.
1: W Siemiatyczach trwają przygotowania do hucznej imprezy z okazji 30. urodzin Skolima, zaplanowanej na czwartek 8 października. W amfiteatrze wystąpią m.in. Zenek Martyniuk, Kleo i sam jubilat. Uczestnicy będą mogli korzystać z licznych atrakcji, a kolor różowy będzie motywem przewodnim wydarzenia. Bilety kosztują 50 zł, a dzieci do 120 cm wzrostu chodzą za darmo.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Lubaniu zakończono śledztwo w sprawie 37-letniej kobiety oskarżonej o znęcanie się nad rocznym synem. Kobieta miała podduszać dziecko poduszką i szarpać je za włosy, a wszystko nagrywać i wysyłać ojcu dziecka. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu, a oskarżona przebywa w areszcie. Grozi jej kara od 1 do 10 lat więzienia. Klaudia Uciechowska, 24-letnia Polka, została wypisana z oddziału intensywnej terapii i kontynuuje leczenie w krakowskim ośrodku rehabilitacyjnym. Młoda kobieta wróciła do kraju po ciężkiej chorobie, która zaskoczyła ją podczas studiów w Pekinie. Rodzina informuje o postępach w terapii, ale podkreśla, że przed Klaudią jeszcze długa droga do pełnego zdrowia. Wciąż trwa zbiórka funduszy na jej leczenie.
2: W Chojnowie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego pożaru w bloku przy ulicy Paderewskiego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba. Strażacy ewakuowali mieszkańców i ugasili ogień, a władze miasta zapewniły nocleg dla tych, którzy nie mogli wrócić do swoich mieszkań. Przyczyny pożaru są badane przez odpowiednie służby.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 17 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 20 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Warto wykorzystać tę pogodę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski, nie powołał Karola Czubaka na zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów, co wywołało kontrowersje. Urban krytycznie ocenił poziom ekstraklasy, co zemściło się, gdy w meczu ze Szwecją wyróżnił się Patryk Walemark z Lecha Poznań. Tymczasem w meczu Polska, Rumunia w bramce rywali zagra Otto Hindrich z Legii Warszawa. Reprezentacja Polski pewnie pokonała Rumunię 3-0 w meczu Ligi Narodów UEFA. Kluczowym momentem była czerwona kartka dla rumuńskiego obrońcy i wykorzystany rzut karny przez Roberta Lewandowskiego. Po przerwie Polacy szybko zdobyli dwie kolejne bramki, przypieczętowując zwycięstwo. Kibice na PGE Narodowym mieli powody do radości. Jan Urban, trener reprezentacji Polski, w meczu z Rumunią gra o swoją posadę. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi około 200 tysięcy złotych, co daje około 2,5 miliona złotych rocznie. Choć kwota ta robi wrażenie, to w porównaniu z zagranicznymi trenerami Urban zarabia znacznie mniej. Na przykładu, Carlo Ancelotti w Brazylii otrzymuje aż 10 milionów euro rocznie. Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce osiągnęła kluczowy etap. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję środowiskową dla terminala morskiego MOL. Ten ponadkilometrowy pomost umożliwi transport ciężkich elementów, takich jak reaktory, bezpośrednio na plac budowy w Choczewie. To ważny krok w realizacji projektu, którego pierwszy reaktor ma ruszyć w 2036 roku. Decyzja określa warunki budowy i użytkowania terminala, dbając o ochronę środowiska. Wkrótce złożone zostaną wnioski o kolejne pozwolenia na tę strategiczną inwestycję.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Wilfredo Leon zdobył tytuł MVP Mistrzostw Europy w siatkówce, a polska reprezentacja obroniła tytuł Mistrzów Europy, pokonując Francję 3-1. Leon, w doskonałym nastroju po zwycięstwie, zaskoczył wszystkich wypowiedzią "nie ma jaj", co zostało zarejestrowane na nagraniu. Polska drużyna w tym sezonie była nie do pokonania, wcześniej triumfując także w Lidze Narodów. Michał Cieślak, jeden z sześciu polskich mistrzów świata WBC, otwarcie mówi o kulisach zawodowego boksu, nazywając go bagnem. Pięściarz przygotowuje się do walki z Dawidem Benavidezem, którą określa jako nadchodzącą wojnę. Cieślak przyznaje, że mimo zdobycia pasa mistrzowskiego, nadal ma wiele do udowodnienia sobie i kibicom. Walka z Benavidezem odbędzie się 12 grudnia. Anastazja Kuś, 19-letnia nadzieja polskiej lekkoatletyki, rozpoczyna studia na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Młoda biegaczka, specjalizująca się w dystansie 400 metrów, łączy sport z edukacją na jednej z najlepszych uczelni w kraju. Choć nie zdradziła jeszcze wybranego kierunku, jej decyzja cieszy się dużym zainteresowaniem fanów. Arkadiusz Milik, znany piłkarz Juventusu, znalazł się w centrum uwagi z powodu łamania przepisów drogowych w Warszawie. Został przyłapany na przekraczaniu podwójnej linii ciągłej i ignorowaniu czerwonego światła. Policja podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do sądu. Kilka dni później Milik z partnerką byli widziani w restauracji, skąd odjechali taksówką.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie zmierzy się z Donną Vekić. Chorwatka, znana z sukcesu na igrzyskach w Paryżu, gdzie zdobyła srebrny medal, będzie rywalką naszej mistrzyni olimpijskiej. To starcie dwóch utalentowanych zawodniczek zapowiada się niezwykle emocjonująco.
2: Tomasz Adamek ponownie wzbudza kontrowersje swoją aktywnością polityczną. Podczas parady Pułaskiego w Nowym Jorku, w towarzystwie Tomasza Sakiewicza, skandował hasła uderzające w Donalda Tuska. Jego wypowiedzi spotkały się z krytyką, między innymi ze strony Marcina Najmana, który uznał je za niegodne dwukrotnego mistrza świata. Adamek otwarcie sympatyzuje z prawicą, co nie wszystkim się podoba.
1: Gracjan Szadziński zdominował Hektora Lombarda podczas gali Fight Mode 2 w Legionowie. Polak, mimo dwóch knockdownów, zdołał znokautować kubańską legendę w trzeciej rundzie. W innych walkach Albert Sosnowski niespodziewanie przerwał pojedynek z Maciejem Smokowskim, a starcie Normana Parka zakończyło się remisem. Wiktoria Czyżewska i Anna Andrzejewska również odniosły zwycięstwa. Shaquille O'Neal, legendarny koszykarz NBA, odwiedził Polskę, by wziąć udział w trzeciej edycji Shaq Presents All Stars League 3 w Łodzi. Podczas pobytu w Warszawie Shaq był widziany w centrum miasta, gdzie chętnie pozował do zdjęć z fanami. Spotkał się także z prezydentem Warszawy, Rafałem Trzaskowskim, i odwiedził stadion PGE Narodowy. Wizyta była okazją do promocji koszykówki wśród młodzieży.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas sobotniej gali boksu w Koszalinie doszło do kontrowersyjnego incydentu. Ukraiński pięściarz Nazri Rahimow wszedł do ringu w przebraniu mordercy, trzymając maczetę. Prezydent Karol Nawrocki, obecny na wydarzeniu, był świadkiem tego zdarzenia. Mimo to gala zakończyła się sukcesem dla Kacpra Mejny, który pokonał Wiktora Emilio Ramireza. Marcin Bułka, bramkarz reprezentacji Polski, jest zaręczony z marokańską modelką Ekram Salam. Para mieszka w Nicei, gdzie Bułka gra w miejscowym klubie. Ekram, znana również jako Ikram, łączy karierę modelki ze studiami psychologicznymi i aktywnie działa w mediach społecznościowych. Ich miłość kwitnie, a wspólne pasje, takie jak podróże, zbliżają ich do siebie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Warszawa to miasto przywita nas temperaturą 19 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura nadaje miastu lekkości i delikatności. Warto wykorzystać ten czas na relaks.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3413 odcinku Barw Szczęścia śledztwo Celiny przeciwko Karolinie nabiera tempa. Detektywka, wynajęta przez Justina, odkrywa wspólnika Karoliny, specjalistę od deepfake'ów. Justin nie może się doczekać, aż Karolina wpadnie w ręce policji, ale Celina napotyka na poważne przeszkody. Tymczasem Karolina, nieświadoma zagrożenia, dzwoni do Justina z pretensjami, ale on już się jej nie boi. Łukasz odkrywa, że Celina wykorzystuje jego przyjaźń z Brunem do śledztwa, co prowadzi do napięć między nimi. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o godzinie 25 w TVP2. Serial Panna Młoda zbliża się do emisji 230 odcinka, który zaplanowano na czwartek, 22 października. W tym odcinku Hanser i Cichan spędzają romantyczną noc w leśnej chatce, podczas gdy Deria wpada w sidła własnych intryg. Sinem decyduje się na przeprowadzkę do Meli, a Bejza zaprasza Hanser na ceremonię odnowienia przysięgi małżeńskiej z Cichanem. Serial, który zadebiutował w TVP2 w styczniu, szybko zdobył serca polskich widzów. Panna Młoda to turecki hit, który w Polsce będzie emitowany przez wiele lat. W głównych rolach występują Talia Celebi i Turkseve, a produkcja liczy obecnie 325 odcinków. Jednak polska wersja, z uwagi na długość oryginalnych epizodów, zostanie podzielona, co podwoi liczbę odcinków. W 4263 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Julka zauważy pod szkołą podejrzanego mężczyznę, który fotografuje uczennicę, co wzbudzi jej niepokój. Marysia, rozczarowana bierną reakcją wychowawczyni, postanowi działać na własną rękę. Razem z Kingą spróbuje przyłapać mężczyznę na gorącym uczynku. Tymczasem ojciec Szymona przywiezie Marcie rodzinne zdjęcia i naszyjnik, ciesząc się na myśl o wnukach, choć Szymon nie będzie gotowy na wyznanie prawdy. Kulas, załamany wiadomością o ciąży córki, sięgnie po alkohol i będzie chciał odnaleźć winnego. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o godzinie 18 na antenie Polsatu. Barwy Szczęścia wkraczają w emocjonujący 3417 odcinek, który zostanie wyemitowany 12 października o 25 na TVP2. Daniel, zdeterminowany, by chronić syna, podejmie drastyczne kroki i porwie Adama, co wprowadzi sporo zamieszania. Celina nie odpuści sprawy Justina i zwróci się o pomoc do komisarza Majaka, co może przynieść nieoczekiwane konsekwencje. Weronika i Błażej będą musieli zmierzyć się z wyzwaniem opieki nad matką Modrzyckiego, co początkowo okaże się trudne, ale z czasem przyniesie pozytywne efekty. Serial, który od lat przyciąga widzów, opowiada o życiu mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej i ich codziennych zmaganiach. W obsadzie zobaczymy m.in. Wiktorię Gąsiewską, Marka Molaka i Katarzynę Glinkę. To będzie odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4753 odcinku serialu Klan Zosia postanawia nie wracać do Polski po emocjonalnej rozmowie z Jaromirem, który wyznaje jej miłość i odmawia rozwodu. Janusz, rozwścieczony tą sytuacją, grozi, że pojedzie do Pragi, by skonfrontować się z Jaromirem. Agnieszka, chcąc załagodzić napięcia, prosi o pomoc Bruna. Tymczasem Beata i Piotr mają problemy z miejscem zamieszkania podczas remontu, a Beata rozważa sprzedaż domu. Ula ponownie spotyka się z kandydatką na nianię, która jest gotowa zrezygnować z pracy w barze. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października, o godzinie 18:05 w TVP1. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 493 odcinkiem już w środę, 7 października o 15:05 na TVP2. Petra nie zamierza dłużej tolerować działań Ayali i otwarcie mu grozi, co może mieć poważne konsekwencje dla wszystkich mieszkańców pałacu. Santos przyzna się Petrze, że to on zaprosił księżną de Caril, chcąc utrudnić życie Werze. Po długiej rozłące Manuel i Jana wreszcie się spotkają, co z pewnością wzruszy widzów. Tymczasem Salvador zaskoczy Marię, prosząc ją o ustalenie daty ślubu. Nowy odcinek będzie dostępny także w serwisie TVP VOD. To będzie prawdziwa uczta dla fanów serialu.
0: W 4293 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Nohal staje w obliczu dramatycznej wiadomości o możliwej rozłące z siostrą, co wpędza go w skrajną rozpacz. Pobyt w poprawczaku staje się dla niego prawdziwym koszmarem. Hebel, grany przez Tadeusza Huka, próbuje uspokoić młodzież, ale zadanie okazuje się niezwykle trudne. Ryszard proponuje Nohalowi pomoc, ale stawia twarde warunki. Chłopak musi zdecydować, czy podda się szantażowi, by ratować więź z siostrą. Premiera tego emocjonującego odcinka już we wtorek, 13 października o 20:15 na TVN. Dla tych, którzy wolą oglądać online, odcinek będzie dostępny na platformie Player.
1: Na wspólnej zaskakuje w 4293 odcinku, który zostanie wyemitowany 13 października o 20.15 na TVN. Ewelina zostaje oczyszczona z zarzutów, ale nadal przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Greg Kalski, nie mogąc znieść napięcia, postanawia opuścić placówkę medyczną. Weronika obiecuje wsparcie Jagodzie, córce Eweliny, podczas gdy jej matka pozostaje w szpitalu. W szpitalu dochodzi do ostrej wymiany zdań, gdy Nalepa ujawnia tajemnicę Grega. Te rewelacje doprowadzają go do furii i żąda wypisu na własne życzenie. Odcinek dostępny będzie także na platformie Player.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Dzisiejsza pogoda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu i cieszenia się łagodnym klimatem jesieni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność, a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dwóch Polaków zostało deportowanych z Lipska do Polski w ramach wspólnej akcji niemieckich służb. 41-letni mężczyzna był notowany za liczne przestępstwa, w tym kradzieże i molestowanie, a po deportacji trafił do polskiego więzienia. 23-letni mężczyzna nie opuścił Niemiec po wyjściu z więzienia, mimo wyznaczonego terminu. Niemieckie służby podkreślają, że współpraca różnych instytucji przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa w rejonie dworca głównego w Lipsku. Rosja ostrzegła zagranicznych dyplomatów przed pozostawaniem w Ukrainie, grożąc dalszymi atakami. Polska ambasada w Kijowie, kierowana przez Piotra Łukasiewicza, nie zamierza jednak opuszczać stolicy. Podobne stanowisko zajmują inne zachodnie misje, w tym Unia Europejska. Polska dyplomacja podkreśla, że rosyjskie groźby to próba zastraszenia i osłabienia wsparcia dla Ukrainy.
3: W Ciechanowie zaprezentowano nowy mundur polowy K3 dla Wojska Polskiego, który zastąpi dotychczasowy wzór Pantera po 33 latach służby. Nowy model, wyposażony w kamuflaż ryś, został zaprojektowany w Polsce i uwzględnia potrzeby współczesnego pola walki. Mundur wykonano z lekkich, wytrzymałych materiałów, a jego krój dostosowano także do sylwetki kobiet. Pierwsze 7,5 tysiąca kompletów trafi do żołnierzy jeszcze w tym roku. Renata Marusarz, 20-letnia tancerka z Chicago, rozpoczęła swoją kadencję jako królowa Związku Podhalan w Północnej Ameryce. W rozmowie podkreśla, jak ważne jest dla niej pielęgnowanie góralskich tradycji, które towarzyszą jej od dzieciństwa. Renata, wychowana w muzykalnej rodzinie, od najmłodszych lat uczyła się szacunku do kultury i góralskiej tożsamości. Teraz jako królowa ZPPA chce dzielić się tym dziedzictwem z innymi.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Bożena i Sławomir Lewoc zostali marszałkami kontyngentu Kościoła Świętej Róży z Limy na tegorocznej Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku. Od lat angażują się w życie lokalnej Polonii na Brooklynie. Sławomir Lewoc podkreśla, jak ważne jest przypominanie Amerykanom o wkładzie Polaków w rozwój Stanów Zjednoczonych. W paradzie weźmie udział od około 80 do 100 osób, w tym przedstawiciele różnych narodowości, co ma pokazać otwartość i jedność społeczności. Przed wszystkimi świętymi warto zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego znicza. Kluczowe jest sprawdzenie etykiety i deklarowanego czasu palenia, który może wynosić od 24 do nawet 72 godzin. Nie zawsze większy znicz pali się dłużej. Ważny jest rodzaj wkładu i konstrukcja. Na otwartych cmentarzach przydatne będą modele z osłoną chroniącą przed wiatrem.
2: Skrzypiące drzwi mogą być uciążliwe, ale często wystarczy niewielka ilość smaru, by rozwiązać problem. Zanim sięgniesz po specjalistyczne preparaty, sprawdź, czy masz w domu odpowiedni olej, na przykład mineralny. Pamiętaj, by nie przesadzać z ilością smaru, aby nie przyciągał kurzu. Jeśli drzwi nadal hałasują, przyczyna może być poważniejsza i wymagać regulacji lub naprawy. Dobór odpowiedniej fryzury może znacząco wpłynąć na wygląd twarzy, zwłaszcza jeśli jest ona okrągła. Dla takiego kształtu twarzy polecane są cięcia, które optycznie wydłużają rysy, jak long bob czy curtain bangs. Należy unikać ciężkich, prostych grzywek i fryzur, dodających objętości na wysokości policzków. Dobrze dobrana fryzura powinna podkreślać naturalne piękno i sprawiać, że czujemy się w niej swobodnie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Borówka brusznica, choć powszechna w polskich lasach, wciąż pozostaje niedoceniana. Te czerwone owoce, popularne w Finlandii, są bogate w witaminę C i antyoksydanty, które wspierają odporność i mogą wspomagać spalanie tłuszczów. Warto wzbogacić nimi dietę, dodając je do mięs czy deserów. Brusznica to nie tylko smak, ale i zdrowie.
2: W Legnicy i Chojnowie doszło do dramatycznego pościgu za 24-letnim kierowcą Volkswagena, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna uciekał przez pola i lasy, a ostatecznie wskoczył do rzeki, próbując uniknąć zatrzymania. Okazało się, że miał 4 zakazy prowadzenia pojazdów i był pod wpływem narkotyków. Grozi mu kara do 5 lat więzienia, a prokurator nałożył na niego dozór policyjny.
3: Raper Eldo ujawnił, że jest częścią grupy doradców prezydenta Karola Nawrockiego, gdzie otwarcie dyskutuje się o sprawach państwowych. Podkreślił, że dla niego to Rzeczpospolita dzwoni, a nie sam prezydent. Eldo zaznaczył, że nie wystąpi na żadnej konwencji partyjnej, podkreślając różnicę między wydarzeniami państwowymi a partyjnymi. Występował podczas rocznicy zaprzysiężenia prezydenta, traktując to jako sprawę państwową. W kinach zadebiutował film Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego, a na Netflixie pojawił się serial o tym samym tytule autorstwa Pawła Maślony. Obie produkcje wywołały gorącą dyskusję na temat obsady i interpretacji dzieła Bolesława Prusa. W ramach zabawy zapytano sztuczną inteligencję, jakich polityków widziałaby w rolach bohaterów Lalki. Wśród propozycji znaleźli się m.in. Donald Tusk jako Stanisław Wokulski i Jarosław Kaczyński jako Ignacy Rzecki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
3: W Krakowie wicepremier Radosław Sikorski wsparł kandydatkę na prezydenta miasta, Monikę Piątkowską. Oboje podkreślili znaczenie nadchodzącej drugiej tury wyborów, która odbędzie się 11 października. Po konferencji spacerowali po Nowej Hucie, rozmawiając z mieszkańcami. W trakcie wizyty Sikorski spotkał się także z Robertem Makłowiczem w Bunkier Cafe, co wzbudziło zainteresowanie obserwatorów.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepłe dni wprowadzają harmonię i przypominają o uroku jesiennego spokoju.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Farna i Martin Hobot. Para, która przez lata była wzorem miłości. Oficjalnie zakończyła swoje 13-letnie małżeństwo. Choć w Polsce to szok. Czeskie media już od dawna węszyły kryzys, zauważając brak Martina u boku Ewy na ważnych wydarzeniach. Cóż, nawet najpiękniejsze bajki czasem kończą się nie tak, jakbyśmy chcieli. Ale spokojnie. Oboje zapewniają, że pozostaną kochającymi rodzicami.
2: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, przegrał walkę z nowotworem, mimo że zebrał imponujące 2,5 miliona złotych na leczenie. Jego żona Anita, która była dla niego oparciem, teraz zmaga się z rzeczywistością bez ukochanego. Grób Adriana, starannie przystrojony jesiennymi kwiatami i dynią, przypomina o miłości, która nie zna granic, nawet po śmierci. Cóż, życie pisze scenariusze, których nie przewidziałby nawet najlepszy reżyser. Izabela Kuna zaskoczyła wszystkich w Tańcu z Gwiazdami, gdy na parkiecie pojawiła się z córką Nadią. 30-letnia Nadia, która zwykle unika blasku fleszy, zatańczyła salsę z mamą i Michałem Bartkiewiczem, zdobywając 35 punktów. To był wyjątkowy moment dla Kuny, która nie kryła wzruszenia. Cóż, kto by pomyślał, że taniec rodzinny może być tak emocjonujący? Netflix wkracza na medyczną scenę z nowym serialem Znieczulenie, który zadebiutuje 4 listopada. Leszek Lichota, niczym współczesny znachor, wciela się w neurochirurga Dawida Łazarza, który po nieudanym zabiegu ląduje na prowincji. Tam, wśród lokalnych absurdów, walczy o zdrowie pacjentów i swoją niezależność. Czy to nowoczesna wersja znachora? Czy może kolejny dramat o lekarzu, który wie lepiej niż wszyscy? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – emocji nie zabraknie. Piotr Guma Gumulec zaskoczył wszystkich, zapraszając na parkiet Tańca z Gwiazdami swojego brata Bartka, który na co dzień jest jego menedżerem. Bartek, choć nieco przerażony, podjął wyzwanie i zatańczył tango, udowadniając, że dla brata zrobi wszystko, nawet jeśli oznacza to naukę skomplikowanej choreografii. Piotr z uśmiechem przyznał, że nie musiał go przekupywać, bo przecież menedżer czasem musi się poświęcić. Po występie emocje opadły, a bracia mogli cieszyć się wspólnym sukcesem i wyjątkową pamiątką. Mandaryna w Tańcu z Gwiazdami zaserwowała widzom prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Rodzinny odcinek okazał się dla niej nie tylko tanecznym wyzwaniem, ale i okazją do pokazania, co jej naprawdę w duszy gra. Wspólny występ z najbliższymi i piosenka Michała i Eti dodały całości osobistego charakteru. Czyżby taniec stał się nową formą terapii?
1: Jan Frycz, niezapomniany aktor, odszedł w sierpniu, ale teatr nie zna słowa stop. Mariusz Bonaszewski, znany z ekranów i scen, przejął jego rolę w Orestei w Teatrze Narodowym. Premiera już 10 października, bo przecież sztuka musi trwać, nawet gdy życie mówi pauza. Ciekawe, czy duch Frycza będzie obecny na widowni, obserwując, jak jego następca radzi sobie z wyzwaniem.
2: Fish Emade znowu w akcji, ale tym razem nie próbują odkurzać starych hitów. Na płycie Człowiek nie do końca bracia Waglewscy biorą na warsztat świat, gdzie algorytmy i sztuczna inteligencja rządzą, a cyfrowe wizerunki zastępują prawdziwe emocje. Wspierani przez Taco Hemingwaya, Sokoła i Szczyla pokazują, jak trudno zachować własną tożsamość w epoce, w której aplikacje próbują myśleć za nas. A wśród technologicznych rozważań utwór Duchy przypomina, że nie wszystko da się zastąpić cyfrowym obrazem.
1: Brian May, legendarny gitarzysta Queen, ogłosił koniec koncertowej ery zespołu. Po 50 latach na scenie

0: Dickinson, lider zespołu, zapowiada solowy album, który ma być o poziom lepszy od poprzedniego. Fani spekulują, co kryje się za tajemniczymi niespodziankami, które zespół ma w zanadrzu. Cóż, pozostaje nam czekać na kolejne wieści z obozu Żelaznej Dziewicy.
1: Phil Collins znów w akcji. Muzyk zasugerował, że Paul McCartney mógł maczać palce w usunięciu jego wzmianki z odświeżonego dokumentu o The Beatles. Czyżby stara sprzeczka z Pałacu Buckingham znów dała o sobie znać? Tymczasem Collins szykuje się do dołączenia do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy, a gala odbędzie się 14 listopada. Ciekawe, czy McCartney pojawi się na tej uroczystości, czy może woli unikać spotkań z małym fanem The Beatles.
0: Swans, legendarna formacja, kończy swoją epicką podróż z formułą Big Sound. Po 15 latach muzycznego szaleństwa Michael Gira i spółka żegnają się z fanami wyjątkowym albumem koncertowym Newly Sentient Being. Gira przyznaje, że cena za artystyczny radykalizm była wysoka, ale teraz czas na nowy, bardziej intymny kierunek. Czyżby koniec głośnych dźwięków i początek szeptów? Czas pokaże, co przyniesie nowa era Swans.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Torunia termometry ukażą 19 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejsze ciepło przypomina o łagodnym obliczu jesieni. Chwilo trwaj.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie zakończył przetarg na przebudowę ulicy Kruczej. Realizacją projektu zajmie się firma Skanska, a koszt inwestycji wyniesie blisko 51,5 miliona złotych. W ramach modernizacji zlikwidowane zostaną 4 pasy ruchu, a w ich miejsce powstanie Linar Park z 250 drzewami. Mieszkańcy wywalczyli utrzymanie kluczowych przejazdów poprzecznych, a prace mają ruszyć jeszcze w tym roku. W Brwinowskiej Biedronce doszło do kontrowersji związanych z zachowaniem ochroniarza. Klienci skarżyli się na jego agresywne działania, w tym użycie pałki teleskopowej i gazu. Po licznych skargach sieć handlowa zdecydowała się zakończyć współpracę z tym pracownikiem. Policja nie otrzymała jednak żadnych formalnych zgłoszeń w tej sprawie.
1: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił nowy program inwestycyjny, który skupi się na rewitalizacji historycznego centrum miasta. Plan obejmuje Stare i Nowe Miasto, Trakt Królewski oraz Marienstadt. Pierwszym krokiem będzie konkurs architektoniczny dla Marienstadtu, aby lepiej zintegrować go z resztą miasta. Celem jest ożywienie tych rejonów i poprawa jakości życia mieszkańców. Sąd Okręgowy w Siedlcach skazał Adama C. na 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i zranienie jego kolegi. Do tragedii doszło w styczniu zeszłego roku podczas interwencji medycznej. Ekspertyzy wykazały, że oskarżony był w pełni poczytalny w chwili ataku. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 33-latek podejrzany o kradzież defibrylatora z ośrodka pomocy społecznej w Radzyminie został zatrzymany przez policję. Mieszkańcy pomogli w jego identyfikacji po publikacji zdjęcia. Skradziony sprzęt, kluczowy w ratowaniu życia, został odzyskany. Mężczyzna stanie przed sądem, gdzie usłyszy zarzuty. W Grójcu pod Oświęcimiem mieszkańcy protestują przeciwko odwołaniu proboszcza Józefa Zborka. W nocy z soboty na niedzielę biskup Roman Pindel opuścił miejscowość w asyście policji, po tym jak wierni uniemożliwili mu wyjazd. Parafianie podkreślają zasługi księdza, który przez 30 lat posługiwał w Grójcu i domagają się jego powrotu. Diecezja bielsko-żywiecka tłumaczy decyzję zaniedbaniami, ale nie podaje szczegółów. W Nowym Sączu doszło do tragicznego wypadku na przejściu dla pieszych. 50-letni mężczyzna zginął po potrąceniu przez Volkswagena, którym kierował 21-letni mężczyzna. Policja bada, czy doszło do nielegalnego wyścigu z BMW. Na miejscu pracują funkcjonariusze i biegły sądowy, a śledztwo ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
0: Krzysztof Łętowski, żołnierz i strażak z Małopolski, uległ poważnemu wypadkowi drogowemu. Wracając motocyklem z obchodów Święta Wojska Polskiego, został potrącony przez samochód, którego kierowca wymusił pierwszeństwo. Krzysztof doznał rozległych obrażeń i po wybudzeniu ze śpiączki farmakologicznej czeka go teraz długotrwała rehabilitacja. Przyjaciele organizują zbiórkę na jego leczenie.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Katowicach trwa protest górników ze Śląska i Bełchatowa, wspieranych przez hutników. Przed Ministerstwem Energii rozbrzmiewają syreny, a manifestujący sprzeciwiają się likwidacji kopalń i importowi węgla. Szczególnie mocno wybrzmiewa sprzeciw wobec zamknięcia kopalń Bolesław Śmiały i Sośnica, które mają duże złoża węgla. Protestujący podkreślają także rolę kobiet w przemyśle górniczym i zapowiadają dalszą walkę o swoje postulaty. W zabrzańskiej dzielnicy Helenka doszło do niebezpiecznego zdarzenia. W niedzielę wieczorem 11-letni chłopiec stracił przytomność w łazience, prawdopodobnie z powodu podtrucia tlenkiem węgla. Dziecko trafiło do szpitala, a pozostałe osoby w mieszkaniu nie wymagały hospitalizacji. Strażacy zabezpieczyli miejsce i przewietrzyli mieszkanie, przypominając o konieczności regularnych kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych. W Sosnowcu Środuli zdewastowano pomnik upamiętniający Żydów zamordowanych przez hitlerowców. Zgłoszenie o zniszczeniu wpłynęło do Straży Miejskiej w niedzielę po godzinie 16. Policja apeluje do świadków o pomoc w ustaleniu sprawców. Pomnik znajduje się w parku na osiedlu Środula, w miejscu dawnego getta z czasów II wojny światowej.
0: Wrocławskie służby zatrzymały 47-letniego mężczyznę, który 1 października zaatakował nożem ochroniarza w drogerii Rossmann przy ulicy Tęczowej. Do incydentu doszło podczas próby kradzieży perfum. Napastnik został aresztowany, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu nawet do 20 lat więzienia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Chojnowie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Paderewskiego. Ogień pojawił się w mieszkaniu na pierwszym piętrze, co zmusiło strażaków do ewakuacji mieszkańców. Niestety, jedna osoba zginęła w płonącym lokalu. Ewakuowani lokatorzy otrzymali tymczasowe schronienie zorganizowane przez Urząd Miasta. 36-letnia mieszkanka Lubania stanie przed sądem za dręczenie swojego rocznego syna. Kobieta miała podduszać dziecko poduszką i ciągnąć je za włosy, a nagrania z tych zdarzeń wysyłała ojcu chłopca, by zmusić go do powrotu do domu. Prokuratura rejonowa w Lubaniu skierowała akt oskarżenia, a kobieta przebywa w areszcie śledczym. Grozi jej kara od roku do 10 lat więzienia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 17 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 20 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. Dzisiejszy ciepły dzień to okazja, by docenić jesienną harmonię i spędzić czas na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce osiągnęła kluczowy etap. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję środowiskową dla terminala morskiego MOL. Ten ponadkilometrowy pomost umożliwi transport ciężkich elementów, takich jak reaktory, bezpośrednio na plac budowy w Choczewie. To ważny krok w realizacji projektu, którego pierwszy reaktor ma ruszyć w 2036 roku. Decyzja określa warunki budowy i użytkowania terminala, dbając o ochronę środowiska. Wkrótce złożone zostaną wnioski o kolejne pozwolenia na tę strategiczną inwestycję. Pizza sygnowana marką Muala, youtubera Książulo, trafia do sklepów Żabka w całej Polsce. Produkt ma być dostępny w ponad 13 tysiącach punktów, co stanowi znaczący krok w biznesowej karierze influencera. Mimo to decyzja spotkała się z falą krytyki ze strony fanów, którzy przypominają jego wcześniejsze deklaracje o niezależności. Wielu internautów twierdzi, że Książulo stracił część swojej autentyczności. Dodatkowo pojawiają się obawy, że część zysków z produkcji może trafić poza Polskę. Jak wpłynie to na dalszą karierę youtubera, pokażą wyniki sprzedaży.
2: Do Sejmu trafił projekt ustawy o nowym podatku od nieruchomości, który może wejść w życie w 2027 roku. Propozycja Lewicy zakłada opodatkowanie wartości nieruchomości zamiast ich powierzchni. Największe zmiany dotkną właścicieli trzeciego i kolejnych mieszkań, gdzie podatek może wynieść nawet 0,5% wartości nieruchomości. Wartość mieszkań ma być początkowo obliczana na podstawie wskaźnika kosztu odtworzenia metra kwadratowego. Projekt jest na wczesnym etapie legislacyjnym, a eksperci mają wiele pytań dotyczących jego szczegółów.
1: Polacy mają już ponad 40 miliardów złotych długów. W Krajowym Rejestrze Długów figuruje niemal 2 miliony osób, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań. Największą część tej kwoty, ponad 31 miliardów złotych, stanowią długi osób w wieku od 36 do 65 lat. Młodsi Polacy również mają problemy, zadłużając się na łączną kwotę niecałe 6 miliardów złotych. Co ciekawe, młodzi coraz częściej biorą na raty codzienne zakupy, takie jak jedzenie czy ubrania. Problem zadłużenia dotyka różnych grup wiekowych, a wspólnym mianownikiem jest przekraczanie możliwości domowego budżetu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Google znalazł się pod lupą UOKiK. Prezes urzędu, Tomasz Chrustny, wszczął postępowanie przeciwko czterem spółkom z grupy Google, zarzucając im nadużywanie dominującej pozycji na rynku. Chodzi o brak uczciwych negocjacji z polskimi wydawcami prasy dotyczących wynagrodzeń za wykorzystywanie ich treści. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Google może grozić kara sięgająca 10% rocznego obrotu. Nowe prawo, które weszło w życie w 2024 roku, miało zapewnić mediom uczciwe wynagrodzenia, ale negocjacje utknęły w martwym punkcie. Wynik tego postępowania może mieć znaczący wpływ na przyszłość niezależnego dziennikarstwa w Polsce.
2: Uchodźcy z Ukrainy wnieśli w 2025 roku około 2,5% do polskiego PKB, co przekłada się na 94 miliardy złotych. Zgodnie z raportem UNHCR i Deloitte, wskaźnik zatrudnienia Ukraińców wyniósł 76%, przewyższając ten dla Polaków. Ukraińcy prowadzą także 13% działalności gospodarczych w Polsce, co przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy. Dodatkowo, nadwyżka finansowa NFZ z tytułu obsługi obywateli Ukrainy wyniosła niecałe 2 miliardy złotych. Eksperci podkreślają jednak potrzebę dalszej integracji i wsparcia dla ukraińskich przedsiębiorców. Donald Trump ogłosił powołanie sił superinteligencji, które mają koordynować politykę Stanów Zjednoczonych w dziedzinie sztucznej inteligencji. Na czele zespołu stanie dyrektor wywiadu narodowego Jay Clayton. Nowa jednostka ma zapewnić globalne przywództwo Stanów Zjednoczonych w sztucznej inteligencji i ochronę interesów Amerykanów. Trump nakazał również zmianę nazwy technologii na superinteligencja w oficjalnych dokumentach. Mimo zapowiedzi kar za cyberwłamania, prezydent sprzeciwia się regulacjom prawnym w tej branży, argumentując to rywalizacją z Chinami. Zespół będzie konsultował się z szerokim gronem interesariuszy i podlegał bezpośrednio prezydentowi.
1: W 2027 roku emerytury mogą wzrosnąć bardziej niż przewidują obecne prognozy. Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaproponowała zmianę mechanizmu waloryzacji, która mogłaby podnieść podwyżki do ponad 4%. Oznaczałoby to wyższe świadczenia dla seniorów. Minimalna emerytura mogłaby wzrosnąć do 2063 zł brutto. Zmiana polegałaby na mocniejszym uwzględnieniu wzrostu płac przy obliczaniu waloryzacji. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Militaryzacja kosmosu postępuje, a orbita Ziemi staje się nowym polem bitwy. Liczba aktywnych satelitów wzrosła do ponad 9 tysięcy, co zwiększa ryzyko ataków na infrastrukturę kluczową dla gospodarki i bezpieczeństwa. Wojna w Ukrainie jest określana jako pierwsza komercyjna wojna kosmiczna z udziałem prywatnych firm satelitarnych. Mocarstwa, takie jak Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja, testują zaawansowaną broń antysatelitarną, co prowadzi do powstawania niebezpiecznych śmieci kosmicznych. W obliczu przestarzałych regulacji międzynarodowych kluczowe staje się wzmacnianie odporności infrastruktury kosmicznej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Warszawa to miasto przywita nas temperaturą 19 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Jesienne ciepło dodaje dniom wyjątkowego uroku. Idealny moment, by spędzić czas na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3425 odcinku Barw Szczęścia czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Kajetan Broda odkryje, że jego biologicznym ojcem był zmarły Bogdan Rawicz, co czyni go przyrodnim bratem Cezarego. To odkrycie wywróci jego życie do góry nogami. Zamiast pogrążyć się w szoku, Broda natychmiast zacznie planować przyszłość, marząc o zmianie nazwiska i potencjalnym spadku po Rawiczu. W lokalu zaskoczy Natalię, ogłaszając, że są rodziną. Odcinek pełen niespodzianek i emocji zostanie wyemitowany 22 października o 20:50 w TVP 2. To będzie wieczór pełen napięcia i rodzinnych tajemnic.
0: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 61 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 7 października o godzinie 14 na TVP 1. Khalil zmaga się z narastającymi problemami, a Munewer odkrywa jego pilnie strzeżoną tajemnicę, co wywołuje u niej niepokój. Burak przyznaje się do sabotowania Kerema, co prowadzi do napiętej rywalizacji między nimi, nie tylko zawodowej, ale i sercowej. Kerem brutalnie odrzuca uczucia Ezgi, co dla niej jest bolesnym ciosem. Dla fanów serialu to kolejna dawka emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Odcinek będzie dostępny także na platformie TVP VOD. M jak miłość w 1946 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Mateusz, zamiast uczestniczyć w ślubie swojej siostry Natalki, angażuje się w poszukiwania zaginionej siostry Majki, Oli. Ola, zbuntowana 18-latka, ucieka z domu i nie chce podejść do matury, co wywołuje rodzinne napięcia. Mateusz, mimo własnych problemów, nie zostawia Majki samej i odnajduje Olę w mieszkaniu tajemniczego taksówkarza. Dzięki jego determinacji, Ola wraca do matki i zgadza się podejść do matury. Tymczasem Majka, po rozwiązaniu kryzysu, postanawia spędzić resztę dnia z Mateuszem i wprosić się na ślub Natalki. Jednak niespodziewany telefon od Tomka zmienia jej plany, a Mateusz ponownie zostaje na drugim planie. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o godzinie 20:50 w TVP 2.
1: W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej, numer 4293, Ewelina zostanie oczyszczona z zarzutów, ale nadal będzie musiała pozostać na leczeniu psychiatrycznym. Odcinek ten zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o godzinie 20:15 na TVN. Wsparcie dla Eweliny okażą Weronika i bliscy, podczas gdy Greg Kalski, po usłyszeniu prawdy o swoich agresywnych zachowaniach, wpadnie w furię i będzie chciał opuścić szpital. Jagoda, córka Eweliny, nie zostanie sama. Weronika, Lew i Kacper zapewnią jej opiekę. Prawda o wydarzeniach w rodzinie Kalskich w końcu wyjdzie na jaw, co przyniesie ulgę Ewelinie. Odcinek będzie dostępny także online w serwisie Player.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4293 odcinku serialu Na Wspólnej Nohal usłyszy w poprawczaku dramatyczne wieści o swojej siostrze. Chłopak dowie się, że może zostać od niej odcięty, co wywoła w nim ogromne emocje. Hebel będzie próbował opanować sytuację, ale napięcie wśród chłopaków nie opadnie. Ryszard zaoferuje Nohalowi pomoc, ale postawi mu konkretny warunek – powrót na boisko. Nohal znajdzie się pod presją. Z jednej strony grozi mu rozdzielenie z siostrą, z drugiej ma szansę na pomoc. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o godzinie 20:15 na TVN. Można go także obejrzeć online w serwisie Player.
0: La Promesa – Pałac Tajemnic powraca z emocjonującym 493 odcinkiem już w środę, 7 października o 15:05 na TVP 2. Petra nie zamierza dłużej tolerować Ayali i wprost mu grozi, co może wywołać lawinę nieprzewidzianych zdarzeń. Santos ujawnia swoje manipulacje, przyznając się do intrygi z zaproszeniem księżnej de Caril. Po długiej rozłące Jana i Manuel wreszcie się spotykają, co przynosi wzruszające chwile. Tymczasem Salvador zaskakuje Marię propozycją ustalenia daty ślubu. Fani mogą śledzić te i inne wątki, także na platformie TVP VOD.
1: W 976 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu. Lucia odmówi wyjazdu z księdzem Telmo do Salamanki, a wizyta u chrzestnego przyniesie jej przerażające odkrycie. Kasilda wyzna Rosinie, że straciła szacunek otoczenia i podejmie decyzję o odejściu ze służby. Maria ujawni Leonor, że jest córką Maksymiliana. Tymczasem Cesareo odnajdzie Servanda na stacji kolejowej, gdzie ten planował wyjazd do rodzinnego Naveros del Rio. Odcinek zostanie wyemitowany 13 października o godzinie 18:40 na TVP. 1. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Pełna romansów, dramatów i tajemnic. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 497 odcinek. Już 13 października o godzinie 15:05 na antenie TVP dwa widzowie będą mogli śledzić dalsze losy mieszkańców pałacu. Krus nie odpuści Marii Antonii, naciskając na nią, by wyjawiła swoje plany wyjazdowe. Katalina i Pelayo będą musieli zmierzyć się z niewyjaśnionymi sprawami, które wciąż ich dzielą. Jana i Maria z niepokojem obserwują Pię, obawiając się, że nie poradzi sobie z samotnością. Virtudes odzyska syna, ale nowe problemy szybko się pojawią. Tymczasem Santos i Petra zbliżą się do siebie, a Maria i Salvador ponownie poruszą temat ślubu. Serial pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów nie przestaje zaskakiwać.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni i niewielkie zachmurzenie. Ciepłe powietrze wprowadza do miasta harmonię i sprzyja jesiennym spacerom wśród złotych liści.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W piątek w Czechach doszło do tragicznego wypadku spadochronowego z udziałem 51-letniego Polaka. Mężczyzna spadł z wysokości kilku kilometrów w pobliżu miejscowości Klatowy, niedaleko lotniska Chałupki. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych nie udało się go uratować. Czeska policja prowadzi śledztwo, aby ustalić przyczyny tego zdarzenia.
1: Agnieszka Bastrzyk została pierwszą kobietą na stanowisku prezesa Zjednoczenia Polskiego Rzymskokatolickiego w Ameryce, organizacji z ponad 150-letnią tradycją. Bastrzyk, od lat zaangażowana w działalność polonijną, planuje wzmacniać organizację i promować polskie dziedzictwo wśród kolejnych pokoleń Polonii. Podkreśla znaczenie odpowiedzialności i współpracy międzypokoleniowej w swojej pracy. Współpracuje z Julie Roszak-Prado, drugą kobietą na wysokim stanowisku w PRCUA, co ma zachęcać kolejne kobiety do podejmowania ról przywódczych. Policja zatrzymała 15-letniego chłopca, podejrzewanego o zgłoszenie fałszywej informacji o bombie na warszawskim lotnisku. Do zdarzenia doszło pod koniec września, kiedy nastolatek zadzwonił do służb, twierdząc, że podłożył ładunek wybuchowy w jednym z samolotów. Służby natychmiast podjęły działania, choć zgłoszenie okazało się nieprawdziwe. Teraz o losie chłopca zdecyduje sąd rodzinny. Straż Pożarna ostrzega przed niebezpiecznym użytkowaniem listew zasilających. Podłączanie urządzeń o dużym poborze mocy, takich jak pralki, piekarniki czy grzejniki, do przedłużaczy może prowadzić do pożaru. Zaleca się używanie listew z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi i unikanie łączenia ich w łańcuchy. Pamiętajmy, że listwy są przeznaczone głównie do urządzeń o mniejszym poborze mocy, takich jak lampki czy ładowarki.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Czesnyscy policjanci przechwycili ponad 2 miliony papierosów bez polskich znaków akcyzy. W związku z tą sprawą zatrzymano 7 osób, które mogą być powiązane z nielegalnym obrotem tytoniem. Gdyby papierosy trafiły na rynek, straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść ponad 3 700 tysięcy złotych. Dalsze działania prowadzone są pod nadzorem prokuratury.
1: Astrologia wskazuje 6 znaków zodiaku, które cieszą się największym szacunkiem otoczenia. Koziorożec imponuje konsekwencją, lew odwagą, a skorpion siłą charakteru. Byk zyskuje uznanie dzięki stabilności, waga dzięki dyplomacji, a panna dzięki rzetelności. Warto jednak pamiętać, że na nasz odbiór wpływa więcej niż tylko data urodzenia. Meteorolodzy przewidują, że zima 2026 i 2027 przyniesie gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Oczekiwane są zarówno fale siarczystego mrozu, jak i niespodziewane ocieplenia. Anomalia El Niño oraz zaburzenia wiru polarnego mogą spowodować napływ lodowatego powietrza nad Europę. Szczególnie dynamiczna aura spodziewana jest w styczniu i lutym 2027 roku. Nowa ekranizacja Lalki Bolesława Prusa wywołała szerokie dyskusje w Polsce. Imię Ignacy, związane z postacią Ignacego Rzeckiego, zyskuje na popularności i zajmuje już 7 miejsce w rankingu najczęściej nadawanych imion męskich w 2025 roku. Czy dzięki filmowi i serialowi uda mu się zdetronizować Nikodema, który od lat króluje w tym zestawieniu? Czas pokaże, jak ekranizacja wpłynie na trendy w nadawaniu imion.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zamio kulkas, popularna roślina domowa, może przestać rosnąć z powodu braku składników odżywczych. Prosty nawóz z drożdży może pomóc w przywróceniu jej witalności. Wystarczy rozpuścić 10 gramów drożdży w 1 litrze letniej wody z 1 łyżeczką cukru, odstawić na 1 godzinę, a następnie rozcieńczyć. Regularne podlewanie takim roztworem pobudzi roślinę do wzrostu. Astry jesien, znane również jako marcinki, stają się coraz popularniejszą alternatywą dla chryzantem na wszystkich świętych. Te kolorowe kwiaty, dostępne w różnych odcieniach, doskonale znoszą chłody i długo kwitną. Są łatwe w uprawie, nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji i świetnie prezentują się zarówno w donicach, jak i na rabatach. Dzięki swojej odporności na niskie temperatury mogą zdobić groby aż do późnej jesieni. W prezydenckim ośrodku w Promniku od lat goszczą różnorodne zwierzęta. Obecnie znajdują się tam 3 konie, w tym hucuł Ramzes i koń fryzyjski Aramis. Historia zwierząt w Promniku sięga lat 90., kiedy to za Lecha Wałęsy pojawiły się tam pierwsze konie. Za prezydentury Andrzeja Dudy dołączyły lamy i kuc Edek. Wszystkie zwierzęta są utrzymywane przez kancelarię prezydenta RP. Lech Wałęsa, legendarny przywódca Solidarności i były prezydent Polski, obchodził niedawno swoje 81. urodziny. Jego małżeństwo z Danutą Wałęsą, trwające już 57 lat, jest obecnie naznaczone wypaleniem i wzajemnymi żalami. Sam Wałęsa przyznaje, że ich relacja zmieniła się po zakończeniu politycznej walki, a publikacja książki Danuty Wałęsy, Marzenia i tajemnice, ujawniła wiele napięć. Mimo trudności, para przygotowuje się do obchodów 57. rocznicy ślubu.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super. Super Express.
2: Premier Donald Tusk opublikował nagranie w mediach społecznościowych, które wywołało burzliwą dyskusję w polskiej polityce. W materiale skrytykował prezydenta za opóźnienia w podpisaniu ustawy paliwowej. Przedstawiciele kancelarii prezydenta zarzucili Tuskowi brak realizacji obietnicy dotyczącej ceny paliwa. Do dyskusji włączyli się także politycy z różnych ugrupowań, komentując sytuację.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Dzisiejszy dzień wprowadza wyjątkowy, ciepły akcent w jesienne krajobrazy miasta.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kamila Barr, znana z roli dr Hany Goldberg, obchodzi dziś 47 urodziny. Aktorka, która przeszła spektakularną metamorfozę od dziewczyny z sąsiedztwa do ikony elegancji, wciąż zaskakuje swoją formą. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster. Od debiutu w Vinci po powrót do Na dobre i na złe, a także najnowszą rolę w Na wspólnej. Prywatnie jej życie pełne było miłości i rozstań, ale Kamila zawsze pozostawała wierna sobie, pokazując, że dojrzałość to nie tylko wiek, ale i klasa.
2: W The Voice of Poland znowu zawrzało. Julia Szarek z Podlasia jednym występem rockowego hitu Iris sprawiła, że wszystkie fotele jurorów odwróciły się jak na komendę. Trenerzy walczyli o nią jak lwy, ale to Kuba Badach zdobył jej serce. W jego drużynie znalazły się też inne talenty, jak Aga Bojarska i Karolina Łopuch, które również podbiły serca jurorów. A dla tych, którym się nie udało, Ania Karwan otworzyła The Voice Comeback Stage, dając drugą szansę na muzyczne marzenia.
1: Björk, światowa gwiazda muzyki, zaskoczyła fanów w Polsce, pojawiając się osobiście na wędrującym festiwalu w Bielsku-Białej. Artystka zagrała darmowy set DJ-ski, ubrana w strój przypominający modliszkę, co wzbudziło niemałe emocje. Niestety, informacja o jej występie pojawiła się zaledwie 2 godziny przed rozpoczęciem, co sprawiło, że wielu fanów z innych regionów nie zdążyło dotrzeć na czas. Cóż, czasem trzeba być w odpowiednim miejscu i czasie, by zobaczyć swoje ulubione gwiazdy. W minioną sobotę Tom Morello zorganizował festiwal Power to the People, który okazał się prawdziwym muzycznym show z politycznym zacięciem. Na scenie pojawili się m.in. Jack Black jako Jack Sabbath, Serj Tankian i Bruce Springsteen, a wszystko to w ramach sprzeciwu wobec działań Donalda Trumpa. Wydarzenie transmitowane na żywo na całym świecie pozwoliło fanom zobaczyć historyczne momenty, jak wspólne wykonanie Power to the People Johna Lennona przez wszystkich artystów. Cóż, muzyka łączy, a polityka? Cóż, pozostawmy to bez komentarza.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Brian Warner, znany światu jako Marilyn Manson, z premedytacją stworzył potwora, którego Ameryka lat 90. pokochała nienawidzić. Jego koncerty były jak seanse szoku, a media i politycy z radością podchwycili narrację o antychryście rocka. Manson zbudował swoją karierę na byciu tym, kim kazano dzieciom nie być, ale kiedy tragedia w Columbine wstrząsnęła krajem, stał się idealnym kozłem ofiarnym. Wizerunek, który stworzył, wymknął się spod kontroli, a on sam został uwięziony w roli, której nigdy nie zamierzał grać. Metallica znowu na scenie, tym razem w Las Vegas, gdzie ich rezydencja w Sphere przyciąga tłumy jak magnes. Zespół postanowił zaskoczyć fanów zasadą No Repeat Weekend, odkopując muzyczne perełki, które nie były grane od lat. Pierwsze 2 koncerty już za nami, a wśród niespodzianek znalazły się utwory, które nie wybrzmiewały na żywo od dekad. Wygląda na to, że każdy kolejny występ będzie pełen takich muzycznych skarbów. W 1990 roku Slayer postanowił stworzyć metalowe arcydzieło, łącząc agresję Rain in Blood z mrokiem South of Heaven. Tak narodziło się Seasons in the Abyss, które z miejsca podbiło listy przebojów, osiągając 40. miejsce na Billboard 200. Złote certyfikaty w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie? Proszę bardzo. A na trasie koncertowej Clash of the Titans Slayer zaskoczył fanów, zapraszając Alice in Chains. Cóż, nie wszyscy byli zachwyceni.
2: Jurek Owsiak, człowiek Orkiestra Polskiej Sceny Publicznej, świętuje dziś swoje 73. urodziny. Zaczynał jako promotor muzyczny, a jego pierwsza płyta, Help, The Beatles, uczyniła go królem prywatek w czasach szkolnych. Dziś znany jest przede wszystkim z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Poland Rock Festiwalu, które od lat przyciągają tłumy. Owsiak niezmiennie podkreśla, że muzyka to jego największa pasja, a Beatlesi mają w jego sercu szczególne miejsce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tony Iommi, legendarny gitarzysta, znowu na ustach wszystkich.

0: Megadeth i Anthrax to zespoły, które zdefiniowały gatunek i wyniosły go na światowe sceny. Każdy z nich ma na koncie albumy, które są prawdziwymi klejnotami ciężkiej muzyki. A teraz, po latach wzlotów i upadków, ktoś odważył się stworzyć ranking 10 ich najlepszych wydawnictw. Kto zdobył złoto? Tego nie zdradzimy, ale jedno jest pewne. Wstyd nie znać tych płyt.
1: Czas na podróż w czasie. Festiwal od bikiniarzy do hipsterów po raz 10 zabierze nas w sentymentalną wyprawę do lat 80., skupiając się na polskiej nowej fali. Już 16 października na scenie pojawią się Wczasy, a w listopadzie zagrają trójmiejscy muzycy z Tribute to Nowa Aleksandria. Organizatorzy obiecują, że będzie to nie tylko muzyczna uczta, ale i okazja do zbudowania międzypokoleniowych mostów. Ciekawe, czy młodzież z TikToka odnajdzie się w rytmach Cold Wave i synthpopu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Dzisiejsza łagodna aura sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu i spacerom w jesiennym otoczeniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Pod koniec września na warszawskim lotnisku Chopina ogłoszono alarm bombowy po fałszywym zgłoszeniu ładunku wybuchowego. Okazało się, że za alarmem stoi 15-letni chłopiec z ośrodka wychowawczego na Podlasiu. Policja zabezpieczyła jego telefon, a sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Służby nie mogą lekceważyć takich zgłoszeń, mimo że okazało się to tylko żartem. W Biedronce w Brwinowie doszło do licznych skarg na zachowanie jednego z ochroniarzy. Mężczyzna miał wdawać się w awantury z klientami, używając gazu i pałki teleskopowej. Mimo że policja nie otrzymała oficjalnych zgłoszeń, Biedronka potwierdziła problem i zakończyła współpracę z ochroniarzem. Od 1 października nie pracuje on już w tym sklepie. Zarząd Dróg Miejskich wybrał firmę Skanska do przebudowy ulicy Kruczej w Warszawie. Inwestycja za 51,5 miliona złotych zmieni 4 pasy ruchu w park linearny z 250 nowymi drzewami. Mieszkańcy wywalczyli zachowanie przejazdów poprzecznych, a projekt wzbudza obawy o korki i hałas. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku i potrwać około 18 miesięcy.
0: Tragiczne wydarzenie w powiecie suskim. Podczas sobotniego grzybobrania zaginął 73-letni mężczyzna. Po kilku godzinach poszukiwań jego ciało odnaleziono w lesie. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, ale nie stwierdzono udziału osób trzecich. Policja przypomina o zasadach bezpiecznego grzybobrania.
1: W parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu doszło do dramatycznych wydarzeń po odwołaniu proboszcza Józefa Zborka. Wzburzeni parafianie zablokowali wyjście biskupowi Romanowi Pindlowi, domagając się cofnięcia decyzji. Interweniowała policja, aby umożliwić ewakuację duchownych. Diecezja podkreśla, że decyzja o odwołaniu proboszcza jest prawomocna i zatwierdzona przez Watykan. Krzysztof Łętowski, żołnierz i strażak z Małopolski, uległ poważnemu wypadkowi drogowemu podczas święta Wojska Polskiego. Jadąc motocyklem, został uderzony przez samochód, co spowodowało ciężkie obrażenia i konieczność wprowadzenia go w śpiączkę farmakologiczną. Po wybudzeniu się Łętowski potrzebuje kosztownej rehabilitacji, na którą zbierane są fundusze. Przyjaciele zainicjowali zbiórkę, aby pomóc mu w powrocie do zdrowia. W Nowym Sączu doszło do tragicznego wypadku, w którym 50-letni pieszy zginął na oznakowanym przejściu. Kierowca Volkswagena, 21-letni mieszkaniec Sądecczyzny, był trzeźwy, ale policja bada, czy brał udział w nielegalnym wyścigu z BMW. Na miejscu wypadku świadkowie, w tym przejeżdżająca lekarka, próbowali ratować poszkodowanego. Śledztwo ma wyjaśnić okoliczności tej tragedii. W Krakowie doszło do nietypowego incydentu podczas wyciągania łodzi. Samochód elektryczny stoczył się do wody i całkowicie zatonął. W akcji ratunkowej uczestniczyli strażacy, policjanci oraz specjalistyczna grupa nurków. Dzięki ich współpracy pojazd udało się bezpiecznie wydobyć na brzeg. W Skawinie, w jednym z mieszkań, doszło do tragicznej zbrodni. 35-letni Mateusz G. zamordował swoją żonę, teściową i 8-dniową córkę, po czym odebrał sobie życie. Śledczy wciąż badają sprawę, czekając na wyniki badań toksykologicznych i ekspertyzy cyfrowe. Pogrzeb Mateusza odbył się w tajemnicy, w tym samym czasie, gdy żegnano zamordowane kobiety. Prokuratura w Tarnowskich Górach prowadzi 2 śledztwa w sprawie śmierci 66-letniej kobiety w miejscowej przychodni. Pierwsze dotyczy okoliczności jej zgonu, drugie zaś problemów z wydaniem dokumentacji medycznej. Seniorka zmarła pod koniec września, a problemy z formalnym potwierdzeniem jej śmierci pojawiły się z powodu braku karty zgonu. Śledczy badają, czy doszło do niedopełnienia obowiązków służbowych.
0: Na skrzyżowaniu ulic Antoniukowskiej i Narewskiej w Białymstoku doszło do kolizji. Jeden z kierowców nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, wymuszając pierwszeństwo. Siła uderzenia wepchnęła jedno z aut na chodnik. Na szczęście nikt z pieszych nie ucierpiał.
1: W Siemiatyczach trwają przygotowania do hucznej imprezy z okazji 30. urodzin Skolima, zaplanowanej na czwartek 8 października. W amfiteatrze wystąpią m.in. Zenek Martyniuk, Kleo i sam jubilat. Uczestnicy będą mogli korzystać z licznych atrakcji, a kolor różowy będzie motywem przewodnim wydarzenia. Bilety kosztują 50 zł, a dzieci do 120 cm wzrostu wchodzą za darmo. W Lubaniu zakończono śledztwo w sprawie 37-letniej kobiety oskarżonej o znęcanie się nad rocznym synem. Kobieta miała podduszać dziecko poduszką i szarpać je za włosy, a wszystko nagrywać i wysyłać ojcu dziecka. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu, a oskarżona przebywa w areszcie. Grozi jej kara od 1 do 10 lat więzienia. Klaudia Uciechowska, 24-letnia Polka, została wypisana z oddziału intensywnej terapii i kontynuuje leczenie w krakowskim ośrodku rehabilitacyjnym. Młoda kobieta wróciła do kraju po ciężkiej chorobie, która zaskoczyła ją podczas studiów w Pekinie. Rodzina informuje o postępach w terapii, ale podkreśla, że przed Klaudią jeszcze długa droga do pełnego zdrowia. Wciąż trwa zbiórka funduszy na jej leczenie.
0: W Chojnowie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego pożaru w bloku przy ulicy Paderewskiego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba. Strażacy ewakuowali mieszkańców i ugasili ogień, a władze miasta zapewniły nocleg dla tych, którzy nie mogli wrócić do swoich mieszkań. Przyczyny pożaru są badane przez odpowiednie służby.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 20 stopni i małe zachmurzenie. Dzisiejsze ciepło otula miasto, zachęcając do spacerów i chwil wytchnienia w jesiennym klimacie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania Joanny Zielewskiej pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Reprezentacja Polski pewnie pokonała Rumunię 3-0 w meczu Ligi Narodów UEFA. Kluczowym momentem była czerwona kartka dla rumuńskiego obrońcy i wykorzystany rzut karny przez Roberta Lewandowskiego. Po przerwie Polacy szybko zdobyli dwie kolejne bramki, przypieczętowując zwycięstwo. Kibice na PGE Narodowym mieli powody do radości. Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce osiągnęła kluczowy etap. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję środowiskową dla terminala morskiego MOLW. Ten ponadkilometrowy pomost umożliwi transport ciężkich elementów, takich jak reaktory, bezpośrednio na plac budowy w Choczewie. To ważny krok w realizacji projektu, którego pierwszy reaktor ma ruszyć w 2036 roku. Decyzja określa warunki budowy i użytkowania terminala, dbając o ochronę środowiska. Wkrótce złożone zostaną wnioski o kolejne pozwolenia na tę strategiczną inwestycję. Google znalazł się pod lupą UOKi. Prezes urzędu, Tomasz Chrustny, wszczął postępowanie przeciwko czterem spółkom z grupy Google, zarzucając im nadużywanie dominującej pozycji na rynku. Chodzi o brak uczciwych negocjacji z polskimi wydawcami prasy dotyczących wynagrodzeń za wykorzystywanie ich treści. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Google może grozić kara sięgająca 10% rocznego obrotu. Nowe prawo, które weszło w życie w 2024 roku, miało zapewnić mediom uczciwe wynagrodzenia, ale negocjacje utknęły w martwym punkcie. Wynik tego postępowania może mieć znaczący wpływ na przyszłość niezależnego dziennikarstwa w Polsce.
0: Mateusz Morawiecki ostro skrytykował nowe propozycje gospodarcze Prawa i Sprawiedliwości, nazywając je opresyjnymi dla małych firm. Były premier zarzucił też rządowi Donalda Tuska niespełnienie obietnicy dotyczącej cen paliw, co według niego kosztowało każdego kierowcę 3,5 tysiąca złotych. Morawiecki zapowiedział, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus zamierza wystartować w wyborach jako partia polityczna. W planach jest także projekt ustawy o obowiązkowym szkoleniu wojskowym dla parlamentarzystów. Były premier podkreślił, że jego ruch ma już struktury w większości powiatów w Polsce.
2: Sport w Radiu Super Express.
0: Michał Cieślak, jeden z sześciu polskich mistrzów świata WBC, otwarcie mówi o kulisach zawodowego boksu, nazywając go bagnem. Pięściarz przygotowuje się do walki z Dawidem Benavidezem, którą określa jako nadchodzącą wojnę. Cieślak przyznaje, że mimo zdobycia pasa mistrzowskiego, nadal ma wiele do udowodnienia sobie i kibicom. Walka z Benavidezem odbędzie się 12 grudnia.
1: Hubert Hurkacz nie zagra w finale turnieju ATP w Pekinie. Polak poddał mecz z Alexem de Minorem z powodu problemów zdrowotnych. Naciągnięcie mięśnia uda uniemożliwiło mu grę na pełnych obrotach. Decyzja o wycofaniu się miała zapobiec poważniejszemu urazowi. Polska reprezentacja do lat 21 przegrała z Włochami 2-6 w finałowym meczu eliminacji Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Włosi zdobyli jedną z bramek uderzeniem z własnej połowy, co było kluczowym momentem spotkania. Ta porażka komplikuje szanse Polaków na awans, który teraz zależy od wyników innych meczów. Jeśli nie uda się awansować bezpośrednio, Polacy będą musieli walczyć w barażach. Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie zmierzy się z Donną Vekić. Chorwatka, znana z sukcesu na igrzyskach w Paryżu, gdzie zdobyła srebrny medal, będzie rywalką naszej mistrzyni olimpijskiej. To starcie dwóch utalentowanych zawodniczek zapowiada się niezwykle emocjonująco.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Tomasz Adamek ponownie wzbudza kontrowersje swoją aktywnością polityczną. Podczas parady Pułaskiego w Nowym Jorku, w towarzystwie Tomasza Sakiewicza, skandował hasła uderzające w Donalda Tuska. Jego wypowiedzi spotkały się z krytyką, między innymi ze strony Marcina Najmana, który uznał je za niegodne dwukrotnego mistrza świata. Adamek otwarcie sympatyzuje z prawicą, co nie wszystkim się podoba.
1: Gracjan Szadziński zdominował Hektora Lombarda podczas gali Fight Mode 2 w Legionowie. Polak, mimo dwóch knockdownów, zdołał znokautować kubańską legendę w trzeciej rundzie. W innych walkach Albert Sosnowski niespodziewanie przerwał pojedynek z Maciejem Smokowskim, a starcie Normana Parka zakończyło się remisem. Wiktoria Czyżewska i Anna Andrzejewska również odniosły zwycięstwa. Shaquille O'Neal, legendarny koszykarz NBA, odwiedził Polskę, by wziąć udział w trzeciej edycji Shaq Presents All-Stars League 3 w Łodzi. Podczas pobytu w Warszawie Shaq był widziany w centrum miasta, gdzie chętnie pozował do zdjęć z fanami. Spotkał się także z prezydentem Warszawy, Rafałem Trzaskowskim i odwiedził stadion PGE Narodowy. Wizyta była okazją do promocji koszykówki wśród młodzieży. Podczas sobotniej gali boksu w Koszalinie doszło do kontrowersyjnego incydentu. Ukraiński pięściarz Nazri Rahimow wszedł do ringu w przebraniu mordercy, trzymając maczetę. Prezydent Karol Nawrocki, obecny na wydarzeniu, był świadkiem tego zdarzenia. Mimo to gala zakończyła się sukcesem dla Kacpra Mejny, który pokonał Wiktora Emilio Ramireza.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Marcin Bułka, bramkarz reprezentacji Polski, jest zaręczony z marokańską modelką Ekram Salam. Para mieszka w Nicei, gdzie Bułka gra w miejscowym klubie. Ekram, znana również jako Ikram, łączy karierę modelki ze studiami psychologicznymi i aktywnie działa w mediach społecznościowych. Ich miłość kwitnie, a wspólne pasje, takie jak podróże, zbliżają ich do siebie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Ciepłe powietrze wprowadza do miasta harmonię i sprzyja jesiennym spacerom wśród złotych liści.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3413 odcinku Barw Szczęścia śledztwo Celiny przeciwko Karolinie nabiera tempa. Detektywka wynajęta przez Justina odkrywa wspólnika Karoliny, specjalistę od deepfake'ów. Justin nie może się doczekać, aż Karolina wpadnie w ręce policji, ale Celina napotyka na poważne przeszkody. Tymczasem Karolina, nieświadoma zagrożenia, dzwoni do Justina z pretensjami, ale on już się jej nie boi. Łukasz odkrywa, że Celina wykorzystuje jego przyjaźń z Brunem do śledztwa, co prowadzi do napięć między nimi. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o godzinie 25 w TVP2.
0: Dziedzictwo w 1048 odcinku przynosi niesamowite zwroty akcji. Proces Ainur, oskarżonej o morderstwo Ezgi, zostaje przyspieszony, co zwiększa napięcie. Sinan, nie zważając na czas, odkrywa w mieszkaniu zmarłej ślad, który może być kluczowy. W jego ręce trafia laptop Ezgi, a na nim wiadomości z pogróżkami, które mogą odmienić losy Ainur. To odkrycie daje nadzieję na znalezienie prawdziwego sprawcy. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października, o godzinie 16 w TVP1. Po emisji będzie dostępny w serwisie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, rodzinie i walce z przeciwnościami losu. W 975 odcinku Akacjowej 38 Maria zdecyduje się na odważny krok i wyzna Kasildzie, że jest jej matką. Tymczasem zniknięcie Servanda wywoła niemałe zamieszanie wśród służących, które ruszą na jego poszukiwania z pomocą Cesareo. Samuel ostrzeże Lucie przed księdzem Telmem, który może mieć nieczyste intencje. Odcinek ten będzie można obejrzeć 12 października o godzinie 18.40 na TVP1. Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Serial pełen jest emocji, rodzinnych dramatów i tajemnic skrywanych przez mieszkańców kamienicy przy tytułowej ulicy. W obsadzie znajdziemy takie nazwiska jak Amparo Fernandez, Arantxa Aranguren czy Mark Parejo.
1: Barwy Szczęścia wkraczają w emocjonujący 3417 odcinek, który zostanie wyemitowany 12 października o 25 na TVP2. Daniel, zdeterminowany, by chronić syna, podejmie drastyczne kroki i porwie Adama, co wprowadzi sporo zamieszania. Celina nie odpuści sprawy Justina i zwróci się o pomoc do komisarza Majaka, co może przynieść nieoczekiwane konsekwencje. Weronika i Błażej będą musieli zmierzyć się z wyzwaniem opieki nad matką Modrzyckiego, co początkowo okaże się trudne, ale z czasem przyniesie pozytywne efekty. Serial, który od lat przyciąga widzów, opowiada o życiu mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej i ich codziennych zmaganiach. W obsadzie zobaczymy m.in. Wiktorię Gąsiewską, Marka Molaka i Katarzynę Glinkę. To będzie odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 493 odcinkiem już w środę, 7 października o 15.05 na TVP2. Petra nie zamierza dłużej tolerować działań Ayali i otwarcie mu grozi, co może mieć poważne konsekwencje dla wszystkich mieszkańców pałacu. Santos przyzna się Petrze, że to on zaprosił księżną de Caril, chcąc utrudnić życie Werze. Po długiej rozłące Manuel i Jana wreszcie się spotkają, co z pewnością wzruszy widzów. Tymczasem Salvador zaskoczy Marię, prosząc ją o ustalenie daty ślubu. Nowy odcinek będzie dostępny także w serwisie TVP VOD. To będzie prawdziwa uczta dla fanów serialu. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 496 odcinka. Katalina próbuje przekonać Pelaja, że za prasowym skandalem stoi Cruz, co dla niego oznacza bolesny powrót do przeszłości. W pałacu pojawiają się niespodziewani goście, a decyzja hrabiego może skomplikować życie Martiny. Petra działa w tajemnicy, szkoląc Santosa, a zakonnice wywołują poruszenie w La Promesie. Odcinek zostanie wyemitowany 12 października o godzinie 15.05 na TVP2. Serial pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów przenosi nas na początek XX wieku do posiadłości rodu Luján w Hiszpanii. W obsadzie zobaczymy m.in. Anę Garcés, Ewę Martín i Manuela Regueiro.
0: W 4293 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Nohal staje w obliczu dramatycznej wiadomości o możliwej rozłące z siostrą, co wpędza go w skrajną rozpacz. Pobyt w poprawczaku staje się dla niego prawdziwym koszmarem. Hebel, grany przez Tadeusza Huka, próbuje uspokoić młodzież, ale zadanie okazuje się niezwykle trudne. Ryszard proponuje Nohalowi pomoc, ale stawia twarde warunki. Chłopak musi zdecydować, czy podda się szantażowi, by ratować więź z siostrą. Premiera tego emocjonującego odcinka już we wtorek, 13 października o 20.15 na TVN. Dla tych, którzy wolą oglądać online, odcinek będzie dostępny na platformie Player.
1: Na wspólnej zaskakuje w 4293 odcinku, który zostanie wyemitowany 13 października o 20.15 na TVN. Ewelina zostaje oczyszczona z zarzutów, ale nadal przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Greg Kalski, nie mogąc znieść napięcia, postanawia opuścić placówkę medyczną. Weronika obiecuje wsparcie Jagodzie, córce Eweliny, podczas gdy jej matka pozostaje w szpitalu. W szpitalu dochodzi do ostrej wymiany zdań, gdy Nalepa ujawnia tajemnicę Grega. Te rewelacje doprowadzają go do furii i żąda wypisu na własne życzenie. Odcinek dostępny będzie także na platformie Player.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu termometry pokażą 19 stopni i małe zachmurzenie. Dzisiejsza łagodna aura zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Warto wykorzystać tę pogodę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W ośrodku prezydenckim w Promniku utrzymywane są trzy konie, co wzbudza polityczne dyskusje o ich zasadności i kosztach. Mieszkańcy okolic przyznają, że nie widzieli prezydenta Karola Nawrockiego w siodle, co podsyca spekulacje. Kancelaria prezydenta potwierdza, że konie są tam od lat, a ich utrzymanie finansuje Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent może korzystać z koni na terenie rezydencji, co zapewnia mu pełną dyskrecję. Sławomir Mentzen wywołał burzę, twierdząc, że mężczyźni w policji są dyskryminowani w porównaniu z kobietami. Polityk wskazuje na obciążenie mężczyzn nocnymi i świątecznymi dyżurami oraz krytykuje fizyczną przydatność kobiet na patrolach. Jego wypowiedzi wzbudziły kontrowersje, sugerując, że kobiety mogą stanowić zagrożenie zamiast wsparcia. Nagranie Mentzena szybko zyskało rozgłos w mediach społecznościowych. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał nieprawomocną decyzję o przyznaniu listu żelaznego byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Dzięki temu może on odpowiadać przed sądem z wolnej stopy, mimo sprzeciwu prokuratury. Orzeczenie wydał sędzia Konrad Mielcarek, co wywołało oburzenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Prokuratura zapowiedziała złożenie zażalenia na tę decyzję.
3: Premier Donald Tusk został nagrany, jak przechodzi przez przejście dla pieszych na czerwonym świetle podczas wywiadu dla TVN24. Alvin Gajadur, doradca prezydenta, skomentował to w mediach społecznościowych, sugerując mandat dla szefa rządu. Incydent wywołał dyskusję, czy będzie miał realne konsekwencje, czy pozostanie jedynie medialnym echem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Ciechanowie zaprezentowano nowy mundur polowy K3 dla Wojska Polskiego, który zastąpi dotychczasowy wzór Pantera po 33 latach służby. Nowy model, wyposażony w kamuflaż ryś, został zaprojektowany w Polsce i uwzględnia potrzeby współczesnego pola walki. Mundur wykonano z lekkich, wytrzymałych materiałów, a jego krój dostosowano także do sylwetki kobiet. Pierwsze 7,5 tysiąca kompletów trafi do żołnierzy jeszcze w tym roku. Renata Marusarz, 20-letnia tancerka z Chicago, rozpoczęła swoją kadencję jako królowa Związku Podhalan w Północnej Ameryce. W rozmowie podkreśla, jak ważne jest dla niej pielęgnowanie góralskich tradycji, które towarzyszą jej od dzieciństwa. Renata, wychowana w muzykalnej rodzinie, od najmłodszych lat uczyła się szacunku do kultury i góralskiej tożsamości. Teraz jako królowa ZPPA chce dzielić się tym dziedzictwem z innymi. W sobotę, 10 października, w Centrum Polsko-Słowiańskim na Greenpoincie odbędzie się wyjątkowy benefis Stana Borysa. Artysta świętuje 85. urodziny i 65-lecie pracy artystycznej. W programie muzyka, wspomnienia i występy artystów związanych z nowojorską Polonią. Patronat nad wydarzeniem objął konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku.
3: We Wrocławiu doszło do brutalnego ataku nożem na pracownika ochrony w drogerii na Starówce. 47-letni mężczyzna, podejrzany o ten czyn, został zatrzymany przez policję w ciągu jednej godziny od zgłoszenia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Poszkodowany ochroniarz odniósł poważne obrażenia zagrażające życiu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przed wszystkimi świętymi warto zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego znicza. Kluczowe jest sprawdzenie etykiety i deklarowanego czasu palenia, który może wynosić od 24 do nawet 72 godzin. Nie zawsze większy znicz pali się dłużej. Ważny jest rodzaj wkładu i konstrukcja. Na otwartych cmentarzach przydatne będą modele z osłoną chroniącą przed wiatrem.
3: Jesienią warto spróbować kopytek w nowej odsłonie z dynią. To sezonowe warzywo nadaje im delikatnie słodkawy smak i piękny, złocisty kolor. Przygotowanie jest proste. Wystarczy zastąpić ziemniaki dyniowym puree. Dyniowe kopytka można podawać zarówno na słodko, jak i w wersji wytrawnej, z dodatkiem świeżych ziół czy parmezanu. Skrzypiące drzwi mogą być uciążliwe, ale często wystarczy niewielka ilość smaru, by rozwiązać problem. Zanim sięgniesz po specjalistyczne preparaty, sprawdź, czy masz w domu odpowiedni olej, na przykład mineralny. Pamiętaj, by nie przesadzać z ilością smaru, aby nie przyciągał kurzu. Jeśli drzwi nadal hałasują, przyczyna może być poważniejsza i wymagać regulacji lub naprawy.
2: Borówka brusznica, choć powszechna w polskich lasach, wciąż pozostaje niedoceniana. Te czerwone owoce, popularne w Finlandii, są bogate w witaminę C i antyoksydanty, które wspierają odporność i mogą wspomagać spalanie tłuszczów. Warto wzbogacić nimi dietę, dodając je do mięs czy deserów. Brusznica to nie tylko smak, ale i zdrowie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Masz problem z nieprzyjemnym zapachem w szafie? Jest na to prosty sposób. Wystarczy skropić kawałek filcu ulubionym olejkiem eterycznym i umieścić go między ubraniami. Dzięki temu odzież zyska świeży zapach, a szafa będzie pachniała jak perfumeria. Pamiętaj też o regularnym wietrzeniu i myciu szafy, aby uniknąć stęchlizny.
2: Były poseł i europoseł Jacek Protasiewicz spędził ostatni weekend w Sopocie z partnerką Darią Brzezicką. Para korzystała z uroków prawdopodobnie ostatnich ciepłych dni, spacerując po Monciaku i odpoczywając na plaży. Protasiewicz, który w maju zrezygnował z funkcji w zarządzie szpitala powiatowego w Lipnie, cieszył się niższymi cenami poza sezonem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa termometry ukażą 22 stopnie i małe zachmurzenie. Dzisiejsze ciepło przypomina o łagodnym obliczu jesieni. Chwilo trwaj.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Farna i Martin Hobot, para, która przez lata była wzorem miłości, oficjalnie zakończyła swoje 13-letnie małżeństwo. Choć w Polsce to szok, czeskie media już od dawna węszyły kryzys, zauważając brak Martina u boku Ewy na ważnych wydarzeniach. Cóż, nawet najpiękniejsze bajki czasem kończą się nie tak, jakbyśmy chcieli, ale spokojnie. Oboje zapewniają, że pozostaną kochającymi rodzicami.
2: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, przegrał walkę z nowotworem, mimo że zebrał imponujące 2,5 miliona złotych na leczenie. Jego żona Anita, która była dla niego oparciem, teraz zmaga się z rzeczywistością bez ukochanego. Grób Adriana, starannie przystrojony jesiennymi kwiatami i dynią, przypomina o miłości, która nie zna granic, nawet po śmierci. Cóż, życie pisze scenariusze, których nie przewidziałby nawet najlepszy reżyser. Netflix wkracza na medyczną scenę z nowym serialem Znieczulenie, który zadebiutuje 4 listopada. Leszek Lichota, niczym współczesny znachor, wciela się w neurochirurga Dawida Łazarza, który po nieudanym zabiegu ląduje na prowincji. Tam, wśród lokalnych absurdów, walczy o zdrowie pacjentów i swoją niezależność. Czy to nowoczesna wersja znachora? Czy może kolejny dramat o lekarzu, który wie lepiej niż wszyscy? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – emocji nie zabraknie. Piotr Guma Gumulec zaskoczył wszystkich, zapraszając na parkiet Tańca z Gwiazdami swojego brata Bartka, który na co dzień jest jego menedżerem. Bartek, choć nieco przerażony, podjął wyzwanie i zatańczył tango, udowadniając, że dla brata zrobi wszystko, nawet jeśli oznacza to naukę skomplikowanej choreografii. Piotr z uśmiechem przyznał, że nie musiał go przekupywać, bo przecież menedżer czasem musi się poświęcić. Po występie emocje opadły, a bracia mogli cieszyć się wspólnym sukcesem i wyjątkową pamiątką. Mandaryna w Tańcu z Gwiazdami zaserwowała widzom prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Rodzinny odcinek okazał się dla niej nie tylko tanecznym wyzwaniem, ale i okazją do pokazania, co jej naprawdę w duszy gra. Wspólny występ z najbliższymi i piosenka Michała i Eti dodały całości osobistego charakteru. Czyżby taniec stał się nową formą terapii? Danuta Martyniuk, żona króla disco polo, nie przestaje nas zaskakiwać. Po eksperymencie od siatka postanowiła spróbować swoich sił w kolejnym reality show – Królowej Przetrwania. Zenon Martyniuk, choć nie może towarzyszyć jej w przygotowaniach, zapewnia o swoim wsparciu. Czekamy z niecierpliwością na początek 2027 roku, by zobaczyć, jak Danuta radzi sobie w tej wymagającej przygodzie.
1: Jan Frycz, niezapomniany aktor, odszedł w sierpniu, ale teatr nie zna słowa stop. Mariusz Bonaszewski, znany z ekranów i scen, przejął jego rolę w Orestei w Teatrze Narodowym. Premiera już 10 października, bo przecież sztuka musi trwać, nawet gdy życie mówi pauza. Ciekawe, czy duch Frycza będzie obecny na widowni, obserwując, jak jego następca radzi sobie z wyzwaniem.
2: Katarzyna Nosowska, zamiast tradycyjnej składanki przebojów na 30-lecie kariery, serwuje nam album Nigredo, który jest jak emocjonalny rollercoaster. Zamiast nostalgicznych wspomnień, artystka zaprasza do konfrontacji z tym, co bolesne i niewygodne. 4 producentów, 4 muzyczne światy i 0 miejsca na sentymenty. Premiera już 23 października, a Nosowska rusza w trasę, by pokazać, że po 3 dekadach nadal potrafi zaskoczyć.
1: Brian May, legendarny gitarzysta Queen, ogłosił koniec koncertowej ery zespołu. Po 50 latach na scenie, May stwierdził, że to wystarczająco długo, a teraz czas na rodzinę i astrofizykę. Fani mogą zapomnieć o cyfrowym powrocie Queen, ponieważ May obawia się, że sztuczna inteligencja ukradnie im show. Wygląda na to, że nawet gwiazdy rocka muszą czasem zejść na ziemię.
2: Wolfgang van Halen ujawnił, że jego ojciec, legendarny Eddie van Halen, miał słabość do albumu So Petera Gabriela. Tak, ten sam Eddie, który zrewolucjonizował gitarę elektryczną, uwielbiał kultowy krążek z lat 80. W wywiadzie Wolfgang wspomina, jak ojciec kazał mu założyć słuchawki i posłuchać Red Rain na pełnym regulatorze. Cóż, kto by pomyślał, że mistrz rocka miał tak eklektyczny gust muzyczny?
1: Iron Maiden kończy swoją światową trasę Run for Your Lives w Japonii już w listopadzie, a potem planuje przerwę. Ale czy na pewno? Bruce Dickinson, lider zespołu, zapowiada solowy album, który ma być o poziom lepszy od poprzedniego. Fani spekulują, co kryje się za tajemniczym

0: Newly Sentient Being. Gira przyznaje, że cena za artystyczny radykalizm była wysoka, ale teraz czas na nowy, bardziej intymny kierunek. Czyżby koniec głośnych dźwięków i początek szeptów? Czas pokaże, co przyniesie nowa era Swans.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić również 20 stopni Celsjusza. Dzisiejsza pogoda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu i cieszenia się łagodnym klimatem jesieni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie zakończył przetarg na przebudowę ulicy Kruczej. Realizacją projektu zajmie się firma Skanska, a koszt inwestycji wyniesie blisko 51,5 miliona złotych. W ramach modernizacji zlikwidowane zostaną 4 pasy ruchu, a w ich miejsce powstanie Linar Park z 250 drzewami. Mieszkańcy wywalczyli utrzymanie kluczowych przejazdów poprzecznych, a prace mają ruszyć jeszcze w tym roku. W Brwinowskiej Biedronce doszło do kontrowersji związanych z zachowaniem ochroniarza. Klienci skarżyli się na jego agresywne działania, w tym użycie pałki teleskopowej i gazu. Po licznych skargach sieć handlowa zdecydowała się zakończyć współpracę z tym pracownikiem. Policja nie otrzymała jednak żadnych formalnych zgłoszeń w tej sprawie. Pod koniec września na warszawskim lotnisku ogłoszono alarm bombowy po telefonie od 15-latka z ośrodka wychowawczego na Podlasiu. Chłopiec twierdził, że podłożył bombę w jednym z samolotów, ale nie potrafił wskazać konkretnej maszyny. Służby szybko ustaliły, że to fałszywy alarm. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.
2: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił nowy program inwestycyjny, który skupi się na rewitalizacji historycznego centrum miasta. Plan obejmuje Stare i Nowe Miasto, Trakt Królewski oraz Marienstadt. Pierwszym krokiem będzie konkurs architektoniczny dla Marienstadtu, aby lepiej zintegrować go z resztą miasta. Celem jest ożywienie tych rejonów i poprawa jakości życia mieszkańców. Sąd Okręgowy w Siedlcach skazał Adama C. na 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i zranienie jego kolegi. Do tragedii doszło w styczniu zeszłego roku podczas interwencji medycznej. Ekspertyzy wykazały, że oskarżony był w pełni poczytalny w chwili ataku. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. W Grójcu pod Oświęcimiem mieszkańcy protestują przeciwko odwołaniu proboszcza Józefa Zborka. W nocy z soboty na niedzielę biskup Roman Pindel opuścił miejscowość w asyście policji po tym, jak wierni uniemożliwili mu wyjazd. Parafianie podkreślają zasługi księdza, który przez 30 lat posługiwał w Grójcu i domagają się jego powrotu. Diecezja bielsko-żywiecka tłumaczy decyzję zaniedbaniami, ale nie podaje szczegółów. W Nowym Sączu doszło do tragicznego wypadku na przejściu dla pieszych. 50-letni mężczyzna zginął po potrąceniu przez Volkswagena, którym kierował 21-letni mężczyzna. Policja bada, czy doszło do nielegalnego wyścigu z BMW. Na miejscu pracują funkcjonariusze i biegły sądowy, a śledztwo ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
1: Tragiczne wydarzenie w powiecie suskim w Małopolsce. Podczas rodzinnego grzybobrania zaginął 73-letni mężczyzna. Po kilku godzinach poszukiwań, niestety, odnaleziono go martwego. Policja apeluje o zachowanie ostrożności podczas wypraw do lasu i przypomina o zasadach bezpieczeństwa. Krzysztof Łętowski, żołnierz i strażak z Małopolski, uległ poważnemu wypadkowi drogowemu. Wracając motocyklem z obchodów Święta Wojska Polskiego, został potrącony przez samochód, którego kierowca wymusił pierwszeństwo. Krzysztof doznał rozległych obrażeń i po wybudzeniu ze śpiączki farmakologicznej czeka go teraz długotrwała rehabilitacja. Przyjaciele organizują zbiórkę na jego leczenie.
2: W zabrzańskiej dzielnicy Helenka doszło do niebezpiecznego zdarzenia. W niedzielę wieczorem 11-letni chłopiec stracił przytomność w łazience, prawdopodobnie z powodu podtrucia tlenkiem węgla. Dziecko trafiło do szpitala, a pozostałe osoby w mieszkaniu nie wymagały hospitalizacji. Strażacy zabezpieczyli miejsce i przewietrzyli mieszkanie, przypominając o konieczności regularnych kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych.
1: Janusz Oberski, były górnik, walczy o powrót do zdrowia po tragicznym wypadku w kopalni. Sprzęt ważący ponad 4 tony przygniótł go, miażdżąc prawą stronę ciała. Mimo licznych operacji i rehabilitacji, jego prawa ręka pozostaje niewładna. Trwa internetowa zbiórka na dalsze leczenie Janusza, który potrzebuje wsparcia, by odzyskać samodzielność.
2: W Sosnowcu Środuli zdewastowano pomnik upamiętniający Żydów zamordowanych przez hitlerowców. Zgłoszenie o zniszczeniu wpłynęło do Straży Miejskiej w niedzielę po godzinie 16. Policja apeluje do świadków o pomoc w ustaleniu sprawców. Pomnik znajduje się w parku na osiedlu Środula, w miejscu dawnego getta z czasów II wojny światowej.
1: Wrocławskie służby zatrzymały 47-letniego mężczyznę, który 1 października zaatakował nożem ochroniarza w drogerii Rossmann przy ulicy Tęczowej. Do incydentu doszło podczas próby kradzieży perfum. Napastnik został aresztowany, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu nawet do 20 lat więzienia.
2: W Chojnowie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Paderewskiego. Ogień pojawił się w mieszkaniu na pierwszym piętrze, co zmusiło strażaków do ewakuacji mieszkańców. Niestety, jedna osoba zginęła w płonącym lokalu. Ewakuowani lokatorzy otrzymali tymczasowe schronienie zorganizowane przez Urząd Miasta. 36-letnia mieszkanka Lubania stanie przed sądem za dręczenie swojego rocznego syna. Kobieta miała podduszać dziecko poduszką i ciągnąć je za włosy, a nagrania z tych zdarzeń wysyłała ojcu chłopca, by zmusić go do powrotu do domu. Prokuratura rejonowa w Lubaniu skierowała akt oskarżenia, a kobieta przebywa w areszcie śledczym. Grozi jej kara od roku do 10 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 22 stopnie i małe zachmurzenie. Ciepłe dni o tej porze roku to doskonały moment na wyciszenie i podziwianie jesiennych barw.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Bezrobocie wśród młodych Polaków w wieku od 15 do 24 lat wynosi aż 11%, co jest ponad trzykrotnie wyższym wskaźnikiem niż w całej grupie aktywnych zawodowo. Młodzi szukają pracy średnio przez ponad 9 miesięcy. Jednocześnie 60% firm w Polsce ma trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Problemem jest często brak odpowiednich kompetencji, a nie brak ludzi. Automatyzacja i rozwój technologii zmieniają rynek pracy, co wymaga od młodych nowych umiejętności. Firmy, takie jak Exact i Forestall, inwestują w szkolenia, by przygotować młodych do zmieniającego się rynku.
2: Pizza sygnowana marką Muala, youtubera Książulo, trafia do sklepów Żabka w całej Polsce. Produkt ma być dostępny w ponad 13 tysiącach punktów, co stanowi znaczący krok w biznesowej karierze influencera. Mimo to decyzja spotkała się z falą krytyki ze strony fanów, którzy przypominają jego wcześniejsze deklaracje o niezależności. Wielu internautów twierdzi, że Książulo stracił część swojej autentyczności. Dodatkowo pojawiają się obawy, że część zysków z produkcji może trafić poza Polskę. Jak wpłynie to na dalszą karierę youtubera, pokażą wyniki sprzedaży.
1: Do Sejmu trafił projekt ustawy o nowym podatku od nieruchomości, który może wejść w życie w 2027 roku. Propozycja Lewicy zakłada opodatkowanie wartości nieruchomości zamiast ich powierzchni. Największe zmiany dotkną właścicieli trzeciego i kolejnych mieszkań, gdzie podatek może wynieść nawet 0,5% wartości nieruchomości. Wartość mieszkań ma być początkowo obliczana na podstawie wskaźnika kosztu odtworzenia metra kwadratowego. Projekt jest na wczesnym etapie legislacyjnym, a eksperci mają wiele pytań dotyczących jego szczegółów.
2: Google znalazł się pod lupą UOKiK. Prezes urzędu, Tomasz Chrustny, wszczął postępowanie przeciwko czterem spółkom z grupy Google, zarzucając im nadużywanie dominującej pozycji na rynku. Chodzi o brak uczciwych negocjacji z polskimi wydawcami prasy dotyczących wynagrodzeń za wykorzystywanie ich treści. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Google może grozić kara sięgająca 10% rocznego obrotu. Nowe prawo, które weszło w życie w 2024 roku, miało zapewnić mediom uczciwe wynagrodzenia, ale negocjacje utknęły w martwym punkcie. Wynik tego postępowania może mieć znaczący wpływ na przyszłość niezależnego dziennikarstwa w Polsce.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Uchodźcy z Ukrainy wnieśli w 2025 roku około 2,5% do polskiego PKB, co przekłada się na 94 miliardy złotych. Zgodnie z raportem UNHCR i Deloitte, wskaźnik zatrudnienia Ukraińców wyniósł 76%, przewyższając ten dla Polaków. Ukraińcy prowadzą także 13% działalności gospodarczych w Polsce, co przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy. Dodatkowo, nadwyżka finansowa NFZ z tytułu obsługi obywateli Ukrainy wyniosła niecałe 2 miliardy złotych. Eksperci podkreślają jednak potrzebę dalszej integracji i wsparcia dla ukraińskich przedsiębiorców. Mateusz Morawiecki ostro skrytykował nowe propozycje gospodarcze Prawa i Sprawiedliwości, nazywając je opresyjnymi dla małych firm. Były premier zarzucił też rządowi Donalda Tuska niespełnienie obietnicy dotyczącej cen paliw, co według niego kosztowało każdego kierowcę 3,5 tysiąca złotych. Morawiecki zapowiedział, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus zamierza wystartować w wyborach jako partia polityczna. W planach jest także projekt ustawy o obowiązkowym szkoleniu wojskowym dla parlamentarzystów. Były premier podkreślił, że jego ruch ma już struktury w większości powiatów w Polsce. Donald Trump ogłosił powołanie sił superinteligencji, które mają koordynować politykę Stanów Zjednoczonych w dziedzinie sztucznej inteligencji. Na czele zespołu stanie dyrektor wywiadu narodowego Jay Clayton. Nowa jednostka ma zapewnić globalne przywództwo Stanów Zjednoczonych w sztucznej inteligencji i ochronę interesów Amerykanów. Trump nakazał również zmianę nazwy technologii na superinteligencja w oficjalnych dokumentach. Mimo zapowiedzi kar za cyberwłamania, prezydent sprzeciwia się regulacjom prawnym w tej branży, argumentując to rywalizacją z Chinami. Zespół będzie konsultował się z szerokim gronem interesariuszy i podlegał bezpośrednio prezydentowi.
2: W 2027 roku emerytury mogą wzrosnąć bardziej niż przewidują obecne prognozy. Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaproponowała zmianę mechanizmu waloryzacji, która mogłaby podnieść podwyżki do ponad 4%. Oznaczałoby to wyższe świadczenia dla seniorów. Minimalna emerytura mogłaby wzrosnąć do 2063 zł brutto. Zmiana polegałaby na mocniejszym uwzględnieniu wzrostu płac przy obliczaniu waloryzacji. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ceny żywności na światowych rynkach osiągnęły najwyższy poziom od niemal 4 lat. Najbardziej drożeją cukier, zboża i oleje roślinne, co może wpłynąć na inflację w Polsce. Cukier podrożał we wrześniu o ponad 6%, a w porównaniu z ubiegłym rokiem jest droższy o blisko 15%. Zboża również odnotowały znaczący wzrost cen, aż o ponad 17% w skali roku. Choć ceny paliw w Polsce spadają, rosnące koszty żywności mogą zniwelować ten pozytywny efekt. Sytuacja na rynku żywności pozostaje dynamiczna i może mieć wpływ na nasze codzienne wydatki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 21 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Dzisiejsza pogoda przypomina, że jesień potrafi być łagodna. Czas na chwilę spokoju i relaksu.
3: Radio Super Express.

0: przewodnimi.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W 3425 odcinku Barw Szczęścia czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Kajetan Broda odkryje, że jego biologicznym ojcem był zmarły Bogdan Rawicz, co czyni go przyrodnim bratem Cezarego. To odkrycie wywróci jego życie do góry nogami. Zamiast pogrążyć się w szoku, Broda natychmiast zacznie planować przyszłość, marząc o zmianie nazwiska i potencjalnym spadku po Rawiczu. W lokalu zaskoczy Natalię, ogłaszając, że są rodziną. Odcinek pełen niespodzianek i emocji zostanie wyemitowany 22 października o 20:50 w TVP 2. To będzie wieczór pełen napięcia i rodzinnych tajemnic.
1: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 61 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 7 października o godzinie 14 na TVP 1. Khalil zmaga się z narastającymi problemami, a Munewer odkrywa jego pilnie strzeżoną tajemnicę, co wywołuje u niej niepokój. Burak przyznaje się do sabotowania Kerema, co prowadzi do napiętej rywalizacji między nimi, nie tylko zawodowej, ale i sercowej. Kerem brutalnie odrzuca uczucia Ezgi, co dla niej jest bolesnym ciosem. Dla fanów serialu to kolejna dawka emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Odcinek będzie dostępny także na platformie TVP VOD.
2: M jak miłość wprowadza nową postać, która z pewnością przyciągnie uwagę widzów. W 1949 odcinku, który zostanie wyemitowany 19 października o 20:50, do agencji detektywistycznej Marcina i Jakuba dołączy nowy detektyw Tomek. W tej roli zobaczymy Karola Lelka, młodszego brata Marcjanny Lelek, znanej z roli Natalki Mostowiak. Tomek szybko udowodni swoją wartość, rozwiązując pierwszą zagadkę, związaną z tajemniczymi wizytami w mieszkaniu jednej z klientek. Jego skuteczność zrobi wrażenie na nowych szefach, a wątek detektywa ma się rozwijać dynamicznie. Karol Lelek, mimo młodego wieku, ma już na swoim koncie wiele ról telewizyjnych i teatralnych. Wszystko wskazuje na to, że jego postać zostanie w serialu na dłużej, wnosząc świeżość i nowe emocje do sagi o Mostowiakach. W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej, numer 4293, Ewelina zostanie oczyszczona z zarzutów, ale nadal będzie musiała pozostać na leczeniu psychiatrycznym. Odcinek ten zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o godzinie 20:15 na TVN. Wsparcie dla Eweliny okażą Weronika i bliscy, podczas gdy Greg Kalski, po usłyszeniu prawdy o swoich agresywnych zachowaniach, wpadnie w furię i będzie chciał opuścić szpital. Jagoda, córka Eweliny, nie zostanie sama. Weronika, Lew i Kacper zapewnią jej opiekę. Prawda o wydarzeniach w rodzinie Kalskich w końcu wyjdzie na jaw, co przyniesie ulgę Ewelinie. Odcinek będzie dostępny także online w serwisie Player.
1: La Promesa – Pałac Tajemnic powraca z emocjonującym 493 odcinkiem już w środę, 7 października o 15:05 na TVP 2. Petra nie zamierza dłużej tolerować Ayali i wprost mu grozi, co może wywołać lawinę nieprzewidzianych zdarzeń. Santos ujawnia swoje manipulacje, przyznając się do intrygi z zaproszeniem księżnej de Caril. Po długiej rozłące Jana i Manuel wreszcie się spotykają, co przynosi wzruszające chwile. Tymczasem Salvador zaskakuje Marię propozycją ustalenia daty ślubu. Fani mogą śledzić te i inne wątki także na platformie TVP VOD.
2: W 976 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu. Lucia odmówi wyjazdu z księdzem Telmo do Salamanki, a wizyta u chrzestnego przyniesie jej przerażające odkrycie. Kasilda wyzna Rosinie, że straciła szacunek otoczenia i podejmie decyzję o odejściu ze służby. Maria ujawni Leonor, że jest córką Maksymiliana. Tymczasem Cesareo odnajdzie Servanda na stacji kolejowej, gdzie ten planował wyjazd do rodzinnego Naveros del Rio. Odcinek zostanie wyemitowany 13 października o godzinie 18:40 na TVP. 1. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Pełna romansów, dramatów i tajemnic. W serialu Dziedzictwo nadchodzi emocjonujący 1048 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 12 października o godzinie 16 na TVP 1. Sprawa zabójstwa Ezgi nabiera nowego kierunku, gdy Sinan odkrywa ślad w domu Ezgi, który może być kluczowy. Aynur, oskarżona o zabójstwo, staje przed przyspieszoną rozprawą sądową, a czas na znalezienie dowodów jest ograniczony. Sinan przypomina sobie o laptopie Ezgi, który może skrywać ważne informacje. Ibrahim odkrywa na nim wiadomości z pogróżkami, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, w której bohaterowie muszą stawić czoła nieodwracalnym stratom i skomplikowanym relacjom. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany 12 października 2026 roku o 20.50 na TVP2. Joanna niespodziewanie pojawi się w grabinie, stawiając Marię przed trudnym wyborem. Zażąda, by pozwoliła Arturowi odejść, co wywoła burzę emocji. Paweł odkryje prawdę o kryzysie w małżeństwie matki i ojczyma, co doprowadzi go do granic wytrzymałości. Agnes będzie musiała go powstrzymać przed pochopnymi decyzjami. Tymczasem Mateusz spędzi szalony dzień z Majką w Kozienicach. Serial M jak miłość od lat przyciąga widzów historiami rodziny Mostowiaków z Grabiny, pełnymi miłości, zdrad i trudnych decyzji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1019 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 17 stopni z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepło przypomina, że jesień potrafi być wyjątkowo łaskawa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Reszta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rosja ostrzegła zagranicznych dyplomatów przed pozostawaniem w Ukrainie, grożąc dalszymi atakami. Polska ambasada w Kijowie, kierowana przez Piotra Łukasiewicza, nie zamierza jednak opuszczać stolicy. Podobne stanowisko zajmują inne zachodnie misje, w tym Unia Europejska. Polska dyplomacja podkreśla, że rosyjskie groźby to próba zastraszenia i osłabienia wsparcia dla Ukrainy. Policja zatrzymała 15-letniego chłopca, podejrzewanego o zgłoszenie fałszywej informacji o bombie na warszawskim lotnisku. Do zdarzenia doszło pod koniec września, kiedy nastolatek zadzwonił do służb, twierdząc, że podłożył ładunek wybuchowy w jednym z samolotów. Służby natychmiast podjęły działania, choć zgłoszenie okazało się nieprawdziwe. Teraz o losie chłopca zdecyduje sąd rodzinny. Dobór odpowiedniej fryzury może znacząco wpłynąć na wygląd twarzy, zwłaszcza jeśli jest ona okrągła. Dla takiego kształtu twarzy polecane są cięcia, które optycznie wydłużają rysy, jak long bob czy curtain bangs. Należy unikać ciężkich, prostych grzywek i fryzur, dodających objętości na wysokości policzków. Dobrze dobrana fryzura powinna podkreślać naturalne piękno i sprawiać, że czujemy się w niej swobodnie. Straż Pożarna ostrzega przed niebezpiecznym użytkowaniem listew zasilających. Podłączanie urządzeń o dużym poborze mocy, takich jak pralki, piekarniki czy grzejniki, do przedłużaczy może prowadzić do pożaru. Zaleca się używanie listew z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi i unikanie łączenia ich w łańcuchy. Pamiętajmy, że listwy są przeznaczone głównie do urządzeń o mniejszym poborze mocy, takich jak lampki czy ładowarki.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Czesnyscy policjanci przechwycili ponad 2 miliony papierosów bez polskich znaków akcyzy. W związku z tą sprawą zatrzymano 7 osób, które mogą być powiązane z nielegalnym obrotem tytoniem. Gdyby papierosy trafiły na rynek, straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść ponad 3 700 tysięcy złotych. Dalsze działania prowadzone są pod nadzorem prokuratury.
2: Astrologia wskazuje 6 znaków zodiaku, które cieszą się największym szacunkiem otoczenia. Koziorożec imponuje konsekwencją, lew odwagą, a skorpion siłą charakteru. Byk zyskuje uznanie dzięki stabilności, waga dzięki dyplomacji, a panna dzięki rzetelności. Warto jednak pamiętać, że na nasz odbiór wpływa więcej niż tylko data urodzenia.
3: Perfumy mogą pachnieć inaczej na każdej osobie. Wpływ na to mają właściwości skóry, jej temperatura i poziom nawilżenia. Zapach zmienia się też z czasem, dlatego warto testować perfumy bezpośrednio na skórze, a nie tylko na papierowych testerach. To pozwala lepiej ocenić, jak będą się rozwijały w ciągu dnia.
2: Meteorolodzy przewidują, że zima 2026 i 2027 przyniesie gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Oczekiwane są zarówno fale siarczystego mrozu, jak i niespodziewane ocieplenia. Anomalia El Niño oraz zaburzenia wiru polarnego mogą spowodować napływ lodowatego powietrza nad Europę. Szczególnie dynamiczna aura spodziewana jest w styczniu i lutym 2027 roku.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Nowa ekranizacja Lalki Bolesława Prusa wywołała szerokie dyskusje w Polsce. Imię Ignacy, związane z postacią Ignacego Rzeckiego, zyskuje na popularności i zajmuje już 7 miejsce w rankingu najczęściej nadawanych imion męskich w 2025 roku. Czy dzięki filmowi i serialowi uda mu się zdetronizować Nikodema, który od lat króluje w tym zestawieniu? Czas pokaże, jak ekranizacja wpłynie na trendy w nadawaniu imion. Zamio kulkas, popularna roślina domowa, może przestać rosnąć z powodu braku składników odżywczych. Prosty nawóz z drożdży może pomóc w przywróceniu jej witalności. Wystarczy rozpuścić 10 gramów drożdży w 1 litrze letniej wody z 1 łyżeczką cukru, odstawić na 1 godzinę, a następnie rozcieńczyć. Regularne podlewanie takim roztworem pobudzi roślinę do wzrostu. Astry jesien, znane również jako marcinki, stają się coraz popularniejszą alternatywą dla chryzantem na wszystkich świętych. Te kolorowe kwiaty, dostępne w różnych odcieniach, doskonale znoszą chłody i długo kwitną. Są łatwe w uprawie, nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji i świetnie prezentują się zarówno w donicach, jak i na rabatach. Dzięki swojej odporności na niskie temperatury mogą zdobić groby aż do późnej jesieni.
3: Październik to idealny czas na usunięcie mchu z kostki brukowej przed zimą. Mech, choć naturalny, może powodować uszkodzenia i jest śliski. Zaleca się ręczne usuwanie grubych warstw, a na mniejsze wykwity stosowanie mieszanki wody z octem. Dodatkowo warto zabezpieczyć nawierzchnię, by problem nie powrócił w przyszłym roku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W prezydenckim ośrodku w Promniku od lat goszczą różnorodne zwierzęta. Obecnie znajdują się tam 3 konie, w tym hucuł Ramzes i koń fryzyjski Aramis. Historia zwierząt w Promniku sięga lat 90., kiedy to za Lecha Wałęsy pojawiły się tam pierwsze konie. Za prezydentury Andrzeja Dudy dołączyły lamy i kuc Edek. Wszystkie zwierzęta są utrzymywane przez kancelarię prezydenta RP.
3: Krakowie wicepremier Radosław Sikorski wsparł kandydatkę na prezydenta miasta, Monikę Piątkowską. Oboje podkreślili znaczenie nadchodzącej drugiej tury wyborów, która odbędzie się 11 października. Po konferencji spacerowali po Nowej Hucie, rozmawiając z mieszkańcami. W trakcie wizyty Sikorski spotkał się także z Robertem Makłowiczem w Bunkier Cafe, co wzbudziło zainteresowanie obserwatorów.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa termometry ukażą 22 stopnie i małe zachmurzenie. Ciepłe powietrze w jesiennej aurze tworzy spokojny i harmonijny nastrój dnia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Super Express.
1: Kiedy jesteśmy w żałobie, opłakujemy nie tylko stratę drogiej nam osoby, ale także część nas samych, która odchodzi wraz z nią. Klara Kramer. Wojna Klary.
2: Mój dziadek wiedział, że umiera i mówił, że on nie dożyje już następnych świąt, bo to akurat było w okresie świątecznym i faktycznie umarł, nie wiem, 3 dni po Sylwestrze.
1: Podobno właśnie tak jest, że niektórzy przeczuwają swój kres i mówią o tym swoim najbliższym, nawet jeśli ci nie chcą tego słuchać.
3: Nie umiemy obcować z tym tematem, ponieważ wypychamy go poza ramy życia, kiedy on jest jego częścią.
1: Michał Poklękowski. Witam Was w kolejnej edycji podcastu z reportażami. Witam Was w Polsce na ucho. Przemijanie i śmierć budzą potężne emocje. Większość z nas nie chce albo nie potrafi się z nimi mierzyć.
3: My jako ludzie jeszcze nadal nie mamy zbyt dużej umiejętności w ogóle rozmowy o swoich emocjach, że cały czas jeszcze trzymamy się tych starych standardów, gdzie te emocje trzeba chować i zachować taki poker face dla życia.
1: W obliczu rychłej śmierci bliskich nam osób tak często boimy się bólu i wstydzimy się łez.
2: Jest bezdyskusyjnie tragiczne i smutne, że ta osoba, która była do nas bliska, odchodzi, ale jakby sam fakt, że ją mieliśmy i jest wspaniały, że jakby miałeś kogoś, kto cię kochał bezwarunkowo.
1: Śmierć też jest bezwarunkowa. Po prostu prędzej czy później pojawi się w naszym życiu, w naszym albo innych, z naszego otoczenia. Bywa, że mamy wobec niej ogromne pokłady niezgody, żalu, a nawet złości. Często w jej obliczu też sami siebie oszukujemy, że śmierć nas nie dotyczy, nas albo tych, których kochamy.
2: Ta osoba ma 90 lat i raka z przerzutami, więc bez wątpienia umiera. Absolutnie tego nie przyjmujesz do wiadomości?
1: A przecież do śmierci najbliższych i żałoby po ich utracie nierzadko można się przygotować, jakkolwiek niezręcznie to nie zabrzmi.
3: Kiedy ta osoba odejdzie, być może będziemy mogli sięgnąć do tych nagrań, do tych zdjęć z ostatnich chwil, do naszych zapisków z rozmów i w ten sposób jakby wciąż otulać się obecnością tej osoby w momencie, kiedy jej ciało fizycznie już nie będzie z nami.
1: Czas to on jest najcenniejszy w dniach przemijania naszych najbliższych. Żadnej sekundy nie da się zawrócić, ale można dobrze wykorzystać tę, która za chwilę nadejdzie.
2: Spędzasz jak najlepszy czas z umierającą osobą, a nie próbujesz udawać, że ją uratujesz. To jest to o wiele bardziej wartościowe i tak naprawdę ta żałoba potem przebiega moim zdaniem o wiele delikatniej i o wiele bardziej naturalny sposób.
1: Żałoba. Trzeba jej po prostu pozwolić zrobić swoje, potraktować jak maść na bolące miejsce.
3: Żałoba nie jest tym czymś, co musimy leczyć, z czym musimy się zgłosić do psychiatry. Żałoba jest sama w sobie lekarstwem.
1: Zapraszam Was do wysłuchania najnowszego reportażu Oliwii Krettek o tym, co nieuchronne i co możemy zrobić lepiej, żeby siebie i naszych najbliższych do tego przygotować.

0: tak naprawdę jedyną rzeczą, którą ta osoba pragnie, to jest to, żeby ta osoba wróciła do życia. I to jest coś, czego nie mogę zrobić, ani ja, ani ona. Nie mam takiej mocy. Mogę być obok i jej towarzyszyć. Mogę widzieć jej emocje, pomóc w jakiś sposób logistyczny, jakby na przykład, nie wiem, zrobić zakupy, wyprowadzić psa, pomóc załatwić sprawę w urzędzie. Natomiast ból straty tej osoby to jest coś, co ona musi nieść sama w sobie, ale wiedząc, że jest ktoś, kto jej towarzyszy, wiedząc, że są też inne osoby w podobnej sytuacji, myślę, że jest to lżejsze, kiedy możemy dzielić się na przykład naszym doświadczeniem.
1: To był zupełnie zwyczajny dzień, gdy dziadek zrozumiał, że czas umrzeć.
2: To jest film, który jest oparty o opowiadanie, które napisałam po śmierci mojego dziadka i była to jakaś forma oswajania się z tym tematem. Cześć, nazywam się Nawojka Wierzbowska i jestem reżyserką animacji Już mnie nie ma. Śmierć mojego dziadka, żałoba po tej śmierci jakby odbywała się w zupełnie inny sposób niż sobie wyobrażałam wcześniej, bo to była pierwsza taka osoba dla mnie bardzo ważna, która zmarła. I to, co było dla mnie takim najbardziej zaskakujące, że czyjaś śmierć nie jest wydarzeniem, tylko jest procesem. Na ten proces składają się bardzo różne emocje i bardzo różne momenty, niekoniecznie tylko tragiczne i niekoniecznie tylko związane z tym, że płaczemy i że jest nam smutno, tylko też zawierają momenty piękne, też zawierają momenty śmieszne, też zawierają momenty dziwne, że jest to jakby pełne spektrum emocji. Miałam też takie poczucie, że w momencie, jeżeli konfrontujemy się z tymi emocjami, a nie przez nimi uciekamy, to jesteśmy w stanie jakby pełniej przejść przez ten proces.
3: Dziadek był człowiekiem wyjątkowo punktualnym, więc już na wstępie śmierć wywarła niezłe wrażenie.
1: A że nie był też szczególnie cierpliwy, to postanowił, że sam uda się w zaświaty.
2: Ja akurat w tamtym momencie nie do końca się z tym konfrontowałam, tylko bardziej zaprzeczałam rzeczywistości, tak jak reszta mojej rodziny. I jedyną osobą, która konfrontowała to, że umiera i że tak po prostu jest, był mój dziadek, a reszta z nas po prostu próbowała znaleźć jakieś metody, jak to odwrócić, jak to zmienić, jak to zatrzymać. I jak popatrzyłam na to z boku, to wydawało mi się to w pewnym sensie jakąś taką absurdalną scenką, że próbujesz kogoś na siłę, pomimo tego, że ta osoba ma 90 lat i raka z przerzutami, więc bez wątpienia umiera, że jakby absolutnie tego nie przyjmujesz do wiadomości. Dlatego jak kilka lat później umierała moja ciocia, też na raka, to jakby mając w pamięci tamtą pierwszą żałobę i to jak wtedy do tego podchodziłam, to wtedy przy okazji śmierci mojej cioci podchodziłam do tego inaczej. Nie uciekałam przed tym, że ona umiera, tylko jakby starałam się spędzić z nią ten czas, skonfrontować się z tymi przeżyciami, które były bardzo, bardzo skrajne, bardzo różne i bardzo intensywne i w pewnym sensie też bardzo jednoczące wszystkich dookoła, bo cała rodzina jest normalnie jakby nie jest tak skupiona razem, ale w tym specyficznym momencie, nie wiem, ludzie, którzy zazwyczaj ze sobą nie mieszkają, mieszkają razem, troszczą się o tą osobę chorą, więc jest jakby zupełnie inna dynamika. I jednocześnie, jeżeli to jest dynamika dookoła tego, że spędzasz jak najlepszy czas z umierającą osobą, a nie próbujesz udawać, że ją uratujesz, to jest to o wiele bardziej wartościowe i tak naprawdę ta żałoba potem przebiega moim zdaniem o wiele delikatniej i o wiele w bardziej naturalny sposób i jest wtedy jakby bardziej takim wzbogacającym cię procesem, a mniej takim rozdzierającym.
0: Dla mnie taką zmianą, która spowodowała moje zainteresowanie tematem śmierci i żałoby, była po prostu śmiertelna choroba i odejście mojego starszego brata. Nazywam się Izabela Jachnicka. Iza. Prowadzę pogrzeby humanistyczne w nurcie slow. Jestem członkinią kolektywu Instytutu Dobrej Śmierci oraz Stowarzyszenia Celebrantek i Celebrantów Humanistycznych. W momencie, kiedy to wszystko się działo, kiedy ja towarzyszyłam mu w odchodzeniu, nie miałam o tym zielonego pojęcia i czułam, jakbym cały czas była gdzieś we mgle. Dobrze pamiętam to uczucie, więc teraz, patrząc z perspektywy już 3 lat od tych wydarzeń, potrafię sobie wyobrazić, jak czują się moi klienci, z którymi się spotykam w momencie straty i staram się im pomagać najlepiej, jak potrafię, nawigując po tym bardzo niepewnym okresie życia.
4: Rozumiem, że ta strata była nagła.
0: Tak.
4: Ale byłaś w stanie pożegnać się z bratem?
0: Byłam w stanie pożegnać się z bratem, choć to było utrudnione, bo mój brat żył w Wielkiej Brytanii. Natomiast ja przylatywałam do niego praktycznie w każdy weekend i w każdą wolną chwilę. Później prochy brata przywiozłam sama w plecaku do Polski i wraz z siostrą organizowałyśmy jego pożegnanie, więc był taki bliskościowy element. Nawet w takiej specyficznej formie, bo mój brat był skremowany w Anglii. Jego prochy były w takiej kartonowej urnie, która przypominała bardziej pudełko na buty. I wiadomo, że w takiej urny nie można pochować do ziemi. I w Polsce jest taki zwyczaj, że prochy wsypuje się do woreczka i dopiero ten woreczek umieszcza się w urnie. Natomiast prochy Tomka były po prostu sypkie i w taki moment w domu pogrzebowym, w którym ja i moja siostra przesypywałyśmy prochy naszego brata z jednej urny, tej kartonowej, już do takiej docelowej i ten pył, ten proch jego ciała unosił się w powietrzu, osiadł na naszych włosach, osiadł na naszych ubraniach. Było bardzo takie trudne w tamtej chwili dla nas, ale też bardzo takie symboliczne pożegnanie z naszym bratem, bardzo takie bliskościowe. Kiedy mój brat zadzwonił do mnie, mówiąc, że umiera, i ja wtedy szykowałam się zupełnie inny wyjazd

0: Raz drugi i powiedział, czy ty masz na bilet, czy ty masz kasę, żeby dojechać do brata, bo jeśli nie, to ja ci pożyczę. I to było niesamowite, jakby takie oczywiste dla niego, takie nieoczywiste dla mnie, ale dało mi bardzo dużego kopa, że jakby wiedziałam, co mam robić i w którą stronę mam iść z tym wszystkim.
1: Chcesz przerwać na sekundkę?
0: Nie, spoko. Ja zawsze płaczę, jak mówię o tych rzeczach.
1: A czy on miał świadomość tego, że odchodzi?
0: Myślę, że tak, ale z drugiej strony był osobą, która bardzo walczyła o życie i do końca, mimo bardzo już ciężkiego stanu zdrowia, pozostawał samodzielny. Tyle, ile dał radę. Jego jakby myśli krążyły bardziej nie w stronę pożegnania, a w stronę tego, że jeszcze będę walczył o siebie.
2: W wypadku mojej cioci, no to było tak, że przez to, że moi rodzice mieszkają w dużym domu, no to moją ciocię, która wcześniej mieszkała w Niemczech, przetransportowano jakby do domu moich rodziców w Polsce i na te jej ostatnie tygodnie tam się też wprowadziła moja babcia, wprowadziła się moja druga ciocia, plus jakby różni ludzie przyjeżdżali właśnie, żeby się pożegnać de facto. Non-stop było bardzo dużo ludzi. To było o tyle niezwykłe, że jej rodzeństwo, czyli moja mama i jej siostry i brat, nie widzieli się wspólnie od, nie wiem, pewnie 12 albo 14 lat, tak żeby wszyscy byli razem w jednym domu. A jakby dzień przed tym, jak umarła, no to akurat wszyscy byli razem przy jej łóżku. Siedzieli razem, jakby wspominali jakieś historie, no i ona już była wtedy absolutnie nie komunikowała się, ale jakby miała całe swoje rodzeństwo zgromadzone dookoła siebie i następnego dnia rano po tym umarła. W pewnym sensie wierzę, że jakoś podświadomie to, dzięki temu to było też dla niej zamknięcie, że wiedziała, że jej wszyscy, jej najbliżsi są dookoła i że wtedy mogła odejść, ale też myślę, że to było ważne dla tych najbliższych, że chociaż to był taki naprawdę bardzo intensywny czas, że jesteś na takim skraju wytrzymałości, no to jednocześnie no to jesteś zjednoczony, więc to myślę, że jest pomocne. Bo też jest tak, że jeżeli się nie jesteś w hospicjum, no to nie masz jakby z przydziału pielęgniarki, więc wtedy te osoby, które są w domu, no to muszą jakby pełnić te funkcje i to niekoniecznie jakby, no wiadomo, nie masz tych umiejętności, więc to jest dosyć skomplikowane, ale też jednocześnie wydaje mi się, że finał finałów, no to nie jest aż tak ważne, czy idealnie tą osobę będziesz podnosić, albo czy idealnie jej będziesz przyklejać plaster przeciwbólowy, tylko ważniejsze jest, że to faktycznie robi rodzina, bo finalnie, jeżeli ta osoba faktycznie odchodzi, a nie jest w trakcie procesu leczenia, no to...
1: Chcesz się zatrzymać każdą chwilę, nie?
2: No tak. Myślę, że chcesz zatrzymać i też ta osoba, nie wiem, nie szuka pielęgniarki, tylko szuka po prostu najbliższych.
3: Z całej rodziny umieranie najlepiej rozumiał Pimpek. Ale nawet on nie wiedział, jak pomóc dziadkowi.
2: Mój dziadek wiedział, że umiera i mówił, że on nie dożyje już następnych świąt, bo to akurat było w okresie świątecznym i faktycznie umarł, nie wiem, 3 dni po Sylwestrze. I to było relatywnie szybkie, no bo to zajęło kilka tygodni od momentu, kiedy on jeszcze siedział i był funkcjonujący, do momentu, kiedy umarł. Znaczy, to też nie było gwałtowne, to nie był wypadek samochodowy, ale on na pewno był po prostu taki świadomy, nie uciekający przed tym i nazywający po imieniu. Wydaje mi się, że taki moment, kiedy dotarło do mnie, no to było, no bo właśnie tak jak mówiłam, raczej ja byłam w takim trybie takiego działania i tego, żeby coś spróbować nowego, żeby jakoś pomóc, że to było bardziej takie na zasadzie zatrzymania i szukania jakiejś akcji. W pewnym momencie dzwoniłam do mojego taty, żeby mu powiedzieć, że może to jest dobry pomysł, żeby przetestować medyczną marihuanę, bo to jest jakby na apetyt dobrze robię. Mój dziadek jakby już nie za bardzo chciał czy mógł jeść. No i mój tata mi mówił, że no raczej to już nie jest ten moment, że jakby to trochę tak jakby mój tata próbował mi powiedzieć, że to nic nie zmieni, no nie, że teraz to już jest... wydaje mi się, że to jak on mi to mówił, to było chyba taki moment, że to do mnie bardziej dotarło, że to nie jest tak, że ja znajdę jakąś metodę teraz i że to jest raczej kwestia dni, czy tam kiedy ktoś po prostu odejdzie, więc to nie jest tak, że tu jesteś w stanie, że masz kontrolę nad tym po prostu jakąkolwiek, tak. Mam na pewno bardzo dużo może romantycznej wiary w to, że mimo wszystko życie jest bardzo piękne i że to jest wspaniałe, że mamy szansę funkcjonować, że jakby

0: że jest tyle niesamowitych rzeczy do przeżycia i że wydaje mi się, że to, co jest jakby najgorszą możliwością, to to, że jakby nie mamy odwagi na to, żeby żyć zgodnie, nie wiem, ze swoimi emocjami, żeby okazywać swoje emocje, żeby próbować robić to, co się chce robić. I to nie, ten film może nie do końca się na tym pochyla, ale sprowadza się do tego, że nawet wiadomo, że jeżeli to jest bezdyskusyjnie tragiczne i smutne, że ta osoba, która była do nas bliska, odchodzi, ale jakby sam fakt, że ją mieliśmy i jest wspaniały, że jakby miałeś kogoś, kto cię kochał bezwarunkowo i że ta ilość ludzi takich, które w naszym życiu są takimi, nie wiem, fundamentalnymi osobami, które nas kochają bezwarunkowo, no jest jednak bardzo ograniczona. Wiele osób nie ma też tych. To nie jest tak, że każdy dostaje w pakiecie kochających dziadków, albo kochających rodziców, albo przyjaciół, czy jakby partnera. Nie każdy dostaje ten pakiet. Więc wydaje mi się, że no, to, że te wszystkie osoby, to, że one gdzieś funkcjonują nawet z tyłu naszej głowy, no to jest jakby niesamowitą wartością.
1: A wierzysz w to, że znika tak fizycznie, że jakby już nie ma nic dalej? Czy wierzysz w to, że kiedyś się spotkacie gdzieś? Czy myślisz o tym w ogóle?
0: Ja na pewno mam o wiele większy fokus na jakby życiu
1: tu i teraz.
0: Na ziemi, tak, tu i teraz. I nie mam jakiejś bardzo głębokiej wiary w to, że się spotkam z kimś kiedyś gdzieś. Ale jednocześnie też wierzę w czyjąś energię gdzieś wędrującą, ale niekoniecznie w takie spotkanie z tą osobą. Na przykład zdarzyło mi się, że mój dziadek mi się przyśnił po jego śmierci. No i w tym śnie, nie pamiętam teraz dokładnie tego snu, ale to generalnie był jakiś taki sen pożegnalny. Bo z tego, co pamiętam, to po prostu mu w tym śnie po prostu powiedziałam, że go kocham. To nie był jakiś bardzo złożony, ale... Ale w pewnym sensie on miał dla mnie jakąś taką realną wartość, że był w jakimś sensie jakby realnym doświadczeniem, chociaż to był sen. To było coś, co też było dla mnie, wydaje mi się, też może dlatego ta żałoba po dziadku była trudniejsza, no bo ja jakby nie byłam fizycznie w tym dniu, kiedy on jakby umarł, to mnie nie było w Gdańsku. Byłam tam, nie wiem, chyba tydzień wcześniej, ale potem pojechałam, bo wtedy studiowałam w Katowicach i pojechałam coś załatwić. Jakby on zmarł tego dnia, co miałam wracać do Gdańska. Liczyłam, żeby jeszcze się z nim zobaczyć. I właśnie fakt, że się z nim jeszcze nie zobaczyłam, trochę był dla mnie takim brakiem domknięcia. I to też oprócz tego, że jakby nie akceptowałam, że on umiera, no to tak jakby i wyrzucałam sobie, że pojechałam do tych Katowic, że mogłam zostać w Gdańsku, bo w sumie no już mogłam nie załatwiać tych rzeczy, co miałam. A z drugiej strony, że nie ma tego finalnego spotkania, kiedy faktycznie masz poczucie, że się żegnasz. Mhm. Więc myślę, że też ten film był jakimś takim długim pożegnaniem. I też w pewnym sensie... Bo ten dziadek z filmu jest na pewnych poziomach podobny do mojego dziadka, więc też trochę tą osobę utrwalasz.
2: Była to nikomu nieznana kobieta.
3: Wyglądająca jak ktoś ważny. Z urzędu, z poczty.
2: Albo nawet dyrektorka szkoły. Wyglądała nawet miło, ale dziwnie pachniała. Pani śmierć przeprosiła za spóźnienie i wyjaśniła, że to wszystko przez nawał papierkowej roboty.
0: W wypadku cioci, no to nie wiem jakby z czego to wynikało. Nie wiem, czy to wynikało z tego, że faktycznie przez to, że zrobiłam cały ten film, no to spędziłam dużo czasu na myśleniu o tym, jak konfrontować się z żałobą. Moja ciocia była dużo młodsza, więc ona tak naprawdę nie była w wieku do umierania, bo ona miała 50 lat z hakiem. No w każdym razie była zdecydowanie osobą, która ma jeszcze, powinna mieć przynajmniej jakby jeszcze życie przed sobą. No ale z jakiegoś powodu po prostu jak dostałam tą informację, że lekarze powiedzieli, że no nie, tu już jakby nie ma nic do zrobienia, nie są w stanie jakoś pomóc, no to faktycznie to przyjęłam i nie spędziłam czasu na szukaniu innych rozwiązań, tylko bardziej na tym, żeby, nie wiem, zagospodarować mój czas, żeby móc być razem z nią, żeby się zastanowić, jak można, nie wiem, jej pomóc w tym sensie, jak, żeby mieć dla niej leki przeciwbólowe, bo to nie są jakby też takie oczywiste rzeczy, te stricte organizacyjne po prostu. Więc bardziej jakby wydaje mi się, że uwaga była na tym, co może być, co może sprawić, że będzie to bardziej komfortowe dla niej, że spędzasz z tą osobą czas i okazujesz jej jakby swoją miłość, a nie biegasz jak kurczak dookoła, który coś próbuje zrobić, nawet jak się nic nie da.
4: Być. Najbardziej być, jak to jest możliwe, czyli właśnie, nie wiem, zrezygnować w miarę możliwości z innych aktywności i spędzać czas, rozmawiać, jeśli ta osoba jeszcze może rozmawiać, pozwolić jej opowiadać o swoim życiu, robić wspólne zdjęcia, parzyć herbatę, być w takiej codzienności, może zachęcać do opowiadania swojej historii, być może na przykład dobrym pomysłem jest nagrywanie jej głosu, jej historii dla przyszłych pokoleń, dla dzieci, dla prawnuków, żeby mogły usłyszeć głos babci, pytać o jakieś ważne sprawy życiowe, albo jakieś rzeczy relacyjne, na przykład: mamo, z czego jesteś najbardziej dumna? Co dawało ci najwięcej siły w życiu? Za czym najbardziej tęsknisz? Jakie jest najpiękniejsze wspomnienie z naszych wspólnych wakacji, które spędziliśmy razem? I po prostu no, delektować się tymi chwilami, jakie mamy, bo one będą przemijały. I kiedy ta osoba odejdzie, być może będziemy mogli sięgnąć do tych nagrań, do tych zdjęć z ostatnich chwil, do naszych zapisków z rozmów i w ten sposób jakby wciąż otulać się obecnością tej osoby w momencie, kiedy jej ciało fizycznie już nie będzie z nami.
1: Jak się czuje, że to cały czas gdzieś tam w nas jest i cierpimy, to jak trochę to oswoić?
4: Myślę, że rozmowa z osobą, która też przeżyła tą stratę, w sensie znała też tą osobę, bo ona nie przeżyła naszej straty, bo relacja z tą osobą zmarłą była inna, tak? To była dla nas mama, a dla tej osoby na przykład córka. Jest dobrym początkiem. Można na przykład usiąść przy albumie rodzinnym, zacząć przeglądać zdjęcia i wspominać i wracać po prostu do tematu tego, jak bardzo jest mi źle, że tej osoby już nie ma z nami. Jak bardzo mi jej brakuje, co było dla mnie trudne w tym momencie. Wydaje mi się, że my jako ludzie jeszcze nadal nie mamy zbyt dużej umiejętności w ogóle rozmowy o swoich emocjach, że cały czas jeszcze trzymamy się tych starych standardów, gdzie te emocje trzeba chować i zachować taki poker face dla życia, że profesjonalizm właśnie w życiu polega na tym, że nie pokazujemy emocji, a nie, że sobie umiemy z nimi radzić na zasadzie na przykład rozmawiać o nich otwarcie. Myślę, że nie można się też dużo spodziewać po pierwszej rozmowie. Być może ona będzie taka, że otworzy wiele, wiele rzeczy i popłynie, ale być może na przykład będzie tylko zaczątkiem serii rozmów. I na przykład od tego czasu już przy każdym spotkaniu albo przy którymś spotkaniu będziemy mogły wrócić do tego, że hej, fajnie by było, żeby na przykład ta osoba była teraz z nami, a pamiętasz tą i tą sytuację. Wiesz, a ja na przykład boję się śmierci. Czy ty się też boisz śmierci? Ja nie chciałabym na przykład czuć bólu. To jest dla mnie bardzo trudne. Czy ty czasem myślisz, co może się dziać, kiedy umieramy? Myślisz, że są jakieś zaświaty? Jak one mogą wyglądać według ciebie? Tak naprawdę to jest olbrzymia płaszczyzna do rozmów, rozmyślań, na które zazwyczaj nie poświęcamy czasu. Ale właśnie znalezienie tej przestrzeni i rozmówcy myślę, że jest takim dobrym zaczątkiem.
1: Tematy bądź pytania, tak?
5: To są pytania. Pytania, dzięki którym mamy jakąś refleksję, autorefleksję na temacie śmierci.
6: Marta Tittenbrunn, Centrum Nauki Kopernik.
5: O, proszę bardzo. Gdybyś mogła zaplanować własny pogrzeb, jakby on wyglądał? Gdzie by się odbył? Kto by na nim był? W co byłabyś ubrana?
7: To ciekawe, bo na to pytanie mam już odpowiedź jakąś w głowie, przynajmniej zarys.
5: Ale to znaczy, że już o tym myślałaś?
7: Znaczy bardziej w kontekście tego, że nie chciałabym, żeby po mojej śmierci moi bliscy mnie opłakiwali tak, jak to ma miejsce zazwyczaj w naszym obrządku, tym katolickim. Nawet teraz w pandemii mój dziadek zmarł na przykład i miałam taką chęć, żeby mu coś zagrać na gitarze na cmentarzu po tej ceremonii i wiem, że z tym był problem. Przeczytaliśmy jakieś takie nasze przemyślenia, więc tutaj tak było dużo, ale Ja mówię moim bliskim, że jak umrę, to mają zrobić imprezę wielką i się dobrze bawić. Okay. Na pewno jakieś moje ulubione utwory i na pewno bym chciała, żeby byli kolorowo ubrani, a nie w czerni. Nie wiem, jakieś takie mam, żeby to było inne niż taplanie się w smutku. Mhm. Wiem, że to będzie trudne oczywiście dla nich, ale jako, że staram się żyć pełnią życia, to chciałabym, żeby to zakończenie mojego życia też było takie pełne, a nie stwarzające pustkę. Kto by był, no to na pewno moi najbliżsi, moi przyjaciele. I w zasadzie, kto by miał ochotę. Myślę, że byłoby to otwarte wydarzenie.
1: A dlaczego my w Polsce tak właśnie mamy, że trochę się boimy tych rozmów o śmierci? Mam wrażenie, że ciągle za mało jest tego tematu gdzieś tam w przestrzeni publicznej.
4: No to może się składać wiele czynników. Myślę, że ogólnie w Europie jednym z takich powodów było to, że po II wojnie światowej, kiedy doświadczyliśmy tak wielu śmierci, tak wielu strat, staraliśmy się zepchnąć ten temat gdzieś do podświadomości. Skupiliśmy się na odbudowie naszego kontynentu. Druga rzecz, że w naszej takiej kulturze codziennego, pozytywnego myślenia i też kapitalizmu, który mówi, musisz być produktywna, musisz dawać rezultaty, musisz osiągać jakieś, nie wiem, wyniki, deadline'y. Ty, kiedy jesteś w żałobie z punktu widzenia kapitalizmu, jesteś nieproduktywna, jesteś osobą, która nie daje z siebie 100%, bo dajesz te 100% gdzieś indziej. Jakby właśnie no jesteś w tej sytuacji straty. Więc patrzy się na to w sposób bardzo nieprzychylny. Mówi się raczej, to idź tą swoją żałobą do swojego domu, tam się zamknij i jak ci przejdzie, to wrócisz do pracy. Jak ci przejdzie, to pójdziemy na imprezę. Nie umiemy obcować z tym tematem, ponieważ wypychamy go poza ramy życia, kiedy on jest jego częścią. Tak po prostu komuś ktoś się rodzi, komuś ktoś umiera i my jako społeczność powinniśmy umieć zachować ciągłość tych wszystkich wydarzeń i one wszystkie powinny być częścią naszego życia. Wcześniej, kiedy mieszkaliśmy w małych miejscowościach, kiedy mieszkaliśmy na wsiach, niewielu z nas podróżowało po świecie, to narodziny nowego członka społeczności i śmierć członka społeczności były wielkim wydarzeniem. Schodziła się cała wieś, było czuwanie całonocne przy ciele, były śpiewy, była taka troska innych mieszkańców tej miejscowości o rodzinę, która kogoś straciła. I to pomagało jej przejść przez te najtrudniejsze chwile. Natomiast teraz żyjemy w dużych miastach. Większość z nas przyjechała z jakichś innych, mniejszych miejscowości. Nie mamy kontaktu ze swoimi bliskimi na co dzień. Nie mieszkamy już w wielopokoleniowych rodzinach, a pogrzeby w takim mieście jak Warszawa trwają czasami 20-30 minut i absolutnie nie są przestrzenią, w której w ogóle jest możliwość na jakiekolwiek przeżycie emocji, a już tym bardziej wspólnotowe przeżycie emocji związanych właśnie ze stratą bliskiej osoby. Wszystko dzieje się za szybko. Za szybko musimy wracać do pracy. Mamy 2 dni urlopu okolicznościowego, gdy stracimy kogoś z rodziców i 1 dzień, jeśli stracimy rodzeństwo. To jest przecież szalenie mało.
1: Mhm. Można się przyjrzeć temu tematowi albo podejść do tej żałoby w inny sposób. Na przykład poprzez spotkania, na których możemy rozmawiać o śmierci, tak jak te w kafe organizowane przez Instytut Dobrej Śmierci, jeśli chodzi o same te ceremonie. To właśnie, można zrobić to troszeczkę inaczej, po swojemu. W jaki sposób ty organizujesz takie ceremonie?
4: Przede wszystkim dużo wolniej. Jeśli rodzina decyduje się na przykład na kremację ciała bliskiej osoby, to mówię im, że nie musimy się śpieszyć, że ten pogrzeb nie musi odbyć się w ciągu 3 dni od śmierci danej osoby, że możemy spędzić na przykład tydzień, czasem 1,5 tygodnia, 2 tygodnie na przygotowywaniu się do pożegnania, żeby zdążyć dokładnie pomyśleć, co ta osoba chciałaby, żeby było powiedziane na przykład na jej temat, jakie rzeczy z jej osobistych rzeczy możemy zabrać ze sobą, co możemy przygotować, żeby ta ceremonia była jeszcze bliższa. I wtedy staram się włączyć wszystkich członków rodziny. Każdy dostaje jakieś zadanie, czy właśnie zamiast kupienia wieńca ktoś osobiście pozbiera, nie wiem, polne kwiaty i zrobi bukiet. Dzieci mogą na przykład przygotować jakieś rysunki, że ktoś może coś zagrać na skrzypcach czy innym instrumencie, jeśli czuje, że chciałby zagrać właśnie, nie wiem, dla babci czy bliskiej osoby. I przede wszystkim jesteśmy razem. Czasem w domu pogrzebowym rozstawiamy na parapecie zdjęcia tej osoby z różnych jej okresów życia i zapraszamy do rozmowy. Na przykład ja mówię, proszę stanąć przy zdjęciu, które jest wam najbliższe, które mówi o najbliższym wam momencie w życiu tej osoby, i opowiedzieć o nim innej osobie, która podejdzie do tego zdjęcia, żebyśmy mogli dzielić się historiami o tej osobie i być jakby w tym razem.
1: Są też kręgi żałoby, ale myślę, że taki krąg żałoby można też sobie zorganizować wśród swoich społeczności w takich mniejszych miejscowościach, prawda? Bo to chodzi o rozmowę i bycie razem.
4: Tak, jak najbardziej. I zachęcam wszystkich do siadania w mniejszych lub większych gronach, organizowania kręgów żałoby, ale chociaż jeszcze prostszą formą jest właśnie Dev Cafe. Tak naprawdę wystarczy choć raz uczestniczyć w spotkaniu Dev Cafe, czy to online, czy na żywo. Spotkania Dev Cafe organizowane są na absolutnie całym świecie, żeby móc też zorganizować to Dev Cafe u siebie, w swojej miejscowości, w swojej społeczności. Ponieważ spotkania nie mają żadnego określonego scenariusza, za każdym razem będą przebiegały i wyglądały inaczej, więc nie ma nawet ryzyka, że po zorganizowaniu, nie wiem, 50 Dev Cafe poczujemy się znudzeni tematem. Wręcz przeciwnie, za każdym razem jest to rozmowa bardzo ożywcza, bardzo o życiu i bardzo o tym, czego się boimy, ale też co jest nam najbliższe, co jest nam najcenniejsze właśnie w naszym życiu.
1: A na czym polegają te drugie karty z ćmą?
6: Tak, to są karty konwersacyjne. To też pytania po prostu, na przykład o... Czy zjadłabyś z lodówki zmarłej osoby? W sensie, ona umarła niedawno, ma może...
1: Chyba nie, wiesz?
6: Pełną lodówkę.
1: Dokładnie.
6: A dlaczego?
1: Nie wiem, wiesz co, mam taki jakiś przebłysk teraz.
6: Tak poczułaś?
1: Nie, wspomnienie po prostu, jak okay. Mama mi zmarła i babcia, tam nie wiem, po 3 dniach mówiła, że tutaj jest jakaś zupa, którą mama zrobiła. Wiem, że nie byłam w stanie.
6: Okej, to było takie trudne emocjonalnie, bo mama zrobiła tę zupę,
1: tak,
6: nie?
1: Tak, no.
6: A jakby tam masło było?
1: Nie wiem, no trudno, to wspomnienie mi teraz przyszło, że... oczywiście teraz sobie myślę, że kurczę, nie znam przepisu na ten rosół mamy, robiła go wybornie. staram się odtwarzać go, ale oczywiście nie odtworzę, nie? Nie wiem. Trudne bardzo też pytanie.
6: No. Ale miałaś takie doświadczenie, no. Przywołała się, nie? Że rzeczywiście...
1: A to taki przebłysk mam, bo mało co pamiętam z tego czasu.
6: A ile miałaś lat?
1: 18.
6: Dla mnie takie rozgrzebywanie jest terapeutyczne, bo ja też zmarły bliskie osoby bardzo i... No i od tamtej pory totalnie siedzę w temacie śmierci, bardzo się tym interesuję, czytam książki, to połowa książek moje o tematyce śmierci, żałoby, umierania i takie jakieś to jest terapeutyczne dla mnie, gadanie o tym, oglądanie filmów, czytanie książek.
4: Jeśli w danym momencie nie jesteśmy w stanie pozwolić sobie na przeżywanie emocji, bo nie mamy przestrzeni, bo nie mamy czasu, bo nie mamy miejsca bezpiecznego, gdzie możemy po prostu rozsypać się w drobny mak i zapłakać nad tą stratą, no to jesteśmy w tym trybie przetrwania, bo musimy przecież ogarnąć dom pogrzebowy, musimy załatwić formalności, mamy milion spraw w urzędzie do załatwienia, a jeśli ta osoba na przykład, nie wiem, jeszcze jest żyjąca, ale potrzebuje opieki hospicyjnej, potrzebuje, nie wiem, morfiny, którą trzeba załatwić na CITO, to my nie mamy możliwości po prostu usiąść, zatrzymać się w tym i zobaczyć, jak olbrzymia rzecz dzieje się w naszym życiu. Więc jak najbardziej jest to normalne. Natomiast myślę, że właśnie tworzenie tych takich przestrzeni, w których my się zatrzymujemy i możemy zobaczyć, jak wiele rzeczy żegnamy z tą osobą. Bo z każdą osobą odchodzi też mnóstwo drobnych rytuałów, naszych przyzwyczajeń, naszych gestów, które robiliśmy razem, naszych kawałów czy żartów, które tylko ta osoba rozumiała, wspólnego gotowania posiłków, wszelkich rzeczy, które właśnie łączyły nas, które tworzyły tą naszą więź.
1: A jest jakiś złoty środek? Właśnie co możemy powiedzieć osobie, która straciła kogoś bardzo bliskiego?
4: Najlepiej prawdę. Czyli na przykład, słuchaj, jestem, ale nie wiem, co mogę ci powiedzieć. Wiesz, nie wiem, jak mogę ci pomóc, ale jeśli chcesz, to na przykład przyniosę zakupy dzisiaj. Można zaproponować coś konkretnego, ugotować więcej, zabrać dzieci na spacer albo do kina, żeby ta osoba miała też czas dla siebie, na chwilę relaksu czy na chwilę chociażby tej tęsknoty. Pobędę z tobą, jeśli chcesz, się rozerwać i potrzebujesz pójść do parku lub do lasu, pójdę z tobą. Jeśli chcesz pójść pooglądać głupie komedie, bo potrzebujesz przerwy, to kupię jakieś bilety albo wpadnę wieczorem z popcornem i pooglądamy komedie romantyczne. Myślę, że to może być taki przykład.
2: Bobo nie rozumiało, że umieranie to poważna sprawa.
3: Gupolek!
2: Mama nie pozwala tak mówić.
4: Przede wszystkim żałoba. Żałoba nie jest problemem. Żałoba nie jest tym czymś, co musimy leczyć, z czym musimy się zgłosić do psychiatry. Oczywiście mówię o żałobie takiej fizjologicznej, niepowikłanej, która nie nakłada się na przykład, nie wiem, na depresję lub jakieś inne problemy. Żałoba jest sama w sobie lekarstwem. Rodzimy się od milionów lat. Już kiedy byliśmy w jaskini i jeszcze nie do końca rozwinęliśmy mowę, a co dopiero pismo, żegnaliśmy swoich bliskich, chowaliśmy im do grobów jakieś przedmioty symboliczne, żeby im pomagały w zaświatach. I już wtedy tworzyliśmy więzi i już wtedy traciliśmy swoich bliskich, więc jakby żałoba była naturalnym procesem adaptacyjnym naszego umysłu, naszego serca do tej straty. Zanim jeszcze pojawiła się psychologia, zanim jeszcze pojawiły się leki psychiatryczne, to w ten sposób nasze ciało, nasz umysł przeżywał stratę, przeżywał rozłąkę. No bo przy każdej stracie to jakby tracimy też część siebie i musimy w pewnym sensie w drodze tej żałoby, takiej naszej przyjaciółki rwącej rzeki o bardzo, bardzo nieprzyjaznych być może brzegach, uczyć się odnajdywania siebie na nowo.
8: Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie reportażu Oliwii. Ceniona polska pisarka Małgorzata Musierowicz w jednej ze swoich książek pisała: liczy się każda chwila, którą można spędzić z bliskimi, póki jeszcze są tutaj. Za chwilę będzie za późno. Tak mało czasu zostało. Za mało czasu, żeby z każdym porozmawiać, żeby odpowiedzieć na całą tę miłość, żeby ogarnąć wszystkie te potrzeby, żeby zadbać o każdego, kto tego potrzebuje. Obiema rękami mógłbym się podpisać pod słowami pani Małgosi. W swoim życiu miałem wielki zaszczyt i przywilej jako nastolatek towarzyszyć w przemijaniu seniorom z mojej rodziny, którym zawdzięczam więcej niż mogę sobie wyobrazić. Choć od tych rozstań upłynęło już wiele lat, to do dziś pamiętam każde ich spojrzenie, każdy uśmiech, każdą refleksję u kresu życia, którą chcieli się ze mną podzielić. Bezcenne doświadczenie, które z człowiekiem zostaje do samego końca. Ostatnie dni ukochanych, najbliższych, były dla mnie czymś zupełnie naturalnym, elementem życia, wobec którego nie można udawać, że nie istnieje. Tym bardziej nie mogę zrozumieć trendów, które co jakiś czas pojawiają się w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w okolicy 1 listopada. Dotyczą one izolowania dzieci i młodzieży od tematu śmierci, od tematu żałoby, a nawet powstrzymywania ich wizyt na cmentarzach, na miejscach wiecznego spoczynku ich najbliższych. Zupełnie dla mnie niezrozumiała praktyka rodziców, która ich pociechom robi więcej krzywdy niż pożytku, bo cenzuruje temat, z którym prędzej czy później zderzy się każdy. Zgadzam się za to ze słowami jednej z bohaterek reportażu na temat żałoby i tego, że obecne realia i też system mocno ograniczają nam jej przeżywanie.
4: Wszystko dzieje się za szybko. Za szybko musimy wracać do pracy. Mamy 2 dni urlopu okolicznościowego, gdy stracimy kogoś z rodziców i 1 dzień, jeśli stracimy rodzeństwo. To jest przecież szalenie mało.
8: Podobno lęk przed przemijaniem oraz śmiercią jest zupełnie naturalny dla człowieka, choć nie można zrównywać go z tanatofobią, czyli zaburzeniem, które polega na panicznym, paraliżującym oraz irracjonalnym lęku przed końcem życia. To wymaga już specjalistycznej pomocy. Bardzo się cieszę, że mogłem towarzyszyć wam w kolejnej edycji podcastu z reportażami z cyklu Polska na ucho. Dziękuję, że z nami jesteście i że doceniacie ginącą sztukę radiowego reportażu. Na mnie już czas, uciekam, żeby sprawdzić, jaką nową historię szykują dla was nasi reporterzy. Michał Poklękowski, dziękuję, wszystkiego spokojnego i do usłyszenia.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Kuna zaskoczyła wszystkich w Tańcu z Gwiazdami, gdy na parkiecie pojawiła się z córką Nadią. 30-letnia Nadia, która zwykle unika blasku fleszy, zatańczyła salsę z mamą i Michałem Bartkiewiczem, zdobywając 35 punktów. To był wyjątkowy moment dla Kuny, która nie kryła wzruszenia. Cóż, kto by pomyślał, że taniec rodzinny może być tak emocjonujący? Jan Englert, znany aktor i były dyrektor artystyczny Teatru Narodowego, zaskoczył wszystkich, pojawiając się na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Choć latami odmawiał udziału, to prośba córki Heleny okazała się kluczowa. Występ, który rozpoczął się klasycznym walcem, szybko przerodził się w rock'n'rollowe show, a Englert skradł serca publiczności i jurorów. Czyżby nowa gwiazda tanecznego parkietu? Czas pokaże. Smutne wieści ze świata amerykańskich seriali. Robert Kelker Kelly, znany jako Beau Brady z Dni naszego życia, odszedł w wieku 62 lat. Aktor, który przez lata przyciągał miliony widzów, zmarł nagle z powodu problemów zdrowotnych. Choć jego ekranowe romanse były gorące, to prawdziwą pasję odkrył w lataniu, zostając zawodowym pilotem. Camilla Barr, znana z roli dr Hany Goldberg, obchodzi dziś 47 urodziny. Aktorka, która przeszła spektakularną metamorfozę od dziewczyny z sąsiedztwa do ikony elegancji, wciąż zaskakuje swoją formą. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster. Od debiutu w Vinci po powrót do Na dobre i na złe, a także najnowszą rolę w Na wspólnej. Prywatnie jej życie pełne było miłości i rozstań, ale Camilla zawsze pozostawała wierna sobie, pokazując, że dojrzałość to nie tylko wiek, ale i klasa.
2: W The Voice of Poland znowu zawrzało. Julia Szarek z Podlasia jednym występem rockowego hitu Iris sprawiła, że wszystkie fotele jurorów odwróciły się jak na komendę. Trenerzy walczyli o nią jak lwy, ale to Kuba Badach zdobył jej serce. W jego drużynie znalazły się też inne talenty, jak Aga Bojarska i Karolina Łopuch, które również podbiły serca jurorów. A dla tych, którym się nie udało, Ania Karwan otworzyła The Voice Comeback Stage, dając drugą szansę na muzyczne marzenia.
1: Fish Emade znowu w akcji, ale tym razem nie próbują odkurzać starych hitów. Na płycie Człowiek nie do końca bracia Waglewscy biorą na warsztat świat, gdzie algorytmy i sztuczna inteligencja rządzą, a cyfrowe wizerunki zastępują prawdziwe emocje. Wspierani przez Taco Hemingwaya, Sokoła i Szczyla pokazują, jak trudno zachować własną tożsamość w epoce, w której aplikacje próbują myśleć za nas. A wśród technologicznych rozważań utwór Duchy przypomina, że nie wszystko da się zastąpić cyfrowym obrazem. W minioną sobotę Tom Morello zorganizował festiwal Power to the People, który okazał się prawdziwym muzycznym show z politycznym zacięciem. Na scenie pojawili się m.in. Jack Black jako Jack Sabbath, Serj Tankian i Bruce Springsteen, a wszystko to w ramach sprzeciwu wobec działań Donalda Trumpa. Wydarzenie transmitowane na żywo na całym świecie pozwoliło fanom zobaczyć historyczne momenty, jak wspólne wykonanie Power to the People Johna Lennona przez wszystkich artystów. Cóż, muzyka łączy, a polityka? Cóż, pozostawmy to bez komentarza.
2: Jerzy Owsiak, znany z czerwonych okularów i hasła Rób ta, co chce ta, obchodzi dziś 73 urodziny. Kto by pomyślał, że ten dawny hippis i organizator punkowych Zadym stanie się twarzą największego ruchu społecznego w Polsce. Jego droga od sortowania tulipanów w Holandii do prowadzenia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to prawdziwa rock'n'rollowa jazda bez trzymanki. Z żoną Lidią u boku Owsiak nie zwalnia tempa, wciąż zarażając Polaków swoją charyzmą i energią.
1: Brian Warner, znany światu jako Marilyn Manson, z premedytacją stworzył potwora, którego Ameryka lat 90. pokochała nienawidzić. Jego koncerty były jak seanse szoku, a media i politycy z radością podchwycili narrację o antychryście rocka. Manson zbudował swoją karierę na byciu tym, kim kazano dzieciom nie być, ale kiedy tragedia w Columbine wstrząsnęła krajem, stał się idealnym kozłem ofiarnym. Wizerunek, który stworzył, wymknął się spod kontroli, a on sam został uwięziony w roli, której nigdy nie zamierzał grać. Metallica znowu na scenie, tym razem w Las Vegas, gdzie ich rezydencja w Sphere przyciąga tłumy jak magnes. Zespół postanowił zaskoczyć fanów zasadą No Repeat Weekend, odkopując muzyczne perełki, które nie były grane od lat. Pierwsze dwa koncerty już za nami, a wśród niespodzianek znalazły się utwory, które nie wybrzmiewały na żywo od dekad. Wygląda na to, że każdy kolejny występ będzie pełen takich muzycznych skarbów.
2: Phil Campbell, legendarny gitarzysta Motorhead, zmarł w marcu tego roku, a teraz poznaliśmy oficjalną przyczynę jego śmierci. Okazuje się, że po serii operacji, w tym dwóch przeszczepach wątroby, doszło do niewydolności wielonarządowej. Muzyk, który przez lata dawał z siebie wszystko na scenie, przegrał walkę z powikłaniami po operacji jelit. Cóż, nawet rock and roll nie zawsze wygrywa z medycyną. świecie thrash metalu, gdzie gitary krzyczą, a perkusja bije jak serce w amoku, Wielka Czwórka nie ma sobie równych. Metallica, Slayer, Megadeth i Anthrax to zespoły, które zdefiniowały gatunek i wyniosły go na światowe sceny. Każdy z nich ma na koncie albumy, które są prawdziwymi klejnotami ciężkiej muzyki. A teraz, po latach wzlotów i upadków, ktoś odważył się stworzyć ranking 10 ich najlepszych wydawnictw. Kto zdobył złoto? Tego nie zdradzimy, ale jedno jest pewne. Wstyd nie znać tych płyt.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić tak samo 20 stopni Celsjusza. Ciepłe dni to chwila oddechu w jesiennym rytmie. Idealny czas na wyjście na świeże powietrze.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W ośrodku prezydenckim w Promniku utrzymywane są trzy konie, co wzbudza polityczne dyskusje o ich zasadności i kosztach. Mieszkańcy okolic przyznają, że nie widzieli prezydenta Karola Nawrockiego w siodle, co podsyca spekulacje. Kancelaria prezydenta potwierdza, że konie są tam od lat, a ich utrzymanie finansuje Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent może korzystać z koni na terenie rezydencji, co zapewnia mu pełną dyskrecję. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał nieprawomocną decyzję o przyznaniu listu żelaznego byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Dzięki temu może on odpowiadać przed sądem z wolnej stopy, mimo sprzeciwu prokuratury. Orzeczenie wydał sędzia Konrad Mielcarek, co wywołało oburzenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Prokuratura zapowiedziała złożenie zażalenia na tę decyzję. W Ciechanowie zaprezentowano nowy mundur polowy K3 dla Wojska Polskiego, który zastąpi dotychczasowy wzór Pantera po 33 latach służby. Nowy model, wyposażony w kamuflaż ryś, został zaprojektowany w Polsce i uwzględnia potrzeby współczesnego pola walki. Mundur wykonano z lekkich, wytrzymałych materiałów, a jego krój dostosowano także do sylwetki kobiet. Pierwsze 7,5 tysiąca kompletów trafi do żołnierzy jeszcze w tym roku.
1: Agnieszka Bastrzyk została pierwszą kobietą na stanowisku prezesa Zjednoczenia Polskiego Rzymskokatolickiego w Ameryce, organizacji z ponad 150-letnią tradycją. Bastrzyk, od lat zaangażowana w działalność polonijną, planuje wzmacniać organizację i promować polskie dziedzictwo wśród kolejnych pokoleń Polonii. Podkreśla znaczenie odpowiedzialności i współpracy międzypokoleniowej w swojej pracy. Współpracuje z Julie Roszak-Prado, drugą kobietą na wysokim stanowisku w PRCUA, co ma zachęcać kolejne kobiety do podejmowania ról przywódczych.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przed wszystkimi świętymi warto zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego znicza. Kluczowe jest sprawdzenie etykiety i deklarowanego czasu palenia, który może wynosić od 24 do nawet 72 godzin. Nie zawsze większy znicz pali się dłużej. Ważny jest rodzaj wkładu i konstrukcja. Na otwartych cmentarzach przydatne będą modele z osłoną chroniącą przed wiatrem.
1: Jesienią warto spróbować kopytek w nowej odsłonie z dynią. To sezonowe warzywo nadaje im delikatnie słodkawy smak i piękny, złocisty kolor. Przygotowanie jest proste. Wystarczy zastąpić ziemniaki dyniowym puree. Dyniowe kopytka można podawać zarówno na słodko, jak i w wersji wytrawnej, z dodatkiem świeżych ziół czy parmezanu. Skrzypiące drzwi mogą być uciążliwe, ale często wystarczy niewielka ilość smaru, by rozwiązać problem. Zanim sięgniesz po specjalistyczne preparaty, sprawdź, czy masz w domu odpowiedni olej, na przykład mineralny. Pamiętaj, by nie przesadzać z ilością smaru, aby nie przyciągał kurzu. Jeśli drzwi nadal hałasują, przyczyna może być poważniejsza i wymagać regulacji lub naprawy.
2: Borówka brusznica, choć powszechna w polskich lasach, wciąż pozostaje niedoceniana. Te czerwone owoce, popularne w Finlandii, są bogate w witaminę C i antyoksydanty, które wspierają odporność i mogą wspomagać spalanie tłuszczów. Warto wzbogacić nimi dietę, dodając je do mięs czy deserów. Brusznica to nie tylko smak, ale i zdrowie.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Warszawie zatrzymano 33-letniego mężczyznę, podejrzanego o oszustwa metodą na prokuratora. Ofiary, seniorzy ze Świdnika, straciły łącznie 23 tysiące złotych. A w jednym przypadku próbowano wyłudzić aż 100 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty, w tym jeden dotyczący usiłowania oszustwa, i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Policja nadal bada sprawę, próbując ustalić rolę innych osób zaangażowanych w ten proceder. W miniony weekend na trasie Nowa Sól Przyborów policjanci zatrzymali 21-letniego kierowcę Audi, który jechał 140 km na godzinę w miejscu z ograniczeniem do 60 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł, 15 punktów karnych oraz stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Policja przypomina, że od marca tego roku za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę prawo jazdy można stracić także poza obszarem zabudowanym.
1: Masz problem z nieprzyjemnym zapachem w szafie? Jest na to prosty sposób. Wystarczy skropić kawałek filcu ulubionym olejkiem eterycznym i umieścić go między ubraniami. Dzięki temu odzież zyska świeży zapach, a szafa będzie pachniała jak perfumeria. Pamiętaj też o regularnym wietrzeniu i myciu szafy, aby uniknąć stęchlizny.
2: kinach zadebiutował film Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego, a na Netflixie pojawił się serial o tym samym tytule autorstwa Pawła Maślony. Obie produkcje wywołały gorącą dyskusję na temat obsady i interpretacji dzieła Bolesława Prusa. W ramach zabawy zapytano sztuczną inteligencję, jakich polityków widziałaby w rolach bohaterów Lalki. Wśród propozycji znaleźli się m.in. Donald Tusk jako Stanisław Wokulski i Jarosław Kaczyński jako Ignacy Rzecki.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Były poseł i europoseł Jacek Protasiewicz spędził ostatni weekend w Sopocie z partnerką Darią Brzezicką. Para korzystała z uroków prawdopodobnie ostatnich ciepłych dni, spacerując po Monciaku i odpoczywając na plaży. Protasiewicz, który w maju zrezygnował z funkcji w zarządzie szpitala powiatowego w Lipnie, cieszył się niższymi cenami poza sezonem.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 17 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa spodziewajmy się 19 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Ciepłe powietrze w jesiennej aurze tworzy spokojny i harmonijny nastrój dnia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Farna i Martin Hobot, para, która przez lata była wzorem miłości, oficjalnie zakończyła swoje 13-letnie małżeństwo. Choć w Polsce to szok, czeskie media już od dawna węszyły kryzys, zauważając brak Martina u boku Ewy na ważnych wydarzeniach. Cóż, nawet najpiękniejsze bajki czasem kończą się nie tak, jakbyśmy chcieli, ale spokojnie. Oboje zapewniają, że pozostaną kochającymi rodzicami.
2: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, przegrał walkę z nowotworem, mimo że zebrał imponujące 2,5 miliona złotych na leczenie. Jego żona Anita, która była dla niego oparciem, teraz zmaga się z rzeczywistością bez ukochanego. Grób Adriana, starannie przystrojony jesiennymi kwiatami i dynią, przypomina o miłości, która nie zna granic, nawet po śmierci. Cóż, życie pisze scenariusze, których nie przewidziałby nawet najlepszy reżyser. Netflix wkracza na medyczną scenę z nowym serialem Znieczulenie, który zadebiutuje 4 listopada. Leszek Lichota, niczym współczesny znachor, wciela się w neurochirurga Dawida Łazarza, który po nieudanym zabiegu ląduje na prowincji. Tam, wśród lokalnych absurdów, walczy o zdrowie pacjentów i swoją niezależność. Czy to nowoczesna wersja znachora? Czy może kolejny dramat o lekarzu, który wie lepiej niż wszyscy? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – emocji nie zabraknie. Piotr Guma Gumulec zaskoczył wszystkich, zapraszając na parkiet Tańca z Gwiazdami swojego brata Bartka, który na co dzień jest jego menedżerem. Bartek, choć nieco przerażony, podjął wyzwanie i zatańczył tango, udowadniając, że dla brata zrobi wszystko, nawet jeśli oznacza to naukę skomplikowanej choreografii. Piotr z uśmiechem przyznał, że nie musiał go przekupywać, bo przecież menedżer czasem musi się poświęcić. Po występie emocje opadły, a bracia mogli cieszyć się wspólnym sukcesem i wyjątkową pamiątką.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: W ostatnim odcinku Tańca z Gwiazdami parkiet zamienił się w wybieg mody, a kreacje celebrytek przyćmiły same tańce. Julia Suryś niemal w samej bieliźnie, Helena Englert w sukience, której prawie nie było widać, a Julia Wieniawa błyszczała w cykina. Rodzinny odcinek okazał się być bardziej pokazem mody niż tanecznym widowiskiem. A kto odpadł? Nikt, bo przecież w rodzinie siła. Danuta Martyniuk, żona króla disco polo, nie przestaje nas zaskakiwać. Po eksperymencie od siatka postanowiła spróbować swoich sił w kolejnym reality show – Królowej Przetrwania. Zenon Martyniuk, choć nie może towarzyszyć jej w przygotowaniach, zapewnia o swoim wsparciu. Czekamy z niecierpliwością na początek 2027 roku, by zobaczyć, jak Danuta radzi sobie w tej wymagającej przygodzie. Natalia Grosiak, znana z zespołu Micromusic, postanowiła w końcu wyjść z cienia i wydać swój pierwszy solowy album. Tamtej dziewczyny już nie ma. To nie tylko tytuł, ale i manifestacja jej przemiany. Grosiak, jak sama mówi, pokazuje się na tej płycie jak na talerzu, co brzmi jak obietnica emocjonalnego rollercoastera. Album, który ukaże się 9 października, zawiera 11 utworów, w tym współpracę z Andrzejem Smolikiem. Ciekawe, czy po tej muzycznej terapii Natalia odnajdzie nową siebie, czy może jednak tamta dziewczyna wciąż gdzieś w niej tkwi. Katarzyna Nosowska, zamiast tradycyjnej składanki przebojów na 30-lecie kariery, serwuje nam album Nigredo, który jest jak emocjonalny rollercoaster. Zamiast nostalgicznych wspomnień, artystka zaprasza do konfrontacji z tym, co bolesne i niewygodne. 4 producentów, 4 muzyczne światy i 0 miejsca na sentymenty. Premiera już 23 października, a Nosowska rusza w trasę, by pokazać, że po 3 dekadach nadal potrafi zaskoczyć.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Brian May, legendarny gitarzysta Queen, ogłosił koniec koncertowej ery zespołu. Po 50 latach na scenie May stwierdził, że to wystarczająco długo, a teraz czas na rodzinę i astrofizykę. Fani mogą zapomnieć o cyfrowym powrocie Queen, ponieważ May obawia się, że sztuczna inteligencja ukradnie im show. Wygląda na to, że nawet gwiazdy rocka muszą czasem zejść na ziemię.
2: Phil Collins znów w akcji. Muzyk zasugerował, że Paul McCartney mógł maczać palce w usunięciu jego wzmianki z odświeżonego dokumentu o The Beatles. Czyżby stara sprzeczka z Pałacu Buckingham znów dała o sobie znać? Tymczasem Collins szykuje się do dołączenia do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy, a gala odbędzie się 14 listopada. Ciekawe, czy McCartney pojawi się na tej uroczystości, czy może woli unikać spotkań z małym fanem The Beatles.
1: Swans, legendarna formacja, kończy swoją epicką podróż z formułą Big Sound. Po 15 latach muzycznego szaleństwa Michael Gira i spółka żegnają się z fanami wyjątkowym albumem koncertowym Newly Sentient Being. Gira przyznaje, że cena za artystyczny radykalizm była wysoka, ale teraz czas na nowy, bardziej intymny kierunek. Czyżby koniec głośnych dźwięków i początek szeptów? Czas pokaże, co przyniesie nowa era Swans.
2: Czas na podróż w czasie. Festiwal od bikiniarzy do hipsterów po raz 10 zabierze nas w sentymentalną wyprawę do lat 80., skupiając się na polskiej nowej fali. Już 16 października na scenie pojawią się Wczasy, a w listopadzie zagrają trójmiejscy muzycy z Tribute to Nowa Aleksandria. Organizatorzy obiecują, że będzie to nie tylko muzyczna uczta, ale i okazja do zbudowania międzypokoleniowych mostów. Ciekawe, czy młodzież z TikToka odnajdzie się w rytmach Cold Wave i synthpopu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepłe powietrze w jesiennej aurze tworzy spokojny i harmonijny nastrój dnia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie zakończył przetarg na przebudowę ulicy

0: Ulicy Kruczej. Realizacją projektu zajmie się firma Skanska, a koszt inwestycji wyniesie blisko 51,5 miliona złotych. W ramach modernizacji zlikwidowane zostaną 4 pasy ruchu, a w ich miejsce powstanie Linear Park z 250 drzewami. Mieszkańcy wywalczyli utrzymanie kluczowych przejazdów poprzecznych, a prace mają ruszyć jeszcze w tym roku. W Brwinowskiej Biedronce doszło do kontrowersji związanych z zachowaniem ochroniarza. Klienci skarżyli się na jego agresywne działania, w tym użycie pałki teleskopowej i gazu. Po licznych skargach sieć handlowa zdecydowała się zakończyć współpracę z tym pracownikiem. Policja nie otrzymała jednak żadnych formalnych zgłoszeń w tej sprawie.
1: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił nowy program inwestycyjny, który skupi się na rewitalizacji historycznego centrum miasta. Plan obejmuje Stare i Nowe Miasto, Trakt Królewski oraz Marienstadt. Pierwszym krokiem będzie konkurs architektoniczny dla Marienstadtu, aby lepiej zintegrować go z resztą miasta. Celem jest ożywienie tych rejonów i poprawa jakości życia mieszkańców. Sąd Okręgowy w Siedlcach skazał Adama C. na 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i zranienie jego kolegi. Do tragedii doszło w styczniu zeszłego roku podczas interwencji medycznej. Ekspertyzy wykazały, że oskarżony był w pełni poczytalny w chwili ataku. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Grójcu pod Oświęcimiem mieszkańcy protestują przeciwko odwołaniu proboszcza Józefa Zborka. W nocy z soboty na niedzielę biskup Roman Pindel opuścił miejscowość w asyście policji, po tym jak wierni uniemożliwili mu wyjazd. Parafianie podkreślają zasługi księdza, który przez 30 lat posługiwał w Grójcu i domagają się jego powrotu. Diecezja bielsko-żywiecka tłumaczy decyzję zaniedbaniami, ale nie podaje szczegółów. W Nowym Sączu doszło do tragicznego wypadku na przejściu dla pieszych. 50-letni mężczyzna zginął po potrąceniu przez Volkswagena, którym kierował 21-letni mężczyzna. Policja bada, czy doszło do nielegalnego wyścigu z BMW. Na miejscu pracują funkcjonariusze i biegły sądowy, a śledztwo ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
0: Krzysztof Łętowski, żołnierz i strażak z Małopolski, uległ poważnemu wypadkowi drogowemu. Wracając motocyklem z obchodów Święta Wojska Polskiego, został potrącony przez samochód, którego kierowca wymusił pierwszeństwo. Krzysztof doznał rozległych obrażeń i po wybudzeniu ze śpiączki farmakologicznej czeka go teraz długotrwała rehabilitacja. Przyjaciele organizują zbiórkę na jego leczenie.
1: W zabrzańskiej dzielnicy Helenka doszło do niebezpiecznego zdarzenia. W niedzielę wieczorem 11-letni chłopiec stracił przytomność w łazience, prawdopodobnie z powodu podtrucia tlenkiem węgla. Dziecko trafiło do szpitala, a pozostałe osoby w mieszkaniu nie wymagały hospitalizacji. Strażacy zabezpieczyli miejsce i przewietrzyli mieszkanie, przypominając o konieczności regularnych kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na ulicy Boguszowickiej w Żorach doszło do niebezpiecznego incydentu. 48-letni mężczyzna strzelał z broni śrutowej w kierunku sąsiedniego budynku. Policja szybko go zatrzymała i zabezpieczyła broń. Okazało się, że mężczyzna miał już wcześniej zakaz zbliżania się do pewnej kobiety, który zignorował, grożąc jej śmiercią. Sprawa jest w toku, a podejrzanemu grożą poważne konsekwencje prawne. Janusz Oberski, były górnik, walczy o powrót do zdrowia po tragicznym wypadku w kopalni. Sprzęt ważący ponad 4 tony przygniótł go, miażdżąc prawą stronę ciała. Mimo licznych operacji i rehabilitacji, jego prawa ręka pozostaje niewładna. Trwa internetowa zbiórka na dalsze leczenie Janusza, który potrzebuje wsparcia, by odzyskać samodzielność.
1: W Sosnowcu Środuli zdewastowano pomnik upamiętniający Żydów zamordowanych przez hitlerowców. Zgłoszenie o zniszczeniu wpłynęło do Straży Miejskiej w niedzielę po godzinie 16. Policja apeluje do świadków o pomoc w ustaleniu sprawców. Pomnik znajduje się w parku na osiedlu Środula, w miejscu dawnego getta z czasów II wojny światowej.
0: Wrocławskie służby zatrzymały 47-letniego mężczyznę, który 1 października zaatakował nożem ochroniarza w drogerii Rossmann przy ulicy Tęczowej. Do incydentu doszło podczas próby kradzieży perfum. Napastnik został aresztowany, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu nawet do 20 lat więzienia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Chojnowie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Paderewskiego. Ogień pojawił się w mieszkaniu na pierwszym piętrze, co zmusiło strażaków do ewakuacji mieszkańców. Niestety, jedna osoba zginęła w płonącym lokalu. Ewakuowani lokatorzy otrzymali tymczasowe schronienie zorganizowane przez Urząd Miasta. 36-letnia mieszkanka Lubania stanie przed sądem za dręczenie swojego rocznego syna. Kobieta miała podduszać dziecko poduszką i ciągnąć je za włosy, a nagrania z tych zdarzeń wysyłała ojcu chłopca, by zmusić go do powrotu do domu. Prokuratura rejonowa w Lubaniu skierowała akt oskarżenia, a kobieta przebywa w areszcie śledczym. Grozi jej kara od roku do 10 lat więzienia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Ciepłe powietrze wprowadza do miasta przyjemną atmosferę i sprzyja jesiennym spacerom w rytmie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Bezrobocie wśród młodych Polaków w wieku od 15 do 24 lat wynosi aż 11%, co jest ponad trzykrotnie wyższym wskaźnikiem niż w całej grupie aktywnych zawodowo. Młodzi szukają pracy średnio przez ponad 9 miesięcy. Jednocześnie 60% firm w Polsce ma trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Problemem jest często brak odpowiednich kompetencji, a nie brak ludzi. Automatyzacja i rozwój technologii zmieniają rynek pracy, co wymaga od młodych nowych umiejętności. Firmy, takie jak Exact i Forestall, inwestują w szkolenia, by przygotować młodych do zmieniającego się rynku.
2: Polacy mają już ponad 40 miliardów złotych długów. W Krajowym Rejestrze Długów figuruje niemal 2 miliony osób, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań. Największą część tej kwoty, ponad 31 miliardów złotych, stanowią długi osób w wieku od 36 do 65 lat. Młodsi Polacy również mają problemy, zadłużając się na łączną kwotę niecałe 6 miliardów złotych. Co ciekawe, młodzi coraz częściej biorą na raty codzienne zakupy, takie jak jedzenie czy ubrania. Problem zadłużenia dotyka różnych grup wiekowych, a wspólnym mianownikiem jest przekraczanie możliwości domowego budżetu. Google znalazł się pod lupą UOKiK. Prezes urzędu, Tomasz Chrustny, wszczął postępowanie przeciwko czterem spółkom z grupy Google, zarzucając im nadużywanie dominującej pozycji na rynku. Chodzi o brak uczciwych negocjacji z polskimi wydawcami prasy dotyczących wynagrodzeń za wykorzystywanie ich treści. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Google może grozić kara sięgająca 10% rocznego obrotu. Nowe prawo, które weszło w życie w 2024 roku, miało zapewnić mediom uczciwe wynagrodzenia, ale negocjacje utknęły w martwym punkcie. Wynik tego postępowania może mieć znaczący wpływ na przyszłość niezależnego dziennikarstwa w Polsce.
1: Mateusz Morawiecki ostro skrytykował nowe propozycje gospodarcze Prawa i Sprawiedliwości, nazywając je opresyjnymi dla małych firm. Były premier zarzucił też rządowi Donalda Tuska niespełnienie obietnicy dotyczącej cen paliw, co według niego kosztowało każdego kierowcę 3,5 tysiąca złotych. Morawiecki zapowiedział, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus zamierza wystartować w wyborach jako partia polityczna. W planach jest także projekt ustawy o obowiązkowym szkoleniu wojskowym dla parlamentarzystów. Były premier podkreślił, że jego ruch ma już struktury w większości powiatów w Polsce.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Donald Trump ogłosił powołanie sił superinteligencji, które mają koordynować politykę Stanów Zjednoczonych w dziedzinie sztucznej inteligencji. Na czele zespołu stanie dyrektor wywiadu narodowego Jay Clayton. Nowa jednostka ma zapewnić globalne przywództwo Stanów Zjednoczonych w sztucznej inteligencji i ochronę interesów Amerykanów. Trump nakazał również zmianę nazwy technologii na superinteligencja w oficjalnych dokumentach. Mimo zapowiedzi kar za cyberwłamania, prezydent sprzeciwia się regulacjom prawnym w tej branży, argumentując to rywalizacją z Chinami. Zespół będzie konsultował się z szerokim gronem interesariuszy i podlegał bezpośrednio prezydentowi.
2: Przyszłoroczny deficyt budżetowy Polski ma wynieść rekordowe 283 miliardy złotych, co stanowi ponad 7% PKB. To najwyższy deficyt w Unii Europejskiej po Rumunii. Wydatki na obronność i programy socjalne, takie jak 800+, stanowią znaczną część budżetu. Były premier Leszek Miller w rozmowie z Hubertem Biskupskim podkreśla, że obecny rząd nie podejmuje działań, by ograniczyć deficyt. Miller przypomina, że jego rząd wprowadzał cięcia na początku kadencji, co obecnie wydaje się mało prawdopodobne. Wzrost podatków może być nieunikniony, aby zrównoważyć finanse publiczne. W 2027 roku emerytury mogą wzrosnąć bardziej niż przewidują obecne prognozy. Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaproponowała zmianę mechanizmu waloryzacji, która mogłaby podnieść podwyżki do ponad 4%. Oznaczałoby to wyższe świadczenia dla seniorów. Minimalna emerytura mogłaby wzrosnąć do 2063 zł brutto. Zmiana polegałaby na mocniejszym uwzględnieniu wzrostu płac przy obliczaniu waloryzacji. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Pod koniec września doszło do poważnego ataku hakerskiego na systemy spółki Wakacje, Apple i Chill. W wyniku tego incydentu wyciekły wrażliwe dane klientów, w tym dane paszportowe. Firma ostrzega przed możliwymi próbami oszustw i zaleca szczególną ostrożność. Hakerzy uzyskali dostęp do wewnętrznego systemu obsługi klientów oraz skrzynek mailowych pracowników. Choć grupa Fingerprint zaprzecza udziałowi w ataku, sprawcy pozostają nieznani. Klienci powinni zabezpieczyć swoje dokumenty i uważać na podejrzane wiadomości.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Militaryzacja kosmosu postępuje, a orbita Ziemi staje się nowym polem bitwy. Liczba aktywnych satelitów wzrosła do ponad 9 tysięcy, co zwiększa ryzyko ataków na infrastrukturę kluczową dla gospodarki i bezpieczeństwa. Wojna w Ukrainie jest określana jako pierwsza komercyjna wojna kosmiczna z udziałem prywatnych firm satelitarnych. Mocarstwa, takie jak Stany Zjednoczone, Chiny i Rosja, testują zaawansowaną broń antysatelitarną, co prowadzi do powstawania niebezpiecznych śmieci kosmicznych. W obliczu przestarzałych regulacji międzynarodowych kluczowe staje się wzmacnianie odporności infrastruktury kosmicznej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Ciepłe dni to miła niespodzianka, idealny czas na spacer i cieszenie się jesienną scenerią.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 61. odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 7 października o godzinie 14 na TVP1. Khalil zmaga się z narastającymi problemami, a Munewer odkrywa jego pilnie strzeżoną tajemnicę, co wywołuje u niej niepokój. Burak przyznaje się do sabotowania Kerema, co prowadzi do napiętej rywalizacji między nimi, nie tylko zawodowej, ale i sercowej. Kerem brutalnie odrzuca uczucia Ezgi, co dla niej jest bolesnym ciosem. Dla fanów serialu to kolejna dawka emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Odcinek będzie dostępny także na platformie TVP VOD.
2: M jak miłość wprowadza nową postać, która z pewnością przyciągnie uwagę widzów. W 1949 odcinku, który zostanie wyemitowany 19 października o 20.50, do agencji detektywistycznej Marcina i Jakuba dołączy nowy detektyw Tomek. W tej roli zobaczymy Karola Lelka, młodszego brata Marcjanny Lelek, znanej z roli Natalki Mostowiak. Tomek szybko udowodni swoją wartość, rozwiązując pierwszą zagadkę związaną z tajemniczymi wizytami w mieszkaniu jednej z klientek. Jego skuteczność zrobi wrażenie na nowych szefach, a wątek detektywa ma się rozwijać dynamicznie. Karol Lelek, mimo młodego wieku, ma już na swoim koncie wiele ról telewizyjnych i teatralnych. Wszystko wskazuje na to, że jego postać zostanie w serialu na dłużej, wnosząc świeżość i nowe emocje do sagi o Mostowiakach. W 4293 odcinku serialu Na Wspólnej Nohal usłyszy w poprawczaku dramatyczne wieści o swojej siostrze. Chłopak dowie się, że może zostać od niej odcięty, co wywoła w nim ogromne emocje. Hebel będzie próbował opanować sytuację, ale napięcie wśród chłopaków nie opadnie. Ryszard zaoferuje Nohalowi pomoc, ale postawi mu konkretny warunek – powrót na boisko. Nohal znajdzie się pod presją. Z jednej strony grozi mu rozdzielenie z siostrą, z drugiej ma szansę na pomoc. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o godzinie 20.15 na TVN. Można go także obejrzeć online w serwisie Player.
1: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4264 odcinka, który zostanie wyemitowany 14 października o godzinie 18 na Polsacie. W tym odcinku Kulas w przypływie gniewu ruszy na Olka, przekonany, że to on skrzywdził jego córkę. Aniela w ostatniej chwili powstrzyma męża przed atakiem, stając między wściekłym Kulasem a zamkniętą w sobie pasierbicą. Tymczasem Maja umówi się na kawę ze znajomym ze studiów, co wywoła mieszane uczucia u Radka. Marysia, zaniepokojona o Melkę, poszuka wsparcia u Pawła, który okaże jej zrozumienie. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami i zaskakującymi zwrotami akcji.
2: W serialu Dziedzictwo nadchodzi emocjonujący 1048 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 12 października o godzinie 16 na TVP1. Sprawa zabójstwa Ezgi nabiera nowego kierunku, gdy Sinan odkrywa ślad w domu Ezgi, który może być kluczowy. Aynur, oskarżona o zabójstwo, staje przed przyspieszoną rozprawą sądową, a czas na znalezienie dowodów jest ograniczony. Sinan przypomina sobie o laptopie Ezgi, który może skrywać ważne informacje. Ibrahim odkrywa na nim wiadomości z pogróżkami, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, w której bohaterowie muszą stawić czoła nieodwracalnym stratom i skomplikowanym relacjom. W 4753 odcinku serialu Klan Zosia postanawia nie wracać do Polski po emocjonalnej rozmowie z Jaromirem, który wyznaje jej miłość i odmawia rozwodu. Janusz, rozwścieczony tą sytuacją, grozi, że pojedzie do Pragi, by skonfrontować się z Jaromirem. Agnieszka, chcąc załagodzić napięcia, prosi o pomoc Bruna. Tymczasem Beata i Piotr mają problemy z miejscem zamieszkania podczas remontu, a Beata rozważa sprzedaż domu. Ula ponownie spotyka się z kandydatką na nianię, która jest gotowa zrezygnować z pracy w barze. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października, o godzinie 18.05 w TVP1. Na Wspólnej zaskakuje w 4293 odcinku, który zostanie wyemitowany 13 października o 20.15 na TVN. Ewelina zostaje oczyszczona z zarzutów, ale nadal przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Greg Kalski, nie mogąc znieść napięcia, postanawia opuścić placówkę medyczną. Weronika obiecuje wsparcie Jagodzie, córce Eweliny, podczas gdy jej matka pozostaje w szpitalu. W szpitalu dochodzi do ostrej wymiany zdań, gdy Nalepa ujawnia tajemnicę Grega. Te rewelacje doprowadzają go do furii i żąda wypisu na własne życzenie. Odcinek dostępny będzie także na platformie Player. Znieczulenie to nowy polski dramat medyczny, który zadebiutuje na Netflixie już 4 listopada. Serial opowiada o wybitnym neurochirurgu Dawidzie Łazarzu, który po nieudanej operacji trafia do szpitala na prowincji. Tam staje się bohaterem pełnym sprzeczności, walcząc o życie pacjentów i zderzając się z lokalnymi realiami. W roli głównej zobaczymy Leszka Lichotę, a towarzyszyć mu będą m.in. Karolina Gruszka i Aleksandra Popławska. Produkcja wzbudza emocje, przypominając uwspółcześnioną wersję Znachora. Za reżyserię odpowiada Łukasz Ostalski, a scenariusz stworzyli Dana Łukasińska i Bartosz Janiszewski. Serial zapowiada się jako pełen napięcia i emocji, a nad jego zgodnością z medycznymi realiami czuwali doświadczeni konsultanci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1019 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 16 stopni z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepło przypomina, że jesień potrafi być wyjątkowo łaskawa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rosja ostrzegła zagranicznych dyplomatów przed pozostawaniem w Ukrainie, grożąc dalszymi atakami. Polska ambasada w Kijowie, kierowana przez Piotra Łukasiewicza, nie zamierza jednak opuszczać stolicy. Podobne stanowisko zajmują inne zachodnie misje, w tym Unia Europejska. Polska dyplomacja podkreśla, że rosyjskie groźby to próba zastraszenia i osłabienia wsparcia dla Ukrainy.
3: Renata Marusarz, 20-letnia tancerka z Chicago, rozpoczęła swoją kadencję jako królowa Związku Podhalan w Północnej Ameryce. W rozmowie podkreśla, jak ważne jest dla niej pielęgnowanie góralskich tradycji, które towarzyszą jej od dzieciństwa. Renata, wychowana w muzykalnej rodzinie, od najmłodszych lat uczyła się szacunku do kultury i góralskiej tożsamości. Teraz jako królowa ZPPA chce dzielić się tym dziedzictwem z innymi. W sobotę, 10 października, w Centrum Polsko-Słowiańskim na Greenpoincie odbędzie się wyjątkowy benefis Stana Borysa. Artysta świętuje 85. urodziny i 65-lecie pracy artystycznej. W programie muzyka, wspomnienia i występy artystów związanych z nowojorską Polonią. Patronat nad wydarzeniem objął konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku.
2: Policja zatrzymała 15-letniego chłopca, podejrzewanego o zgłoszenie fałszywej informacji o bombie na warszawskim lotnisku. Do zdarzenia doszło pod koniec września, kiedy nastolatek zadzwonił do służb, twierdząc, że podłożył ładunek wybuchowy w jednym z samolotów. Służby natychmiast podjęły działania, choć zgłoszenie okazało się nieprawdziwe. Teraz o losie chłopca zdecyduje sąd rodzinny.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Straż Pożarna ostrzega przed niebezpiecznym użytkowaniem listew zasilających. Podłączanie urządzeń o dużym poborze mocy, takich jak pralki, piekarniki czy grzejniki, do przedłużaczy może prowadzić do pożaru. Zaleca się używanie listew z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi i unikanie łączenia ich w łańcuchy. Pamiętajmy, że listwy są przeznaczone głównie do urządzeń o mniejszym poborze mocy, takich jak lampki czy ładowarki.
3: Czesnyscy policjanci przechwycili ponad 2 miliony papierosów bez polskich znaków akcyzy. W związku z tą sprawą zatrzymano 7 osób, które mogą być powiązane z nielegalnym obrotem tytoniem. Gdyby papierosy trafiły na rynek, straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść ponad 3 700 tysięcy złotych. Dalsze działania prowadzone są pod nadzorem prokuratury.
2: Astrologia wskazuje 6 znaków zodiaku, które cieszą się największym szacunkiem otoczenia. Koziorożec imponuje konsekwencją, lew odwagą, a skorpion siłą charakteru. Byk zyskuje uznanie dzięki stabilności, waga dzięki dyplomacji, a panna dzięki rzetelności. Warto jednak pamiętać, że na nasz odbiór wpływa więcej niż tylko data urodzenia.
3: Perfumy mogą pachnieć inaczej na każdej osobie. Wpływ na to mają właściwości skóry, jej temperatura i poziom nawilżenia. Zapach zmienia się też z czasem, dlatego warto testować perfumy bezpośrednio na skórze, a nie tylko na papierowych testerach. To pozwala lepiej ocenić, jak będą się rozwijały w ciągu dnia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Meteorolodzy przewidują, że zima 2026 i 2027 przyniesie gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Oczekiwane są zarówno fale siarczystego mrozu, jak i niespodziewane ocieplenia. Anomalia El Niño oraz zaburzenia wiru polarnego mogą spowodować napływ lodowatego powietrza nad Europę. Szczególnie dynamiczna aura spodziewana jest w styczniu i lutym 2027 roku. Nowa ekranizacja Lalki Bolesława Prusa wywołała szerokie dyskusje w Polsce. Imię Ignacy, związane z postacią Ignacego Rzeckiego, zyskuje na popularności i zajmuje już 7 miejsce w rankingu najczęściej nadawanych imion męskich w 2025 roku. Czy dzięki filmowi i serialowi uda mu się zdetronizować Nikodema, który od lat króluje w tym zestawieniu? Czas pokaże, jak ekranizacja wpłynie na trendy w nadawaniu imion. Zamio kulkas, popularna roślina domowa, może przestać rosnąć z powodu braku składników odżywczych. Prosty nawóz z drożdży może pomóc w przywróceniu jej witalności. Wystarczy rozpuścić 10 gramów drożdży w 1 litrze letniej wody z 1 łyżeczką cukru, odstawić na 1 godzinę, a następnie rozcieńczyć. Regularne podlewanie takim roztworem pobudzi roślinę do wzrostu.
3: Jesienna pogoda to wyzwanie dla drewnianych mebli ogrodowych, ale jest na to prosty sposób. Olej lniany, dostępny w każdym supermarkecie, skutecznie zabezpiecza drewno przed wilgocią i promieniowaniem UV. Wystarczy oczyścić i wysuszyć meble, a następnie nałożyć cienką warstwę oleju. Regularna pielęgnacja przedłuży ich żywotność i zachowa estetyczny wygląd.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Astry jesien, znane również jako marcinki, stają się coraz popularniejszą alternatywą dla chryzantem na wszystkich świętych. Te kolorowe kwiaty kwiaty, dostępne w różnych odcieniach, doskonale znoszą chłody i długo kwitną. Są łatwe w uprawie, nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji i świetnie prezentują się zarówno w donicach, jak i na rabatach. Dzięki swojej odporności na niskie temperatury mogą zdobić groby aż do późnej jesieni.
3: Październik to idealny czas na usunięcie mchu z kostki brukowej przed zimą. Mech, choć naturalny, może powodować uszkodzenia i jest śliski. Zaleca się ręczne usuwanie grubych warstw, a na mniejsze wykwity stosowanie mieszanki wody z octem. Dodatkowo warto zabezpieczyć nawierzchnię, by problem nie powrócił w przyszłym roku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie termometry pokażą 17 stopni i małe zachmurzenie. Ciepłe dni to miła niespodzianka. Idealny czas na spacer i cieszenie się jesienną scenerią.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
6: Ludzkie szczątki.
5: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jan Englert, znany aktor i były dyrektor artystyczny Teatru Narodowego, zaskoczył wszystkich, pojawiając się na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Choć latami odmawiał udziału, to prośba córki Heleny okazała się kluczowa. Występ, który rozpoczął się klasycznym walcem, szybko przerodził się w rock'n'rollowe show, a Englert skradł serca publiczności i jurorów. Czyżby nowa gwiazda tanecznego parkietu? Czas pokaże.
2: Sebastian Witkowski, emerytowany wojskowy z Blachowni, przeszedł do historii teleturnieju 1 z 10, zdobywając rekordowe 1016 punktów. To pierwszy taki wynik w 32-letniej historii programu, który przyciąga przed telewizory rzesze Polaków. Witkowski, który już wcześniej triumfował w programie, podkreśla, że liczba punktów to raczej kwestia szczęścia niż wiedzy. Cóż, może to nie wiedza, a szczęście jest kluczem do sukcesu w teleturniejach.
1: Camilla Barr, znana z roli dr Hany Goldberg, obchodzi dziś 47 urodziny. Aktorka, która przeszła spektakularną metamorfozę od dziewczyny z sąsiedztwa do ikony elegancji, wciąż zaskakuje swoją formą. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster. Od debiutu w Vinci po powrót do Na dobre i na złe, a także najnowszą rolę w Na wspólnej. Prywatnie jej życie pełne było miłości i rozstań, ale Camilla zawsze pozostawała wierna sobie, pokazując, że dojrzałość to nie tylko wiek, ale i klasa.
2: Jan Frycz, niezapomniany aktor, odszedł w sierpniu, ale teatr nie zna słowa stop. Mariusz Bonaszewski, znany z ekranów i scen, przejął jego rolę w Orestei w Teatrze Narodowym. Premiera już 10 października, bo przecież sztuka musi trwać, nawet gdy życie mówi pauza. Ciekawe, czy duch Frycza będzie obecny na widowni, obserwując, jak jego następca radzi sobie z wyzwaniem.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: W The Voice of Poland znowu zawrzało. Julia Szarek z Podlasia jednym występem rockowego hitu Iris sprawiła, że wszystkie fotele jurorów odwróciły się jak na komendę. Trenerzy walczyli o nią jak lwy, ale to Kuba Badach zdobył jej serce. W jego drużynie znalazły się też inne talenty, jak Aga Bojarska i Karolina Łopuch, które również podbiły serca jurorów. A dla tych, którym się nie udało, Ania Karwan otworzyła The Voice Comeback Stage, dając drugą szansę na muzyczne marzenia.
1: Fish Emade znowu w akcji, ale tym razem nie próbują odkurzać starych hitów. Na płycie Człowiek nie do końca bracia Waglewscy biorą na warsztat świat, gdzie algorytmy i sztuczna inteligencja rządzą, a cyfrowe wizerunki zastępują prawdziwe emocje. Wspierani przez Taco Hemingwaya, Sokoła i Szczyla pokazują, jak trudno zachować własną tożsamość w epoce, w której aplikacje próbują myśleć za nas. A wśród technologicznych rozważań utwór Duchy przypomina, że nie wszystko da się zastąpić cyfrowym obrazem. Metallica znowu na językach. Trash metalowa legenda rozgrzewa Las Vegas swoją rezydencją koncertową w futurystycznym obiekcie Sphere. James Hetfield, lider zespołu, nie tylko zmienia fryzurę na potrzeby nowego projektu, ale też zaskakuje fanów, całując swoją narzeczoną na meczu Raiders. A wszystko to w ramach zasady No Repeat Weekend, gdzie każdy koncert to unikalne przeżycie z dawno niesłyszanymi utworami. Cóż, Metallica wie, jak przyciągnąć uwagę. Wolfgang van Halen ujawnił, że jego ojciec, legendarny Eddie van Halen, miał słabość do albumu So Petera Gabriela. Tak, ten sam Eddie, który zrewolucjonizował gitarę elektryczną, uwielbiał kultowy krążek z lat 80. W wywiadzie Wolfgang wspomina, jak ojciec kazał mu założyć słuchawki i posłuchać Red Rain na pełnym regulatorze. Cóż, kto by pomyślał, że mistrz rocka miał tak eklektyczny gust muzyczny?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jerzy Owsiak, znany z czerwonych okularów i hasła Rób ta, co chce ta, obchodzi dziś 73 urodziny. Kto by pomyślał, że ten dawny hippis i organizator punkowych Zadym stanie się twarzą największego ruchu społecznego w Polsce. Jego droga od sortowania tulipanów w Holandii do prowadzenia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to prawdziwa rock'n'rollowa jazda bez trzymanki. Z żoną Lidią u boku Owsiak nie zwalnia tempa, wciąż zarażając Polaków swoją charyzmą i energią. Fani Scorpions mogą zacierać ręce, bo oto nadchodzi film biograficzny o ich ulubieńcach. Wind of Change zadebiutuje w niemieckich kinach 28 stycznia przyszłego roku. Ciekawe, czy historia zespołu, który od 6 dekad trzęsie sceną rockową, przyciągnie tłumy do kin. W rolach głównych zobaczymy m.in. Aleksandra Draymona i Ludwiga Trepte, a sam film ma być wiernym odwzorowaniem losów kapeli z tytułowym hymnem na czele.
1: Kto by pomyślał, że w kraju, gdzie festiwali muzycznych jest już jak grzybów po deszczu, pojawi się kolejny hit. Summer Punch Festival, który zadebiutował w tym roku, wraca w 2027 z jeszcze większym hukiem. Na scenie zobaczymy m.in. Architects, Beartooth i Wage War, a wszystko to w Warszawie na letniej scenie progresji. Ciekawe, czy bilety znikną szybciej niż zeszłoroczny śnieg.
2: W świecie thrash metalu, gdzie gitary krzyczą, a perkusja bije jak serce w amoku, Wielka Czwórka nie ma sobie równych. Metallica, Slayer, Megadeth i Anthrax to zespoły, które zdefiniowały gatunek i wyniosły go na światowe sceny. Każdy z nich ma na koncie albumy, które są prawdziwymi klejnotami ciężkiej muzyki. A teraz, po latach wzlotów i upadków, ktoś odważył się stworzyć ranking 10 ich najlepszych wydawnictw. Kto zdobył złoto? Tego nie zdradzimy, ale jedno jest pewne. Wstyd nie znać tych płyt.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1019 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 16 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Ciepłe powietrze wprowadza do miasta delikatny rytm jesiennej harmonii i spokoju.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Biedronce w Brwinowie doszło do licznych skarg na zachowanie jednego z ochroniarzy. Mężczyzna miał wdawać się w awantury z klientami, używając gazu i pałki teleskopowej. Mimo że policja nie otrzymała oficjalnych zgłoszeń, Biedronka potwierdziła problem i zakończyła współpracę z ochroniarzem. Od 1 października nie pracuje on już w tym sklepie. Zarząd Dróg Miejskich wybrał firmę Skanska do przebudowy ulicy Kruczej w Warszawie. Inwestycja za 51,5 miliona złotych zmieni 4 pasy ruchu w park linearny z 250 nowymi drzewami. Mieszkańcy wywalczyli zachowanie przejazdów poprzecznych, a projekt wzbudza obawy o korki i hałas. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku i potrwać około 18 miesięcy. 33-latek podejrzany o kradzież defibrylatora z ośrodka pomocy społecznej w Radzyminie został zatrzymany przez policję. Mieszkańcy pomogli w jego identyfikacji po publikacji zdjęcia. Skradziony sprzęt, kluczowy w ratowaniu życia, został odzyskany. Mężczyzna stanie przed sądem, gdzie usłyszy zarzuty.
0: Tragiczne wydarzenie w powiecie suskim. Podczas sobotniego grzybobrania zaginął 73-letni mężczyzna. Po kilku godzinach poszukiwań jego ciało odnaleziono w lesie. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, ale nie stwierdzono udziału osób trzecich. Policja przypomina o zasadach bezpiecznego grzybobrania.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu doszło do dramatycznych wydarzeń po odwołaniu proboszcza Józefa Zborka. Wzburzeni parafianie zablokowali wyjście biskupowi Romanowi Pindlowi, domagając się cofnięcia decyzji. Interweniowała policja, aby umożliwić ewakuację duchownej. Diecezja podkreśla, że decyzja o odwołaniu proboszcza jest prawomocna i zatwierdzona przez Watykan. Krzysztof Łętowski, żołnierz i strażak z Małopolski, uległ poważnemu wypadkowi drogowemu podczas święta Wojska Polskiego. Jadąc motocyklem, został uderzony przez samochód, co spowodowało ciężkie obrażenia i konieczność wprowadzenia go w śpiączkę farmakologiczną. Po wybudzeniu się Łętowski potrzebuje kosztownej rehabilitacji, na którą zbierane są fundusze. Przyjaciele zainicjowali zbiórkę, aby pomóc mu w powrocie do zdrowia. W Nowym Sączu doszło do tragicznego wypadku, w którym 50-letni pieszy zginął na oznakowanym przejściu. Kierowca Volkswagena, 21-letni mieszkaniec Sądecczyzny, był trzeźwy, ale policja bada, czy brał udział w nielegalnym wyścigu z BMW. Na miejscu wypadku świadkowie, w tym przejeżdżająca lekarka, próbowali ratować poszkodowanego. Śledztwo ma wyjaśnić okoliczności tej tragedii. W nocy w szpitalu specjalistycznym imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie wybuchł pożar na 10 piętrze. Ewakuowano 38 pacjentów, z których 10 trafiło na szpitalny oddział ratunkowy z objawami zatrucia czadem. Personel medyczny, mimo trudnych warunków, natychmiast rozpoczął akcję ratunkową. Strażacy opanowali sytuację w ciągu 40 minut, a przyczyny pożaru są nadal badane.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Skawinie, w jednym z mieszkań, doszło do tragicznej zbrodni. 35-letni Mateusz G. zamordował swoją żonę, teściową i 8-dniową córkę, po czym odebrał sobie życie. Śledczy wciąż badają sprawę, czekając na wyniki badań toksykologicznych i ekspertyzy cyfrowe. Pogrzeb Mateusza odbył się w tajemnicy, w tym samym czasie, gdy żegnano zamordowane kobiety. W Katowicach trwa protest górników ze Śląska i Bełchatowa, wspieranych przez hutników. Przed Ministerstwem Energii rozbrzmiewają syreny, a manifestujący sprzeciwiają się likwidacji kopalń i importowi węgla. Szczególnie mocno wybrzmiewa sprzeciw wobec zamknięcia kopalń Bolesław Śmiały i Sośnica, które mają duże złoża węgla. Protestujący podkreślają także rolę kobiet w przemyśle górniczym i zapowiadają dalszą walkę o swoje postulaty. Prokuratura w Tarnowskich Górach prowadzi 2 śledztwa w sprawie śmierci 66-letniej kobiety w miejscowej przychodni. Pierwsze dotyczy okoliczności jej zgonu, drugie zaś problemów z wydaniem dokumentacji medycznej. Seniorka zmarła pod koniec września, a problemy z formalnym potwierdzeniem jej śmierci pojawiły się z powodu braku karty zgonu. Śledczy badają, czy doszło do niedopełnienia obowiązków służbowych. W Siemiatyczach trwają przygotowania do hucznej imprezy z okazji 30. urodzin Skolima, zaplanowanej na czwartek 8 października. W amfiteatrze wystąpią m.in. Zenek Martyniuk, Kleo i sam jubilat. Uczestnicy będą mogli korzystać z licznych atrakcji, a kolor różowy będzie motywem przewodnim wydarzenia. Bilety kosztują 50 zł, a dzieci do 120 cm wzrostu chodzą za darmo.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Lubaniu zakończono śledztwo w sprawie 37-letniej kobiety oskarżonej o znęcanie się nad rocznym synem. Kobieta miała podduszać dziecko poduszką i szarpać je za włosy, a wszystko nagrywać i wysyłać ojcu dziecka. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu, a oskarżona przebywa w areszcie. Grozi jej kara od 1 do 10 lat więzienia. Klaudia Uciechowska, 24-letnia Polka, została wypisana z oddziału intensywnej terapii i kontynuuje leczenie w krakowskim ośrodku rehabilitacyjnym. Młoda kobieta wróciła do kraju po ciężkiej chorobie, która zaskoczyła ją podczas studiów w Pekinie. Rodzina informuje o postępach w terapii, ale podkreśla, że przed Klaudią jeszcze długa droga do pełnego zdrowia. Wciąż trwa zbiórka funduszy na jej leczenie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Ciepłe dni wprowadzają harmonię i przypominają o uroku jesiennego spokoju.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Promocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Reprezentacja Polski zakończyła pierwszą sesję Ligi Narodów z 4 punktami w 4 meczach. Ostatnie spotkanie przegraliśmy 0-1 z Bośnią i Hercegowiną po kontrowersyjnym rzucie karnym. Po meczu doszło do 2 awantur, w których główną rolę odegrał selekcjoner Jan Urban. Na konferencji prasowej doszło do spięcia z dziennikarzem, co wymagało interwencji tłumacza i przedstawicieli kadry.
2: Marcel Reguła, młody talent z Zagłębia Lubin, zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski w meczu z Rumunią, wygranym 6-0. W kolejnym spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną wszedł na boisko przy stanie 0-0, co pokazuje zaufanie selekcjonera Jana Urbana. Reguła, urodzony w Legnicy, jest wychowankiem Akademii Zagłębia Lubin i już przyciąga uwagę czołowych europejskich klubów.
1: Koncern Raytheon zdobył kontrakt o wartości około 24,5 miliarda dolarów na produkcję pocisków SM-6 dla US Navy. To największe zamówienie amunicyjne w historii amerykańskiej marynarki wojennej. Ponad 1900 rakiet wzmocni zdolności obronne floty, przygotowując ją na potencjalne konflikty w rejonie Indo-Pacyfiku. Pociski SM-6 są wszechstronne, zdolne do obrony powietrznej, przeciwrakietowej i ataku powierzchniowego. Umowa obejmuje także inwestycje w infrastrukturę produkcyjną, co ma zapewnić ciągłość dostaw w razie długotrwałego konfliktu. To strategiczny krok USA w kierunku zabezpieczenia dominacji na oceanach. Dziś na rynku paliw w Polsce obserwujemy znaczące podwyżki cen benzyny, szczególnie u Orlenu i BP Europa. Z kolei ceny oleju napędowego nieznacznie spadły. Te zmiany to efekt presji kosztowej na globalnych rynkach surowcowych i walutowych. Aramco oferuje najtańszą benzynę PB95, natomiast Orlen i BP Europa prowadzą w kategorii oleju napędowego. Rząd wprowadził pakiet antykryzysowy, by ograniczyć wzrost cen na stacjach paliw. Dzisiejsze korekty mogą wpłynąć na ceny detaliczne w najbliższych dniach.
0: Radio Super Express. Sport. Michał Cieślak, jeden z 6 polskich mistrzów świata WBC, otwarcie mówi o kulisach zawodowego boksu, nazywając go bagnem. Pięściarz przygotowuje się do walki z Dawidem Benavidezem, którą określa jako nadchodzącą wojnę. Cieślak przyznaje, że mimo zdobycia pasa mistrzowskiego, nadal ma wiele do udowodnienia sobie i kibicom. Walka z Benavidezem odbędzie się 12 grudnia. Anastazja Kuś, 19-letnia nadzieja polskiej lekkoatletyki, rozpoczyna studia na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Młoda biegaczka, specjalizująca się w dystansie 400 metrów, łączy sport z edukacją na jednej z najlepszych uczelni w kraju. Choć nie zdradziła jeszcze wybranego kierunku, jej decyzja cieszy się dużym zainteresowaniem fanów.
1: Polska reprezentacja do lat 21 przegrała z Włochami 2-6 w finałowym meczu eliminacji Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Włosi zdobyli 1 z bramek uderzeniem z własnej połowy, co było kluczowym momentem spotkania. Ta porażka komplikuje szanse Polaków na awans, który teraz zależy od wyników innych meczów. Jeśli nie uda się awansować bezpośrednio, Polacy będą musieli walczyć w barażach.
2: Tomasz Adamek ponownie wzbudza kontrowersje swoją aktywnością polityczną. Podczas parady Pułaskiego w Nowym Jorku w towarzystwie Tomasza Sakiewicza skandował hasła uderzające w Donalda Tuska. Jego wypowiedzi spotkały się z krytyką, między innymi ze strony Marcina Najmana, który uznał je za niegodne 2-krotnego mistrza świata. Adamek otwarcie sympatyzuje z prawicą, co nie wszystkim się podoba.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Smutna wiadomość dla fanów piłki nożnej. W wieku 60 lat zmarł Jacek Ziober, były reprezentant Polski i najlepszy piłkarz kraju z 1990 roku. Ziober zmagał się z ciężkimi problemami zdrowotnymi, w tym infekcją bakteryjną, która zmusiła go do usunięcia zębów. Jego śmierć nastąpiła dzień po przegranym meczu polskiej kadry z Bośnią i Hercegowiną. Gracjan Szadziński zdominował Hektora Lombarda podczas gali Fight Mode 2 w Legionowie. Polak, mimo 2 knockdownów, zdołał znokautować kubańską legendę w 3 rundzie. W innych walkach Albert Sosnowski niespodziewanie przerwał pojedynek z Maciejem Smokowskim, a starcie Normana Parka zakończyło się remisem. Wiktoria Czyżewska i Anna Andrzejewska również odniosły zwycięstwa. Shaquille O'Neal, legendarny koszykarz NBA, odwiedził Polskę, by wziąć udział w 3. edycji Shaq Presents All-Stars League 3 w Łodzi. Podczas pobytu w Warszawie Shaq był widziany w centrum miasta, gdzie chętnie pozował do zdjęć z fanami. Spotkał się także z prezydentem Warszawy, Rafałem Trzaskowskim i odwiedził stadion PGE Narodowy. Wizyta była okazją do promocji koszykówki wśród młodzieży. Podczas sobotniej gali boksu w Koszalinie doszło do kontrowersyjnego incydentu. Ukraiński pięściarz Nazri Rahimow wszedł do ringu w przebraniu mordercy, trzymając maczetę. Prezydent Karol Nawrocki, obecny na wydarzeniu, był świadkiem tego zdarzenia. Mimo to gala zakończyła się sukcesem dla Kacpra Mejny, który pokonał Wiktora Emilio Ramireza.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Marcin Bułka, bramkarz reprezentacji Polski, jest zaręczony z marokańską modelką Ekram Salam. Para mieszka w Nicei, gdzie Bułka gra w miejscowym klubie. Ekram, znana również jako Ikram, łączy karierę modelki ze studiami psychologicznymi i aktywnie działa w mediach społecznościowych. Ich miłość kwitnie, a wspólne pasje, takie jak podróże, zbliżają ich do siebie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Ciepłe dni to miła niespodzianka. Idealny czas na spacer i cieszenie się jesienną scenerią.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3413 odcinku Barw Szczęścia śledztwo Celiny przeciwko Karolinie nabiera tempa. Detektywka, wynajęta przez Justina, odkrywa wspólnika Karoliny, specjalistę od deepfake'ów. Justin nie może się doczekać, aż Karolina wpadnie w ręce policji, ale Celina napotyka na poważne przeszkody. Tymczasem Karolina, nieświadoma zagrożenia, dzwoni do Justina z pretensjami, ale on już się jej nie boi. Łukasz odkrywa, że Celina wykorzystuje jego przyjaźń z Brunem do śledztwa, co prowadzi do napięć między nimi. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o godzinie 20:05 w TVP2. W 1950 odcinku M jak miłość Magda odkrywa, że jest w ciąży, co wywołuje u niej mieszankę radości i strachu. Przeszczepione serce sprawia, że ciąża może być dla niej niebezpieczna. Początkowo Magda nie wierzy w wynik testu, ale kolejne próby potwierdzają jej stan. To spełnienie marzenia Budzyński, ale jednocześnie początek trudnej walki o zdrowie Magdy. W 1951 odcinku, który zostanie wyemitowany 26 października, Magda zdecyduje się podzielić wiadomością z Andrzejem. Przed parą stoi trudna decyzja dotycząca przyszłości ich rodziny. Czy przeszczepione serce Magdy wytrzyma to wyzwanie?
2: La Promesa, Pałac Tajemnic powraca z emocjonującym 493 odcinkiem już w środę, 7 października o 15:05 na TVP 2. Petra nie zamierza dłużej tolerować Ayali i wprost mu grozi, co może wywołać lawinę nieprzewidzianych zdarzeń. Santos ujawnia swoje manipulacje, przyznając się do intrygi z zaproszeniem księżnej de Caril. Po długiej rozłące Jana i Manuel wreszcie się spotykają, co przynosi wzruszające chwile. Tymczasem Salvador zaskakuje Marię propozycją ustalenia daty ślubu. Fani mogą śledzić te i inne wątki także na platformie TVP VOD.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 496 odcinka. Katalina próbuje przekonać Pelaja, że za prasowym skandalem stoi Cruz, co dla niego oznacza bolesny powrót do przeszłości. W pałacu pojawiają się niespodziewani goście, a decyzja hrabiego może skomplikować życie Martiny. Petra działa w tajemnicy, szkoląc Santosa, a zakonnice wywołują poruszenie w La Promesie. Odcinek zostanie wyemitowany 12 października o godzinie 15:05 na TVP 2. Serial pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów przenosi nas na początek XX wieku do posiadłości rodu Luján w Hiszpanii. W obsadzie zobaczymy m.in. Anę Garcés, Ewę Martín i Manuela Regueiro. W nadchodzącym 1948 odcinku serialu M jak miłość Mariusz zmaga się z ogromnym napięciem po dramatycznych wydarzeniach. Po pozbawieniu życia Sowińskiego, Sanocki stara się zachować pozory normalności, ale jego wybuchowy charakter szybko daje o sobie znać. Kasia, nieświadoma zbrodni męża, sugeruje mu przyjmowanie środków uspokajających, co tylko pogarsza sytuację. Mariusz zaczyna tracić panowanie nad emocjami, a każda rozmowa kończy się awanturą. Kasia, zaniepokojona stanem męża, próbuje znaleźć rozwiązanie. Nie zdaje sobie sprawy z prawdziwego powodu jego zachowania. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o godzinie 20:50 na antenie TVP2.
2: W 1001 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Victoria Consalida podejmie desperackie poszukiwania zaginionej wnuczki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń w parku. Tymczasem w szpitalu Falkowicz będzie próbował znaleźć Matyldzie nową miłość, co nie obędzie się bez komplikacji. Olivia, zmagająca się z długami, pozna Samira, który przyleciał z Dubaju, a ich relacja nabiera tempa. W szpitalu nie zabraknie też medycznych wyzwań, gdyż Falkowicz będzie ratował Mundka po groźnym wypadku. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 14 października. O godzinie 20:50 na TVP2. Serial Na dobre i na złe od lat przyciąga widzów emocjonującymi historiami z życia lekarzy i pacjentów w Leśnej Górze. W 4293 odcinku serialu Na wspólnej emocje sięgną zenitu. Nohal staje w obliczu dramatycznej wiadomości o możliwej rozłące z siostrą, co wpędza go w skrajną rozpacz. Pobyt w poprawczaku staje się dla niego prawdziwym koszmarem. Hebel, grany przez Tadeusza Huka, próbuje uspokoić młodzież, ale zadanie okazuje się niezwykle trudne. Ryszard proponuje Nohalowi pomoc, ale stawia twarde warunki. Chłopak musi zdecydować, czy podda się szantażowi, by ratować więź z siostrą. Premiera tego emocjonującego odcinka już we wtorek, 13 października o 20:15 na TVN. Dla tych, którzy wolą oglądać online, odcinek będzie dostępny na platformie Player. 162. odcinku Szpitala Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Tomek zacznie podejrzewać, że postrzelenie w willi nie było przypadkowym wypadkiem. Na miejscu odkryje zdjęcie, które może łączyć jego ojczyma z właścicielem domu. Tymczasem Kaja odwiedzi Wrońskiego, ale zastanie go w towarzystwie audytorki Aldony Zakrzewskiej. Na SOR trafi 65-letni sportowiec po upadku z drabiny, a doktor Anna Knapik podejrzewa, że za jego stan odpowiadają sterydy. Odcinek zostanie wyemitowany 14 października o 16:50 na TVN. W poprzednim odcinku doktor Abratowska ratowała życie mężczyzny będącego ofiarą hejtu, a jego żona i syn również potrzebowali pomocy. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o życiu lekarzy i ratowników, gdzie codzienność przeplata się z dramatycznymi wydarzeniami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Ciepłe dni wprowadzają harmonię i przypominają o uroku jesiennego spokoju.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Sąd Okręgowy w Warszawie wydał nieprawomocną decyzję o przyznaniu listu żelaznego byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Dzięki temu może on odpowiadać przed sądem z wolnej stopy, mimo sprzeciwu prokuratury. Orzeczenie wydał sędzia Konrad Mielcarek, co wywołało oburzenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Prokuratura zapowiedziała złożenie zażalenia na tę decyzję. Marcin Horała z Rozwoju Plus wyklucza możliwość współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym, dopóki ludowcy są częścią obecnej koalicji rządzącej. Wicemarszałek Sejmu zaznaczył, że rozmowy byłyby możliwe, gdyby Polskie Stronnictwo Ludowe opuściło koalicję i poparło rząd techniczny lub przedterminowe wybory. Rozwój Plus planuje samodzielny start w wyborach, podkreślając różnice w wizji polityki w porównaniu do Prawa i Sprawiedliwości. Horała podkreśla, że dialog między politykami jest naturalną częścią parlamentaryzmu. Na Morzu Czarnym u wybrzeży Bułgarii trwa akcja ratunkowa po ataku dronów na dwa statki. Jeden z nich, pływający pod banderą Togo, zniknął z radarów, a jego załoga jest zaginiona. Marynarze z drugiego statku zostali uratowani. Premier Bułgarii zwołał pilne spotkanie w tej sprawie.
1: Pentagon potwierdził, że Nidal Hassan, odpowiedzialny za masakrę w Fort Hood w 2009 roku, zostanie stracony przez rozstrzelanie. To pierwsza egzekucja w amerykańskiej armii od ponad 60 lat. Decyzję zatwierdził prezydent Donald Trump, a egzekucja ma się odbyć w ciągu 150 dni. Hassan zabił 13 osób i ranił 32, za co w 2013 roku został skazany na karę śmierci.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Ciechanowie zaprezentowano nowy mundur polowy K3 dla Wojska Polskiego, który zastąpi dotychczasowy wzór Pantera po 33 latach służby. Nowy model, wyposażony w kamuflaż Ryś, został zaprojektowany w Polsce i uwzględnia potrzeby współczesnego pola walki. Mundur wykonano z lekkich, wytrzymałych materiałów, a jego krój dostosowano także do sylwetki kobiet. Pierwsze 7,5 tysiąca kompletów trafi do żołnierzy jeszcze w tym roku.
1: Agnieszka Bastrzyk została pierwszą kobietą na stanowisku prezesa Zjednoczenia Polskiego Rzymskokatolickiego w Ameryce, organizacji z ponad 150-letnią tradycją. Bastrzyk, od lat zaangażowana w działalność polonijną, planuje wzmacniać organizację i promować polskie dziedzictwo wśród kolejnych pokoleń Polonii. Podkreśla znaczenie odpowiedzialności i współpracy międzypokoleniowej w swojej pracy. Współpracuje z Julie Roszak-Prado, drugą kobietą na wysokim stanowisku w PRCUA, co ma zachęcać kolejne kobiety do podejmowania ról przywódczych.
0: Przed wszystkimi świętymi warto zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego znicza. Kluczowe jest sprawdzenie etykiety i deklarowanego czasu palenia, który może wynosić od 24 do nawet 72 godzin. Nie zawsze większy znicz pali się dłużej. Ważny jest rodzaj wkładu i konstrukcja. Na otwartych cmentarzach przydatne będą modele z osłoną chroniącą przed wiatrem.
1: Jesienią warto spróbować kopytek w nowej odsłonie z dynią. To sezonowe warzywo nadaje im delikatnie słodkawy smak i piękny, złocisty kolor. Przygotowanie jest proste. Wystarczy zastąpić ziemniaki dyniowym puree. Dyniowe kopytka można podawać zarówno na słodko, jak i w wersji wytrawnej, z dodatkiem świeżych ziół czy parmezanu.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Skrzypiące drzwi mogą być uciążliwe, ale często wystarczy niewielka ilość smaru, by rozwiązać problem. Zanim sięgniesz po specjalistyczne preparaty, sprawdź, czy masz w domu odpowiedni olej, na przykład mineralny. Pamiętaj, by nie przesadzać z ilością smaru, aby nie przyciągał kurzu. Jeśli drzwi nadal hałasują, przyczyna może być poważniejsza i wymagać regulacji lub naprawy.
0: Borówka brusznica, choć powszechna w polskich lasach, wciąż pozostaje niedoceniana. Te czerwone owoce, popularne w Finlandii, są bogate w witaminę C i antyoksydanty, które wspierają odporność i mogą wspomagać spalanie tłuszczów. Warto wzbogacić nimi dietę, dodając je do mięs czy deserów. Brusznica to nie tylko smak, ale i zdrowie. W Warszawie zatrzymano 33-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwa metodą na prokuratora. Ofiary, seniorzy ze Świdnika, straciły łącznie 23 tysiące złotych, a w jednym przypadku próbowano wyłudzić aż 100 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał 3 zarzuty, w tym jeden dotyczący usiłowania oszustwa i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Policja nadal bada sprawę, próbując ustalić rolę innych osób zaangażowanych w ten proceder. W miniony weekend na trasie Nowa Sól Przyborów policjanci zatrzymali 21-letniego kierowcę Audi, który jechał 140 km na godzinę w miejscu z ograniczeniem do 60 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł, 15 punktów karnych oraz stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Policja przypomina, że od marca tego roku za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę prawo jazdy można stracić także poza obszarem zabudowanym.
2: Słuchajcie Radia Super Ekspres.
0: Były poseł i europoseł Jacek Protasiewicz spędził ostatni weekend w Sopocie z partnerką Darią Brzezicką. Para korzystała z uroków prawdopodobnie ostatnich ciepłych dni, spacerując po Monciaku i odpoczywając na plaży. Protasiewicz, który w maju zrezygnował z funkcji w zarządzie szpitala powiatowego w Lipnie, cieszył się niższymi cenami poza sezonem.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie termometry pokażą 17 stopni i małe zachmurzenie. Jesienne ciepło dodaje dniom wyjątkowego uroku. Idealny moment, by spędzić czas na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Mucha znowu na językach. Tym razem aktorka z M jak Miłość stanęła w sądzie, by bronić Katarzyny Cichopek przed Pauliną Smaszcz. Mucha nie przebierała w słowach, porównując medialne wypowiedzi Smaszcz do gówna w wentylatorze. Cóż, wygląda na to, że w showbiznesie czasem trzeba posprzątać po burzy.
2: Ewa Farna i Martin Hobot, para, która przez lata była wzorem miłości, oficjalnie zakończyła swoje 13-letnie małżeństwo. Choć w Polsce to szok, czeskie media już od dawna węszyły kryzys, zauważając brak Martina u boku Ewy na ważnych wydarzeniach. Cóż, nawet najpiękniejsze bajki czasem kończą się nie tak, jakbyśmy chcieli, ale spokojnie. Oboje zapewniają, że pozostaną kochającymi rodzicami.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, przegrał walkę z nowotworem, mimo że zebrał imponujące 2,5 miliona złotych na leczenie. Jego żona Anita, która była dla niego oparciem, teraz zmaga się z rzeczywistością bez ukochanego. Grób Adriana, starannie przystrojony jesiennymi kwiatami i dynią, przypomina o miłości, która nie zna granic, nawet po śmierci. Cóż, życie pisze scenariusze, których nie przewidziałby nawet najlepszy reżyser. Smutne wieści ze świata amerykańskich seriali. Robert Kelker Kelly, znany jako Bo Brady z Dni naszego życia, odszedł w wieku 62 lat. Aktor, który przez lata przyciągał miliony widzów, zmarł nagle z powodu problemów zdrowotnych. Choć jego ekranowe romanse były gorące, to prawdziwą pasję odkrył w lataniu, zostając zawodowym pilotem.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Piotr Guma Gumulec zaskoczył wszystkich, zapraszając na parkiet Tańca z Gwiazdami swojego brata Bartka, który na co dzień jest jego menedżerem. Bartek, choć nieco przerażony, podjął wyzwanie i zatańczył tango, udowadniając, że dla brata zrobi wszystko, nawet jeśli oznacza to naukę skomplikowanej choreografii. Piotr z uśmiechem przyznał, że nie musiał go przekupywać, bo przecież menedżer czasem musi się poświęcić. Po występie emocje opadły, a bracia mogli cieszyć się wspólnym sukcesem i wyjątkową pamiątką. W ostatnim odcinku Tańca z Gwiazdami parkiet zamienił się w wybieg mody, a kreacje celebrytek przyćmiły same tańce. Julia Suryś niemal w samej bieliźnie, Helena Englert w sukience, której prawie nie było widać, a Julia Wieniawa błyszczała w cekinach. Rodzinny odcinek okazał się być bardziej pokazem mody niż tanecznym widowiskiem. A kto odpadł? Nikt, bo przecież w rodzinie siła. Mandaryna w Tańcu z Gwiazdami zaserwowała widzom prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Rodzinny odcinek okazał się dla niej nie tylko tanecznym wyzwaniem, ale i okazją do pokazania, co jej naprawdę w duszy gra. Wspólny występ z najbliższymi i piosenka Michała i Eti dodały całości osobistego charakteru. Czyżby taniec stał się nową formą terapii? Danuta Martyniuk, żona króla disco polo, nie przestaje nas zaskakiwać. Po eksperymencie od siatka postanowiła spróbować swoich sił w kolejnym reality show Królowej Przetrwania. Zenon Martyniuk, choć nie może towarzyszyć jej w przygotowaniach, zapewnia o swoim wsparciu. Czekamy z niecierpliwością na początek 2027 roku, by zobaczyć, jak Danuta radzi sobie w tej wymagającej przygodzie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Katarzyna Nosowska, zamiast tradycyjnej składanki przebojów na 30-lecie kariery, serwuje nam album Nigredo, który jest jak emocjonalny rollercoaster. Zamiast nostalgicznych wspomnień, artystka zaprasza do konfrontacji z tym, co bolesne i niewygodne. 4 producentów, 4 muzyczne światy i 0 miejsca na sentymenty. Premiera już 23 października, a Nosowska rusza w trasę, by pokazać, że po 3 dekadach nadal potrafi zaskoczyć.
2: Brian May, legendarny gitarzysta Queen, ogłosił koniec koncertowej ery zespołu. Po 50 latach na scenie May stwierdził, że to wystarczająco długo, a teraz czas na rodzinę i astrofizykę. Fani mogą zapomnieć o cyfrowym powrocie Queen, ponieważ May obawia się, że sztuczna inteligencja ukradnie im show. Wygląda na to, że nawet gwiazdy rocka muszą czasem zejść na ziemię. Swans, legendarna formacja, kończy swoją epicką podróż z formułą Big Sound. Po 15 latach muzycznego szaleństwa Michael Gira i spółka żegnają się z fanami wyjątkowym albumem koncertowym Newly Sentient Being. Gira przyznaje, że cena za artystyczny radykalizm była wysoka, ale teraz czas na nowy, bardziej intymny kierunek. Czyżby koniec głośnych dźwięków i początek szeptów? Czas pokaże, co przyniesie nowa era Swans. The Rolling Stones znowu zaskakują. Po lipcowej premierze albumu Foreign Tongues, który zdobył serca fanów i krytyków, zespół wypuścił nową piosenkę Bad Luck Hideaway. Co ciekawe, na perkusji usłyszymy nieżyjącego już Charlie'ego Wattsa, którego partię nagrano w 2015 roku. Tymczasem Jo Wood, była żona Roniego Wooda, twierdzi, że zespół już nigdy nie ruszy w trasę koncertową. Cóż, może to czas, by fani zaczęli kolekcjonować płyty zamiast biletów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Czas na podróż w czasie. Festiwal od bikini gówniarzy do hipsterów po raz 10 zabierze nas w sentymentalną wyprawę do lat 80., skupiając się na polskiej nowej fali. Już 16 października na scenie pojawią się Wczasy, a w listopadzie zagrają trójmiejscy muzycy z Tribute to Nowa Aleksandria. Organizatorzy obiecują, że będzie to nie tylko muzyczna uczta, ale i okazja do zbudowania międzypokoleniowych mostów. Ciekawe, czy młodzież z TikToka odnajdzie się w rytmach Cold Wave i synthpopu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą też 16 stopni i małe zachmurzenie. Dzisiejsza łagodna aura to doskonały moment, by nacieszyć się ciszą i spokojem jesiennego krajobrazu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie zakończył przetarg na przebudowę ulicy Kruczej. Realizacją projektu zajmie się firma Skanska, a koszt inwestycji wyniesie blisko 51,5 miliona złotych. W ramach modernizacji zlikwidowane zostaną 4 pasy ruchu, a w ich miejsce powstanie Linar Park z 250 drzewami. Mieszkańcy wywalczyli utrzymanie kluczowych przejazdów poprzecznych, a prace mają ruszyć jeszcze w tym roku. W Brwinowskiej Biedronce doszło do kontrowersji związanych z zachowaniem ochroniarza. Klienci skarżyli się na jego agresywne działania, w tym użycie pałki teleskopowej i gazu. Po licznych skargach sieć handlowa zdecydowała się zakończyć współpracę z tym pracownikiem. Policja nie otrzymała jednak żadnych formalnych zgłoszeń w tej sprawie.
2: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił nowy program inwestycyjny, który skupi się na rewitalizacji historycznego centrum miasta. Plan obejmuje Stare i Nowe Miasto, Trakt Królewski oraz Marienstadt. Pierwszym krokiem będzie konkurs architektoniczny dla Marienstadtu, aby lepiej zintegrować go z resztą miasta. Celem jest ożywienie tych rejonów i poprawa jakości życia mieszkańców. Sąd Okręgowy w Siedlcach skazał Adama C. na 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i zranienie jego kolegi. Do tragedii doszło w styczniu zeszłego roku podczas interwencji medycznej. Ekspertyzy wykazały, że oskarżony był w pełni poczytalny w chwili ataku. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Grójcu pod Oświęcimiem mieszkańcy protestują przeciwko odwołaniu proboszcza Józefa Zborka. W nocy z soboty na niedzielę biskup Roman Pindel opuścił miejscowość w asyście policji. Po tym, jak wierni uniemożliwili mu wyjazd. Parafianie podkreślają zasługi księdza, który przez 30 lat posługiwał w Grójcu i domagają się jego powrotu. Diecezja bielsko-żywiecka tłumaczy decyzję zaniedbaniami, ale nie podaje szczegółów. W Nowym Sączu doszło do tragicznego wypadku na przejściu dla pieszych. 50-letni mężczyzna zginął po potrąceniu przez Volkswagena, którym kierował 21-letni mężczyzna. Policja bada, czy doszło do nielegalnego wyścigu z BMW. Na miejscu pracują funkcjonariusze i biegły sądowy, a śledztwo ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
1: Tragiczne wydarzenie w powiecie suskim w Małopolsce. Podczas rodzinnego grzybobrania zaginął 73-letni mężczyzna. Po kilku godzinach poszukiwań, niestety, odnaleziono go martwego. Policja apeluje o zachowanie ostrożności podczas wypraw do lasu i przypomina o zasadach bezpieczeństwa. Krzysztof Łętowski, żołnierz i strażak z Małopolski, uległ poważnemu wypadkowi drogowemu. Wracając motocyklem z obchodów Święta Wojska Polskiego, został potrącony przez samochód, którego kierowca wymusił pierwszeństwo. Krzysztof doznał rozległych obrażeń i po wybudzeniu ze śpiączki farmakologicznej czeka go teraz długotrwała rehabilitacja. Przyjaciele organizują zbiórkę na jego leczenie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W zabrzańskiej dzielnicy Helenka doszło do niebezpiecznego zdarzenia. W niedzielę wieczorem 11-letni chłopiec stracił przytomność w łazience, prawdopodobnie z powodu podtrucia tlenkiem węgla. Dziecko trafiło do szpitala, a pozostałe osoby w mieszkaniu nie wymagały hospitalizacji. Strażacy zabezpieczyli miejsce i przewietrzyli mieszkanie, przypominając o konieczności regularnych kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych.
1: Janusz Oberski, były górnik, walczy o powrót do zdrowia po tragicznym wypadku w kopalni. Sprzęt ważący ponad 4 tony przygniótł go, miażdżąc prawą stronę ciała. Mimo licznych operacji i rehabilitacji, jego prawa ręka pozostaje niewładna. Trwa internetowa zbiórka na dalsze leczenie Janusza, który potrzebuje wsparcia, by odzyskać samodzielność.
2: W Sosnowcu Środuli zdewastowano pomnik upamiętniający Żydów zamordowanych przez hitlerowców. Zgłoszenie o zniszczeniu wpłynęło do Straży Miejskiej w niedzielę po godzinie 16. Policja apeluje do świadków o pomoc w ustaleniu sprawców. Pomnik znajduje się w parku na osiedlu Środula, w miejscu dawnego getta z czasów II wojny światowej.
1: Na skrzyżowaniu ulic Antoniukowskiej i Narewskiej w Białymstoku doszło do kolizji. Jeden z kierowców nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, wymuszając pierwszeństwo. Siła uderzenia wepchnęła jedno z aut na chodnik. Na szczęście nikt z pieszych nie ucierpiał.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wrocławskie służby zatrzymały 47-letniego mężczyznę, który 1 października zaatakował nożem ochroniarza w drogerii Rossmann przy ulicy Tęczowej. Do incydentu doszło podczas próby kradzieży perfum. Napastnik został aresztowany, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu nawet do 20 lat więzienia.
2: W Chojnowie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Paderewskiego. Ogień pojawił się w mieszkaniu na 1. piętrze, co zmusiło strażaków do ewakuacji mieszkańców. Niestety, jedna osoba zginęła w płonącym lokalu. Ewakuowani lokatorzy otrzymali tymczasowe schronienie zorganizowane przez Urząd Miasta. 36-letnia mieszkanka Lubania stanie przed sądem za dręczenie swojego rocznego syna. Kobieta miała podduszać dziecko poduszką i ciągnąć je za włosy, a nagrania z tych zdarzeń wysyłała ojcu chłopca, by zmusić go do powrotu do domu. Prokuratura rejonowa w Lubaniu skierowała akt oskarżenia, a kobieta przebywa w areszcie śledczym. Grozi jej kara od roku do 10 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Dzisiejsze ciepło przypomina, że jesień potrafi być wyjątkowo łaskawa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, a gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Bezrobocie wśród młodych Polaków w wieku od 15 do 24 lat wynosi aż 11%, co jest ponad trzykrotnie wyższym wskaźnikiem niż w całej grupie aktywnych zawodowo. Młodzi szukają pracy średnio przez ponad 9 miesięcy. Jednocześnie 60% firm w Polsce ma trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Problemem jest często brak odpowiednich kompetencji, a nie brak ludzi. Automatyzacja i rozwój technologii zmieniają rynek pracy, co wymaga od młodych nowych umiejętności. Firmy, takie jak Exact i Forestall, inwestują w szkolenia, by przygotować młodych do zmieniającego się rynku. Francja zmaga się z falą protestów licealistów, które w poniedziałek sparaliżowały setki szkół w całym kraju. Demonstracje, początkowo dotyczące warunków nauki, przerodziły się w gwałtowne starcia. Zatrzymano około 5000 osób, a rannych zostało 170 uczniów oraz 600 funkcjonariuszy. W regionie stołecznym Île-de-France zamknięto ponad 1/3 szkół. Minister edukacji Edouard Geffray planuje wizytę w jednej z protestujących placówek. Rząd obawia się eskalacji sytuacji, szczególnie w związku z zapowiadanymi na 6 października kolejnymi demonstracjami. Do Sejmu trafił projekt ustawy o nowym podatku od nieruchomości, który może wejść w życie w 2027 roku. Propozycja Lewicy zakłada opodatkowanie wartości nieruchomości zamiast ich powierzchni. Największe zmiany dotkną właścicieli trzeciego i kolejnych mieszkań, gdzie podatek może wynieść nawet 0,5% wartości nieruchomości. Wartość mieszkań ma być początkowo obliczana na podstawie wskaźnika kosztu odtworzenia metra kwadratowego. Projekt jest na wczesnym etapie legislacyjnym, a eksperci mają wiele pytań dotyczących jego szczegółów.
2: Google znalazł się pod lupą UOKiK. Prezes urzędu, Tomasz Chrustny, wszczął postępowanie przeciwko 4 spółkom z grupy Google, zarzucając im nadużywanie dominującej pozycji na rynku. Chodzi o brak uczciwych negocjacji z polskimi wydawcami prasy dotyczących wynagrodzeń za wykorzystywanie ich treści. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Google może grozić kara sięgająca 10% rocznego obrotu. Nowe prawo, które weszło w życie w 2024 roku, miało zapewnić mediom uczciwe wynagrodzenia, ale negocjacje utknęły w martwym punkcie. Wynik tego postępowania może mieć znaczący wpływ na przyszłość niezależnego dziennikarstwa w Polsce.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Mateusz Morawiecki ostro skrytykował nowe propozycje gospodarcze Prawa i Sprawiedliwości, nazywając je opresyjnymi dla małych firm. Były premier zarzucił też rządowi Donalda Tuska niespełnienie obietnicy dotyczącej cen paliw, co według niego kosztowało każdego kierowcę 3,5 tysiąca złotych. Morawiecki zapowiedział, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus zamierza wystartować w wyborach jako partia polityczna. W planach jest także projekt ustawy o obowiązkowym szkoleniu wojskowym dla parlamentarzystów. Były premier podkreślił, że jego ruch ma już struktury w większości powiatów w Polsce. Donald Trump ogłosił powołanie sił superinteligencji, które mają koordynować politykę Stanów Zjednoczonych w dziedzinie sztucznej inteligencji. Na czele zespołu stanie dyrektor wywiadu narodowego Jay Clayton. Nowa jednostka ma zapewnić globalne przywództwo Stanów Zjednoczonych w sztucznej inteligencji i ochronę interesów Amerykanów. Trump nakazał również zmianę nazwy technologii na superinteligencja w oficjalnych dokumentach. Mimo zapowiedzi kar za cyberwłamania, prezydent sprzeciwia się regulacjom prawnym w tej branży, argumentując to rywalizacją z Chinami. Zespół będzie konsultował się z szerokim gronem interesariuszy i podlegał bezpośrednio prezydentowi.
2: W 2027 roku emerytury mogą wzrosnąć bardziej niż przewidują obecne prognozy. Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaproponowała zmianę mechanizmu waloryzacji, która mogłaby podnieść podwyżki do ponad 4%. Oznaczałoby to wyższe świadczenia dla seniorów. Minimalna emerytura mogłaby wzrosnąć do 2063 zł brutto. Zmiana polegałaby na mocniejszym uwzględnieniu wzrostu płac przy obliczaniu waloryzacji. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Ceny żywności na światowych rynkach osiągnęły najwyższy poziom od niemal 4 lat. Najbardziej drożeją cukier, zboża i oleje roślinne, co może wpłynąć na inflację w Polsce. Cukier podrożał we wrześniu o ponad 6%, a w porównaniu z ubiegłym rokiem jest droższy o blisko 15%. Zboża również odnotowały znaczący wzrost cen, aż o ponad 17% w skali roku. Choć ceny paliw w Polsce spadają, rosnące koszty żywności mogą zniwelować ten pozytywny efekt. Sytuacja na rynku żywności pozostaje dynamiczna i może mieć wpływ na nasze nasze codzienne wydatki.
1: Słuchacie Radia Super Express. Efektywna stawka CIT dla firm w Polsce osiągnęła rekordowy poziom 38%, mimo że nominalnie wynosi 19%. Rząd planuje podwyżkę podatku do 22% dla największych podmiotów od przyszłego roku. Największe obciążenia podatkowe dotyczą spółek z udziałem Skarbu Państwa, gdzie stawka wynosiła 45% w 2025 roku. Polskie firmy płacą wyższe podatki niż zagraniczne, a najmocniej obciążone są małe i średnie przedsiębiorstwa. Eksperci wskazują, że skomplikowany i niestabilny system podatkowy jest głównym problemem, który utrudnia firmom planowanie finansowe.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni w Warszawie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Dzisiejszy dzień to idealna okazja, by nacieszyć się łagodną pogodą i ciepłem jesiennego słońca.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo w 1048 odcinku przynosi niesamowite zwroty akcji. Proces Ainur, oskarżonej o morderstwo Ezgi, zostaje przyspieszony, co zwiększa napięcie. Sinan, nie zważając na czas, odkrywa w mieszkaniu zmarłej ślad, który może być kluczowy. W jego ręce trafia laptop Ezgi, a na nim wiadomości z pogróżkami, które mogą odmienić losy Ainur. To odkrycie daje nadzieję na znalezienie prawdziwego sprawcy. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października, o godzinie 16 w TVP1. Po emisji będzie dostępny w serwisie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, rodzinie i walce z przeciwnościami losu. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 61 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 7 października, o godzinie 14, na TVP1. Halil zmaga się z narastającymi problemami, a Munewer odkrywa jego pilnie strzeżoną tajemnicę, co wywołuje u niej niepokój. Burak przyznaje się do sabotowania Kerema, co prowadzi do napiętej rywalizacji między nimi, nie tylko zawodowej, ale i sercowej. Kerem brutalnie odrzuca uczucia Ezgi, co dla niej jest bolesnym ciosem. Dla fanów serialu to kolejna dawka emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Odcinek będzie dostępny także na platformie TVP VOD.
2: M jak miłość wprowadza nową postać, która z pewnością przyciągnie uwagę widzów. W 1949 odcinku, który zostanie wyemitowany 19 października o 20.50, do agencji detektywistycznej Marcina i Jakuba dołączy nowy detektyw Tomek. W tej roli zobaczymy Karola Lelka, młodszego brata Marcjanny Lelek, znanej z roli Natalki Mostowia. Tomek szybko udowodni swoją wartość, rozwiązując pierwszą zagadkę, związaną z tajemniczymi wizytami w mieszkaniu jednej z klientek. Jego skuteczność zrobi wrażenie na nowych szefach, a wątek detektywa ma się rozwijać dynamicznie. Karol Lelek, mimo młodego wieku, ma już na swoim koncie wiele ról telewizyjnych i teatralnych. Wszystko wskazuje na to, że jego postać zostanie w serialu na dłużej, wnosząc świeżość i nowe emocje do sagi o Mostowiakach.
1: M jak miłość w 1946 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Mateusz, zamiast uczestniczyć w ślubie swojej siostry Natalki, angażuje się w poszukiwania zaginionej siostry Majki, Oli. Ola, zbuntowana 18-latka, ucieka z domu i nie chce podejść do matury, co wywołuje rodzinne napięcia. Mateusz, mimo własnych problemów, nie zostawia Majki samej i odnajduje Olę w mieszkaniu tajemniczego taksówkarza. Dzięki jego determinacji, Ola wraca do matki i zgadza się podejść do matury. Tymczasem Majka, po rozwiązaniu kryzysu, postanawia spędzić resztę dnia z Mateuszem i wprosić się na ślub Natalki. Jednak niespodziewany telefon od Tomka zmienia jej plany, a Mateusz ponownie zostaje na drugim planie. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o godzinie 20.50 w TVP 2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 1948 odcinku M jak miłość Mariusz Sanocki zmaga się z ciężarem swoich czynów. Po zabiciu dyrektora kliniki Cowińskiego jego życie zaczyna się rozpadać. Mariusz staje się coraz bardziej nerwowy i agresywny, co nie umyka uwadze jego żony Kasi. Zaniepokojona jego zachowaniem, Kasia proponuje mu preparaty na uspokojenie, co tylko pogarsza sytuację. Mariusz nie potrafi zapanować nad emocjami, a jego wybuchy stają się coraz częstsze. Kasia nie zdaje sobie sprawy, że jej mąż ukrywa mroczny sekret, a policja już rozpoczęła śledztwo w sprawie zaginięcia Sowińskiego. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października, o godzinie 20.50 w TVP 2. W 4293 odcinku serialu Na Wspólnej Nohal usłyszy w poprawczaku dramatyczne wieści o swojej siostrze. Chłopak dowie się, że może zostać od niej odcięty, co wywoła w nim ogromne emocje. Hebel będzie próbował opanować sytuację, ale napięcie wśród chłopaków nie opadnie. Ryszard zaoferuje Nohalowi pomoc, ale postawi mu konkretny warunek – powrót na boisko. Nohal znajdzie się pod presją. Z jednej strony grozi mu rozdzielenie z siostrą, z drugiej ma szansę na pomoc. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października, o godzinie 20.15 na TVN. Można go także obejrzeć online w serwisie Player. W 4270 odcinku Pierwszej Miłości Brian stanie przed nieoczekiwanym wyzwaniem. W dniu kluczowego spotkania z inwestorem w firmie Wexlera zabraknie wszystkich, którzy powinni prowadzić negocjacje. Karol będzie przy Ewie w szpitalu po jej zawale. Oskar utknie na delegacji, a Artur nie będzie dostępny. Brian, nieprzygotowany do rozmów, będzie musiał samodzielnie stawić czoła inwestorowi. Czy jego improwizacja uratuje sytuację? Czy może pogrąży firmę? Odcinek pełen emocji i napięcia zostanie wyemitowany w środę, 21 października, o godzinie 18 na Polsacie.
1: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 223 odcinek, który zostanie wyemitowany 14 października o godzinie 17.20 na TVP2. Cichan postanawia się rozwieść, co wywołuje burzę w rodzinie. Sila odkrywa dowód, który może zaszkodzić Bejzie, a Mukader próbuje ją uciszyć. Po dramatycznym incydencie Bejza traci wsparcie swojego adwokata. Engin, zniechęcony sytuacją, rozważa odejście z rodzinnego biznesu. Tymczasem Hanser ratuje nieprzytomnego Cichana, a Melich i Sinem zbliżają się do siebie. Serial pełen jest napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Ciepłe powietrze wprowadza do miasta delikatny rytm jesiennej harmonii i spokoju.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Zaczyna ingerować w ludzką świadomość.
5: Granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Leszek Balcerowicz, były minister finansów, w rozmowie z Radiem Z stwierdził, że program 800+ powinien zostać zlikwidowany. Jego zdaniem Polska ma jedne z najwyższych wydatków socjalnych w Europie, co nie ma ani społecznego, ani ekonomicznego uzasadnienia. Balcerowicz podkreślił, że zamiast podnosić podatki, należy ograniczać wydatki, by poprawić stan finansów publicznych.
3: Prawo i Sprawiedliwość zmaga się z poważnymi problemami finansowymi po odrzuceniu sprawozdania finansowego za 2023 rok przez Państwową Komisję Wyborczą. W wyniku tej decyzji partia straciła wielomilionowe subwencje. Prezes Jarosław Kaczyński apeluje o wsparcie, co przynosi efekty. Wpłaty na partię przekroczyły już 100, a największe wsparcie finansowe w tym roku pochodzi od małżeństwa Andrzeja i Joanny Duda-Gwiazda, którzy przekazali prawie 70 tysięcy złotych każdy.
2: Renata Marusarz, 20-letnia tancerka z Chicago, rozpoczęła swoją kadencję jako królowa Związku Podhalan w Północnej Ameryce. W rozmowie podkreśla, jak ważne jest dla niej pielęgnowanie góralskich tradycji, które towarzyszą jej od dzieciństwa. Renata, wychowana w muzykalnej rodzinie, od najmłodszych lat uczyła się szacunku do kultury i góralskiej tożsamości. Teraz jako królowa ZPPA chce dzielić się tym dziedzictwem z innymi. W sobotę, 10 października, w Centrum Polsko-Słowiańskim na Greenpoincie odbędzie się wyjątkowy benefis Stana Borysa. Artysta świętuje 85. urodziny i 65-lecie pracy artystycznej. W programie muzyka, wspomnienia i występy artystów związanych z nowojorską Polonią. Patronat nad wydarzeniem objął konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Policja zatrzymała 15-letniego chłopca, podejrzewanego o zgłoszenie fałszywej informacji o bombie na warszawskim lotnisku. Do zdarzenia doszło pod koniec września, kiedy nastolatek zadzwonił do służb, twierdząc, że podłożył ładunek wybuchowy w jednym z samolotów. Służby natychmiast podjęły działania, choć zgłoszenie okazało się nieprawdziwe. Teraz o losie chłopca zdecyduje sąd rodzinny. Straż Pożarna ostrzega przed niebezpiecznym użytkowaniem listew zasilających. Podłączanie urządzeń o dużym poborze mocy, takich jak pralki, piekarniki czy grzejniki, do przedłużaczy może prowadzić do pożaru. Zaleca się używanie listew z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi i unikanie łączenia ich w łańcuchy. Pamiętajmy, że listwy są przeznaczone głównie do urządzeń o mniejszym poborze mocy, takich jak lampki czy ładowarki.
2: Czasnyscy policjanci przechwycili ponad 2 miliony papierosów bez polskich znaków akcyzy. W związku z tą sprawą zatrzymano 7 osób, które mogą być powiązane z nielegalnym obrotem tytoniem. Gdyby papierosy trafiły na rynek, straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść ponad 3 700 tysięcy złotych. Dalsze działania prowadzone są pod nadzorem prokuratury. Perfumy mogą pachnieć inaczej na każdej osobie. Wpływ na to mają właściwości skóry, jej temperatura i poziom nawilżenia. Zapach zmienia się też z czasem, dlatego warto testować perfumy bezpośrednio na skórze, a nie tylko na papierowych testerach. To pozwala lepiej ocenić, jak będą się rozwijały w ciągu dnia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Biedronka wprowadza atrakcyjne promocje na asortyment cmentarny przed Dniem Wszystkich Świętych. Klienci mogą skorzystać z oferty 5+3 na klasyczne znicze oraz 3+1 na nowoczesne latarenki i sztuczne kwiaty marki Yumi. To doskonała okazja, by zaoszczędzić na zakupach przed 1 listopada. Internetowe testy obrazkowe zyskują na popularności, oferując intrygujące spojrzenie na naszą osobowość. Wystarczy wybrać jeden obiekt na ilustracji, by odkryć skrywane cechy charakteru czy ukryte pragnienia. Choć nie są to profesjonalne diagnozy, stanowią ciekawą formę rozrywki i okazję do refleksji nad sobą. To świetny sposób na chwilę przerwy i porównanie wyników z przyjaciółmi. Zbliża się sezon grzewczy, a nieszczelne okna mogą znacząco podnieść koszty ogrzewania. Prostym sposobem na sprawdzenie szczelności jest test z kartką papieru wsuniętą w ramę okna. Jeśli kartka łatwo się wysuwa, to znak, że ciepło ucieka. Warto też zwrócić uwagę na stan uszczelek i przygotować okna na zimę, by uniknąć niepotrzebnych wydatków. Coraz więcej osób sięga po domowe sposoby na utrzymanie higieny w toalecie. Skutecznym rozwiązaniem na uporczywy kamień i nieprzyjemne zapachy jest mieszanka gorącej wody z kwaskiem cytrynowym. Wystarczy raz w tygodniu zastosować ten prosty zabieg, aby muszla klozetowa była czysta i świeża. Dzięki temu można uniknąć używania silnych środków chemicznych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Zamio kulkas, popularna roślina domowa, może przestać rosnąć z powodu braku składników odżywczych. Prosty nawóz z drożdży może pomóc w przywróceniu jej witalności. Wystarczy rozpuścić 10 gramów drożdży w 1 litrze letniej wody z 1 łyżeczką cukru, odstawić na 1 godzinę, a następnie rozcieńczyć. Regularne podlewanie takim roztworem pobudzi roślinę do wzrostu.
2: Jesienna pogoda to wyzwanie dla drewnianych mebli ogrodowych, ale jest na to prosty sposób. Olej lniany, dostępny w każdym supermarkecie, skutecznie zabezpiecza drewno przed wilgocią i promieniowaniem UV. Wystarczy oczyścić i wysuszyć meble, a następnie nałożyć cienką warstwę oleju. Regularna pielęgnacja przedłuży ich żywotność i zachowa estetyczny wygląd.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Szczecinie odczujemy temperaturę 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Krakowa będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 15 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu i spacerom w jesiennym otoczeniu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
7: Ludzkie szczątki.
6: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Kuna zaskoczyła wszystkich w Tańcu z Gwiazdami, gdy na parkiecie pojawiła się z córką Nadią. 30-letnia Nadia, która zwykle unika blasku fleszy, zatańczyła salsę z mamą i Michałem Bartkiewiczem, zdobywając 35 punktów. To był wyjątkowy moment dla Kuny, która nie kryła wzruszenia. Cóż, kto by pomyślał, że taniec rodzinny może być tak emocjonujący? Jan Englert, znany aktor i były dyrektor artystyczny Teatru Narodowego, zaskoczył wszystkich, pojawiając się na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Choć latami odmawiał udziału, to prośba córki Heleny okazała się kluczowa. Występ, który rozpoczął się klasycznym walcem, szybko przerodził się w rock'n'rollowe show, a Englert skradł serca publiczności i jurorów. Czyżby nowa gwiazda tanecznego parkietu? Czas pokaże.
2: Sebastian Witkowski, emerytowany wojskowy z Blachowni, przeszedł do historii teleturnieju 1 z 10, zdobywając rekordowe 1016 punktów. To pierwszy taki wynik w 32-letniej historii programu, który przyciąga przed telewizory rzesze Polaków. Witkowski, który już wcześniej triumfował w programie, podkreśla, że liczba punktów to raczej kwestia szczęścia niż wiedzy. Cóż, może to nie wiedza, a szczęście jest kluczem do sukcesu w teleturniejach.
1: Camilla Barr, znana z roli dr Hany Goldberg, obchodzi dziś 47 urodziny. Aktorka, która przeszła spektakularną metamorfozę od dziewczyny z sąsiedztwa do ikony elegancji, wciąż zaskakuje swoją formą. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster, od debiutu w Vinci po powrót do Na dobre i na złe, a także najnowszą rolę w Na wspólnej. Prywatnie jej życie pełne było miłości i rozstań, ale Camilla zawsze pozostawała wierna sobie, pokazując, że dojrzałość to nie tylko wiek, ale i klasa.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Fish Emade znowu w akcji, ale tym razem nie próbują odkurzać starych hitów. Na płycie Człowiek nie do końca bracia Waglewscy biorą na warsztat świat, gdzie algorytmy i sztuczna inteligencja rządzą, a cyfrowe wizerunki zastępują prawdziwe emocje. Wspierani przez Taco Hemingwaya, Sokoła i Szczyla pokazują, jak trudno zachować własną tożsamość w epoce, w której aplikacje próbują myśleć za nas. A wśród technologicznych rozważań utwór Duchy przypomina, że nie wszystko da się zastąpić cyfrowym obrazem. Metallica znowu na językach. Trash metalowa legenda rozgrzewa Las Vegas swoją rezydencją koncertową w futurystycznym obiekcie Sphere. James Hetfield, lider zespołu, nie tylko zmienia fryzurę na potrzeby nowego projektu, ale też zaskakuje fanów, całując swoją narzeczoną na meczu Raiders. A wszystko to w ramach zasady No Repeat Weekend, gdzie każdy koncert to unikalne przeżycie z dawno niesłyszanymi utworami. Cóż, Metallica wie, jak przyciągnąć uwagę.
2: Krakowski zespół Waves powraca z nowym albumem Total, który jest prawdziwym emocjonalnym rollercoasterem. Muzycy, zamiast płakać w kącie, postanowili przekuć swoje życiowe kryzysy w sztukę, tworząc płytę, która jest jeszcze bardziej heavy i jeszcze bardziej pop. Na krążku usłyszymy zaskakujące połączenia gatunkowe, od rapu po post-black metal, co pokazuje, że w muzyce wszystko jest możliwe. Czy to nowy sposób na terapię? Może, ale jedno jest pewne. Waves nie boją się eksperymentować i zaskakiwać swoich fanów. Jerzy Owsiak, znany z czerwonych okularów i hasła Rób ta, co chce ta, obchodzi dziś 73 urodziny. Kto by pomyślał, że ten dawny hippis i organizator punkowych Zadym stanie się twarzą największego ruchu społecznego w Polsce. Jego droga od sortowania tulipanów w Holandii do prowadzenia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to prawdziwa rock'n'rollowa jazda bez trzymanki. Z żoną Lidią u boku Owsiak nie zwalnia tempa, wciąż zarażając Polaków swoją charyzmą i energią.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Phil Rudd, perkusista AC/DC, znów w centrum uwagi, ale nie z powodu muzyki. Tym razem chodzi o incydent drogowy z zeszłego roku, kiedy to Rudd wjechał w drzewo na rondzie. Sąd w Nowej Zelandii nałożył na niego grzywnę w wysokości $500 oraz koszty sądowe. Cóż, nie każdy rockman potrafi równie dobrze prowadzić auto, co zespół na scenie. Kto by pomyślał, że w kraju, gdzie festiwali muzycznych jest już jak grzybów po deszczu, pojawi się kolejny hit. Summer Punch Festival, który zadebiutował w tym roku, wraca w 2027 z jeszcze większym hukiem. Na scenie zobaczymy m.in. Architects, Beartooth i Wage War, a wszystko to w Warszawie na letniej scenie progresji. Ciekawe, czy bilety znikną szybciej niż zeszłoroczny śnieg.
2: Roger Waters, legenda Pink Floyd, postanowił oddać scenę swojemu synowi, Haremu Watersowi, który poprowadzi zespół podczas koncertu Legacy, a Pink Floyd Show. To nie lada gratka dla fanów, bo usłyszą kultowe kawałki z The Dark Side of the Moon i The Wall w nowej oprawie. Koncert odbędzie się 30 maja przyszłego roku w Warszawie, a bilety będą dostępne już od tego tygodnia. Ciekawe, czy Harry dorówna ojcu w tej muzycznej podróży do przeszłości. świecie thrash metalu, gdzie gitary krzyczą, a perkusja bije jak serce w amoku, Wielka Czwórka nie ma sobie równych. Metallica, Slayer, Megadeth i Anthrax to zespoły, które zdefiniowały gatunek i wyniosły go na światowe sceny. Każdy z nich ma na koncie albumy, które są prawdziwymi klejnotami ciężkiej muzyki. A teraz, po latach wzlotów i upadków, ktoś odważył się stworzyć ranking 10 ich najlepszych wydawnictw. Kto zdobył złoto? Tego nie zdradzimy, ale jedno jest pewne. Wstyd nie znać tych płyt.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest niewielkie zachmurzenie oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to idealna okazja, by nacieszyć się łagodną pogodą i ciepłem jesiennego słońca.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Biedronce w Brwinowie doszło do licznych skarg na zachowanie jednego z ochroniarzy. Mężczyzna miał wdawać się w awantury z klientami, używając gazu i pałki teleskopowej. Mimo że policja nie otrzymała oficjalnych zgłoszeń, Biedronka potwierdziła problem i zakończyła współpracę z ochroniarzem. Od 1 października nie pracuje on już w tym sklepie. Zarząd Dróg Miejskich wybrał firmę Skanska do przebudowy ulicy Kruczej w Warszawie. Inwestycja za 51,5 miliona złotych zmieni 4 pasy ruchu w park linearny z 250 nowymi drzewami. Mieszkańcy wywalczyli zachowanie przejazdów poprzecznych, a projekt wzbudza obawy o korki i hałas. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku i potrwać około 18 miesięcy.
0: Tragiczne wydarzenie w powiecie suskim. Podczas sobotniego grzybobrania zaginął 73-letni mężczyzna. Po kilku godzinach poszukiwań jego ciało odnaleziono w lesie. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, ale nie stwierdzono udziału osób trzecich. Policja przypomina o zasadach bezpiecznego grzybobrania.
1: W parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu doszło do dramatycznych wydarzeń po odwołaniu proboszcza Józefa Zborka. Wzburzeni parafianie zablokowali wyjście biskupowi Romanowi Pindlowi, domagając się cofnięcia decyzji. Interweniowała policja, aby umożliwić ewakuację duchownych. Diecezja podkreśla, że decyzja o odwołaniu proboszcza jest prawomocna i zatwierdzona przez Watykan.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Nowym Sączu doszło do tragicznego wypadku. 21-letni kierowca potrącił śmiertelnie 51-letniego mężczyznę na przejściu dla pieszych. Mężczyzna nie przyznaje się do udziału w nielegalnym wyścigu, choć jego auto jechało z prędkością co najmniej 120 km na godzinę. Kierowca trafił do aresztu na 3 miesiące, a prokuratura prowadzi dalsze przesłuchania.
1: Krzysztof Łętowski, żołnierz i strażak z Małopolski, uległ poważnemu wypadkowi drogowemu podczas święta Wojska Polskiego. Jadąc motocyklem, został uderzony przez samochód, co spowodowało ciężkie obrażenia i konieczność wprowadzenia go w śpiączkę farmakologiczną. Po wybudzeniu się Łętowski potrzebuje kosztownej rehabilitacji, na którą zbierane są fundusze. Przyjaciele zainicjowali zbiórkę, aby pomóc mu w powrocie do zdrowia. W nocy w szpitalu specjalistycznym imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie wybuchł pożar na 10 piętrze. Ewakuowano 38 pacjentów, z których 10 trafiło na szpitalny oddział ratunkowy z objawami zatrucia czadem. Personel medyczny, mimo trudnych warunków, natychmiast rozpoczął akcję ratunkową. Strażacy opanowali sytuację w ciągu 40 minut, a przyczyny pożaru są nadal badane. W Katowicach trwa protest górników ze Śląska i Bełchatowa, wspieranych przez hutników. Przed Ministerstwem Energii rozbrzmiewają syreny, a manifestujący sprzeciwiają się likwidacji kopalń i importowi węgla. Szczególnie mocno wybrzmiewa sprzeciw wobec zamknięcia kopalń Bolesław Śmiały i Sośnica, które mają duże złoża węgla. Protestujący podkreślają także rolę kobiet w przemyśle górniczym i zapowiadają dalszą walkę o swoje postulaty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Mysłowicach doszło do tragicznego wypadku. W nocy na ulicy Obrzeżnej Zachodniej samochód osobowy potrącił 28-letniego rowerzystę. Mężczyzna zmarł w szpitalu mimo udzielonej pomocy. Policja bada przyczyny zdarzenia i apeluje o ostrożność na drogach, zwłaszcza w trudnych jesiennych warunkach.
0: Na ulicy Boguszowickiej w Żorach doszło do niebezpiecznego incydentu. 48-letni mężczyzna strzelał z broni śrutowej w kierunku sąsiedniego budynku. Policja szybko go zatrzymała i zabezpieczyła broń. Okazało się, że mężczyzna miał już wcześniej zakaz zbliżania się do pewnej kobiety, który zignorował, grożąc jej śmiercią. Sprawa jest w toku, a podejrzanemu grożą poważne konsekwencje prawne.
1: Prokuratura w Tarnowskich Górach prowadzi 2 śledztwa w sprawie śmierci 66-letniej kobiety w miejscowej przychodni. Pierwsze dotyczy okoliczności jej zgonu, drugie zaś problemów z wydaniem dokumentacji medycznej. Seniorka zmarła pod koniec września, a problemy z formalnym potwierdzeniem jej śmierci pojawiły się z powodu braku karty zgonu. Śledczy badają, czy doszło do niedopełnienia obowiązków służbowych. W Siemiatyczach trwają przygotowania do hucznej imprezy z okazji 30. urodzin Skolima, zaplanowanej na czwartek 8 października. W amfiteatrze wystąpią m.in. Zenek Martyniuk, Kleo i sam jubilat. Uczestnicy będą mogli korzystać z licznych atrakcji, a kolor różowy będzie motywem przewodnim wydarzenia. Bilety kosztują 50 zł, a dzieci do 120 cm wzrostu chodzą za darmo.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Lubaniu zakończono śledztwo w sprawie 37-letniej kobiety oskarżonej o znęcanie się nad rocznym synem. Kobieta miała podduszać dziecko poduszką i szarpać je za włosy, a wszystko nagrywać i wysyłać ojcu dziecka. Prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu, a oskarżona przebywa w areszcie. Grozi jej kara od 1 do 10 lat więzienia. Klaudia Uciechowska, 24-letnia Polka, została wypisana z oddziału intensywnej terapii i kontynuuje leczenie w krakowskim ośrodku rehabilitacyjnym. Młoda kobieta wróciła do kraju po ciężkiej chorobie, która zaskoczyła ją podczas studiów w Pekinie. Rodzina informuje o postępach w terapii, ale podkreśla, że przed Klaudią jeszcze długa droga do pełnego zdrowia. Wciąż trwa zbiórka funduszy na jej leczenie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. We Wrocławiu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku. Na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciepło nadaje jesiennym dniom harmonii i lekkości. Idealny czas na refleksję i odpoczynek.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania Joanny Zielewskiej pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Reprezentacja Polski zakończyła pierwszą sesję Ligi Narodów z 4 punktami w 4 meczach. Ostatnie spotkanie przegraliśmy 0-1 z Bośnią i Hercegowiną po kontrowersyjnym rzucie karnym. Po meczu doszło do 2 awantur, w których główną rolę odegrał selekcjoner Jan Urban. Na konferencji prasowej doszło do spięcia z dziennikarzem, co wymagało interwencji tłumacza i przedstawicieli kadry.
2: Marcel Reguła, młody talent z Zagłębia Lubin, zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski w meczu z Rumunią, wygranym 6-0. W kolejnym spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną wszedł na boisko przy stanie 0-0, co pokazuje zaufanie selekcjonera Jana Urbana. Reguła, urodzony w Legnicy, jest wychowankiem Akademii Zagłębia Lubin i już przyciąga uwagę czołowych europejskich klubów. Polski gigant miedziowy KGHM planuje zwiększenie wydobycia w chilijskiej kopalni Sierra Gorda. Nowa linia mielenia ma podnieść roczną produkcję miedzi do 150 tysięcy ton. Kluczowe jest zagospodarowanie milionów ton niewykorzystanej rudy tlenkowej, co może dodać 30 tysięcy ton miedzi rocznie. KGHM prowadzi rozmowy z australijskim BHP o współpracy w przetwarzaniu tych rud. Partnerstwo może znacznie poprawić efektywność ekonomiczną kopalni. Chilijskie władze wspierają te działania, widząc w nich szansę na rozwój regionu. Michał Cieślak, jeden z 6 polskich mistrzów świata WBC, otwarcie mówi o kulisach zawodowego boksu, nazywając go bagnem. Pięściarz przygotowuje się do walki z Dawidem Benavidezem, którą określa jako nadchodzącą wojnę. Cieślak przyznaje, że mimo zdobycia pasa mistrzowskiego, nadal ma wiele do udowodnienia sobie i kibicom. Walka z Benavidezem odbędzie się 12 grudnia.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Hubert Hurkacz nie zagra w finale turnieju ATP w Pekinie. Polak poddał mecz z Alexem de Minorem z powodu problemów zdrowotnych. Naciągnięcie mięśnia uda uniemożliwiło mu grę na pełnych obrotach. Decyzja o wycofaniu się miała zapobiec poważniejszemu urazowi.
2: Anastazja Kuś, 19-letnia nadzieja polskiej lekkoatletyki, rozpoczyna studia na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Młoda biegaczka, specjalizująca się w dystansie 400 metrów, łączy sport z edukacją na jednej z najlepszych uczelni w kraju. Choć nie zdradziła jeszcze wybranego kierunku, jej decyzja cieszy się dużym zainteresowaniem fanów.
1: Polska reprezentacja do lat 21 przegrała z Włochami 2-6 w finałowym meczu eliminacji Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Włosi zdobyli 1 z bramek uderzeniem z własnej połowy, co było kluczowym momentem spotkania. Ta porażka komplikuje szanse Polaków na awans, który teraz zależy od wyników innych meczów. Jeśli nie uda się awansować bezpośrednio, Polacy będą musieli walczyć w barażach.
2: Tomasz Adamek ponownie wzbudza kontrowersje swoją aktywnością polityczną. Podczas parady Pułaskiego w Nowym Jorku w towarzystwie Tomasza Sakiewicza skandował hasła uderzające w Donalda Tuska. Jego wypowiedzi spotkały się z krytyką, między innymi ze strony Marcina Najmana, który uznał je za niegodne 2-krotnego mistrza świata. Adamek otwarcie sympatyzuje z prawicą, co nie wszystkim się podoba.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Smutna wiadomość dla fanów piłki nożnej. W wieku 60 lat zmarł Jacek Ziober, były reprezentant Polski i najlepszy piłkarz kraju z 1990 roku. Ziober zmagał się z ciężkimi problemami zdrowotnymi, w tym infekcją bakteryjną, która zmusiła go do usunięcia zębów. Jego śmierć nastąpiła dzień po przegranym meczu polskiej kadry z Bośnią i Hercegowiną. Gracjan Szadziński zdominował Hektora Lombarda podczas gali Fight Mode 2 w Legionowie. Polak, mimo 2 knockdownów, zdołał znokautować kubańską legendę w 3 rundzie. W innych walkach Albert Sosnowski niespodziewanie przerwał pojedynek z Maciejem Smokowskim, a starcie Normana Parka zakończyło się remisem. Wiktoria Czyżewska i Anna Andrzejewska również odniosły zwycięstwa. Shaquille O'Neal, legendarny koszykarz NBA, odwiedził Polskę, by wziąć udział w 3. edycji Shaq Presents All-Stars League 3 w Łodzi. Podczas pobytu w Warszawie Shaq był widziany w centrum miasta, gdzie chętnie pozował do zdjęć z fanami. Spotkał się także z prezydentem Warszawy, Rafałem Trzaskowskim i odwiedził stadion PGE Narodowy. Wizyta była okazją do promocji koszykówki wśród młodzieży. Podczas sobotniej gali boksu w Koszalinie doszło do kontrowersyjnego incydentu. Ukraiński pięściarz Nazri Rahimow wszedł do ringu w przebraniu mordercy, trzymając maczetę. Prezydent Karol Nawrocki, obecny na wydarzeniu, był świadkiem tego zdarzenia. Mimo to gala zakończyła się sukcesem dla Kacpra Mejny, który pokonał Wiktora Emilio Ramireza.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Podczas meczu Polska, Bośnia i Hercegowina w Zenicy kibice gospodarzy zaskoczyli pozytywnym zachowaniem. Podczas odgrywania polskiego hymnu, zamiast wrogich reakcji, z trybun popłynęły szczere oklaski. Mimo rygorystycznych kontroli, część polskich kibiców przemyciła na stadion pirotechnikę, co wzbudziło zainteresowanie lokalnych mediów.
1: Marcin Bułka, bramkarz reprezentacji Polski, jest zaręczony z marokańską modelką Ekram Salam. Para mieszka w Nicei, gdzie Bułka gra w miejscowym klubie. Ekram, znana również jako Ikram, łączy karierę modelki ze studiami psychologicznymi i aktywnie działa w mediach społecznościowych. Ich miłość kwitnie, a wspólne pasje, takie jak podróże, zbliżają ich do siebie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Bydgoszczy bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciepłe powietrze w jesiennej aurze tworzy spokojny i harmonijny nastrój dnia.
4: Radio Super Express.

0: Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3413 odcinku Barw Szczęścia śledztwo Celiny przeciwko Karolinie nabiera tempa. Detektywka, wynajęta przez Justina, odkrywa wspólnika Karoliny, specjalistę od deepfake'ów. Justin nie może się doczekać, aż Karolina wpadnie w ręce policji, ale Celina napotyka na poważne przeszkody. Tymczasem Karolina, nieświadoma zagrożenia, dzwoni do Justina z pretensjami, ale on już się jej nie boi. Łukasz odkrywa, że Celina wykorzystuje jego przyjaźń z Brunem do śledztwa, co prowadzi do napięć między nimi. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października o godzinie 20:05 w TVP2.
2: W 1946 odcinku M jak miłość Marysia i Artur Rogowscy przeżywają dramatyczne rozstanie. Marysia, zdradzona przez męża, wyrzuca go z domu, co stawia pod znakiem zapytania przyszłość ich małżeństwa. Artur, uwikłany w romans z Joanną, traci wszystko, co było dla niego ważne. W kolejnych odcinkach, mimo prób Artura, by naprawić sytuację, Marysia nie zamierza mu wybaczyć. Nawet namowy bliskich nie przekonują jej do ratowania związku. W 1947 odcinku napięcie wzrasta, gdy Joanna pojawia się w grabinie, żądając, by Marysia pozwoliła Arturowi odejść. Jednak Marysia, dzięki wsparciu dzieci i bliskich, zaczyna odnajdywać radość życia. Już w listopadzie wyjazd do spa na Mazurach przyniesie jej nowe, obiecujące znajomości.
1: W 4298 odcinku Na Wspólnej Igor staje przed dramatycznymi wieściami. Jego córka Julka trafia do szpitala po przedawkowaniu narkotyków, co prowadzi do zawału serca i niedotlenienia mózgu. Mimo szybkiej reakcji Arka i Roberta, rokowania są niepewne. Leon, były chłopak Julki, nie kryje wściekłości na Antka, który był z nią w krytycznym momencie. Igor próbuje uspokoić sytuację, choć sam jest załamany. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że Julka przeżyje. Premiera tego emocjonującego odcinka już 21 października o 20:15 na TVN. Czy Julka wyjdzie z nałogu? Przekonamy się wkrótce.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic powraca z emocjonującym 493 odcinkiem już w środę, 7 października o 15:05 na TVP 2. Petra nie zamierza dłużej tolerować Ayali i wprost mu grozi, co może wywołać lawinę nieprzewidzianych zdarzeń. Santos ujawnia swoje manipulacje, przyznając się do intrygi z zaproszeniem księżnej de Caril. Po długiej rozłące Jana i Manuel wreszcie się spotykają, co przynosi wzruszające chwile. Tymczasem Salvador zaskakuje Marię propozycją ustalenia daty ślubu. Fani mogą śledzić te i inne wątki, także na platformie TVP VOD.
1: Felicita powraca z emocjonującym 16 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 14 października o godzinie 20:30 na TVP1. W tym odcinku Zośka i Ewka nadal będą skłócone, a Jagoda podejmie próbę pogodzenia ich, choć bezskutecznie. Wiktor pojawi się w Warszawie z niespodziewaną propozycją, która może wstrząsnąć bohaterami. Oliwia nie uwierzy Julii, która będzie zapewniać, że z Dawidem wszystko jest w porządku. Tymczasem Stella i Francesca zrealizują swój tajemniczy plan. Serial Felicita to opowieść o rodzinnych sekretach i próbie odnalezienia się po stracie. W obsadzie m.in. Laura Breszka, Klementyna Karnkowska i Dawid Ogrodnik. W najnowszym odcinku serialu Klan, numer 4754, Monika usłyszy od Daniela niepokojącą wiadomość o Kai, która zostanie w szpitalu aż do porodu. Ta informacja mocno ją poruszy, a Felix spróbuje poprawić jej humor. Agnieszka zacznie się obawiać, że sprawa rozwodu Zosi nie będzie łatwa, co potwierdza Bruno. Ula zastanawia się, czy zatrudnić dziewczynę z baru jako nianię, a Pawełek narzeka na nadmiar zajęć. Dziesika snuje plany o ekskluzywnej wypożyczalni strojów, szukając wsparcia u Czesi. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 14 października, o godzinie 18:05 na antenie TVP1. To kolejna emocjonująca odsłona życia rodziny Lubiczów, pełna napięć i zaskakujących zwrotów akcji.
2: W 4293 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Nohal staje w obliczu dramatycznej wiadomości o możliwej rozłące z siostrą, co wpędza go w skrajną rozpacz. Pobyt w poprawczaku staje się dla niego prawdziwym koszmarem. Hebel, grany przez Tadeusza Huka, próbuje uspokoić młodzież, ale zadanie okazuje się niezwykle trudne. Ryszard proponuje Nohalowi pomoc, ale stawia twarde warunki. Chłopak musi zdecydować, czy podda się szantażowi, by ratować więź z siostrą. Premiera tego emocjonującego odcinka już we wtorek, 13 października o 20:15 na TVN. Dla tych, którzy wolą oglądać online, odcinek będzie dostępny na platformie Player. W 162 odcinku Szpitala Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Tomek zacznie podejrzewać, że postrzelenie w willi nie było przypadkowym wypadkiem. Na miejscu odkryje zdjęcie, które może łączyć jego ojczyma z właścicielem domu. Tymczasem Kaja odwiedzi Wrońskiego, ale zastanie go w towarzystwie audytorki Aldony Zakrzewskiej. Na SOR trafi 65-letni sportowiec po upadku z drabiny, a doktor Anna Knapik podejrzewa, że za jego stan odpowiadają sterydy. Odcinek zostanie wyemitowany 14 października o 16:50 na TVN. W poprzednim odcinku dr Abratowska ratowała życie mężczyzny będącego ofiarą hejtu, a jego żona i syn również potrzebowali pomocy. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o życiu lekarzy i ratowników, gdzie codzienność przeplata się z dramatycznymi wydarzeniami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą również 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Warto wykorzystać tę pogodę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Karol i Marta Nawrotcy rozpoczęli historyczną wizytę na Filipinach, pierwszą w dziejach polskiej pary prezydenckiej. Manila przywitała ich z rozmachem, dekorując ulice biało-czerwonymi flagami. W planach wizyty są spotkania z prezydentem Filipin oraz rozmowy o współpracy politycznej i gospodarczej. Prezydent Nawrocki odwiedzi także bazę lotniczą, gdzie zaprezentowane zostaną śmigłowce Black Hawk. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał nieprawomocną decyzję o przyznaniu listu żelaznego byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Dzięki temu może on odpowiadać przed sądem z wolnej stopy, mimo sprzeciwu prokuratury. Orzeczenie wydał sędzia Konrad Mielcarek, co wywołało oburzenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Prokuratura zapowiedziała złożenie zażalenia na tę decyzję. Marcin Horała z Rozwoju Plus wyklucza możliwość współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym, dopóki ludowcy są częścią obecnej koalicji rządzącej. Wicemarszałek Sejmu zaznaczył, że rozmowy byłyby możliwe, gdyby Polskie Stronnictwo Ludowe opuściło koalicję i poparło rząd techniczny lub przedterminowe wybory. Rozwój Plus planuje samodzielny start w wyborach, podkreślając różnice w wizji polityki w porównaniu do Prawa i Sprawiedliwości. Horała podkreśla, że dialog między politykami jest naturalną częścią parlamentaryzmu. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o ponownym mianowaniu generała Wiesława Kukuły na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Nowa kadencja rozpocznie się 10 października tego roku. Uroczysta ceremonia wręczenia aktu mianowania odbędzie się 11 listopada, podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Generał Kukuła pełnił już tę funkcję od 2023 roku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute, ostrzega, że rząd utracił kontrolę nad wydatkami, co może prowadzić do pogorszenia sytuacji gospodarczej. W perspektywie wyborów w 2027 roku nie należy oczekiwać poprawy, a raczej większej inflacji i osłabienia złotego. Wróblewski krytykuje brak planu normalizacji finansowej i podkreśla, że obecne działania państwa mogą mieć kosztowne konsekwencje. Zwraca uwagę na niepokojące sygnały ze strony inwestorów i przedsiębiorców, którzy szukają bezpieczniejszych miejsc na swoje inwestycje. Na Morzu Czarnym u wybrzeży Bułgarii trwa akcja ratunkowa po ataku dronów na dwa statki. Jeden z nich, pływający pod banderą Togo, zniknął z radarów, a jego załoga jest zaginiona. Marynarze z drugiego statku zostali uratowani. Premier Bułgarii zwołał pilne spotkanie w tej sprawie.
3: Pentagon potwierdził, że Nidal Hassan, odpowiedzialny za masakrę w Fort Hood w 2009 roku, zostanie stracony przez rozstrzelanie. To pierwsza egzekucja w amerykańskiej armii od ponad 60 lat. Decyzję zatwierdził prezydent Donald Trump, a egzekucja ma się odbyć w ciągu 150 dni. Hassan zabił 13 osób i ranił 32, za co w 2013 roku został skazany na karę śmierci. We Wrocławiu doszło do brutalnego ataku nożem na pracownika ochrony w drogerii na Starówce. 47-letni mężczyzna, podejrzany o ten czyn, został zatrzymany przez policję w ciągu jednej godziny od zgłoszenia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Poszkodowany ochroniarz odniósł poważne obrażenia zagrażające życiu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dziś w Nowej Iwicznej policjanci z Piaseczna interweniowali wobec mężczyzny, który wszedł na torowisko mimo opuszczonych zapór i czerwonego światła. 45-latek tłumaczył swoje zachowanie pośpiechem i znudzeniem. Za naruszenie przepisów został ukarany mandatem w wysokości 2000 zł. Funkcjonariusze przypomnieli mu również o zasadach bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. W miniony weekend na trasie Nowa Sól Przyborów policjanci zatrzymali 21-letniego kierowcę Audi, który jechał 140 km na godzinę w miejscu z ograniczeniem do 60 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł, 15 punktów karnych oraz stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Policja przypomina, że od marca tego roku za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę prawo jazdy można stracić także poza obszarem zabudowanym. Policjanci z Krakowa i Dąbrowy Tarnowskiej zatrzymali 45-letniego mężczyznę podejrzanego o rozbój w powiecie dąbrowskim. Do zdarzenia doszło 29 września, kiedy to sprawca włamał się do domu 70-letniego mieszkańca i zaatakował go. Mężczyzna, który niedawno opuścił zakład karny, został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara do 12 lat więzienia.
3: Pod koniec października na niebie pojawi się Księżyc Myśliwych, znany z dawnych tradycji. Pełnia nastąpi 26 października o godzinie 6:12 rano. Astrologicznie będzie to pełnia w baranie, co może przynieść intensywne zmiany, zwłaszcza dla barana, wagi, raka i koziorożca. To czas odwagi, decyzji i zakończenia starych spraw.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Były poseł i europoseł Jacek Protasiewicz spędził ostatni weekend w Sopocie z partnerką Darią Brzezicką. Para korzystała z uroków prawdopodobnie ostatnich ciepłych dni, spacerując po Monciaku i odpoczywając na plaży. Protasiewicz, który w maju zrezygnował z funkcji w zarządzie szpitala powiatowego w Lipnie, cieszył się niższymi cenami poza sezonem.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura podobnie 12 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Łagodne dni nadają miastu harmonii i spokojnego charakteru. Idealny czas na chwilę refleksji.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Maciej Kurzajewski znowu w centrum uwagi, tym razem w sądzie, gdzie broni swojej obecnej partnerki Katarzyny Cichopek przed oskarżeniami Pauliny Smaszcz. Kurzajewski z pełnym przekonaniem twierdzi, że jego była żona kłamie, a Cichopek nie miała nic wspólnego z rozpadem jego małżeństwa. W międzyczasie, jak się okazuje, Smaszcz była bardziej zajęta nowymi znajomościami niż on sam. Cóż, wygląda na to, że w tej telenoweli jeszcze długo nie zobaczymy napisów końcowych. Smutne wieści ze świata amerykańskich seriali. Robert Kelker Kelly, znany jako Beau Brady z Dni naszego życia, odszedł w wieku 62 lat. Aktor, który przez lata przyciągał miliony widzów, zmarł nagle z powodu problemów zdrowotnych. Choć jego ekranowe romanse były gorące, to prawdziwą pasję odkrył w lataniu, zostając zawodowym pilotem. Natalia Grosiak, znana z zespołu Micromusic, postanowiła w końcu wyjść z cienia i wydać swój pierwszy solowy album. Tamtej dziewczyny już nie ma. To nie tylko tytuł, ale i manifestacja jej przemiany. Grosiak, jak sama mówi, pokazuje się na tej płycie jak na talerzu, co brzmi jak obietnica emocjonalnego rollercoastera. Album, który ukaże się 9 października, zawiera 11 utworów, w tym współpracę z Andrzejem Smolikiem. Ciekawe, czy po tej muzycznej terapii Natalia odnajdzie nową siebie, czy może jednak tamta dziewczyna wciąż gdzieś w niej tkwi.
0: Brian May, legendarny gitarzysta Queen, ogłosił koniec koncertowej ery zespołu. Po 50 latach na scenie May stwierdził, że to wystarczająco długo, a teraz czas na rodzinę i astrofizykę. Fani mogą zapomnieć o cyfrowym powrocie Queen, ponieważ May obawia się, że sztuczna inteligencja ukradnie im show. Wygląda na to, że nawet gwiazdy rocka muszą czasem zejść na ziemię.
2: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
0: W świecie muzyki trwa niekończąca się debata o śmierci rocka, którą zapoczątkował Gene Simmons z Kiss w 2014 roku. Według niego rock już dawno przegrał z popowymi gwiazdami, jak Taylor Swift. Jednak Sharon Osbourne, wdowa po Ozzym, nie zamierza się z tym zgodzić. Twierdzi, że rock to muzyka z duszy, a nie produkt marketingowy i wciąż przyciąga tłumy na koncertach. Jej zdaniem prawdziwa muzyka to ta grana na żywo, a nie ta, która króluje na listach przebojów. Giant Rooks wracają do Polski, a ich fani już zacierają ręce na muzyczną ucztę w warszawskiej Proximie 20 lutego przyszłego roku. Niemiecki zespół, który podbił serca na Bittersweet Festival, zaprezentuje nowy album If Heaven Exists, This Might Be It. Muzycy przyznają, że praca nad płytą była dla nich prawdziwym wyzwaniem, ale kto by się tym przejmował, skoro w setliście nie zabraknie hitów takich jak New Estate czy Wild Stare. Bilety wkrótce w sprzedaży, więc czas przygotować portfele.
1: Hollywood Undead, amerykańska formacja, która łączy rock, rap i metal, zawita do Polski. Już 8 lutego przyszłego roku zagrają na warszawskim COS Torwar. Fani mogą szykować się na prawdziwą dawkę energii, bo bilety ruszają w sprzedaży już od 7 października. Czyżby Warszawa miała stać się nową stolicą mocnych brzmień? Typ O Negative, zespół, który zakończył działalność w 2010 roku po śmierci lidera Pythera Steela, przeżywa niesamowity renesans dzięki TikTokowi. Ich utwór I Don't Wanna Be Me stał się wiralem, a młode pokolenie odkrywa całą dyskografię zespołu. Gitarzysta Ken Hickey nie kryje zaskoczenia i wdzięczności dla mediów społecznościowych, które wyniosły ich na nowy poziom popularności. A co z koncertem ku pamięci Steela? Na razie to tylko marzenie, ale jak mówi Hickey, nigdy nie mów nigdy.
2: Najciekawsze informacje w Radio Super Express.
0: Fani Scorpions mogą zacierać ręce, bo oto nadchodzi film biograficzny o ich ulubieńcach. Wind of Change zadebiutuje w niemieckich kinach 28 stycznia przyszłego roku. Ciekawe, czy historia zespołu, który od 6 dekad trzęsie sceną rockową, przyciągnie tłumy do kin. W rolach głównych zobaczymy m.in. Aleksandra Draymona i Ludwiga Trepte, a sam film ma być wiernym odwzorowaniem losów kapeli z tytułowym hymnem na czele. Rewolucja w świecie rocka. Kelly Hansen, były wokalista Foreigner, dołączył do supergrupy The Dead Daisies, która teraz występuje pod nazwą The Dead Daisies featuring Kelly Hansen. Zespół, pełen energii i nowych pomysłów, właśnie wypuścił singiel Lift Me Up, który ma przenieść słuchaczy w klasyczny klimat lat 70. Choć planują koncerty w Europie w 2027 roku, Polska niestety nie znalazła się na ich trasie. Cóż, pozostaje nam tylko zazdrościć sąsiadom. Swans, legendarna formacja, kończy swoją epicką podróż z formułą Big Sound. Po 15 latach muzycznego szaleństwa Michael Gira i spółka żegnają się z fanami wyjątkowym albumem koncertowym Newly Sentient Being. Gira przyznaje, że cena za artystyczny radykalizm była wysoka, ale teraz czas na nowy, bardziej intymny kierunek. Czyżby koniec głośnych dźwięków i początek szeptów? Czas pokaże, co przyniesie nowa era Swans. The Rolling Stones znowu zaskakują. Po lipcowej premierze albumu Foreign Tongues, który zdobył serca fanów i krytyków, zespół wypuścił nową piosenkę Bad Luck Hideaway. Co ciekawe, na perkusji usłyszymy nieżyjącego już Charlie'ego Wattsa, którego partię nagrano w 2015 roku. Tymczasem Jo Wood, była żona Roniego Wooda, twierdzi, że zespół już nigdy nie ruszy w trasę koncertową. Cóż, może to czas, by fani zaczęli kolekcjonować płyty zamiast biletów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Katowicach niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju, w Toruniu, na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 13 stopni. Łagodne powietrze wprowadza harmonię w jesiennym krajobraz. Idealny czas na spokojny spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie zakończył przetarg na przebudowę ulicy Kruczej. Realizacją projektu zajmie się firma Skanska, a koszt inwestycji wyniesie blisko 51,5 miliona złotych. W ramach modernizacji zlikwidowane zostaną 4 pasy ruchu, a w ich miejsce powstanie Linar Park z 250 drzewami. Mieszkańcy wywalczyli utrzymanie kluczowych przejazdów poprzecznych, a prace mają ruszyć jeszcze w tym roku.
2: Rozprawa apelacyjna w sprawie zabójstwa przedsiębiorcy Marka D. z Warszawy została ponownie przełożona. Powodem jest opóźnienie biegłego, który nie dostarczył opinii na czas. Przypomnijmy, że Marek D. został brutalnie zamordowany w czerwcu 2024 roku, a oskarżony o zbrodnie były policjant Marcin Z. został skazany na 30 lat więzienia. Rodzina ofiary wciąż czeka na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy.
1: W Brwinowskiej Biedronce doszło do kontrowersji związanych z zachowaniem ochroniarza. Klienci skarżyli się na jego agresywne działania, w tym użycie pałki teleskopowej i gazu. Po licznych skargach sieć handlowa zdecydowała się zakończyć współpracę z tym pracownikiem. Policja nie otrzymała jednak żadnych formalnych zgłoszeń w tej sprawie.
2: Prokuratura postawiła zarzuty kierowcy autobusu miejskiego, Czesławowi Sie, po wypadku na warszawskiej Ochocie, w którym ucierpiało 15 osób. Mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym i grozi mu do 8 lat więzienia. Kierowca nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Eksperci wykluczyli awarię autobusu jako przyczynę wypadku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił nowy program inwestycyjny, który skupi się na rewitalizacji historycznego centrum miasta. Plan obejmuje Stare i Nowe Miasto, Trakt Królewski oraz Marienstadt. Pierwszym krokiem będzie konkurs architektoniczny dla Marienstadtu, aby lepiej zintegrować go z resztą miasta. Celem jest ożywienie tych rejonów i poprawa jakości życia mieszkańców. Sąd Okręgowy w Siedlcach skazał Adama C. na 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i zranienie jego kolegi. Do tragedii doszło w styczniu zeszłego roku podczas interwencji medycznej. Ekspertyzy wykazały, że oskarżony był w pełni poczytalny w chwili ataku. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. W Grójcu pod Oświęcimiem mieszkańcy protestują przeciwko odwołaniu proboszcza Józefa Zborka. W nocy z soboty na niedzielę biskup Roman Pindel opuścił miejscowość w asyście policji, po tym jak wierni uniemożliwili mu wyjazd. Parafianie podkreślają zasługi księdza, który przez 30 lat posługiwał w Grójcu i domagają się jego powrotu. Diecezja bielsko-żywiecka tłumaczy decyzję zaniedbaniami, ale nie podaje szczegółów.
1: W Nowym Sączu 21-letni kierowca śmiertelnie potrącił 51-letniego mężczyznę na przejściu dla pieszych. Do tragedii doszło w sobotę, gdy młody mężczyzna pędził z prędkością co najmniej 120 km na godzinę, mimo ograniczenia do 60 km na godzinę. Prokuratura podejrzewa, że uczestniczył w nielegalnym wyścigu. Kierowca został tymczasowo aresztowany i wyraził chęć przeproszenia rodziny zmarłego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczne wydarzenie w powiecie suskim w Małopolsce. Podczas rodzinnego grzybobrania zaginął 73-letni mężczyzna. Po kilku godzinach poszukiwań, niestety, odnaleziono go martwego. Policja apeluje o zachowanie ostrożności podczas wypraw do lasu i przypomina o zasadach bezpieczeństwa. Janusz Oberski, były górnik, walczy o powrót do zdrowia po tragicznym wypadku w kopalni. Sprzęt ważący ponad 4 tony przygniótł go, miażdżąc prawą stronę ciała. Mimo licznych operacji i rehabilitacji, jego prawa ręka pozostaje niewładna. Trwa internetowa zbiórka na dalsze leczenie Janusza, który potrzebuje wsparcia, by odzyskać samodzielność.
2: W miejscowości Widuchowa doszło do poważnego ataku psa na 3-letniego chłopca. Dziecko zostało dotkliwie pogryzione w twarz i wymagało skomplikowanej interwencji medycznej. Strażacy jako pierwsi dotarli na miejsce, zabezpieczając malucha do przyjazdu karetki. Wciąż nie podano informacji o rasie psa ani jego właścicielu, co budzi kontrowersje wśród lokalnej społeczności.
1: Wrocławskie służby zatrzymały 47-letniego mężczyznę, który 1 października zaatakował nożem ochroniarza w drogerii Rossmann przy ulicy Tęczowej. Do incydentu doszło podczas próby kradzieży perfum. Napastnik został aresztowany, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu nawet do 20 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Chojnowie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Paderewskiego. Ogień pojawił się w mieszkaniu na pierwszym piętrze, co zmusiło strażaków do ewakuacji mieszkańców. Niestety, jedna osoba zginęła w płonącym lokalu. Ewakuowani lokatorzy otrzymali tymczasowe schronienie zorganizowane przez Urząd Miasta. 36-letnia mieszkanka Lubania stanie przed sądem za dręczenie swojego rocznego syna. Kobieta miała podduszać dziecko poduszką i ciągnąć je za włosy, a nagrania z tych zdarzeń wysyłała ojcu chłopca, by zmusić go do powrotu do domu. Prokuratura rejonowa w Lubaniu skierowała akt oskarżenia, a kobieta przebywa w areszcie śledczym. Grozi jej kara od roku do 10 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 11 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Białymstoku małe zachmurzenie i temperatura 16 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Dzisiejsza pogoda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu i cieszenia się łagodnym klimatem jesieni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Radosław Sikorski wywołał polityczną burzę, ujawniając, że Pałac Prezydencki miał proponować Nikodema Rachonia na ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych. Pałac Prezydencki ostro zareagował, sugerując, że Sikorski kłamie lub wcześniej zaakceptował tę kandydaturę, którą zablokował Donald Tusk. Konflikt o obsadę polskiej ambasady w Waszyngtonie trwa od miesięcy. Obecnie placówką kieruje Bogdan Klich jako chargé d'affaires, a Pałac Prezydencki sprzeciwia się jego nominacji na ambasadora. Spór między Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Pałacem Prezydenckim przybiera na sile, a prawdziwe kulisy tej dyplomatycznej rozgrywki pozostają niejasne.
2: Polski gigant miedziowy KGHM planuje zwiększenie wydobycia w chilijskiej kopalni Sierra Gorda. Nowa linia mielenia ma podnieść roczną produkcję miedzi do 150 tysięcy ton. Kluczowe jest zagospodarowanie milionów ton niewykorzystanej rudy tlenkowej, co może dodać 30 tysięcy ton miedzi rocznie. KGHM prowadzi rozmowy z australijskim BHP o współpracy w przetwarzaniu tych rud. Partnerstwo może znacznie poprawić efektywność ekonomiczną kopalni. Chilijskie władze wspierają te działania, widząc w nich szansę na rozwój regionu.
1: Pizza sygnowana marką Muala, youtubera Książulo, trafia do sklepów Żabka w całej Polsce. Produkt ma być dostępny w ponad 13 tysiącach punktów, co stanowi znaczący krok w biznesowej karierze influencera. Mimo to decyzja spotkała się z falą krytyki ze strony fanów, którzy przypominają jego wcześniejsze deklaracje o niezależności. Wielu internautów twierdzi, że Książulo stracił część swojej autentyczności. Dodatkowo pojawiają się obawy, że część zysków z produkcji może trafić poza Polskę. Jak wpłynie to na dalszą karierę youtubera, pokażą wyniki sprzedaży.
2: Polski rząd ponownie obniżył VAT na paliwa z 23 do 8%. Decyzja ta obowiązuje do końca grudnia i ma na celu walkę z inflacją oraz skutkami konfliktu na Bliskim Wschodzie. Komisja Europejska analizuje jednak tę decyzję, podkreślając, że jest ona niezgodna z unijnym prawem. Bruksela już wcześniej zwracała uwagę na podobne działania Polski. Rząd Donalda Tuska argumentuje, że obniżka ma charakter nadzwyczajny i jest czasowa. Na razie kierowcy mogą korzystać z niższych cen na stacjach paliw.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Google znalazł się pod lupą UOKi. Prezes urzędu, Tomasz Chrustny, wszczął postępowanie przeciwko czterem spółkom z grupy Google, zarzucając im nadużywanie dominującej pozycji na rynku. Chodzi o brak uczciwych negocjacji z polskimi wydawcami prasy dotyczących wynagrodzeń za wykorzystywanie ich treści. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Google może grozić kara sięgająca 10% rocznego obrotu. Nowe prawo, które weszło w życie w 2024 roku, miało zapewnić mediom uczciwe wynagrodzenia, ale negocjacje utknęły w martwym punkcie. Wynik tego postępowania może mieć znaczący wpływ na przyszłość niezależnego dziennikarstwa w Polsce.
2: Mateusz Morawiecki ostro skrytykował nowe propozycje gospodarcze Prawa i Sprawiedliwości, nazywając je opresyjnymi dla małych firm. Były premier zarzucił też rządowi Donalda Tuska niespełnienie obietnicy dotyczącej cen paliw, co według niego kosztowało każdego kierowcę 3,5 tysiąca złotych. Morawiecki zapowiedział, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus zamierza wystartować w wyborach jako partia polityczna. W planach jest także projekt ustawy o obowiązkowym szkoleniu wojskowym dla parlamentarzystów. Były premier podkreślił, że jego ruch ma już struktury w większości powiatów w Polsce.
1: Od 2026 roku więcej nauczycieli będzie mogło skorzystać z wcześniejszej emerytury. ZUS ujawnił, że średnia wypłata dla uprawnionych wynosi ponad 4300 zł miesięcznie. Aby otrzymać to świadczenie, nauczyciele muszą spełnić określone warunki, takie jak odpowiedni staż pracy i wiek. W lipcu tego roku z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego korzystało 8600 osób. Liczba ta systematycznie spada, choć kwoty wypłat rosną. Nowe przepisy obejmują teraz także nauczycieli z placówek artystycznych, bibliotek pedagogicznych i innych instytucji edukacyjnych. Koncern Raytheon zdobył kontrakt o wartości około 24,5 miliarda dolarów na produkcję pocisków SM-6 dla US Navy. To największe zamówienie amunicyjne w historii amerykańskiej marynarki wojennej. Ponad 1900 rakiet wzmocni zdolności obronne floty, przygotowując ją na potencjalne konflikty w rejonie Indo-Pacyfiku. Pociski SM-6 są wszechstronne, zdolne do obrony powietrznej, przeciwrakietowej i ataku powierzchniowego. Umowa obejmuje także inwestycje w infrastrukturę produkcyjną, co ma zapewnić ciągłość dostaw w razie długotrwałego konfliktu. To strategiczny krok USA w kierunku zabezpieczenia dominacji na oceanach.
0: Słuchacie Radia Super Express. Efektywna stawka CIT dla firm w Polsce osiągnęła rekordowy poziom 38%, mimo że nominalnie wynosi 19%. Rząd planuje podwyżkę podatku do 22% dla największych podmiotów od przyszłego roku. Największe obciążenia podatkowe dotyczą spółek z udziałem Skarbu Państwa, gdzie stawka wynosiła 45% w 2025 roku. Polskie firmy płacą wyższe podatki niż zagraniczne, a najmocniej obciążone są małe i średnie przedsiębiorstwa. Eksperci wskazują, że skomplikowany i niestabilny system podatkowy jest głównym problemem, który utrudnia firmom planowanie finansowe. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Bydgoszczy bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 13 stopni. Dzisiejsza łagodna aura nadaje miastu wyjątkowego klimatu, idealnego na chwilę zatrzymania.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 61. odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 7 października o godzinie 14 na TVP1. Khalil zmaga się z narastającymi problemami, a Munewer odkrywa jego pilnie strzeżoną tajemnicę, co wywołuje u niej niepokój. Burak przyznaje się do sabotowania Kerema, co prowadzi do napiętej rywalizacji między nimi, nie tylko zawodowej, ale i sercowej. Kerem brutalnie odrzuca uczucia Ezgi, co dla niej jest bolesnym ciosem. Dla fanów serialu to kolejna dawka emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Odcinek będzie dostępny także na platformie TVP VOD. M jak miłość w 1946 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Mateusz, zamiast uczestniczyć w ślubie swojej siostry Natalki, angażuje się w poszukiwania zaginionej siostry Majki, Oli. Ola, zbuntowana 18-latka, ucieka z domu i nie chce podejść do matury, co wywołuje rodzinne napięcia. Mateusz, mimo własnych problemów, nie zostawia Majki samej i odnajduje Olę w mieszkaniu tajemniczego taksówkarza. Dzięki jego determinacji, Ola wraca do matki i zgadza się podejść do matury. Tymczasem Majka, po rozwiązaniu kryzysu, postanawia spędzić resztę dnia z Mateuszem i wprosić się na ślub Natalki. Jednak niespodziewany telefon od Tomka zmienia jej plany, a Mateusz ponownie zostaje na drugim planie. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o godzinie 20.50 w TVP 2.
2: W 1947 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października o godzinie 20.50 w TVP 2. Joanna, kochanka Artura, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć jego serce na zawsze. W Grabinie wybuchnie prawdziwa burza, gdy Joanna zaatakuje Marysię, żądając, by ta pozwoliła Arturowi odejść. Paweł, świadek tej dramatycznej sceny, nie będzie mógł opanować gniewu. W furii dopadnie Artura w jego gabinecie, gotów wymierzyć mu sprawiedliwość. Interwencja Agnes uratuje sytuację przed eskalacją przemocy. To odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić. W 4295 odcinku na wspólnej Łucja wyzna Kamilowi, że pragnie mieć z nim dziecko. Mimo że traktuje Anię i Ulę jak własne córki, marzy o własnej pociesze. Czy Kamil, już ojciec dwóch dziewczynek, podzieli jej entuzjazm? Odcinek pełen emocji i rodzinnych dylematów zobaczymy już 15 października o 20.15 na TVN. W tym samym odcinku Ula zmierzy się z trudnościami na uczelni, co dodatkowo wpłynie na decyzję Kamila. Czy rodzina Hoferów się powiększy? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4270 odcinku Pierwszej Miłości Brian stanie przed nieoczekiwanym wyzwaniem. W dniu kluczowego spotkania z inwestorem w firmie Wexlera zabraknie wszystkich, którzy powinni prowadzić negocjacje. Karol będzie przy Ewie w szpitalu po jej zawale. Oskar utknie na delegacji, a Artur nie będzie dostępny. Brian, nieprzygotowany do rozmów, będzie musiał samodzielnie stawić czoła inwestorowi. Czy jego improwizacja uratuje sytuację? Czy może pogrąży firmę? Odcinek pełen emocji i napięcia zostanie wyemitowany w środę, 21 października o godzinie 18 na Polsacie. W 977 odcinku Akacjowej 38 Leonor nie da za wygraną i zrobi Rosinie awanturę w karczmie, oskarżając ją o ukrywanie prawdy o siostrze. Rosina będzie się bronić, przysięgając, że nic nie wiedziała. Tymczasem Don Ramon zgodzi się na udział w tradycyjnej modlitwie o potomka, a Servando sprzeciwi się planom Leonor dotyczącym napisania sztuki. Casilda pozna swoją matkę, a ojciec Telmo będzie cierpiał z powodu uczuć do Lucji. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 14 października, o godzinie 18.40 na TVP1. Serial Akacjowa 38 przenosi nas do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy mieszkańców kamienicy splatają się w dramatycznych i romantycznych historiach. W obsadzie m.in. Amparo Fernandez, Arantxa Aranguren i Juanma Navas.
1: W 1946 odcinku M jak miłość dochodzi do dramatycznego rozstania Marysi i Artura. Marysia, zdradzona przez męża, wyrzuca go z domu, nie dając szans na ratunek dla ich małżeństwa. Artur, zrozpaczony, próbuje odzyskać jej zaufanie, ale Marysia pozostaje nieugięta. W 1947 odcinku sytuacja się komplikuje, gdy pojawia się Joanna, domagając się uwolnienia Artura. Mimo trudnych chwil, Marysia otrzymuje ogromne wsparcie od dzieci i rodziny, co pomaga jej odzyskać radość życia. W listopadzie w nowych odcinkach Marysia wyjeżdża do spa na Mazurach, gdzie poznaje czarującego Jerzego. Czy to początek nowego rozdziału w jej życiu? 1950 odcinku M jak miłość. Magda, grana przez Annę Muchę, odkrywa, że jest w ciąży. To radosne odkrycie szybko zamienia się w koszmar, gdyż ciąża stanowi dla niej ogromne ryzyko z powodu przeszczepionego serca. Mimo że początkowo nie wierzy w wynik testu, kolejne próby potwierdzają jej stan. Magda nie informuje od razu męża Andrzeja, chcąc najpierw upewnić się co do swojego zdrowia. Dwie kreski na teście to dla niej początek trudnej walki o życie. W 1951 odcinku, który zostanie wyemitowany 26 października o 20:50 na TVP2, Magda wyjawi Andrzejowi prawdę. Para stanie przed dramatycznym wyborem, który może zmienić ich życie na zawsze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Poznaniu małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 14 stopni. Dzisiejsza ciepła aura to doskonała okazja, by zadbać o siebie i zwolnić tempo w rytmie jesiennego dnia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Adam Bielan ujawnił, że pomagał zorganizować rozmowę wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem. Spotkanie miało miejsce podczas uroczystości w Białym Domu. Profesor Tomasz Słomka ocenił, że Bielan chce w ten sposób budować swój wizerunek jako wpływowego polityka. Nie ma jednak dowodów, by rozmowa dotyczyła ingerencji Stanów Zjednoczonych w polską politykę. Leszek Balcerowicz, były minister finansów, w rozmowie z Radiem Z stwierdził, że program 800+ powinien zostać zlikwidowany. Jego zdaniem Polska ma jedne z najwyższych wydatków socjalnych w Europie, co nie ma ani społecznego, ani ekonomicznego uzasadnienia. Balcerowicz podkreślił, że zamiast podnosić podatki, należy ograniczać wydatki, by poprawić stan finansów publicznych. Rozwój Plus planuje utworzenie partii politycznej w ciągu kilku tygodni. Marcin Horała, wiceprezes stowarzyszenia, postanowiła spróbować swoich sił w kolejnym reality show – Królowej Przetrwania. Zenon Martyniuk, choć nie może towarzyszyć jej w przygotowaniach, zapewnia o swoim wsparciu. Czekamy z niecierpliwością na początek 2027 roku, by zobaczyć, jak Danuta radzi sobie w tej wymagającej przygodzie. Metallica znowu na językach. Trash metalowa legenda rozgrzewa Las Vegas swoją rezydencją koncertową w futurystycznym obiekcie Sphere. James Hetfield, lider zespołu, nie tylko zmienia fryzurę na potrzeby nowego projektu, ale też zaskakuje fanów, całując swoją narzeczoną na meczu Raiders. A wszystko to w ramach zasady No Repeat Weekend, gdzie każdy koncert to unikalne przeżycie z dawno niesłyszanymi utworami. Cóż, Metallica wie, jak przyciągnąć uwagę. Jean-Michel Jarre, mistrz kuchni i syntezatorów, świętuje 50-lecie swojego kultowego albumu Oxygen. Nagrany w paryskiej kuchni, album, który sprzedał się w 18 milionach egzemplarzy, wraca w nowej, jubileuszowej edycji. Tym razem fani mogą cieszyć się dźwiękami w formacie Dolby Atmos, bo przecież kto nie chciałby usłyszeć kuchennej rewolucji w przestrzennym brzmieniu. A to dopiero początek, bo Jarre szykuje kolejne niespodzianki, w tym nową muzykę i książkę o historii muzyki elektronicznej.
2: Jerzy Owsiak, znany z czerwonych okularów i hasła Rób ta, co chce ta, obchodzi dziś 73. urodziny. Kto by pomyślał, że ten dawny hippis i organizator punkowych Zadym stanie się twarzą największego ruchu społecznego w Polsce. Jego droga od sortowania tulipów

0: panów w Holandii do prowadzenia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To prawdziwa rock and rollowa jazda bez trzymanki. Z żoną Lidią u boku. Owsiak nie zwalnia tempa, wciąż zarażając Polaków swoją charyzmą i energią.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Slipknot ogłasza trasę koncertową na 2027 rok, a wśród zaproszonych gości pojawia się kontrowersyjny Marilyn Manson. Fani zespołu nie kryją oburzenia, przypominając o oskarżeniach wobec Mansona. Jim Root, gitarzysta Slipknota, umywa ręce, twierdząc, że nie ma wpływu na wybór artystów. Tymczasem zespół pracuje nad nowym albumem, który ma zaskoczyć i, jak twierdzi Root, zranić uczucia niektórych osób. Cóż, wygląda na to, że Slipknot nie boi się wywoływać emocji, zarówno na scenie, jak i poza nią. Phil Rudd, perkusista AC/DC, znów w centrum uwagi, ale nie z powodu muzyki. Tym razem chodzi o incydent drogowy z zeszłego roku, kiedy to Rudd wjechał w drzewo na rondzie. Sąd w Nowej Zelandii nałożył na niego grzywnę w wysokości $500 oraz koszty sądowe. Cóż, nie każdy rockman potrafi równie dobrze prowadzić auto, co zespół na scenie.
0: Roger Waters, legenda Pink Floyd, postanowił oddać scenę swojemu synowi, Haremu Watersowi, który poprowadzi zespół podczas koncertu Legacy, a Pink Floyd Show. To nie lada gratka dla fanów, bo usłyszą kultowe kawałki z The Dark Side of the Moon i The Wall w nowej oprawie. Koncert odbędzie się 30 maja przyszłego roku w Warszawie, a bilety będą dostępne już od tego tygodnia. Ciekawe, czy Harry dorówna ojcu w tej muzycznej podróży do przeszłości. W świecie thrash metalu, gdzie gitary krzyczą, a perkusja bije jak serce w amoku, wielka czwórka nie ma sobie równych. Metallica, Slayer, Megadeth i Anthrax to zespoły, które zdefiniowały gatunek i wyniosły go na światowe sceny. Każdy z nich ma na koncie albumy, które są prawdziwymi klejnotami ciężkiej muzyki. A teraz, po latach wzlotów i upadków, ktoś odważył się stworzyć ranking 10 ich najlepszych wydawnictw. Kto zdobył złoto? Tego nie zdradzimy, ale jedno jest pewne. Wstyd nie znać tych płyt.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła aura to idealny moment na spacer w parku i oddech w jesiennej scenerii.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sebastian Witkowski z Blachowni zapisał się w historii teleturnieju 1 z 10, zdobywając rekordowe 1016 punktów w wielkim finale 155. edycji. To pierwszy raz, gdy uczestnik przekroczył magiczną granicę 1000 punktów. Zwycięstwo przyniosło mu 50 tysięcy złotych. Teraz planuje dorównać Arturowi Baranowskiemu, który w 2023 roku zdobył maksymalną liczbę punktów w jednym odcinku. W Biedronce w Brwinowie doszło do licznych skarg na zachowanie jednego z ochroniarzy. Mężczyzna miał wdawać się w awantury z klientami, używając gazu i pałki teleskopowej. Mimo że policja nie otrzymała oficjalnych zgłoszeń, Biedronka potwierdziła problem i zakończyła współpracę z ochroniarzem. Od 1 października nie pracuje on już w tym sklepie. Rozprawa apelacyjna w sprawie brutalnego zabójstwa warszawskiego przedsiębiorcy Marka D. została ponownie odroczona. Powodem jest brak opinii biegłego, który nie zdążył jej przygotować na czas. Rodzina ofiary wyraża rozgoryczenie, a finał tej sprawy wciąż się oddala. Przypomnijmy, że w czerwcu zeszłego roku Marcin Z., były policjant, został skazany na 30 lat więzienia za to morderstwo. Zarząd Dróg Miejskich wybrał firmę Skanska do przebudowy ulicy Kruczej w Warszawie. Inwestycja za 51,5 miliona złotych zmieni 4 pasy ruchu w park linearny z 250 nowymi drzewami. Mieszkańcy wywalczyli zachowanie przejazdów poprzecznych, a projekt wzbudza obawy o korki i hałas. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku i potrwać około 18 miesięcy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W najbliższą sobotę, 10 października, warszawiacy będą mieli okazję zwiedzić plac budowy stacji metra Chrzanów na drugiej linii. To odpowiedź na ogromne zainteresowanie, jakie wzbudziło wrześniowe spotkanie na stacji Lazurowa. Prezydent Rafał Trzaskowski zaprasza wszystkich chętnych do sprawdzenia postępów prac. Zakończenie budowy planowane jest na listopad, a pierwsze pociągi z pasażerami ruszą na początku 2027 roku. W Krakowie otwarto nową kładkę Kazimierz Ludwinów, łączącą oba brzegi Wisły. Inauguracja przyciągnęła wielu mieszkańców, a wydarzeniu towarzyszyły iluminacje i hejnał mariacki. Kładka o falistym kształcie ma 130 metrów długości i oferuje ścieżki dla pieszych oraz rowerzystów. Mimo kontrowersji dotyczących wpływu na krajobraz i ekosystem, nowa przeprawa cieszy się dużym zainteresowaniem spacerowiczów.
2: W Nowym Sączu doszło do tragicznego wypadku. 21-letni kierowca potrącił śmiertelnie 51-letniego mężczyznę na przejściu dla pieszych. Mężczyzna nie przyznaje się do udziału w nielegalnym wyścigu, choć jego auto jechało z prędkością co najmniej 120 km na godzinę. Kierowca trafił do aresztu na 3 miesiące, a prokuratura prowadzi dalsze przesłuchania.
1: W nocy w szpitalu specjalistycznym imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie wybuchł pożar na 10 piętrze. Ewakuowano 38 pacjentów, z których 10 trafiło na szpitalny oddział ratunkowy z objawami zatrucia czadem. Personel medyczny, mimo trudnych warunków, natychmiast rozpoczął akcję ratunkową. Strażacy opanowali sytuację w ciągu 40 minut, a przyczyny pożaru są nadal badane.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Katowicach trwa protest górników ze Śląska i Bełchatowa, wspieranych przez hutników. Przed Ministerstwem Energii rozbrzmiewają syreny, a manifestujący sprzeciwiają się likwidacji kopalń i importowi węgla. Szczególnie mocno wybrzmiewa sprzeciw wobec zamknięcia kopalń Bolesław Śmiały i Sośnica, które mają duże złoża węgla. Protestujący podkreślają także rolę kobiet w przemyśle górniczym i zapowiadają dalszą walkę o swoje postulaty.
2: W minioną niedzielę w Bielsku-Białej doszło do niezwykłego wydarzenia. Na miejskim targowisku niespodziewanie wystąpiła światowej sławy wokalistka Björk. Artystka pojawiła się incognito, a o jej koncercie poinformowano zaledwie 2 godziny przed jego rozpoczęciem. Występ Björk był częścią finału wędrującego festiwalu, a towarzyszyła mu także jej audiowizualna instalacja Echolalia, którą można oglądać w mieście do 25 października. Na ulicy Boguszowickiej w Żorach doszło do niebezpiecznego incydentu. 48-letni mężczyzna strzelał z broni śrutowej w kierunku sąsiedniego budynku. Policja szybko go zatrzymała i zabezpieczyła broń. Okazało się, że mężczyzna miał już wcześniej zakaz zbliżania się do pewnej kobiety, który zignorował, grożąc jej śmiercią. Sprawa jest w toku, a podejrzanemu grożą poważne konsekwencje prawne.
1: W Siemiatyczach trwają przygotowania do hucznej imprezy z okazji 30. urodzin Skolima, zaplanowanej na czwartek 8 października. W amfiteatrze wystąpią m.in. Zenek Martyniuk, Kleo i sam jubilat. Uczestnicy będą mogli korzystać z licznych atrakcji, a kolor różowy będzie motywem przewodnim wydarzenia. Bilety kosztują 50 zł, a dzieci do 120 cm wzrostu chodzą za darmo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Klaudia Uciechowska, 24-letnia Polka, została wypisana z oddziału oddziału intensywnej terapii i kontynuuje leczenie w krakowskim ośrodku rehabilitacyjnym. Młoda kobieta wróciła do kraju po ciężkiej chorobie, która zaskoczyła ją podczas studiów w Pekinie. Rodzina informuje o postępach w terapii, ale podkreśla, że przed Klaudią jeszcze długa droga do pełnego zdrowia. Wciąż trwa zbiórka funduszy na jej leczenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. We Wrocławiu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 11 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku. Na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciepłe powietrze wprowadza do miasta przyjemną atmosferę i sprzyja jesiennym spacerom w rytmie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Reprezentacja Polski zakończyła pierwszą sesję Ligi Narodów z 4 punktami w 4 meczach. Ostatnie spotkanie przegraliśmy 0-1 z Bośnią i Hercegowiną po kontrowersyjnym rzucie karnym. Po meczu doszło do 2 awantur, w których główną rolę odegrał selekcjoner Jan Urban. Na konferencji prasowej doszło do spięcia z dziennikarzem, co wymagało interwencji tłumacza i przedstawicieli kadry.
2: Marcel Reguła, młody talent z Zagłębia Lubin, zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski w meczu z Rumunią, wygranym 6-0. W kolejnym spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną wszedł na boisko przy stanie 0-0, co pokazuje zaufanie selekcjonera Jana Urbana. Reguła, urodzony w Legnicy, jest wychowankiem Akademii Zagłębia Lubin i już przyciąga uwagę czołowych europejskich klubów.
1: Reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną, co wywołało falę krytyki. Piotr Zieliński i trener Jan Urban twierdzą, że drużyna prezentuje jakość. Jednak wielu kibiców ma odmienne zdanie. W meczu zabrakło skuteczności, a błędy sędziego nie były jedynym problemem. Przyszłość polskiej piłki wymaga zmian, zarówno w składzie, jak i na ławce trenerskiej. Robert Lewandowski nie zagrał w meczu Polski z Bośnią i Hercegowiną z powodu zawieszenia za żółte kartki. Decyzja ta wywołała burzę wśród kibiców i ekspertów, którzy podejrzewają, że było to celowe działanie. Lewandowski szybko udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie już dziś w nocy zagra dla Chicago Fire przeciwko Vancouver Whitecaps. Wpis klubu na serwisie X, zapowiadający jego występ, tylko podsycił emocje.
0: Radio Super Express. Sport. Anastazja Kuś, 19-letnia nadzieja polskiej lekkoatletyki, rozpoczyna studia na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Młoda biegaczka, specjalizująca się w dystansie 400 metrów, łączy sport z edukacją na jednej z najlepszych uczelni w kraju. Choć nie zdradziła jeszcze wybranego kierunku, jej decyzja cieszy się dużym zainteresowaniem fanów.
1: Polska reprezentacja do lat 21 przegrała z Włochami 2-6 w finałowym meczu eliminacji Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Włosi zdobyli 1 z bramek uderzeniem z własnej połowy, co było kluczowym momentem spotkania. Ta porażka komplikuje szanse Polaków na awans, który teraz zależy od wyników innych meczów. Jeśli nie uda się awansować bezpośrednio, Polacy będą musieli walczyć w barażach.
2: Tomasz Adamek ponownie wzbudza kontrowersje swoją aktywnością polityczną. Podczas parady Pułaskiego w Nowym Jorku w towarzystwie Tomasza Sakiewicza skandował hasła uderzające w Donalda Tuska. Jego wypowiedzi spotkały się z krytyką, między innymi ze strony Marcina Najmana, który uznał je za niegodne 2-krotnego mistrza świata. Adamek otwarcie sympatyzuje z prawicą, co nie wszystkim się podoba.
1: Smutna wiadomość dla fanów piłki nożnej. W wieku 60 lat zmarł Jacek Zióber, były reprezentant Polski i najlepszy piłkarz kraju z 1990 roku. Zióber zmagał się z ciężkimi problemami zdrowotnymi, w tym infekcją bakteryjną, która zmusiła go do usunięcia zębów. Jego śmierć nastąpiła dzień po przegranym meczu polskiej kadry z Bośnią i Hercegowiną.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Polska drużyna narodowa przegrała z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w meczu Ligi Narodów UEFA. Po porażce pojawiły się spekulacje o możliwym odejściu selekcjonera Jana Urbana. Kapitan Piotr Zieliński podkreślił, że to zawodnicy muszą prezentować wyższy poziom. Polska kadra zajmuje obecnie 3. miejsce w grupie, co komplikuje jej sytuację przed eliminacjami do Euro 2028.
1: Gracjan Szadziński zdominował Hektora Lombarda podczas gali Fight Mode 2 w Legionowie. Polak, mimo 2 knockdownów, zdołał znokautować kubańską legendę w 3. rundzie. W innych walkach Albert Sosnowski niespodziewanie przerwał pojedynek z Maciejem Smokowskim, a starcie Normana Parka zakończyło się remisem. Wiktoria Czyżewska i Anna Andrzejewska również odniosły zwycięstwa. Shaquille O'Neal, legendarny koszykarz NBA, odwiedził Polskę, by wziąć udział w 3. edycji Shaq Presents All-Stars League 3 w Łodzi. Podczas pobytu w Warszawie Shaq był widziany w centrum miasta, gdzie chętnie pozował do zdjęć z fanami. Spotkał się także z prezydentem Warszawy, Rafałem Trzaskowskim i odwiedził stadion PGE Narodowy. Wizyta była okazją do promocji koszykówki wśród młodzieży. Podczas sobotniej gali boksu w Koszalinie doszło do kontrowersyjnego incydentu. Ukraiński pięściarz Nazri Rahimow wszedł do ringu w przebraniu mordercy, trzymając maczetę. Prezydent Karol Nawrocki, obecny na wydarzeniu, był świadkiem tego zdarzenia. Mimo to gala zakończyła się sukcesem dla Kacpra Mejny, który pokonał Wiktora Emilio Ramireza.
0: Słuchacie Radia Super Express. Podczas meczu Polska, Bośnia i Hercegowina w Zenicy kibice gospodarzy zaskoczyli pozytywnym zachowaniem. Podczas odgrywania polskiego hymnu, zamiast wrogich reakcji, z trybun popłynęły szczere oklaski. Mimo rygorystycznych kontroli, część polskich kibiców przemyciła na stadion pirotechnikę, co wzbudziło zainteresowanie lokalnych mediów.
1: Marcin Bułka, bramkarz reprezentacji Polski, jest zaręczony z marokańską modelką Ekram Salam. Para mieszka w Nicei, gdzie Bułka gra w miejscowym klubie. Ekram, znana również jako Ikram, łączy karierę modelki ze studiami psychologicznymi i aktywnie działa w mediach społecznościowych. Ich miłość kwitnie, a wspólne pasje, takie jak podróże, zbliżają ich do siebie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie także 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura nadaje miastu wyjątkowego klimatu, idealnego na chwilę zatrzymania.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wprowadza nową postać, która z pewnością przyciągnie uwagę widzów. W 1949 odcinku, który zostanie wyemitowany 19 października o 20.50, do agencji detektywistycznej Marcina i Jakuba dołączy nowy detektyw Tomek. W tej roli zobaczymy Karola Lelka, młodszego brata Marcjanny Lelek, znanej z roli Natalki Mostowia. Tomek szybko udowodni swoją wartość, rozwiązując pierwszą zagadkę, związaną z tajemniczymi wizytami w mieszkaniu jednej z klientek. Jego skuteczność zrobi wrażenie na nowych szefach, a wątek detektywa ma się rozwijać dynamicznie. Karol Lelek, mimo młodego wieku, ma już na swoim koncie wiele ról telewizyjnych i teatralnych. Wszystko wskazuje na to, że jego postać zostanie w serialu na dłużej, wnosząc świeżość i nowe emocje do sagi o Mostowiakach. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października o 20.50 na TVP2. Artur, po wyrzuceniu z domu przez Marysię, nie znajdzie schronienia u Joanny, mimo jej nadziei. Zamiast tego zamieszka w hotelu w Gródku, unikając kontaktu z kochanką. Joanna jednak nie zamierza się poddać i zacznie nękać Artura wiadomościami, próbując go odzyskać. Artur, choć początkowo unika kontaktu, w końcu oddzwoni, ale jego chłodny ton jasno da do zrozumienia, że między nimi nic już nie będzie. Joanna nie zamierza jednak łatwo odpuścić. Czy uda jej się zmienić decyzję Artura? W 1950 odcinku M jak miłość Magda odkrywa, że jest w ciąży, co wywołuje u niej mieszankę radości i strachu. Przeszczepione serce sprawia, że ciąża może być dla niej niebezpieczna. Początkowo Magda nie wierzy w wynik testu, ale kolejne próby potwierdzają jej stan. To spełnienie marzenia Budzyńskich, ale jednocześnie początek trudnej walki o zdrowie Magdy. W 1951 odcinku, który zostanie wyemitowany 26 października, Magda zdecyduje się podzielić wiadomością z Andrzejem. Przed parą stoi trudna decyzja dotycząca przyszłości ich rodziny. Czy przeszczepione serce Magdy wytrzyma to wyzwanie? W 4298 odcinku Na Wspólnej Igor staje przed dramatycznymi wieściami. Jego córka Julka trafia do szpitala po przedawkowaniu narkotyków, co prowadzi do zawału serca i niedotlenienia mózgu. Mimo szybkiej reakcji Arka i Roberta, rokowania są niepewne. Leon, były chłopak Julki, nie kryje wściekłości na Antka, który był z nią w krytycznym momencie. Igor próbuje uspokoić sytuację, choć sam jest załamany. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że Julka przeżyje. Premiera tego emocjonującego odcinka już 21 października o 20.15 na TVN. Czy Julka wyjdzie z nałogu? Przekonamy się wkrótce.
0: W najnowszym 3419 odcinku serialu Barwy Szczęścia Hubert zgłasza na policji atak na Adama, co prowadzi do dramatycznego przesłuchania. Adam, zastraszony, nie chce wskazać Daniela jako sprawcy. Tymczasem Asia dowiaduje się o radykalnych działaniach Daniela, co wywołuje u niej ogromny wstrząs. Karolina zostaje zatrzymana przez komisarza Majaka, co prowadzi do jej konfrontacji z Markiem Siwickim, ekspertem od deepfake'ów. Zeznania Siwickiego mocno obciążają Stańską. Kacper ponownie odwiedza Feelgood, gdzie coraz bardziej ulega urokowi Luizy. Ten odcinek zostanie wyemitowany w środę, 14 października, o godzinie 20 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów emocjonującymi wątkami i zaskakującymi zwrotami akcji.
1: Felicita powraca z emocjonującym 16 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 14 października o godzinie 20.30 na TVP1. W tym odcinku Zośka i Ewka nadal będą skłócone, a Jagoda podejmie próbę pogodzenia ich, choć bezskutecznie. Wiktor pojawi się w Warszawie z niespodziewaną propozycją, która może wstrząsnąć bohaterami. Oliwia nie uwierzy Julii, która będzie zapewniać, że z Dawide wszystko jest w porządku. Tymczasem Stella i Francesca zrealizują swój tajemniczy plan. Serial Felicita to opowieść o rodzinnych sekretach i próbie odnalezienia się po stracie. W obsadzie m.in. Laura Breszka, Klementyna Karnkowska i Dawid Ogrodnik. W czwartek, 8 października, o godzinie 15.05 na antenie TVP2 czeka nas emocjonujący 494 odcinek serialu La Promesa – Pałac Tajemnic. Jana zdradzi Manuelowi, że Pia, którą wszyscy uważali za zmarłą, wciąż żyje. Lorenzo zacznie podejrzewać służbę o prowadzenie tajnego biznesu z dżemami. Katalina planuje rozmowę z Pelayo, by wyjaśnić sprawy z przeszłości. Maria dowie się od Jany o planowanym ślubie z Salwadorem. Serial pełen jest intryg i tajemnic, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Odcinek będzie dostępny także w serwisie TVP VOD. Serial Panna Młoda przynosi widzom emocjonujące wydarzenia w odcinkach od 215 do 220, które można oglądać na TVP 2 od 5 do 10 października. W tych odcinkach Bejza ponownie przejmuje kontrolę nad sytuacją, a wyniki badań genetycznych potwierdzają, że Cichan jest ojcem dziecka Hanser. Mukader, stojąca za intrygą, przekupuje Jonce, co prowadzi do dramatycznych zwrotów akcji. Bejza siłą zabiera syna z rezydencji, a Cichan, rozwścieczony utratą dziecka, kieruje swoją złość na Hanser. W firmie dochodzi do fizycznego ataku Cichana na Engina, a Hanser, upokorzona, wymierza Cichanowi siarczysty policzek. Serial obfituje w napięcie i nieoczekiwane zwroty akcji, które trzymają widzów w napięciu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Ostatnie ciepłe jesienne dni sprzyjają spokojnym chwilom i przygotowaniu na nadchodzącą zimę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność, a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Karol i Marta Nawrotcy rozpoczęli historyczną wizytę na Filipinach, pierwszą w dziejach polskiej pary prezydenckiej. Manila przywitała ich z rozmachem, dekorując ulice biało-czerwonymi flagami. W planach wizyty są spotkania z prezydentem Filipin oraz rozmowy o współpracy politycznej i gospodarczej. Prezydent Nawrocki odwiedzi także bazę lotniczą, gdzie zaprezentowane zostaną śmigłowce Black Hawk.
3: Dziś premier Donald Tusk wystąpił na inauguracji roku akademickiego w Akademii Sztuki Wojennej, podkreślając, że wojna za naszą granicą to także nasza wojna. Tusk zaznaczył, że Polska stała się regionalnym mocarstwem, a nasze działania w zakresie bezpieczeństwa budzą podziw na świecie. Premier wyraził dumę z osiągnięć Akademii i podziękował studentom za ich gotowość do poświęceń dla ojczyzny.
2: Na początku marca w Białym Domu odbyła się rozmowa wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Spotkanie miało miejsce podczas ceremonii odznaczenia sierżanta Michaela Olisa medalem honoru. Minister energii Miłosz Motyka potwierdził, że premier Donald Tusk został niezwłocznie poinformowany o rozmowie. W tle rozmowy pojawiają się kwestie dotyczące stałej obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Jednak szczegóły spotkania nie zostały ujawnione.
3: Prawo i Sprawiedliwość zmaga się z poważnymi problemami finansowymi po odrzuceniu sprawozdania finansowego za 2023 rok przez Państwową Komisję Wyborczą. W wyniku tej decyzji partia straciła wielomilionowe subwencje. Prezes Jarosław Kaczyński apeluje o wsparcie, co przynosi efekty. Wpłaty na partię przekroczyły już 100, a największe wsparcie finansowe w tym roku pochodzi od małżeństwa Andrzeja i Joanny Duda-Gwiazda, którzy przekazali prawie 70 tysięcy złotych każdy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sąd Okręgowy w Warszawie wydał nieprawomocną decyzję o przyznaniu listu żelaznego byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Dzięki temu może on odpowiadać przed sądem z wolnej stopy, mimo sprzeciwu prokuratury. Orzeczenie wydał sędzia Konrad Mielcarek, co wywołało oburzenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Prokuratura zapowiedziała złożenie zażalenia na tę decyzję. Marcin Horała z Rozwoju Plus wyklucza możliwość współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym, dopóki ludowcy są częścią obecnej koalicji rządzącej. Wicemarszałek Sejmu zaznaczył, że rozmowy byłyby możliwe, gdyby Polskie Stronnictwo Ludowe opuściło koalicję i poparło rząd techniczny lub przedterminowe wybory. Rozwój Plus planuje samodzielny start w wyborach, podkreślając różnice w wizji polityki w porównaniu do Prawa i Sprawiedliwości. Horała podkreśla, że dialog między politykami jest naturalną częścią parlamentaryzmu. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o ponownym mianowaniu generała Wiesława Kukuły na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Nowa kadencja rozpocznie się 10 października tego roku. Uroczysta ceremonia wręczenia aktu mianowania odbędzie się 11 listopada, podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Generał Kukuła pełnił już tę funkcję od 2023 roku. Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute, ostrzega, że rząd utracił kontrolę nad wydatkami, co może prowadzić do pogorszenia sytuacji gospodarczej. W perspektywie wyborów w 2027 roku nie należy oczekiwać poprawy, a raczej większej inflacji i osłabienia złotego. Wróblewski krytykuje brak planu normalizacji finansowej i podkreśla, że obecne działania państwa mogą mieć kosztowne konsekwencje. Zwraca uwagę na niepokojące sygnały ze strony inwestorów i przedsiębiorców, którzy szukają bezpieczniejszych miejsc na swoje inwestycje.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Morzu Czarnym u wybrzeży Bułgarii trwa akcja ratunkowa po ataku dronów na dwa statki. Jeden z nich, pływający pod banderą Togo, zniknął z radarów, a jego załoga jest zaginiona. Marynarze z drugiego statku zostali uratowani. Premier Bułgarii zwołał pilne spotkanie w tej sprawie. Policjanci z Krakowa i Dąbrowy Tarnowskiej zatrzymali 45-letniego mężczyznę podejrzanego o rozbój w powiecie dąbrowskim. Do zdarzenia doszło 29 września, kiedy to sprawca włamał się do domu 70-letniego mieszkańca i zaatakował go. Mężczyzna, który niedawno opuścił zakład karny, został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara do 12 lat więzienia.
3: Pod koniec października na niebie pojawi się Księżyc Myśliwych, znany z dawnych tradycji. Pełnia nastąpi 26 października o godzinie 6:12 rano. Astrologicznie będzie to pełnia w baranie, co może przynieść intensywne zmiany, zwłaszcza dla barana, wagi, raka i koziorożca. To czas odwagi, decyzji i zakończenia starych spraw. Ocet spirytusowy może być skutecznym zamiennikiem na błyszczacza w zmywarce. Wystarczy wlać pół szklanki octu do dozownika, by naczynia były lśniące i bez smug. To ekologiczne rozwiązanie pomaga także zmiękczyć wodę i usunąć wapienne osady. Regularne czyszczenie zmywarki, w tym filtrów i dysz, zapewnia jej efektywne działanie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Sezon na grzyby w pełni, a jednym z najlepszych sposobów na ich przechowanie jest marynowanie. Przepis na złotą marynatę z 1946 roku z dodatkiem miodu gwarantuje wyjątkowy smak i chrupkość. Marynowane grzyby to doskonały dodatek do sałatek i wędlin, idealny na zimowe miesiące.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie tak samo 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Był to symboliczny protest przeciwko decyzjom prezydenta.
1: Kto by pomyślał, że ten dawny hipis i organizator punkowych Zadym stanie się twarzą największego ruchu społecznego w Polsce. Jego droga od sortowania tulipanów w Holandii do prowadzenia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to prawdziwa rock'n'rollowa jazda bez trzymanki. Z żoną Lidią u boku Owsiak nie zwalnia tempa, wciąż zarażając Polaków swoją charyzmą i energią.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Typ O Negative, zespół, który zakończył działalność w 2010 roku po śmierci lidera Pytera Steela, przeżywa niesamowity renesans dzięki TikTokowi. Ich utwór I Don't Wanna Be Me stał się wiralem, a młode pokolenie odkrywa całą dyskografię zespołu. Gitarzysta Ken Hickey nie kryje zaskoczenia i wdzięczności dla mediów społecznościowych, które wyniosły ich na nowy poziom popularności. A co z koncertem ku pamięci Steela? Na razie to tylko marzenie, ale jak mówi Hickey, nigdy nie mów nigdy. Josh Homme z Queens of the Stone Age znów nie może się nachwalić Dave'a Grohla. Według niego Grohl za bębnami to jak magia w akcji. Każdy dźwięk brzmi z równą mocą, niezależnie od tego, czy gra głośno, czy cicho. A teraz, uwaga, Grohl pojawi się na nowym albumie Kotza, który zadebiutuje 30 października. Wygląda na to, że ich muzyczna przyjaźń trwa w najlepsze, a my możemy tylko czekać na kolejne muzyczne cuda. Slipknot ogłasza trasę koncertową na 2027 rok, a wśród zaproszonych gości pojawia się kontrowersyjny Marilyn Manson. Fani zespołu nie kryją oburzenia, przypominając o oskarżeniach wobec Mansona. Jim Root, gitarzysta Slipknota, umywa ręce, twierdząc, że nie ma wpływu na wybór artystów. Tymczasem zespół pracuje nad nowym albumem, który ma zaskoczyć i, jak twierdzi Root, zranić uczucia niektórych osób. Cóż, wygląda na to, że Slipknot nie boi się wywoływać emocji, zarówno na scenie, jak i poza nią.
1: Roger Waters, legenda Pink Floyd, postanowił oddać scenę swojemu synowi, Haremu Watersowi, który poprowadzi zespół podczas koncertu Legacy, a Pink Floyd Show. To nie lada gratka dla fanów, bo usłyszą kultowe kawałki z The Dark Side of the Moon i The Wall w nowej oprawie. Koncert odbędzie się 30 maja przyszłego roku w Warszawie, a bilety będą dostępne już od tego tygodnia. Ciekawe, czy Harry dorówna ojcu w tej muzycznej podróży do przeszłości.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem, niewielkie zachmurzenie z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako przeciętna. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskich ulicach doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy młody chłopak na hulajnodze elektrycznej wjechał pod tramwaj na czerwonym świetle. Dzięki szybkiej reakcji motorniczego uniknięto tragedii. Nagranie z tego zdarzenia opublikowały tramwaje warszawskie, zwracając uwagę na problem bezpieczeństwa na drogach. W stolicy odnotowano 35 poważnych wypadków z udziałem hulajnóg tylko w ostatnich 4 miesiącach.
2: W Biedronce w Brwinowie doszło do licznych skarg na zachowanie jednego z ochroniarzy. Mężczyzna miał wdawać się w awantury z klientami, używając gazu i pałki teleskopowej. Mimo że policja nie otrzymała oficjalnych zgłoszeń, Biedronka potwierdziła problem i zakończyła współpracę z ochroniarzem. Od 1 października nie pracuje on już w tym sklepie. Rozprawa apelacyjna w sprawie brutalnego zabójstwa warszawskiego przedsiębiorcy Marka D. została ponownie odroczona. Powodem jest brak opinii biegłego, który nie zdążył jej przygotować na czas. Rodzina ofiary wyraża rozgoryczenie, a finał tej sprawy wciąż się oddala. Przypomnijmy, że w czerwcu zeszłego roku Marcin Z., były policjant, został skazany na 30 lat więzienia za to morderstwo. W Piastowie doszło do dramatycznego wypadku. 20-letnia kobieta została potrącona na przejściu dla pieszych przez kierowcę sportowego Mercedesa. Sprawca, Eryk K., był pod wpływem alkoholu i nie udzielił pomocy poszkodowanej, która walczy o życie w szpitalu. Prokuratura postawiła mu zarzuty, a śledztwo w tej sprawie trwa.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W najbliższą sobotę, 10 października, warszawiacy będą mieli okazję zwiedzić plac budowy stacji metra Chrzanów na drugiej linii. To odpowiedź na ogromne zainteresowanie, jakie wzbudziło wrześniowe spotkanie na stacji Lazurowa. Prezydent Rafał Trzaskowski zaprasza wszystkich chętnych do sprawdzenia postępów prac. Zakończenie budowy planowane jest na listopad, a pierwsze pociągi z pasażerami ruszą na początku 2027 roku.
1: W Warszawie strażnicy miejscy interweniowali w tramwaju linii 1, gdzie zauważyli mężczyznę w półleżącej pozycji. Na widok mundurowych 26-latek zaczął uciekać, co wzbudziło ich podejrzenia. Po krótkim pościgu okazało się, że mężczyzna miał przy sobie narkotyki. Został przekazany policji.
2: W małopolskim Brojcu doszło do odwołania księdza Józefa Zborka z funkcji proboszcza.

0: biskup Roman Pindel wyjaśnił, że decyzja była wynikiem poważnych nadużyć, a duchowny przyznał się do zarzucanych czynów. Ksiądz Zborek zaakceptował decyzję i zaapelował do parafian o spokój. Biskup podkreślił, że przemoc nie jest rozwiązaniem.
1: W Zagórzu pod Chrzanowem odkryto ciało 73-letniej kobiety z obrażeniami sugerującymi udział osób trzecich. Policja prowadzi intensywną obławę, poszukując 49-letniego syna zmarłej, który może być związany ze sprawą. W akcji biorą udział psy tropiące, drony i śmigłowiec. Śledczy pracują nad ustaleniem przebiegu wydarzeń pod nadzorem prokuratora.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W nocy w szpitalu specjalistycznym imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie wybuchł pożar na 10 piętrze. Ewakuowano 38 pacjentów, z których 10 trafiło na szpitalny oddział ratunkowy z objawami zatrucia czadem. Personel medyczny, mimo trudnych warunków, natychmiast rozpoczął akcję ratunkową. Strażacy opanowali sytuację w ciągu 40 minut, a przyczyny pożaru są nadal badane.
1: Prokuratura rejonowa w Zakopanem skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie śmierci strażaka Pawła Ziętkowicza z Białego Dunajca. Po 2 latach śledztwa oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci Władysław M., kolega z OSP, nie przyznał się do winy. Do tragicznych wydarzeń doszło w sierpniu 2024 roku podczas spotkania towarzyskiego w remizie strażackiej. Sprawę rozstrzygnie sąd.
0: Dzięki czujności matki z Rybnika udało się uchronić 13-letnią dziewczynkę przed niebezpieczeństwem. Kobieta odkryła podejrzane wiadomości od 34-letniego mężczyzny na telefonie córki i natychmiast powiadomiła policję. Funkcjonariusze zorganizowali pułapkę, w wyniku której mężczyzna został zatrzymany w Radlinie. Teraz stanie przed prokuratorem w Wodzisławiu Śląskim.
1: Na ulicy Boguszowickiej w Żorach doszło do niebezpiecznego incydentu. 48-letni mężczyzna strzelał z broni śrutowej w kierunku sąsiedniego budynku. Policja szybko go zatrzymała i zabezpieczyła broń. Okazało się, że mężczyzna miał już wcześniej zakaz zbliżania się do pewnej kobiety, który zignorował, grożąc jej śmiercią. Sprawa jest w toku, a podejrzanemu grożą poważne konsekwencje prawne.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Siemiatyczach trwają przygotowania do hucznej imprezy z okazji 30. urodzin Skolima, zaplanowanej na czwartek 8 października. W amfiteatrze wystąpią m.in. Zenek Martyniuk, Kleo i sam jubilat. Uczestnicy będą mogli korzystać z licznych atrakcji, a kolor różowy będzie motywem przewodnim wydarzenia. Bilety kosztują 50 zł, a dzieci do 120 cm wzrostu chodzą za darmo. Klaudia Uciechowska, 24-letnia Polka, została wypisana z oddziału intensywnej terapii i kontynuuje leczenie w krakowskim ośrodku rehabilitacyjnym. Młoda kobieta wróciła do kraju po ciężkiej chorobie, która zaskoczyła ją podczas studiów w Pekinie. Rodzina informuje o postępach w terapii, ale podkreśla, że przed Klaudią jeszcze długa droga do pełnego zdrowia. Wciąż trwa zbiórka funduszy na jej leczenie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem. Bezchmurne niebo z temperaturą 9 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest przeciętna, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania Joanny Zielewskiej pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Reprezentacja Polski zakończyła pierwszą sesję Ligi Narodów z 4 punktami w 4 meczach. Ostatnie spotkanie przegraliśmy 0-1 z Bośnią i Hercegowiną po kontrowersyjnym rzucie karnym. Po meczu doszło do 2 awantur, w których główną rolę odegrał selekcjoner Jan Urban. Na konferencji prasowej doszło do spięcia z dziennikarzem, co wymagało interwencji tłumacza i przedstawicieli kadry.
2: Marcel Reguła, młody talent z Zagłębia Lubin, zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski w meczu z Rumunią, wygranym 6-0. W kolejnym spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną wszedł na boisko przy stanie 0-0, co pokazuje zaufanie selekcjonera Jana Urbana. Reguła, urodzony w Legnicy, jest wychowankiem Akademii Zagłębia Lubin i już przyciąga uwagę czołowych europejskich klubów.
1: Reprezentacja Polski wróciła do kraju po historycznej porażce z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów UEFA. To pierwsza przegrana z tym rywalem, która niemal przekreśla szansę na dobry wynik w tej edycji rozgrywek. Polscy piłkarze z przygnębionymi minami opuścili lotnisko w Warszawie, a już w piątek wracają do rozgrywek ligowych. Pozostaje mieć nadzieję na poprawę formy przed listopadowym zgrupowaniem. Reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną, co wywołało falę krytyki. Piotr Zieliński i trener Jan Urban twierdzą, że drużyna prezentuje jakość. Jednak wielu kibiców ma odmienne zdanie. W meczu zabrakło skuteczności, a błędy sędziego nie były jedynym problemem. Przyszłość polskiej piłki wymaga zmian, zarówno w składzie, jak i na ławce trenerskiej.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Anastazja Kuś, młoda gwiazda polskiej lekkoatletyki, rozpoczęła studia na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 19-letnia sprinterka, znana z sukcesów na bieżni, teraz będzie łączyć sport z nauką. Jej decyzja o wyborze uczelni wzbudziła duże zainteresowanie wśród fanów. Anastazja podzieliła się zdjęciem z inauguracji roku akademickiego, podkreślając nowy etap w swoim życiu. Polska reprezentacja do lat 21 przegrała z Włochami 2-6 w finałowym meczu eliminacji Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Włosi zdobyli 1 z bramek uderzeniem z własnej połowy, co było kluczowym momentem spotkania. Ta porażka komplikuje szanse Polaków na awans, który teraz zależy od wyników innych meczów. Jeśli nie uda się awansować bezpośrednio, Polacy będą musieli walczyć w barażach. Robert Lewandowski nie zagra w meczu reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną z powodu żółtych kartek. Decyzja o jego wcześniejszym wylocie do Stanów Zjednoczonych wywołała kontrowersje wśród kibiców. Dodatkowo wpis klubu Chicago Fire na platformie X, zapowiadający jego udział w meczu z Vancouver Whitecaps, podgrzał atmosferę. Wiele osób uważa, że to celowe działanie napastnika.
2: Tomasz Adamek ponownie wzbudza kontrowersje swoją aktywnością polityczną. Podczas parady Pułaskiego w Nowym Jorku w towarzystwie Tomasza Sakiewicza skandował hasła uderzające w Donalda Tuska. Jego wypowiedzi spotkały się z krytyką, między innymi ze strony Marcina Najmana, który uznał je za niegodne 2-krotnego mistrza świata. Adamek otwarcie sympatyzuje z prawicą, co nie wszystkim się podoba.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Smutna wiadomość dla fanów piłki nożnej. W wieku 60 lat zmarł Jacek Ziober, były reprezentant Polski i najlepszy piłkarz kraju z 1990 roku. Ziober zmagał się z ciężkimi problemami zdrowotnymi, w tym infekcją bakteryjną, która zmusiła go do usunięcia zębów. Jego śmierć nastąpiła dzień po przegranym meczu polskiej kadry z Bośnią i Hercegowiną. Gracjan Szadziński zdominował Hektora Lombarda podczas gali Fight Mode 2 w Legionowie. Polak, mimo 2 knockdownów, zdołał znokautować kubańską legendę w 3. rundzie. W innych walkach Albert Sosnowski niespodziewanie przerwał pojedynek z Maciejem Smokowskim, a starcie Normana Parka zakończyło się remisem. Wiktoria Czyżewska i Anna Andrzejewska również odniosły zwycięstwa. Shaquille O'Neal, legendarny koszykarz NBA, odwiedził Polskę, by wziąć udział w 3. edycji Shaq Presents All-Stars League 3 w Łodzi. Podczas pobytu w Warszawie Shaq był widziany w centrum miasta, gdzie chętnie pozował do zdjęć z fanami. Spotkał się także z prezydentem Warszawy, Rafałem Trzaskowskim i odwiedził stadion PGE Narodowy. Wizyta była okazją do promocji koszykówki wśród młodzieży. Iga Świątek zmierzy się dziś z 18-letnią Iwą Jowicz w 4. rundzie turnieju WTA w Pekinie. Młoda Amerykanka o serbsko-chorwackich korzeniach szybko wspięła się na 13. miejsce w rankingu WTA. Jowicz, znana z agresywnej i dojrzałej gry, już 2-krotnie triumfowała w Guadalajarze. To będzie trudne wyzwanie dla Świątek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Podczas meczu Polska, Bośnia i Hercegowina w Zenicy kibice gospodarzy zaskoczyli pozytywnym zachowaniem. Podczas odgrywania polskiego hymnu, zamiast drogich reakcji, z trybun popłynęły szczere oklaski. Mimo rygorystycznych kontroli, część polskich kibiców przemyciła na stadion pirotechnikę, co wzbudziło zainteresowanie lokalnych mediów.
1: Marcin Bułka, bramkarz reprezentacji Polski, jest zaręczony z marokańską modelką Ekram Salam. Para mieszka w Nicei, gdzie Bułka gra w miejscowym klubie. Ekram, znana również jako Ikram, łączy karierę modelki ze studiami psychologicznymi i aktywnie działa w mediach społecznościowych. Ich miłość kwitnie, a wspólne pasje, takie jak podróże, zbliżają ich do siebie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie również 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest przeciętna, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1946 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego ślubu Natalki i Adama. Odcinek zostanie wyemitowany dziś, 6 października o 20.50 w TVP2. Choć ceremonia zapowiada się pięknie, nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Tuż po ślubie pojawi się Mikołaj Lipiński, który ponownie namiesza w głowie Natalii. Świeżo upieczona żona zacznie mieć wątpliwości, czy Adam jest tym jedynym. Na weselu dojdzie do niespodziewanej awantury z córką Natalki, Hanią, która zorganizuje pokaz fajerwerków. Mimo zewnętrznego spokoju, Natalka będzie musiała zmierzyć się z wewnętrznymi rozterkami. Czy miłość do Adama przetrwa te burzliwe chwile? M jak miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października o 20.50 na TVP2. Artur, po wyrzuceniu z domu przez Marysię, nie znajdzie schronienia u Joanny, mimo jej nadziei. Zamiast tego zamieszka w hotelu w Grudku, unikając kontaktu z kochanką. Joanna jednak nie zamierza się poddać i zacznie nękać Artura wiadomościami, próbując go odzyskać. Artur, choć początkowo unika kontaktu, w końcu oddzwoni, ale jego chłodny ton jasno da do zrozumienia, że między nimi nic już nie będzie. Joanna nie zamierza jednak łatwo odpuścić. Czy uda jej się zmienić decyzję Artura? W 1950 odcinku M jak miłość Magda odkrywa, że jest w ciąży, co wywołuje u niej mieszankę radości i strachu. Przeszczepione serce sprawia, że ciąża może być dla niej niebezpieczna. Początkowo Magda nie wierzy w wynik testu, ale kolejne próby potwierdzają jej stan. To spełnienie marzenia Budzyńskich, ale jednocześnie początek trudnej walki o zdrowie Magdy. W 1951 odcinku, który zostanie wyemitowany 26 października, Magda zdecyduje się podzielić wiadomością z Andrzejem. Przed parą stoi trudna decyzja dotycząca przyszłości ich rodziny. Czy przeszczepione serce Magdy wytrzyma to wyzwanie? W 4299 odcinku na wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg Kalski nie ustaje w próbach przyciągnięcia swojej córki Jagody na swoją stronę. Zjawi się przed szkołą, by oczernić przed nią Ewelinę, co wprawi 16-latkę w ogromne zamieszanie emocjonalne. Greg oskarża Ewelinę o romans i porzucenie rodziny, co wstrząśnie Jagodą do łez. Weronika odnajdzie zapłakaną dziewczynę, ale emocje nie pozwolą jej na rozmowę. Czy Jagoda uwierzy ojcu i odwróci się od matki? Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji. Premiera już 22 października o 20.15 na TVN.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Felicita wkracza w emocjonujący 16 odcinek, który zostanie wyemitowany 14 października o 20.30 na TVP1. Zośka nadal zmaga się z konfliktem z Ewką, a próby pogodzenia ich przez Jagodę nie przynoszą efektów. W Warszawie pojawia się Wiktor z niespodziewaną propozycją, która może odmienić życie Zośki. Oliwia coraz bardziej martwi się o Dawidę, mimo zapewnień Julii, że wszystko jest w porządku. Tymczasem we Włoszech Stella i Francesca wprowadzają w życie swój tajemniczy plan. Serial Felicita to polsko-włoska produkcja, która wciąga widzów w świat rodzinnych sekretów i emocjonalnych zawirowań. W głównych rolach występują Laura Breszka, Dawid Ogrodnik i Klementyna Karnkowska. W czwartek, 8 października, o godzinie 15.05 na antenie TVP2 czeka nas emocjonujący 494 odcinek serialu La Promesa – Pałac Tajemnic. Jana zdradzi Manuelowi, że Pia, którą wszyscy uważali za zmarłą, wciąż żyje. Lorenzo zacznie podejrzewać służbę o prowadzenie tajnego biznesu z dżemami. Katalina planuje rozmowę z Pelayo, by wyjaśnić sprawy z przeszłości. Maria dowie się od Jany o planowanym ślubie z Salwadorem. Serial pełen jest intryg i tajemnic, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Odcinek będzie dostępny także w serwisie TVP VOD. W nadchodzącym 1948 odcinku serialu M jak miłość Mariusz zmaga się z ogromnym napięciem po dramatycznych wydarzeniach. Po pozbawieniu życia Sowińskiego, Sanocki stara się zachować pozory normalności, ale jego wybuchowy charakter szybko daje o sobie znać. Kasia, nieświadoma zbrodni męża, sugeruje mu przyjmowanie środków uspokajających, co tylko pogarsza sytuację. Mariusz zaczyna tracić panowanie nad emocjami, a każda rozmowa kończy się awanturą. Kasia, zaniepokojona stanem męża, próbuje znaleźć rozwiązanie, nie zdając sobie sprawy z prawdziwego powodu jego zachowania. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o godzinie 20.50 na antenie TVP2.
2: 162 odcinku Szpitala Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Tomek zacznie podejrzewać, że postrzelenie w willi nie było przypadkowym wypadkiem. Na miejscu odkryje zdjęcie, które może łączyć jego ojczyma z właścicielem domu. Tymczasem Kaja odwiedzi Wrońskiego, ale zastanie go w towarzystwie audytorki Aldony Zakrzewskiej. Na SOR trafi 65-letni sportowiec po upadku z drabiny, a doktor Anna Knapik podejrzewa, że za jego stan odpowiadają sterydy. Odcinek zostanie wyemitowany 14 października o 16:50 na TVN. W poprzednim odcinku doktor Abratowska ratowała życie mężczyzny będącego ofiarą hejtu, a jego żona i syn również potrzebowali pomocy. Serial Szpital Świętej Anny to pełna emocji opowieść o życiu lekarzy i ratowników, gdzie codzienność przeplata się z dramatycznymi wydarzeniami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Poznaniu zapowiadane jest niewielkie zachmurzenie z temperaturą 11 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 13 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Poznaniu jakość powietrza jest przeciętna. Jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Karol i Marta Nawrotcy rozpoczęli historyczną wizytę na Filipinach, pierwszą w dziejach polskiej pary prezydenckiej. Manila przywitała ich z rozmachem, dekorując ulice biało-czerwonymi flagami. W planach wizyty są spotkania z prezydentem Filipin oraz rozmowy o współpracy politycznej i gospodarczej. Prezydent Nawrocki odwiedzi także bazę lotniczą, gdzie zaprezentowane zostaną śmigłowce Black Hawk.
3: Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili dziś działania w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Akcja została zainicjowana na polecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i miała na celu zabezpieczenie materiałów w ramach trwającego śledztwa. Obecna rzeczniczka, Monika Horna-Cieślak, była w ostatnich miesiącach przedmiotem kilku kontrowersji, w tym związanych z interwencją na warszawskiej Białołęce. Szczegóły śledztwa nie zostały ujawnione. Dziś premier Donald Tusk wystąpił na inauguracji roku akademickiego w Akademii Sztuki Wojennej, podkreślając, że wojna za naszą granicą to także nasza wojna. Tusk zaznaczył, że Polska stała się regionalnym mocarstwem, a nasze działania w zakresie bezpieczeństwa budzą podziw na świecie. Premier wyraził dumę z osiągnięć Akademii i podziękował studentom za ich gotowość do poświęceń dla ojczyzny.
2: Na początku marca w Białym Domu odbyła się rozmowa wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Spotkanie miało miejsce podczas ceremonii odznaczenia sierżanta Michaela Olisa medalem honoru. Minister energii Miłosz Motyka potwierdził, że premier Donald Tusk został niezwłocznie poinformowany o rozmowie. W tle rozmowy pojawiają się kwestie dotyczące stałej obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Jednak szczegóły spotkania nie zostały ujawnione.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sąd Okręgowy w Warszawie wydał nieprawomocną decyzję o przyznaniu listu żelaznego byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Dzięki temu może on odpowiadać przed sądem z wolnej stopy, mimo sprzeciwu prokuratury. Orzeczenie wydał sędzia Konrad Mielcarek, co wywołało oburzenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Prokuratura zapowiedziała złożenie zażalenia na tę decyzję. Marcin Horała z Rozwoju Plus wyklucza możliwość współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym, dopóki ludowcy są częścią obecnej koalicji rządzącej. Wicemarszałek Sejmu zaznaczył, że rozmowy byłyby możliwe, gdyby Polskie Stronnictwo Ludowe opuściło koalicję i poparło rząd techniczny lub przedterminowe wybory. Rozwój Plus planuje samodzielny start w wyborach, podkreślając różnice w wizji polityki w porównaniu do Prawa i Sprawiedliwości. Horała podkreśla, że dialog między politykami jest naturalną częścią parlamentaryzmu.
3: Rząd wprowadził obniżki podatków i dopłaty, by zmniejszyć ceny paliw, ale jednocześnie uchwalono podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Prezydent podpisał ustawę, która teraz trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Eksperci ostrzegają, że te działania mogą prowadzić do wyższych cen innych usług i produktów oraz zwiększenia zadłużenia państwa. Wątpliwości budzi także działanie ustawy wstecz, co może wpłynąć na stabilność prawną firm.
2: Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute, ostrzega, że rząd utracił kontrolę nad wydatkami, co może prowadzić do pogorszenia sytuacji gospodarczej. W perspektywie wyborów w 2027 roku nie należy oczekiwać poprawy, a raczej większej inflacji i osłabienia złotego. Wróblewski krytykuje brak planu normalizacji finansowej i podkreśla, że obecne działania państwa mogą mieć kosztowne konsekwencje. Zwraca uwagę na niepokojące sygnały ze strony inwestorów i przedsiębiorców, którzy szukają bezpieczniejszych miejsc na swoje inwestycje.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Morzu Czarnym u wybrzeży Bułgarii trwa akcja ratunkowa po ataku dronów na dwa statki. Jeden z nich, pływający pod banderą Togo, zniknął z radarów, a jego załoga jest zaginiona. Marynarze z drugiego statku zostali uratowani. Premier Bułgarii zwołał pilne spotkanie w tej sprawie.
3: Pentagon potwierdził, że Nidal Hassan, odpowiedzialny za masakrę w Fort Hood w 2009 roku, zostanie stracony przez rozstrzelanie. To pierwsza egzekucja w amerykańskiej armii od ponad 60 lat. Decyzję zatwierdził prezydent Donald Trump, a egzekucja ma się odbyć w ciągu 150 dni. Hassan zabił 13 osób i ranił 32, za co w 2013 roku został skazany na karę śmierci.
2: Biedronka wprowadza atrakcyjne promocje na asortyment cmentarny przed Dniem Wszystkich Świętych. Klienci mogą skorzystać z oferty 5 plus 3 na klasyczne znicze oraz 3 plus 1 na nowoczesne latarenki i sztuczne kwiaty marki Yumi. To doskonała okazja, by zaoszczędzić na zakupach przed 1 listopada.
3: Pod koniec października na niebie pojawi się Księżyc Myśliwych, znany z dawnych tradycji. Pełnia nastąpi 26 października o godzinie 6:12 rano. Astrologicznie będzie to pełnia w baranie, co może przynieść intensywne zmiany, zwłaszcza dla barana, wagi, raka i koziorożca. To czas odwagi, decyzji i zakończenia starych spraw.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
3: Ocet spirytusowy może być skutecznym zamiennikiem na błyszczacza w zmywarce. Wystarczy wlać pół szklanki octu do dozownika, by naczynia były lśniące i bez smug. To ekologiczne rozwiązanie pomaga także zmiękczyć wodę i usunąć wapienne osady. Regularne czyszczenie zmywarki, w tym filtrów i dysz, zapewnia jej efektywne działanie.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie też 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express.
1: Głośne sprawy kryminalne w Polsce, o których opowiadaliśmy już w naszym programie, doczekały się sądowych wyroków. W odpowiedzi na Wasze prośby, naszych widzów, przygotowaliśmy specjalny odcinek programu, w którym zaktualizujemy informacje dotyczące 5 konkretnych historii, przedstawianych jeszcze w czasie, kiedy nadal toczyły się śledztwa. Jakie zapadły wyroki w sądach, na jak długo oskarżeni trafili do więzienia i czy to na pewno już wszystko, co się w tych sprawach zadzieje. W niektórych przypadkach można się mocno zdziwić. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: Sprawa o kryptonimie Skóra. W listopadzie 1998 roku zaginęła 23-letnia Katarzyna, studentka religioznawstwa. W dniu, w którym rozpłynęła się w powietrzu, jak wówczas mówiono, wybrała się w okolice Rynku Głównego w Krakowie. Później miała spotkać się ze swoją mamą, bo planowały wspólnie pójść do lekarza. Kobieta nie przyszła jednak na umówioną godzinę, a brak kontaktu z nią zaniepokoił matkę, która ostatecznie wezwała policję i zgłosiła zaginięcie córki. Poszukiwania przedłużały się, a śledczy nie mogli trafić na trop, który doprowadziłby ich do Katarzyny. Zakładano różne scenariusze. Dopiero 6 stycznia 1999 roku załoga statku Łoś, który przepływał Wisłą, znalazła fragmenty czyjegoś ciała. Były wplątane w śrubę napędową, co doprowadziło do unieruchomienia statku. Zaalarmowano służby. Początkowo zakładano, że zwłoki zostały rozczłonkowane i zniszczone przez statek, który w nie wpłynął, ale specjalistyczne badania wykazały, że skórę oddzielono od tułowia wcześniej, celowo. Podobnie było w przypadku odcięcia kończyn oraz głowy ofiary. Cięcia były zbyt precyzyjne, wyglądały na zaplanowane. Z uwagi na stan ciała trudno było podejrzewać, do kogo mogą należeć zwłoki. Konieczne więc były badania DNA, które w tamtych latach były jednymi z pierwszych wykonanych na terenie Polski. Potwierdziły, że szczątki należą do 23-letniej Katarzyny, zaginionej studentki. Dziennikarze zajmujący się w tamtym okresie sprawą pisali, że kobieta mogła jeszcze żyć, gdy oprawca zdzierał z niej skórę. Gazeta Wyborcza podawała, cytując jednego ze śledczych, że zabójca pociął ją równo, zaczynając między nogami od narządów płciowych. Miały kierować nim pobudki sadystyczne z motywem seksualnym w tle. Podczas śledztwa w 1999 roku wytypowano jako podejrzanego mężczyznę, który często spacerował nad Wisłą. Mówiono, że nie znosił kobiet, a jedną z nich miał nawet molestować. Finalnie został on jednak wykluczony z kręgu podejrzanych. W lipcu 2000 roku znaleziono niepochodzące od ofiary ślady biologiczne, które następnie wykorzystywano do weryfikacji kolejnych osób podejrzanych. Działania nie przyniosły rezultatu, a prokuratura umorzyła śledztwo z uwagi na niemożność wykrycia sprawcy. Po jakimś czasie sprawę, której nadano kryptonim Skóra, przejęła specjalistyczna grupa policyjna nazywana Archiwum X. Wykorzystywano wszystkie dostępne metody śledztwa, także te niekonwencjonalne. O pomoc poproszono chociażby jasnowidza, ale nic nie przyniosło efektu. Każdy podejrzany typowany przez mundurowych był później wypuszczany, bo okazywało się, że nie ma nic wspólnego ze śmiercią Katarzyny, a przynajmniej nie ma na to dowodów. Oficjalne śledztwo wznowiono w 2012 roku w wyniku znalezienia nowych materiałów. 5 lat później, w 2017 roku, doszło do zatrzymania i aresztowania Roberta J., 52-letniego mieszkańca Krakowa, który znalazł się na celowniku policjantów już kilka miesięcy wcześniej. W jego mieszkaniu zabezpieczono ślad biologiczny ofiary. Sąsiedzi i znajomi nazywali go dziwakiem. Opowiadano, że był znany z przypadków męczenia zwierząt. Trenował kulturystykę i sztuki walki. Okazało się, że znał ofiarę. Miał zdobyć jej zaufanie, a gdy spotkali się na krakowskim rynku, rzekomo namówić ją, żeby pojechała z nim na działkę. Akt oskarżenia przeciwko Robertowi J. trafił do sądu w 2019 roku, a zgromadzone dowody liczyły ponad 490 tomów. W 2020 roku rozpoczął się proces za zamkniętymi drzwiami, z wyłączoną jawnością. Mężczyzna nie przyznawał się do winy. Mimo tego 14 września 2022 roku sąd skazał Roberta J. na karę dożywotniego więzienia. Uzasadniano, że w okresie od 12 listopada 1998 roku do 14 stycznia 1999 w Krakowie, działając z mieszanej motywacji wynikającej z zaburzeń preferencji seksualnych o typie złożonym, o cechach sadystycznych i fetyszystycznych, z elementami nekrosadyzmu oraz fetyszyzmu nekrofilnego, miał pozbawić życia Katarzynę i dokonać zdjęcia z jej ciała skóry. Sąd w ostrych słowach opisywał działania oskarżonego, podkreślając, że zasługują one na szczególne potępienie. Wyrok nie był jednak prawomocny i złożono od niego apelację. 31 października 2024 roku przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie zapadła decyzja drugiej instancji, zgodnie z którą Robert J. został całkowicie uniewinniony od stawianych mu zarzutów i niezwłocznie zwolniony z aresztu. Podkreślono, że w jego sprawie należy kierować się zasadą domniemania niewinności. Sąd nie stwierdził z absolutną pewnością, że Robert J. nie popełnił zbrodni, jednak uznał, że wina oskarżonego nie została dowiedziona. Teraz mężczyzna domaga się od Skarbu Państwa olbrzymiego zadośćuczynienia za niesłuszny areszt w związku z oskarżeniem o zabójstwo, a konkretnie 22,5 miliona złotych. Chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie, że kwota, której się domagamy, jakkolwiek oczywiście duża, jest kwotą absolutnie adekwatną i nie jest, co istotne, żadną prośbą ze strony Roberta, tylko jest naszym jasnym oczekiwaniem, że państwo, które zrujnowało życie człowiekowi niewinnemu, po prostu weźmie odpowiedzialność za tę sytuację. Przekazał Superekspresowi mecenas Łukasz Chojniak, pełnomocnik mężczyzny. Jednocześnie warto odnotować, że tym samym sprawa skóry pozostaje nierozwiązana, a prawdziwy morderca studentki z Krakowa jest bezkarny. Wyrok uniewinniający w sprawie Roberta J. w momencie nagrywania tego odcinka stał się już prawomocny. Sprawa 3-letniego Tomusia z Grudziądza. Tomuś żył zaledwie 3 lata, a doświadczył więcej zła niż niejeden dorosły przez całe swoje życie. Zaczęło się właściwie od narodzin, kiedy jego mama, Angelika L., rozstała się z biologicznym ojcem chłopca. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że miał on znęcać się nad żoną i siódemką ich dzieci. Niedługo później kobieta przyprowadziła do domu innego partnera, wujka, bo tak nazywały go dzieci. Radosław M. uczynił z życia małego Tomka prawdziwe piekło. Dokładnie 13 listopada 2017 roku na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna, którym okazał się właśnie Radosław M. Poinformował ratowników, że Tomuś wypadł mu z rąk i potrzebna jest pomoc. Na miejsce do mieszkania w jednej z kamienic w Grudziądzu wezwano służby. Tak makabrycznie pobitego dziecka ratownicy nie widzieli w całej swojej karierze. Chłopiec był nieprzytomny, miał obrzęk mózgu. Wymagał natychmiastowej operacji, więc prędko przewieziono go do szpitala. Żył, kiedy trafił na stół operacyjny. Po zabiegu jeszcze przez 4 dni walczono o uratowanie 3-latka, ale jego stan był krytyczny. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, dziecko ostatecznie zmarło. Śledztwo w sprawie śmierci Tomka odsłoniło przerażające kulisy jego życia. Z sekcji zwłok oraz opinii biegłych wynikało bowiem, że obrażenia, przez które 3-latek zmarł, nie powstały jednego dnia, tylko były wynikiem kilkunastodniowego katowania dziecka. Siniaki i rany miały powstać między 3 a 13 listopada 2017 roku. Późniejsze zapisy wskazywały nawet na to, że katowanie być może mogło rozpocząć się wcześniej, bo już w sierpniu 2017 roku. Ślady wykryto na głowie, tułowiu, rękach, okolicach miejsc intymnych i nogach. Tomek miał krwiaka w pobliżu trzustki i obfite wylewy krwi. 13 listopada powstały najpoważniejsze obrażenia, które okazały się tragiczne w skutkach. Kolejne uderzenie w głowę doprowadziło do krwawienia wewnątrz czaszki, które spowodowało zgon chłopca. W toku śledztwa dosyć szybko ustalono, że do obrażeń dziecka mógł doprowadzić jego wujek, Radosław M. Mężczyzna został zatrzymany, a wkrótce usłyszał zarzuty, które mówiły między innymi o znęcaniu się psychicznie i fizycznie ze szczególnym okrucieństwem nad mieszkającym razem z nim Tomkiem, synem jego konkubiny. W akcie oskarżenia napisano, że mężczyzna krzyczał na chłopca, straszył go, groził pozbawieniem życia. Miał również zamykać trzylatka w szafie i w piwnicy, kiedy ten był jego zdaniem niegrzeczny. W końcu sięgnął po przemoc fizyczną. Uderzał pięściami i kopał po całym ciele. 13 listopada uderzył dziecko w głowę i spowodował u niego obrażenia skutkujące krwawieniem śródczaszkowym, co doprowadziło do masywnego obrzęku mózgu i finalnie do śmierci Tomka. Biegli wykluczyli, aby obrażenia mogły powstać w wyniku zabawy dziecka czy upadku, na przykład z łóżka. Linia obrony Radosława M., jakoby trzylatek wypadł mu z rąk, została więc storpedowana przez śledczych. Zdaniem funkcjonariuszy Radosław M. znęcał się nie tylko nad Tomkiem, ale również nad szóstką jego rodzeństwa oraz szczeniaczkiem, który należał do śmiertelnie pobitego trzylatka. Ustalenia śledczych pozwoliły dotrzeć do świadków, których zeznania obciążały mężczyznę, podobnie jak dowody, które udało się zgromadzić. To wszystko pozwoliło z kolei na zmianę początkowych zarzutów wobec Radosława M. i zaostrzenie ich. Prokuratura dodała m.in. zapis mówiący o tym, że feralnego dnia mężczyzna miał działać z zamiarem zabójstwa dziecka. Jeśli chodzi zaś o rodzeństwo Tomka, sprawca miał stosować wobec nich przemoc, bijąc smyczą i rękoma po całym ciele. Izolował też rodzeństwo od siebie. Zdarzyło mu się nawet naruszyć nietykalność cielesną innego dziecka, które odwiedzało rodzeństwo Tomka. Zresztą mama Tomusia również nie była bez winy, jeśli chodzi o dramatyczne wydarzenia, które ten przeżył w swoim krótkim i bolesnym życiu. Zdaniem sądu kobieta umyślnie miała doprowadzić do powstania u dziecka ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci chorób realnie zagrażających życiu. Chodziło m.in. o niedożywienie, znaczny stopień niedokrwistości oraz zakażenie dróg oddechowych o etiologii bakteryjnej. Angelika L. nie reagowała również na to, co jej dzieciom robił jej konkubent, Radosław M. Z materiału dowodowego, jaki zebrała prokuratura, wynikało także, że kobieta widziała fatalny stan zdrowia swojego dziecka. To, że Tomek był apatyczny, niedożywiony, miał nawet złamane obie ręce i liczne zasinienia na ciele oraz otarcia na skórka. Mimo tego nie wezwała lekarza, nie załatwiła synowi pomocy medycznej. W maju 2021 roku, po 4 latach od tragicznych wydarzeń, zapadł pierwszy wyrok. Sąd okręgowy w Toruniu skazał matkę chłopca, Angelikę L., na karę 5 lat pozbawienia wolności wykonywanej w systemie terapeutycznym. Kobieta została skazana, jak podano w uzasadnieniu wyroku, za brak opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo. Jej konkubent, Radosław M., usłyszał z kolei wyrok łączny 25 lat więzienia i zakaz kontaktowania się z małoletnimi pokrzywdzonymi oraz zbliżania się do nich na odległość mniejszą niż 50 metrów przez okres kolejnych 10 lat. Mężczyzna został skazany za znęcanie się i pobicie ze skutkiem śmiertelnym 3-letniego chłopca. Ale to nie był koniec. Sąd apelacyjny w Gdańsku pod koniec 2022 roku zdecydował o wznowieniu przewodu sądowego w sprawie skatowanego dziecka. Pod koniec 2024 roku światło dzienne ujrzała nowa decyzja, która jeszcze bardziej zszokowała opinię publiczną. W drugiej instancji zdecydowano bowiem o zmniejszeniu kary dla oprawców chłopca. Sąd apelacyjny niespodziewanie złagodził wyrok dla głównego zabójcy Tomusia i skrócił jego pobyt w więzieniu aż o 10 lat, z 25 do 15 lat pozbawienia wolności. Wyrok matki skrócił natomiast o rok, z 5 do 4 lat więzienia. W rozmowie ze mną swoje oburzenie wyrazili przedstawiciele Fundacji To Ja Dziecko imienia Kamilka Mrozka z Częstochowy. Wystosowano nawet petycję do prokuratora generalnego Adama Bodnara. Jesteśmy absolutnie zbulwersowani tym wyrokiem, powiedziała Agnieszka Kurczewska, pracownica fundacji. Sąd nie uzasadnił swojej decyzji publicznie. Przekazano jedynie, że uzasadnienie jest niejawne. Nie wiadomo więc tak naprawdę, jakie przesłanki skłoniły wymiar sprawiedliwości do podjęcia tej decyzji. Prokurator generalny oraz rzeczniczka praw

kominiarkę, a w dłoni trzymał nóż. Przyłożył go do gardła swojej przypadkowo wybranej ofiary. Sterroryzował ją. Mężczyzna zaciągnął Lizę do bramy, gdzie brutalnie ją wykorzystał. Rozebrał, maltretował, dusił. Był wyjątkowo okrutny. Na koniec obrabował 25-latkę i zostawił nagą w miejscu zbrodni, a sam odszedł. Skierował swoje kroki do sklepu, zrobił nieduże zakupy i wrócił do domu, jakby nic się nie stało. Nikt nie pomógł Lizie. Nikt nie zareagował. Mimo że obok bramy, gdzie doszło do przestępstwa, przechodzili ludzie. Dwie kobiety nawet przystanęły tam na chwilę, co nagrały kamery monitoringu. Nie sprawdziły jednak, czy 25-latce dzieje się krzywda. Na policji zeznały, że wyglądało im to na dobrowolny stosunek, prawdopodobnie pary osób bezdomnych. Mężczyzna, którego zobaczyły w bramie, miał się do nich wulgarnie odnosić, kazać im odejść, a one, nie mając świadomości tego, co naprawdę się tam dzieje, posłuchały. Wystraszyły się. Dopiero z późniejszych relacji medialnych miały dowiedzieć się, że doszło do zbrodni. Lizę przy bramie finalnie znalazł dopiero dozorca, kilkadziesiąt minut po tym, jak doszło do napaści. Media nieoficjalnie podawały, że gdy ta była dokonywana, mężczyzna przebywał na obchodzie. To on wezwał służby i próbował pomóc Lizie, zanim na miejsce przyjechało pogotowie. Była nieprzytomna. Nie wykazywała funkcji życiowych. 25-latka trafiła do szpitala, lecz mimo ogromnych starań lekarzy, którzy przez kilka dni robili co w ich mocy, by pomóc dziewczynie, nie udało się jej uratować. Od początku stan Lizy był krytyczny, a 1 marca 2024 roku nadeszły koszmarne wieści. Kobieta zmarła. Dziewczyna przez cały czas, kiedy przebywała w szpitalu, miała obok siebie swojego ukochanego partnera. Jej chłopak do ostatniej chwili miał nadzieję, że ta historia nie zakończy się takim koszmarem. Sprawca zbrodni, 23-letni Dorian S., został zatrzymany kilkanaście godzin po tym, co stało się w stolicy. Pomogły nagrania z monitoringu i psy tropiące. Mężczyzna wynajmował mieszkanie przy ulicy Rakowieckiej na warszawskim Mokotowie. Wpadł, gdy akurat wychodził z budynku. Był kompletnie zaskoczony i nie stawiał oporu. Podczas przeszukania zajmowanego przez niego lokalu policjanci znaleźli i zabezpieczyli między innymi duży nóż kuchenny oraz kominiarkę, rzeczy, których użył podczas popełniania przestępstwa. W oficjalnym komunikacie podinspektor Robert Szumiata ze śródmiejskiej policji poinformował, że napastnik zrabował swojej ofierze dwa telefony komórkowe, kilka kart płatniczych oraz portfel. Mundurowi odzyskali wszystkie te przedmioty. Prokurator Szymon Banyna z prokuratury okręgowej w Warszawie przekazał natomiast, że Dorian S. usłyszał już zarzuty związane z usiłowaniem zabójstwa kobiety na tle rabunkowym i seksualnym. Został przesłuchany w charakterze podejrzanego i złożył wyjaśnienia. Według nieoficjalnych ustaleń faktu, Dorian S. nie miał stałej pracy i kilka razy zmieniał miejsce zamieszkania. Zanim przeprowadził się do Warszawy, mieszkał w Opolu. Sąsiadka pary w rozmowie z Super Expressem dodawała, że jego dziewczyna mieszkała tam od kilku lat, na początku bez niego. Awantury i kłótnie miały zacząć się dopiero, gdy poznała Doriana. Codziennie słyszałam krzyki, twierdziła kobieta. Prokuratura, pytana o przeszłość kryminalną sprawcy, przekazała, że w policyjnej bazie nie ma jego DNA, ale był wcześniej karany za posiadanie narkotyków i drobne kradzieże. Dorian S. przyznał się do winy podczas przesłuchania. Zdradził też motywy swojego działania. Twierdził, że początkowo planował tylko okraść swoją ofiarę. Chciał ją zastraszyć za pomocą noża i kominiarki. Dodał jednak, że nie pamięta dalszego przebiegu wydarzeń. Proces, który rozpoczął się niedługo później, śledziły media w całym kraju, ale nie tylko. Opinia publiczna także bacznie obserwowała działania służb. 4 listopada 2025 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosił wyrok w procesie apelacyjnym Doriana S., oskarżonego o brutalne zgwałcenie i zabójstwo 25-letniej Lizy z Białorusi. Sąd pierwszej instancji skazał bowiem Doriana na dożywocie, lecz obrońcy złożyli apelację, kwestionując prawidłowość procesu i poczytalność oskarżonego. Mecenasom jednak nie udało się wybronić swojego klienta. Ujawniono, że mężczyzna miał napisać do ojca tuż po ataku na Lizę: tato, pomocy, odbyłem i nie wiem co robić. Proszę pomóż mi, błagam. W innej wiadomości pisał: pobiłem kogoś i jak odchodziłem, to się nie ruszał, ani nie oddychał. Po prostu zabiłem kogoś. Ja nie wiem dlaczego. Pijany byłem. Sędzia Maciej Gruszczyński komentował, że kara jest po prostu słuszna. Czyn, którego dopuścił się oskarżony, to tak naprawdę trzy zbrodnie. Zbrodnia rozboju z użyciem noża, zgwałcenia i zabójstwa. Czyn ten cechował się wyjątkową brutalnością. Sąd dzięki monitoringowi, który

rejestrował pierwszą część zdarzenia, dokładnie mógł zapoznać się z jego przebiegiem. Podkreślał sędzia, nie mając wątpliwości, że wyrok jest prawidłowy. Tym samym prawomocna stała się kara dla Doriana S. i jest nią dożywotnie pozbawienie wolności. Sprawa 4-letniego Leona. Do przerażającego odkrycia pod Garwolinem doszło 26 października 2022 roku, ale śmierć 4-letniego Leona mogła nastąpić nawet kilka miesięcy wcześniej. 19-letnia Karolina W., matka chłopca, oraz jej 19-letni partner Damian G., który nie był jego biologicznym ojcem, mieli wówczas zajmować się maluchem. Zamiast tego, zdaniem prokuratury, przyczynili się do utraty przez niego życia. Z zeznań mężczyzny wynika, że dramat rozegrał się podczas jednego z wieczorów, kiedy szykowali dziecku kąpiel, nalali wrzątku do brodzika na wysokość około 7 cm, a Damian zszedł do piwnicy. Twierdził, że poszedł sprawdzić piec, bo zauważył, że przeciekają rury. Miał również sprawdzić jego temperaturę. Nagle jednak usłyszał krzyk, a gdy pobiegł z powrotem do 4-latka, zobaczył, że wpadł on do wody i doznał rozległych oparzeń. Miał czerwone plecy, ręce i nogi. Wyskoczyły mu bąble. Przed sądem podczas pierwszej rozprawy, która odbyła się 2 lata po tych strasznych wydarzeniach, dokładnie 31 stycznia 2024 roku, Damian zeznawał, że razem z Karoliną kładli dziecko na brzuchu, schładzali go wodą. Myślałem, że wydobrzeje. Nie wiedziałem, że można od tego umrzeć. Tłumaczył się 19-latek. Twierdził, że nie było widać, że stan chłopca jest krytyczny i że nie chcieli go z Karoliną zabić. Dodawał, że nie wiedział o istnieniu choroby oparzeniowej i bardzo żałuje tego, co się stało. Mówił, że dziś postąpiłby inaczej. A jak postąpił wtedy? Nie zostało wezwane pogotowie, a para obawiała się, że nikt nie uwierzy w wypadek i mogą odebrać im drugie dziecko, młodszego brata Leona. Takie myśli nasiliły się, kiedy stan 4-latka nie poprawiał się od kilku dni. Wręcz przeciwnie, zaczął się pogarszać. Chłopiec wymiotował, był cały blady. Ponownie, zamiast wezwać karetkę, Damian i Karolina postanowili sami próbować pomóc synkowi. To matka chłopca zauważyła, że coś jest z nim nie tak. Pobiegła po partnera, a ten zabrał dziecko pod prysznic, do zimnej wody. Później zeznawał, że ciało malucha było wówczas jak guma, aż niespodziewanie syn Karoliny przestał oddychać. Ruszyłem z resuscytacją. Jak robiłem usta, to mi zwymiotował w twarz i już ani razu się nie ruszył. Relacjonował Damian przed sądem. Para okryła chłopca jedynie w kocyk i tak zostawiła. Jak ustalili śledczy, wtedy zaczęła się największa panika i strach przed odebraniem drugiego dziecka. Dlatego młodzi rodzice zdecydowali się ukryć zwłoki Leona. We wstrząsających zeznaniach, które złożył Damian, twierdził on, że Karolina na początku chciała wyrzucić dziecko do Wisły, potem upiec malucha i dać do zjedzenia psom. Ostatecznie zgodziłem się, że zakopiemy Leona w lesie, stwierdził 19-latek. On kopał dół nieopodal domu, w lesie pod Garwolinem, a ona patrzyła. Ukryli tam zwłoki chłopca. Kolejnego dnia zalali dół betonem, żeby zwierzęta nie odkopały ciała. Szczegółów tej przerażającej historii od strony Karoliny nie mogliśmy poznać, ponieważ kobieta odmówiła składania wyjaśnień przed sądem. Kiedy jeszcze trwało śledztwo, w rozmowie z policjantami, powiedziała wcześniej, że była głupia i zakochana, że chciała chronić Damiana, dlatego nie wezwała karetki. Na rozprawie odczytano jej zeznania. Prokurator Kamil Żmudziński zarzucał parze, że wspólnie i w porozumieniu pozbawili życia 4-letniego Leona, działając ze szczególnym okrucieństwem. Adwokat oskarżonej twierdził jednak, że w przypadku Karoliny nie można mówić o zabójstwie, a tym bardziej o zabójstwie ze szczególnym okrucieństwem w zamierzonym celu, lecz jedynie o ukrywaniu zbrodni. Tymczasem kulisy tej sprawy pokazały, że do odnalezienia zwłok Leona doprowadziła determinacja jego prababci. Kobieta bezskutecznie próbowała tygodniami umówić się na spotkanie z wnukiem, lecz nie mogła się tego doprosić. Okoliczności zaczęły ją niepokoić. W końcu wystraszyła się, że chłopcu coś mogło się stać, albo że może grozić mu niebezpieczeństwo i postanowiła zawiadomić policję. Funkcjonariuszom stosunkowo szybko udało się odnaleźć Karolinę i Damiana. Przez kilka dni sprawdzali różne adresy, pod którymi w ostatnim czasie mogło przebywać dziecko wraz z matką i jej partnerem. Finalnie udało się zatrzymać parę, a dzień później dokonano makabrycznego odkrycia w lesie. Prababcia 4-latka przed sądem występowała nawet w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Podczas składania zeznań przyznała, że to ona zgłosiła zaginięcie chłopca i zarządziła poszukiwania.
Dzięki niej odnaleziono zwłoki dziecka. Sekcja wykonana niedługo po tym wykazała, że maluch umarł tydzień po doznaniu rozległych poparzeń, spowodowanych prawdopodobnie gorącą wodą. Przyczyną zgonu były powikłania chorobowe po tych poparzeniach. SuperExpress nieoficjalnie ustalił, że obrażenia występowały nawet na 80% powierzchni ciała. Akt oskarżenia przeciwko matce 4-letniego Leona i jej partnerowi został skierowany przez prokuraturę okręgową w Siedlcach do sądu pod koniec września 2023 roku, a w ostatni dzień stycznia 2024 ruszył proces. Na przedostatniej rozprawie, która odbyła się na początku marca 2025 roku, emocje sięgnęły zenitu. Damian G. w sądzie przyznał: jest mi okropnie wstyd. Żałuję tego, co zrobiliśmy. Nikt nie chciał, żeby Leon umarł. Zgodnie z wyrokiem, który wówczas zapadł przed sądem, zarówno Karolina W., jak i jej partner Damian G. zostali skazani na kary 10 lat więzienia. Są po prostu niedojrzali, ale nie jest tak, że nie potrafią odróżnić, co jest dobre, a co złe. Po prostu świadomie postawili swoje dobro nad dobro dziecka. Skoro wiedzą, że dziecko trzeba nakarmić i ubrać, zaprowadzić do przedszkola, to wiedzą też, że z chorym dzieckiem idzie się do lekarza. Uzasadniał przewodniczący składu orzekającego, sędzia Adam Radziszewski, mówiąc, że oskarżeni nie dorośli do roli rodziców. Wskazano jednak, że sąd nie potwierdził okoliczności wskazujących na to, że para działała z zamiarem bezpośrednim zabicia dziecka. Zrobili to poprzez świadome niepodejmowanie działań, zaniechanie pomocy, ale nie z myślą o morderstwie, podkreślono. Orzeczenie nie jest prawomocne i strony mogą się od niego odwołać. Takie działania, gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, zapowiedziała już zarówno prokuratura, jak i obrona. Szokujące wydarzenia w Czernikach. Sprawa Piotra G. Sprawa związku ojca z córką i zbrodni wyszła na jaw w połowie września 2023 roku, ale proceder w rodzinie mieszkającej w niewielkiej wsi Czerniki na Pomorzu mógł trwać nawet kilka lat. Zaczęło się od informacji z policji, która przekazała mediom, że w piwnicy jednego z domów odkryto ciała noworodków. Początkowo była mowa o dwóch zwłokach, a później, po dokładniejszym przejrzeniu terenu przez służby, odkryto jeszcze trzecie zwłoki w innym miejscu, lecz na tej samej posesji. Znajdowały się one w znacznym stopniu rozkładu. Jedno z dzieci miało około 3 tygodni. Była to dziewczynka. Praktycznie wszystkie ciała były zawinięte w czarne plastikowe worki i skrzętnie ukryte. Dom, w którym rozgrywał się rodzinny dramat, to niewielki budynek w opłakanym stanie. Za zamkniętymi drzwiami rozgrywały się tam sceny niczym z horroru. Jak ustalił SuperExpress, rodzina mieszkała we wsi Czerniki od około 15 lat, ale nie byli rdzennymi mieszkańcami, bowiem pochodzą z Gdańska. Jeden z mieszkańców powiedział reporterom, że podobno właściciel kamienicy, w której mieszkali w przeszłości, kupił im to siedlisko, żeby się wyprowadzili. Chciał się ich pozbyć. Żona Piotra G. po pewnym okresie zmarła, a ojciec został sam, z dziećmi. To miała być rodzina wielodzietna. Niektóre nieoficjalne ustalenia mówią nawet o tym, że dzieci było 12, ale najstarsi wyprowadzili się z domu i poszli na swoje. Piotr G., wdowiec, sprawiał dobre wrażenie. Sąsiedzi opowiadali, że chodził z dziećmi na spacery albo do lasu na grzyby. Nie miał mieć problemu z nałogami, nie nadużywał alkoholu, a przynajmniej nie dawał tego po sobie poznać. Za to ponoć nigdy nie pracował, miał żyć ze środków socjalnych. Zdarzało mu się krzyczeć na dzieci, nie zawsze traktował je dobrze. Zeznania części świadków wskazują jednocześnie na to, że cała wieś wiedziała o horrorze, który rozgrywał się w rodzinie. W końcu to niewielka miejscowość, nieco ponad 200 mieszkańców. Każdy wiedział o sobie niemal wszystko, a mimo tego nikt nie zareagował. Dlaczego? Na to pytanie starali się odpowiedzieć śledczy. On ma taką osobowość, że wszyscy się w tej wsi go bali. Dlatego tak długo ta sprawa się nie wydała, powiedzieli SuperExpressowi świadkowie. Z ustaleń faktu wynikało, że kilka miesięcy przed odkryciem zwłok noworodków Piotr G. miał ogolić 20-letniej córce Paulinie głowę na łyso, żeby inni mężczyźni nie zwracali na nią uwagi. Był bowiem zazdrosny. Pilnował jej. Izolował od ludzi. Sąsiedzi relacjonowali, że mężczyzna chodził z dziewczyną za rękę, mówili sobie po imieniu. Zachowywali się jak para zakochanych, a nie ojciec z córką. Lecz sąsiedzi mówili także, że 20-latka nie wydawała się zastraszona. Miała być pyskata i wyszczekana, wpatrzona w ojca jak w obrazek. Paulina G. pracowała w cukierni w pobliskiej Starej Kiszewie. Jej koleżanki z firmy zauważyły, że ciało 20-latki się zmienia. Podejrzewały ciążę. Choć młoda kobieta nie wspominała o chłopaku, ale nie chciały nic mówić.
Właścicielka cukierni zdradziła reporterom, że wszyscy o tym plotkowali, więc ona zapytała wprost, lecz Paulina G. zaprzeczyła. Jedna z jej znajomych nie uwierzyła 20-latce i drążyła sprawę. Ostatecznie Paulina wzięła urlop, a potem wróciła do firmy znacznie chudsza, słabsza. Ciągle narzekała, że jest zmęczona. Gdy znowu ktoś zapytał o dziecko, miała udawać zdziwienie i zaprzeczać, jakoby była w ciąży. Koleżanki z pracy miały jednak zwrócić uwagę na to, że Piotr G., ojciec, nie był zapisany w telefonie 20-latki jako tata, tylko jako Piotr. Z jej SMS-ów do niego, które ktoś podejrzał, wynikało natomiast, że Paulina pytała, jak się czuje, mając na myśli jakąś osobę trzecią, a 54-latek odpowiadał, cały czas płacze, co sugerowało rozmowy na temat dziecka. Podejrzane zachowanie kobiety finalnie wzbudziło podejrzenia na tyle, że ktoś powiadomił opiekę społeczną. Kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zeznała, że gdy tylko dotarły do placówki informacje, że była ciąża, a dziecka nie ma, wniesiono zawiadomienie do prokuratury. To wtedy nastąpił moment kulminacyjny. Sprawa ruszyła błyskawicznie. Obok domu rodziny pojawiły się radiowozy. Policjanci przeszukiwali budynki i podwórko, a o wsi Czerniki wkrótce usłyszała cała Polska. Ciała dwóch noworodków znaleziono w piwnicy, która nie miała posadzki betonowej, tylko klepisko. Zwłoki ukryto więc w powierzchni wykonanej z ubitej, wyschniętej gliny. Odkrycia trzeciego ciała dokonano w innym miejscu, choć na terenie tej samej posesji. Ówczesne ustalenia służb były szokujące. Wynikało z nich, że Paulina G. miała być w związku z ojcem, dobrowolnie. Miała mu też urodzić dwoje dzieci. Na jaw wyszło, że Piotr G. współżył również ze starszą siostrą Pauliny. Tym razem odbywało się to jednak bez zgody kobiety. Miał zmuszać drugą córkę do stosunków, a dziecko poczęte z gwałtu zabić. Dopiero 24 października 2025 roku przed Sądem Rejonowym w Kościerzynie rozpoczął i jednocześnie zakończył się proces Piotra G., oskarżonego o gwałty i znęcanie się nad 22-letnią córką Pauliną. 56-latek został doprowadzony na sprawę z aresztu. To drugi proces związany z rodziną, który rozpoczął się w tym samym tygodniu. Podczas rozprawy sąd wyraził zgodę na odczytanie w obecności dziennikarzy dwóch zarzutów aktu oskarżenia. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zarzucała Piotrowi G. znęcanie się psychiczne i fizyczne nad córką od maja 2003 roku do maja 2018 roku, 15 lat, oraz gwałty. Zdaniem prokuratury 56-latek miał między innymi wyzywać kobietę, grozić jej pobiciem i oddaniem do domu dziecka, ograniczać kontakty z rówieśnikami i dostęp do jedzenia. Zakładał nawet łańcuch z kłódką na lodówkę. Bił ją rękami, smyczą i innymi przedmiotami oraz kopał po całym ciele. Drugi zarzut dotyczył wielokrotnych gwałtów i zmuszania do innych czynności seksualnych od maja 2018 roku do maja 2021 roku. Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, poinformował, że jeszcze tego samego dnia zapadł wyrok w sprawie mężczyzny. Sąd uznał oskarżonego Piotra G. za winnego i wymierzył mu karę łączną 3 lat oraz 6 miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto sąd orzekł nawiązkę na rzecz pokrzywdzonej w wysokości zaledwie 10 tysięcy złotych. Oskarżony wcześniej sam złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. I choć poznaliśmy pierwszą decyzję sądu, to wciąż nie koniec, bo w głównej sprawie, która rozpoczęła się dopiero 22 października 2025 roku przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, mężczyzna odpowiada jeszcze za 3 zbrodnie zabójstwa noworodków i za wiele innych przestępstw, w tym za znęcanie się nad rodziną i przestępstwa o charakterze seksualnym. Paulina G. jest tam z kolei oskarżona o pomocnictwo w popełnieniu zabójstw i okaziroctwo. Obojgu grozi dożywotnie więzienie.

Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej interesujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najmroczniejszych i przerażających spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Izabela Janachowska po raz drugi została mamą, a jej rodzinna sielanka z porodówki trafiła prosto na Instagram. Mąż, Krzysztof Jabłoński, przyniósł jej bukiet białych róż, bo przecież nic tak nie mówi kocham cię, jak kwiaty w szpitalu. Starszy syn miał okazję poznać młodszego brata, a cała rodzina pozowała w dopasowanych strojach, bo przecież moda to podstawa nawet na porodówce. Gratulacje płyną od znanych osób, a my czekamy na kolejne zdjęcia z tej rodzinnej sesji.
2: Mateusz Damięcki, znany aktor, wspomina swoje pierwsze małżeństwo, które rozpadło się szybciej niż można powiedzieć kocham cię. Patrycja Krogulska, jego była żona, po latach milczenia postanowiła dorzucić swoje 3 grosze, zastanawiając się, co poszło nie tak. Ich bajkowy ślub zakończył się rozwodem w tempie ekspresowym, a rozprawa trwała krócej niż przeciętny odcinek serialu. Dziś Mateusz i jego obecna żona, Paulina Andrzejewska, tworzą jedno z najbardziej zgodnych małżeństw w polskim showbiznesie. Książulo, znany recenzent jedzenia, postanowił zamienić widelec na piec i wypuścić własną pizzę w Żabce. Ale zamiast serowego sukcesu mamy gorący spór o wiarygodność i cenę. Pizza Muala na grubo za niecałe 25 zł wywołała mieszane reakcje. Od Muala strofy po entuzjastyczne 80. Teraz Książulo musi zmierzyć się z pytaniami, czy jego biznesowy krok nie zniszczył wizerunku, który budował latami. Cóż, w świecie influencerów nawet pizza może stać się politycznym manifestem. Camilla Barr, znana z roli dr Hany Goldberg, obchodzi dziś 47. urodziny. Aktorka, która przeszła spektakularną metamorfozę od dziewczyny z sąsiedztwa do ikony elegancji, wciąż zaskakuje swoją formą. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster. Od debiutu w Vinci po powrót do Na dobre i na złe, a także najnowszą rolę w Na wspólnej. Prywatnie jej życie pełne było miłości i rozstań, ale Camilla zawsze pozostawała wierna sobie, pokazując, że dojrzałość to nie tylko wiek, ale i klasa.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Aerosmith znowu bawi się z fanami w kotka i myszkę. Po 2 latach odwoływania pożegnalnej trasy zespół zapowiadał wielki powrót na scenę. Wczoraj na ich mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z Hollywood Bowl, sugerujące 2 wyjątkowe koncerty. Dziś jednak, zamiast konkretów, dostaliśmy tylko zdemontowany szyld i obietnicę, że ciąg dalszy nastąpi jutro. Cóż, cierpliwość fanów jest wystawiana na próbę.
1: W świecie muzyki trwa niekończąca się debata o śmierci rocka, którą zapoczątkował Gene Simmons z Kiss w 2014 roku. Według niego rock już dawno przegrał z popowymi gwiazdami, jak Taylor Swift. Jednak Sharon Osbourne, wdowa po Ozzym, nie zamierza się z tym zgodzić. Twierdzi, że rock to muzyka z duszy, a nie produkt marketingowy i wciąż przyciąga tłumy na koncertach. Jej zdaniem prawdziwa muzyka to ta grana na żywo, a nie ta, która króluje na listach przebojów. Krakowski zespół Ławs powraca z nowym albumem Total, który jest prawdziwym emocjonalnym rollercoasterem. Muzycy zamiast płakać w kącie, postanowili przekuć swoje życiowe kryzysy w sztukę, tworząc płytę, która jest jeszcze bardziej heavy i jeszcze bardziej pop. Na krążku usłyszymy zaskakujące połączenia gatunkowe, od rapu po post-black metal, co pokazuje, że w muzyce wszystko jest możliwe. Czy to nowy sposób na terapię? Może, ale jedno jest pewne. Ławs nie boją się eksperymentować i zaskakiwać swoich fanów. Giant Rooks wracają do Polski, a ich fani już zacierają ręce na muzyczną ucztę w warszawskiej Proximie 20 lutego przyszłego roku. Niemiecki zespół, który podbił serca na Bittersweet Festival, zaprezentuje nowy album If Heaven Exists, This Might Be It. Muzycy przyznają, że praca nad płytą była dla nich prawdziwym wyzwaniem, ale kto by się tym przejmował, skoro w setliście nie zabraknie hitów takich jak New Estate czy Wild Stare. Bilety wkrótce w sprzedaży, więc czas przygotować portfele.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Hollywood Undead. Amerykańska formacja, która łączy rock, rap i metal, zawita do Polski. Już 8 lutego przyszłego roku zagrają na warszawskim COS Torwar. Fani mogą szykować się na prawdziwą dawkę energii, bo bilety ruszają w sprzedaży już od 7 października. Czyżby Warszawa miała stać się nową stolicą mocnych brzmień? Jan Borysewicz, gitarzysta Lady Punk, nie kryje swojej fascynacji The Police. Kiedy Lady Punk wydawało swój debiutancki album, The Police byli na szczycie, a porównania do brytyjskiej formacji były dla Borysewicza jak muzyka dla uszu. Jak sam przyznał, uwielbiał słyszeć, że jego twórczość przypominała dzieła jego idoli. Cóż, kto by nie chciał być porównywany do legend, prawda?
1: Fani Scorpions mogą zacierać ręce, bo oto nadchodzi film biograficzny o ich ulubieńcach. Wind of Change zadebiutuje w niemieckich kinach 28 stycznia przyszłego roku. Ciekawe, czy historia zespołu, który od 6 dekad trzęsie sceną rockową, przyciągnie tłumy do kin. W rolach głównych zobaczymy m.in. Aleksandra Draymona i Ludwiga Treptę, a sam film ma być wiernym odwzorowaniem losów kapeli z tytułowym hymnem na czele.
2: Kto by pomyślał, że w kraju, gdzie festiwali muzycznych jest już jak grzybów po deszczu, pojawi się kolejny hit. Summer Punch Festival, który zadebiutował w tym roku, wraca w 2027 z jeszcze większym hukiem. Na scenie zobaczymy m.in. Architects, Beartooth i Wage War, a wszystko to w Warszawie na letniej scenie progresji. Ciekawe, czy bilety znikną szybciej niż zeszłoroczny śnieg.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 10 stopni w Katowicach, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 12 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako przeciętny, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W pierwszym roku prezydentury Karola Nawrockiego 14 osób, w tym Polacy i Ukraińcy, odesłało swoje państwowe odznaczenia do kancelarii prezydenta. Był to symboliczny protest przeciwko decyzjom prezydenta, takim jak odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Kancelaria podkreśla, że zwrot odznaczeń nie zmienia formalnie statusu odznaczonego. Wśród osób, które oddały odznaczenia, znaleźli się m.in. były premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman oraz znany polski aktor. Leszek Balcerowicz, były minister finansów, w rozmowie z Radiem Z stwierdził, że program 800+ powinien zostać zlikwidowany. Jego zdaniem Polska ma jedne z najwyższych wydatków socjalnych w Europie, co nie ma ani społecznego, ani ekonomicznego uzasadnienia. Balcerowicz podkreślił, że zamiast podnosić podatki, należy ograniczać wydatki, by poprawić stan finansów publicznych.
2: Prawo i Sprawiedliwość zmaga się z poważnymi problemami finansowymi po odrzuceniu sprawozdania finansowego za 2023 rok przez Państwową Komisję Wyborczą. W wyniku tej decyzji partia straciła wielomilionowe subwencje. Prezes Jarosław Kaczyński apeluje o wsparcie, co przynosi efekty. Wpłaty na partię przekroczyły już 100, a największe wsparcie finansowe w tym roku pochodzi od małżeństwa Andrzeja i Joanny Duda-Gwiazda, którzy przekazali prawie 70 tysięcy złotych każdy.
0: Minister energii Miłosz Motyka skomentował spotkanie szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, które odbyło się w marcu. Według Motyki rozmowa dotyczyła kwestii bezpieczeństwa i amerykańskich baz wojskowych w Polsce. Spotkanie miało miejsce przy okazji wręczenia medalu honoru przez Trumpa. Adam Bielan twierdzi, że to on zorganizował spotkanie, jednak Motyka zaprzecza tym doniesieniom.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rozwój Plus planuje utworzenie partii politycznej w ciągu kilku tygodni. Marcin Chorała, wiceprezes stowarzyszenia, zapowiedział samodzielny start w wyborach, wykluczając koalicję z Polskim Stronnictwem Ludowym. Podkreślił, że stowarzyszenie i ruch społeczny pozostaną kluczowe dla działalności formacji. Po wyborach możliwe będą rozmowy, których przebieg zależeć będzie od wyników głosowania. Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu doszło do ostrej wymiany zdań między posłem Januszem Kowalskim a marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym. Kowalski skrytykował marszałka za brak szacunku wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego i nieprofesjonalne komentarze. W swojej wypowiedzi odniósł się także do zbliżającego się posiedzenia Rady Europejskiej, podkreślając wagę decyzji dotyczących przyszłości Europy i Polski. Czarzasty zareagował na zarzuty z ironią, starając się zdjąć z sytuacji napięcie. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o ponownym mianowaniu generała Wiesława Kukuły na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Nowa kadencja rozpocznie się 10 października tego roku. Uroczysta ceremonia wręczenia aktu mianowania odbędzie się 11 listopada, podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Generał Kukuła pełnił już tę funkcję od 2023 roku. Kawa z dodatkiem cynamonu zyskuje na popularności, nie tylko ze względu na smak, ale i korzyści dla układu pokarmowego. Cynamon, szczególnie cejloński, wspomaga trawienie dzięki zawartości aldehydu cynamonowego. Warto jednak pamiętać, że osoby z refluksem czy przyjmujące leki przeciwzakrzepowe powinny unikać tego połączenia. Dodanie szczypty cynamonu do gorącej kawy może także ograniczyć potrzebę dosładzania napoju.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Masz zarysowane skórzane buty. Możesz je uratować za pomocą zwykłej białej pasty do zębów. Dzięki delikatnym właściwościom ściernym pasta może pomóc w zatuszowaniu płytkich rys na gładkiej skórze. Wystarczy wmasować ją delikatnie w zarysowanie, a następnie usunąć nadmiar wilgotną szmatką. Pamiętaj, by unikać stosowania tej metody na zamszu czy nubuku. Policjanci z Warszawy i Kalisza zatrzymali 4 mężczyzn podejrzanych o oszustwo transportowe, w którym straty wyniosły około 1 000 000 euro. Towary, zamiast do odbiorców w Europie, trafiały do magazynów pod Kaliszem. Wśród zatrzymanych jest właściciel magazynów oraz osoby związane z organizacją transportów. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe nadzoruje postępowanie, które ma charakter rozwojowy.
0: Zbliża się sezon grzewczy, a nieszczelne okna mogą znacząco podnieść koszty ogrzewania. Prostym sposobem na sprawdzenie szczelności jest test z kartką papieru wsuniętą w ramę okna. Jeśli kartka łatwo się wysuwa, to znak, że ciepło ucieka. Warto też zwrócić uwagę na stan uszczelek i przygotować okna na zimę, by uniknąć niepotrzebnych wydatków. 33-letni mieszkaniec Gdańska usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa i nielegalnego posiadania broni. Do zdarzenia doszło 25 września na ulicy Ogarnej, gdzie postrzelony został 29-letni mężczyzna. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Za te przestępstwa grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Jesienna pogoda to wyzwanie dla drewnianych mebli ogrodowych, ale jest na to prosty sposób. Olej lniany, dostępny w każdym supermarkecie, skutecznie zabezpiecza drewno przed wilgocią i promieniowaniem UV. Wystarczy oczyścić i wysuszyć meble, a następnie nałożyć cienką warstwę oleju. Regularna pielęgnacja przedłuży ich żywotność i zachowa estetyczny wygląd.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 11 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie też 11 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły, ludzkie szczątki i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz. Tajemnica, której nie da się zatopić. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Airfryer, czyli cud techniki, który zrewolucjonizował polskie kuchnie. To urządzenie, które sprawia, że gotowanie staje się dziecinnie proste i zdrowe. A wszystko dzięki cyrkulacji gorącego powietrza. Model Ninja Crispy Pro z szklanymi szufladami i 6 trybami pracy to prawdziwy hit, który można zabrać nawet na działkę. Pamiętajcie tylko, żeby nie zapomnieć o czyszczeniu, bo inaczej zamiast chrupiących frytek będziecie mieć dym i nieprzyjemne zapachy.
2: Emil S., znany przedsiębiorca i były mąż Dody, znów pojawił się w sądzie. Tym razem w towarzystwie swojej partnerki Roxany Gąski. Ta była dziewczyna Jacka Rozenka, który z kolei jest byłym mężem Małgorzaty Rozenek-Majdan, obecnej żony Radosława Majdana, pierwszego męża Dody. Cóż za skomplikowana sieć powiązań. Emil, ubrany w elegancki granatowy garnitur, nie musiał stawiać czoła problemom prawnym w pojedynkę, bo zawsze może liczyć na wsparcie swojej młodszej o 16 lat partnerki. Miłość w świecie celebrytów to prawdziwy labirynt.
1: Jan Englert, znany aktor i były dyrektor artystyczny Teatru Narodowego, zaskoczył wszystkich, pojawiając się na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Choć latami odmawiał udziału, to prośba córki Heleny okazała się kluczowa. Występ, który rozpoczął się klasycznym walcem, szybko przerodził się w rock'n'rollowe show, a Englert skradł serca publiczności i jurorów. Czyżby nowa gwiazda tanecznego parkietu? Czas pokaże. Maciej Kurzajewski znowu w centrum uwagi, tym razem w sądzie, gdzie broni swojej obecnej partnerki Katarzyny Cichopek przed oskarżeniami Pauliny Smaszcz. Kurzajewski z pełnym przekonaniem twierdzi, że jego była żona kłamie, a Cichopek nie miała nic wspólnego z rozpadem jego małżeństwa. W międzyczasie, jak się okazuje, Smaszcz była bardziej zajęta nowymi znajomościami niż on sam. Cóż, wygląda na to, że w tej telenoweli jeszcze długo nie zobaczymy napisów końcowych.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Wiktor Waligura, młody talent polskiej sceny muzycznej, powraca z nowym albumem Krótkie historie o miłości. Ale nie dajcie się zwieść tytułowi. To nie są typowe romantyczne ballady. Waligura, zamiast udzielać miłosnych porad, serwuje nam opowieści o bliskości, tęsknocie i relacjach, które nie zawsze idą zgodnie z planem. Współpraca z innymi artystami, jak Wiktor Dyduła czy zespół Lor, dodaje płycie głębi. A utwory takie jak Ciągle znajduję twoje ubrania przypominają, że miłość to nie tylko serduszka i kwiatki, ale też trudne rozmowy i nieoczekiwane pożegnania. Jean-Michel Jarre, mistrz kuchni i syntezatorów, świętuje 50-lecie swojego kultowego albumu Oxygen. Nagrany w paryskiej kuchni, album, który sprzedał się w 18 milionach egzemplarzy, wraca w nowej, jubileuszowej edycji. Tym razem fani mogą cieszyć się dźwiękami w formacie Dolby Atmos, bo przecież kto nie chciałby usłyszeć kuchennej rewolucji w przestrzennym brzmieniu. A to dopiero początek, bo Jarre szykuje kolejne niespodzianki, w tym nową muzykę i książkę o historii muzyki elektronicznej. Typ O Negative, zespół, który zakończył działalność w 2010 roku po śmierci lidera Petera Steela, przeżywa niesamowity renesans dzięki TikTokowi. Ich utwór I Don't Wanna Be Me stał się wiralem, a młode pokolenie odkrywa całą dyskografię zespołu. Gitarzysta Kenny Hickey nie kryje zaskoczenia i wdzięczności dla mediów społecznościowych, które wyniosły ich na nowy poziom popularności. A co z koncertem ku pamięci Steela? Na razie to tylko marzenie, ale jak mówi Hickey, nigdy nie mów nigdy. Josh Homme z Queens of the Stone Age znów nie może się nachwalić Dave'a Grohla. Według niego, Grohl za bębnami to jak magia w akcji. Każdy dźwięk brzmi z równą mocą, niezależnie od tego, czy gra głośno, czy cicho. A teraz, uwaga, Grohl pojawi się na nowym albumie Kotza, który zadebiutuje 30 października. Wygląda na to, że ich muzyczna przyjaźń trwa w najlepsze, a my możemy tylko czekać na kolejne muzyczne cuda.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Robert Plant, niegdyś rockowy bóg, teraz gentleman muzyki, wciąż zaskakuje. W miniony weekend na festiwalu Hardly Strictly Bluegrass, gdzie wstęp był darmowy, przyciągnął takie tłumy, że organizatorzy musieli zamknąć bramy po raz pierwszy od 26 lat. 78-letni artysta, zamiast spocząć na laurach, wciąż koncertuje, serwując fanom zarówno solowe utwory, jak i klasyki Led Zeppelin w nowych aranżacjach. Kto by pomyślał, że legenda rocka wciąż potrafi tak poruszyć publiczność? Kto by pomyślał, że supergrupa Beef Babies All Stars, pełna rockowych gigantów jak Steve Morse, Steve Lukather i Eddie Van Halen, pozostanie w cieniu historii. Były gitarzysta Deep Purple, Steve Morse, wspomina te czasy jako jedne z najważniejszych w swojej karierze, podkreślając, jak Eddie Van Halen potrafił wyjść poza swoją strefę komfortu. To właśnie te spontaniczne występy i artystyczne eksperymenty sprawiły, że scena rockowa zyskała nowe, nieoczekiwane brzmienia. A jednak, mimo takiego potencjału, Beef Babies All Stars pozostaje jedną z najbardziej niedocenionych inicjatyw historii muzyki.
2: Roger Waters, legenda Pink Floyd, postanowił oddać scenę swojemu synowi, Haremu Watersowi, który poprowadzi zespół podczas koncertu Legacy, a Pink Floyd Show. To nie lada gratka dla fanów, bo usłyszą kultowe kawałki z The Dark Side of the Moon i The Wall w nowej oprawie. Koncert odbędzie się 30 maja przyszłego roku w Warszawie, a bilety będą dostępne już od tego tygodnia. Ciekawe, czy Harry dorówna ojcu w tej muzycznej podróży do przeszłości.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako przeciętna. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sebastian Witkowski z Blachowni zapisał się w historii teleturnieju 1 z 10, zdobywając rekordowe 1016 punktów w wielkim finale 155. edycji. To pierwszy raz, gdy uczestnik przekroczył magiczną granicę 1000 punktów. Zwycięstwo przyniosło mu 50 tysięcy złotych. Teraz planuje dorównać Arturowi Baranowskiemu, który w 2023 roku zdobył maksymalną liczbę punktów w jednym odcinku. Rozprawa apelacyjna w sprawie brutalnego zabójstwa warszawskiego przedsiębiorcy Marka D. została ponownie odroczona. Powodem jest brak opinii biegłego, który nie zdążył jej przygotować na czas. Rodzina ofiary wyraża rozgoryczenie, a finał tej sprawy wciąż się oddala. Przypomnijmy, że w czerwcu zeszłego roku Marcin Z., były policjant, został skazany na 30 lat więzienia za to morderstwo. Na Białołęce doszło do groźnego wypadku, gdy rozpędzony samochód marki Renault wbił się w ścianę stacji benzynowej. Kierowca, 31-letni Polak, miał prawie 3 promile alkoholu we krwi i usłyszał już zarzuty prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Pożar, który wybuchł po zderzeniu, zajął część budynku, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Prokuratura planuje dalsze działania, w tym oszacowanie strat. Najbliższą sobotę, 10 października, warszawiacy będą mieli okazję zwiedzić plac budowy stacji metra Chrzanów na drugiej linii. To odpowiedź na ogromne zainteresowanie, jakie wzbudziło wrześniowe spotkanie na stacji Lazurowa. Prezydent Rafał Trzaskowski zaprasza wszystkich chętnych do sprawdzenia postępów prac. Zakończenie budowy planowane jest na listopad, a pierwsze pociągi z pasażerami ruszą na początku 2027 roku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Warszawie strażnicy miejscy interweniowali w tramwaju linii 1, gdzie zauważyli mężczyznę w półleżącej pozycji. Na widok mundurowych 26-latek zaczął uciekać, co wzbudziło ich podejrzenia. Po krótkim pościgu okazało się, że mężczyzna miał przy sobie narkotyki. Został przekazany policji.
1: W małopolskim Grójcu doszło do odwołania księdza Józefa Zborka z funkcji proboszcza. Biskup Roman Pindel wyjaśnił, że decyzja była wynikiem poważnych nadużyć, a duchowny przyznał się do zarzucanych czynów. Ksiądz Zborek zaakceptował decyzję i zaapelował do parafian o spokój. Biskup podkreślił, że przemoc nie jest rozwiązaniem. W Małopolsce zakończyła się szeroko zakrojona akcja służb, w wyniku której zatrzymano 49-latka podejrzanego o zabójstwo swojej matki. Ciało 73-letniej kobiety odkryto dziś rano w jej domu w Zagórzu. Po intensywnych poszukiwaniach, w których uczestniczyli m.in. przewodnicy z psami tropiącymi i policyjny śmigłowiec, mężczyzna został zatrzymany w lesie. Teraz trafi do Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, gdzie będą prowadzone dalsze czynności.
0: Kraków zyskał nową przeprawę przez Wisłę, kładkę Kazimierz Ludwinów, która została oficjalnie otwarta w niedzielę. Nowa konstrukcja o długości 130 metrów łączy brzegi rzeki, tworząc szlak spacerowo-rowerowy. Choć inwestycja spotkała się z kontrowersjami, wielu mieszkańców cieszy się z nowej przestrzeni rekreacyjnej. Kładka stała się popularnym miejscem wśród spacerowiczów i rowerzystów, oferując nowe widoki na panoramę Krakowa. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W nocy w szpitalu specjalistycznym imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie wybuchł pożar na 10 piętrze. Ewakuowano 38 pacjentów, z których 10 trafiło na szpitalny oddział ratunkowy z objawami zatrucia czadem. Personel medyczny, mimo trudnych warunków, natychmiast rozpoczął akcję ratunkową. Strażacy opanowali sytuację w ciągu 40 minut, a przyczyny pożaru są nadal badane.
0: Prokuratura rejonowa w Zakopanem skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie śmierci strażaka Pawła Ziętkowicza z Białego Dunajca. Po 2 latach śledztwa oskarżony

0: O nieumyślne spowodowanie śmierci Władysław M., kolega z OSP, nie przyznał się do winy. Do tragicznych wydarzeń doszło w sierpniu 2024 roku podczas spotkania towarzyskiego w remizie strażackiej. Sprawę rozstrzygnie sąd.
1: Tragiczny wypadek paralotniowy miał miejsce w miniony weekend w okolicach Grudziądza. 60-letni Marek K. z Gdyni próbował wykonać niebezpieczny manewr przelotu pod autostradowym wiaduktem, co zakończyło się upadkiem do rzeki. Mimo szybkiej akcji ratunkowej mężczyzna zmarł. Okoliczności zdarzenia bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuratura. Ferie zimowe w roku szkolnym 2026-2027 rozpoczną się 18 stycznia i potrwają do 31 stycznia. Ministerstwo Edukacji podzieliło województwa na 3 grupy, co oznacza, że uczniowie z różnych regionów rozpoczną przerwę w różnych terminach. Najpopularniejszymi kierunkami wyjazdów są górskie miejscowości w Polsce oraz zagraniczne kurorty narciarskie. Coraz więcej rodzin wybiera także ciepłe kraje, takie jak Wyspy Kanaryjskie czy Egipt.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Klaudia Uciechowska, 24-letnia Polka, została wypisana z oddziału intensywnej terapii i kontynuuje leczenie w krakowskim ośrodku rehabilitacyjnym. Młoda kobieta wróciła do kraju po ciężkiej chorobie, która zaskoczyła ją podczas studiów w Pekinie. Rodzina informuje o postępach w terapii, ale podkreśla, że przed Klaudią jeszcze długa droga do pełnego zdrowia. Wciąż trwa zbiórka funduszy na jej leczenie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. We Wrocławiu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 9 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako przeciętna, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Reprezentacja Polski zakończyła pierwszą sesję Ligi Narodów z 4 punktami w 4 meczach. Ostatnie spotkanie przegraliśmy 0-1 z Bośnią i Hercegowiną po kontrowersyjnym rzucie karnym. Po meczu doszło do 2 awantur, w których główną rolę odegrał selekcjoner Jan Urban. Na konferencji prasowej doszło do spięcia z dziennikarzem, co wymagało interwencji tłumacza i przedstawicieli kadry.
2: Marcel Reguła, młody talent z Zagłębia Lubin, zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski w meczu z Rumunią, wygranym 6-0. W kolejnym spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną wszedł na boisko przy stanie 0-0, co pokazuje zaufanie selekcjonera Jana Urbana. Reguła, urodzony w Legnicy, jest wychowankiem Akademii Zagłębia Lubin i już przyciąga uwagę czołowych europejskich klubów.
1: Reprezentacja Polski zakończyła zgrupowanie meczem z Bośnią i Hercegowiną. Po 4 spotkaniach Ligi Narodów piłkarze wracają do klubów, a kolejne mecze rozegrają w listopadzie. Biało-czerwoni zmierzą się 14 listopada z Rumunią, a 3 dni później na PEG E-Narodowym ze Szwecją. Stawką jest nie tylko awans, ale także lepsze rozstawienie w eliminacjach do Euro 2028. Reprezentacja Polski wróciła do kraju po historycznej porażce z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów UEFA. To pierwsza przegrana z tym rywalem, która niemal przekreśla szansę na dobry wynik w tej edycji rozgrywek. Polscy piłkarze z przygnębionymi minami opuścili lotnisko w Warszawie, a już w piątek wracają do rozgrywek ligowych. Pozostaje mieć nadzieję na poprawę formy przed listopadowym zgrupowaniem.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną, co wywołało falę krytyki. Piotr Zieliński i trener Jan Urban twierdzą, że drużyna prezentuje jakość. Jednak wielu kibiców ma odmienne zdanie. W meczu zabrakło skuteczności, a błędy sędziego nie były jedynym problemem. Przyszłość polskiej piłki wymaga zmian, zarówno w składzie, jak i na ławce trenerskiej. Anastazja Kuś, młoda gwiazda polskiej lekkoatletyki, rozpoczęła studia na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 19-letnia sprinterka, znana z sukcesów na bieżni, teraz będzie łączyć sport z nauką. Jej decyzja o wyborze uczelni wzbudziła duże zainteresowanie wśród fanów. Anastazja podzieliła się zdjęciem z inauguracji roku akademickiego, podkreślając nowy etap w swoim życiu. Polska reprezentacja do lat 21 przegrała z Włochami 2-6 w finałowym meczu eliminacji Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Włosi zdobyli 1 z bramek uderzeniem z własnej połowy, co było kluczowym momentem spotkania. Ta porażka komplikuje szansę Polaków na awans, który teraz zależy od wyników innych meczów. Jeśli nie uda się awansować bezpośrednio, Polacy będą musieli walczyć w barażach. Robert Lewandowski nie zagra w meczu reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną z powodu żółtych kartek. Decyzja o jego wcześniejszym wylocie do Stanów Zjednoczonych wywołała kontrowersje wśród kibiców. Dodatkowo wpis klubu Chicago Fire na platformie X, zapowiadający jego udział w meczu z Vancouver Whitecaps, podgrzał atmosferę. Wiele osób uważa, że to celowe działanie napastnika.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jan Urban pozostaje trenerem reprezentacji Polski, mimo presji po porażce 0-1 z Bośnią i Hercegowiną. Prezes PZPN, Cezary Kulesza, potwierdził, że Urban poprowadzi drużynę w listopadowych meczach Ligi Narodów. Spotkania ze Szwecją i Rumunią będą kluczowe dla przyszłości selekcjonera.
2: Tomasz Adamek ponownie wzbudza kontrowersje swoją aktywnością polityczną. Podczas parady Pułaskiego w Nowym Jorku, w towarzystwie Tomasza Sakiewicza, skandował hasła uderzające w Donalda Tuska. Jego wypowiedzi spotkały się z krytyką, między innymi ze strony Marcina Najmana, który uznał je za niegodne 2-krotnego mistrza świata. Adamek otwarcie sympatyzuje z prawicą, co nie wszystkim się podoba.
1: Smutna wiadomość dla fanów piłki nożnej. W wieku 60 lat zmarł Jacek Ziober, były reprezentant Polski i najlepszy piłkarz kraju z 1990 roku. Ziober zmagał się z ciężkimi problemami zdrowotnymi, w tym infekcją bakteryjną, która zmusiła go do usunięcia zębów. Jego śmierć nastąpiła dzień po przegranym meczu polskiej kadry z Bośnią i Hercegowiną.
2: Polska drużyna narodowa przegrała z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w meczu Ligi Narodów UEFA. Po porażce pojawiły się spekulacje o możliwym odejściu selekcjonera Jana Urbana. Kapitan Piotr Zieliński podkreślił, że to zawodnicy muszą prezentować wyższy poziom. Polska kadra zajmuje obecnie 3. miejsce w grupie, co komplikuje jej sytuację przed eliminacjami do Euro 2028.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek zmierzy się dziś z 18-letnią Iwą Jowicz w 4. rundzie turnieju WTA w Pekinie. Młoda Amerykanka o serbsko-chorwackich korzeniach szybko wspięła się na 13 miejsce w rankingu WTA. Jowicz, znana z agresywnej i dojrzałej gry, już 2-krotnie triumfowała w Guadalajarze. To będzie trudne wyzwanie dla Świątek.
2: Podczas meczu Polska, Bośnia i Hercegowina w Zenicy kibice gospodarzy zaskoczyli pozytywnym zachowaniem. Podczas odgrywania polskiego hymnu, zamiast wrogich reakcji, z trybun popłynęły szczere oklaski. Mimo rygorystycznych kontroli, część polskich kibiców przemyciła na stadion pirotechnikę, co wzbudziło zainteresowanie lokalnych mediów.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Warszawy prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Bydgoszczy termometry pokażą 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje przeciętna, ale sytuacja może się zmienić.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wprowadza nową postać, która z pewnością przyciągnie uwagę widzów. W 1949 odcinku, który zostanie wyemitowany 19 października o 20.50, do agencji detektywistycznej Marcina i Jakuba dołączy nowy detektyw Tomek. W tej roli zobaczymy Karola Lelka, młodszego brata Marcjanny Lelek, znanej z roli Natalki Mostowia. Tomek szybko udowodni swoją wartość, rozwiązując pierwszą zagadkę, związaną z tajemniczymi wizytami w mieszkaniu jednej z klientek. Jego skuteczność zrobi wrażenie na nowych szefach, a wątek detektywa ma się rozwijać dynamicznie. Karol Lelek, mimo młodego wieku, ma już na swoim koncie wiele ról telewizyjnych i teatralnych. Wszystko wskazuje na to, że jego postać zostanie w serialu na dłużej, wnosząc świeżość i nowe emocje do sagi o Mostowiakach. W 1946 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami emocjonującego ślubu Natalki i Adama. Odcinek zostanie wyemitowany dziś, 6 października, o 20.50 w TVP2. Choć ceremonia zapowiada się pięknie, nie wszystko pójdzie zgodnie z planem. Tuż po ślubie pojawi się Mikołaj Lipiński, który ponownie namiesza w głowie Natalii. Świeżo upieczona żona zacznie mieć wątpliwości, czy Adam jest tym jedynym. Na weselu dojdzie do niespodziewanej awantury z córką Natalki, Hanią, która zorganizuje pokaz fajerwerków. Mimo zewnętrznego spokoju, Natalka będzie musiała zmierzyć się z wewnętrznymi rozterkami. Czy miłość do Adama przetrwa te burzliwe chwile? M jak miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października o 20.50 na TVP2. Artur, po wyrzuceniu z domu przez Marysię, nie znajdzie schronienia u Joanny, mimo jej nadziei. Zamiast tego zamieszka w hotelu w Grudku, unikając kontaktu z kochanką. Joanna jednak nie zamierza się poddać i zacznie nękać Artura wiadomościami, próbując go odzyskać. Artur, choć początkowo unika kontaktu, w końcu oddzwoni, ale jego chłodny ton jasno da do zrozumienia, że między nimi nic już nie będzie. Joanna nie zamierza jednak łatwo odpuścić. Czy uda jej się zmienić decyzję Artura? W 1950 odcinku M jak miłość Magda odkrywa, że jest w ciąży, co wywołuje u niej mieszankę radości i strachu. Przeszczepione serce sprawia, że ciąża może być dla niej niebezpieczna. Początkowo Magda nie wierzy w wynik testu, ale kolejne próby potwierdzają jej stan. To spełnienie marzenia Budzyński, ale jednocześnie początek trudnej walki o zdrowie Magdy. W 1951 odcinku, który zostanie wyemitowany 26 października, Magda zdecyduje się podzielić wiadomością z Andrzejem. Przed parą stoi trudna decyzja dotycząca przyszłości ich rodziny. Czy przeszczepione serce Magdy wytrzyma to wyzwanie?
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4295 odcinku na wspólnej Łucja wyzna Kamilowi, że pragnie mieć z nim dziecko. Mimo że traktuje Anię i Ulę jak własne córki, marzy o własnej pociesze. Czy Kamil, już ojciec dwóch dziewczynek, podzieli jej entuzjazm? Odcinek pełen emocji i rodzinnych dylematów zobaczymy już 15 października o 20.15 na TVN. W tym samym odcinku Ula zmierzy się z trudnościami na uczelni, co dodatkowo wpłynie na decyzję Kamila. Czy rodzina Hoferów się powiększy? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach. W 4298 odcinku na wspólnej Igor staje przed dramatycznymi wieściami. Jego córka Julka trafia do szpitala po przedawkowaniu narkotyków, co prowadzi do zawału serca i niedotlenienia mózgu. Mimo szybkiej reakcji Arka i Roberta, rokowania są niepewne. Leon, były chłopak Julki, nie kryje wściekłości na Antka, który był z nią w krytycznym momencie. Igor próbuje uspokoić sytuację, choć sam jest załamany. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że Julka przeżyje. Premiera tego emocjonującego odcinka już 21 października o 20.15 na TVN. Czy Julka wyjdzie z nałogu? Przekonamy się wkrótce. W najnowszym odcinku serialu Klan, numer 4754, Monika usłyszy od Daniela niepokojącą wiadomość o Kai, która zostanie w szpitalu aż do porodu. Ta informacja mocno ją poruszy, a Felix spróbuje poprawić jej humor. Agnieszka zacznie się obawiać, że sprawa rozwodu Zosi nie będzie łatwa, co potwierdza Bruno. Ula zastanawia się, czy zatrudnić dziewczynę z baru jako nianię, a Pawełek narzeka na nadmiar zajęć. Dziesika snuje plany o ekskluzywnej wypożyczalni strojów, szukając wsparcia u Czesi. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 14 października, o godzinie 18.05 na antenie TVP1. To kolejna emocjonująca odsłona życia rodziny Lubiczów, pełna napięć i zaskakujących zwrotów akcji. W nadchodzącym 1948 odcinku serialu M jak miłość Mariusz zmaga się z ogromnym napięciem po dramatycznych wydarzeniach. Po pozbawieniu życia Sowińskiego Sanocki stara się zachować pozory normalności, ale jego wybuchowy charakter szybko daje o sobie znać. Kasia, nieświadoma zbrodni męża, sugeruje mu przyjmowanie środków uspokajających, co tylko pogarsza sytuację. Mariusz zaczyna tracić panowanie nad emocjami, a każda rozmowa kończy się awanturą. Kasia, zaniepokojona stanem męża, próbuje znaleźć rozwiązanie, nie zdając sobie sprawy z prawdziwego powodu jego zachowania. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o godzinie 20:50 na antenie TVP2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będzie niewielkie zachmurzenie. Poznań to miasto przywita nas temperaturą 11 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 1 metr na sekundę. W Gdańsku natomiast termometry pokażą 14 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. W Poznaniu jakość powietrza jest przeciętna, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Karol i Marta Nawrotcy rozpoczęli historyczną wizytę na Filipinach, pierwszą w dziejach polskiej pary prezydenckiej. Manila przywitała ich z rozmachem, dekorując ulice biało-czerwonymi flagami. W planach wizyty są spotkania z prezydentem Filipin oraz rozmowy o współpracy politycznej i gospodarczej. Prezydent Nawrocki odwiedzi także bazę lotniczą, gdzie zaprezentowane zostaną śmigłowce Black Hawk. Adam Bielan ujawnił, że pomagał zorganizować rozmowę wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem. Spotkanie miało miejsce podczas uroczystości w Białym Domu. Profesor Tomasz Słomka ocenił, że Bielan chce w ten sposób budować swój wizerunek jako wpływowego polityka. Nie ma jednak dowodów, by rozmowa dotyczyła ingerencji Stanów Zjednoczonych w polską politykę.
3: Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili dziś działania w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Akcja została zainicjowana na polecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i miała na celu zabezpieczenie materiałów w ramach trwającego śledztwa. Obecna rzeczniczka, Monika Horna-Cieślak, była w ostatnich miesiącach przedmiotem kilku kontrowersji, w tym związanych z interwencją na warszawskiej Białołęce. Szczegóły śledztwa nie zostały ujawnione. Dziś premier Donald Tusk wystąpił na inauguracji roku akademickiego w Akademii Sztuki Wojennej, podkreślając, że wojna za naszą granicą to także nasza wojna. Tusk zaznaczył, że Polska stała się regionalnym mocarstwem, a nasze działania w zakresie bezpieczeństwa budzą podziw na świecie. Premier wyraził dumę z osiągnięć Akademii i podziękował studentom za ich gotowość do poświęceń dla ojczyzny.
4: Słuchacie Radia Super Express.
2: Marcin Horała z Rozwoju Plus wyklucza możliwość współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym, dopóki ludowcy są częścią obecnej koalicji rządzącej. Wicemarszałek Sejmu zaznaczył, że rozmowy byłyby możliwe, gdyby Polskie Stronnictwo Ludowe opuściło koalicję i poparło rząd techniczny lub przedterminowe wybory. Rozwój Plus planuje samodzielny start w wyborach, podkreślając różnice w wizji polityki w porównaniu do Prawa i Sprawiedliwości. Horała podkreśla, że dialog między politykami jest naturalną częścią parlamentaryzmu. Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute, ostrzega, że rząd utracił kontrolę nad wydatkami, co może prowadzić do pogorszenia sytuacji gospodarczej. W perspektywie wyborów w 2027 roku nie należy oczekiwać poprawy, a raczej większej inflacji i osłabienia złotego. Wróblewski krytykuje brak planu normalizacji finansowej i podkreśla, że obecne działania państwa mogą mieć kosztowne konsekwencje. Zwraca uwagę na niepokojące sygnały ze strony inwestorów i przedsiębiorców, którzy szukają bezpieczniejszych miejsc na swoje inwestycje. Na Morzu Czarnym u wybrzeży Bułgarii trwa akcja ratunkowa po ataku dronów na dwa statki. Jeden z nich, pływający pod banderą Togo, zniknął z radarów, a jego załoga jest zaginiona. Marynarze z drugiego statku zostali uratowani. Premier Bułgarii zwołał pilne spotkanie w tej sprawie.
3: Pentagon potwierdził, że Nidal Hassan, odpowiedzialny za masakrę w Fort Hood w 2009 roku, zostanie stracony przez rozstrzelanie. To pierwsza egzekucja w amerykańskiej armii od ponad 60 lat. Decyzję zatwierdził prezydent Donald Trump, a egzekucja ma się odbyć w ciągu 150 dni. Hassan zabił 13 osób i ranił 32, za co w 2013 roku został skazany na karę śmierci.
4: Słuchacie Radia Super Express.
3: Wyschnięte markery to problem, z którym boryka się wielu z nas. Okazuje się, że można je łatwo ożywić, dodając kilka kropel spirytusu. Dzięki temu prostemu trikowi można przedłużyć życie ulubionych pisaków i zaoszczędzić pieniądze. Warto spróbować, zanim zdecydujemy się na zakup nowych.
2: Biedronka wprowadza atrakcyjne promocje na asortyment cmentarny przed Dniem Wszystkich Świętych. Klienci mogą skorzystać z oferty 5 plus 3 na klasyczne znicze oraz 3 plus 1 na nowoczesne latarenki i sztuczne kwiaty marki Yumi. To doskonała okazja, by zaoszczędzić na zakupach przed 1 listopada. Internetowe testy obrazkowe zyskują na popularności, oferując intrygujące spojrzenie na naszą osobowość. Wystarczy wybrać jeden obiekt na ilustracji, by odkryć skrywane cechy charakteru czy ukryte pragnienia. Choć nie są to profesjonalne diagnozy, stanowią ciekawą formę rozrywki i okazję do refleksji nad sobą. To świetny sposób na chwilę przerwy i porównanie wyników z przyjaciółmi.
3: Pod koniec października na niebie pojawi się Księżyc Myśliwych, znany z dawnych tradycji. Pełnia nastąpi 26 października o godzinie 6:12 rano. Astrologicznie będzie to pełnia w baranie, co może przynieść intensywne zmiany, zwłaszcza dla barana, wagi, raka i koziorożca. To czas odwagi, decyzji i zakończenia starych spraw.
4: Słuchacie Radia Super Express.
3: Ocet spirytusowy może być skutecznym zamiennikiem na błyszczacza w zmywarce. Wystarczy wlać pół szklanki octu do dozownika, by naczynia były lśniące i bez smug. To ekologiczne ekologiczne rozwiązanie pomaga także zmiękczyć wodę i usunąć wapienne osady. Regularne czyszczenie zmywarki, w tym filtrów i dysz, zapewnia jej efektywne działanie.
2: Sezon na grzyby w pełni, a jednym z najlepszych sposobów na ich przechowanie jest marynowanie. Przepis na złotą marynatę z 1946 roku z dodatkiem miodu gwarantuje wyjątkowy smak i chrupkość. Marynowane grzyby to doskonały dodatek do sałatek i wędlin, idealny na zimowe miesiące.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 11 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 13 stopni i niewielkie zachmurzenie. Obecnie w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest przeciętna.
5: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
6: Reklama.
7: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
9: I po reklamie.
5: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anita Szymaniak, wdowa po uczestniku programu Ślub od pierwszego wejrzenia, opublikowała wzruszający wpis miesiąc po śmierci męża Adriana, który przegrał walkę z nowotworem mózgu. Internauci, jak to mają w zwyczaju, zasypali ją komentarzami pełnymi wsparcia, przywołując własne historie. Miłość, która miała trwać wiecznie, została brutalnie przerwana, ale Anita wierzy, że Adrian nadal jest z nią w sercu. Cóż, życie pisze najdziwniejsze scenariusze, a my pozostajemy z nadzieją, że kiedyś obudzi się z tego koszmaru.
2: Izabela Janachowska po raz drugi została mamą, a jej rodzinna sielanka z porodówki trafiła prosto na Instagram. Mąż, Krzysztof Jabłoński, przyniósł jej bukiet białych róż, bo przecież nic tak nie mówi kocham cię, jak kwiaty w szpitalu. Starszy syn miał okazję poznać młodszego brata, a cała rodzina pozowała w dopasowanych strojach, bo przecież moda to podstawa nawet na porodówce. Gratulacje płyną od znanych osób, a my czekamy na kolejne zdjęcia z tej rodzinnej sesji.
1: Mateusz Damiński, znany aktor, wspomina swoje pierwsze małżeństwo, które rozpadło się szybciej niż można powiedzieć kocham cię. Patrycja Krogulska, jego była żona, po latach milczenia postanowiła dorzucić swoje 3 grosze, zastanawiając się, co poszło nie tak. Ich bajkowy ślub zakończył się rozwodem w tempie ekspresowym, a rozprawa trwała krócej niż przeciętny odcinek serialu. Dziś Mateusz i jego obecna żona, Paulina Andrzejewska, tworzą jedno z najbardziej zgodnych małżeństw w polskim showbiznesie. Smutne wieści ze świata amerykańskich seriali. Robert Kelker Kelly, znany jako Beau Brady z Dni naszego życia, odszedł w wieku 62 lat. Aktor, który przez lata przyciągał miliony widzów, zmarł nagle z powodu problemów zdrowotnych. Choć jego ekranowe romanse były gorące, to prawdziwą pasję odkrył w lataniu, zostając zawodowym pilotem.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Camilla Barr, znana z roli dr Hany Goldberg, obchodzi dziś 47 urodziny. Aktorka, która przeszła spektakularną metamorfozę od dziewczyny z sąsiedztwa do ikony elegancji, wciąż zaskakuje swoją formą. Jej kariera to prawdziwy roller coaster. Od debiutu w Vinci po powrót do Na dobre i na złe, a także najnowszą rolę w Na wspólnej. Prywatnie jej życie pełne było miłości i rozstań, ale Camilla zawsze pozostawała wierna sobie, pokazując, że dojrzałość to nie tylko wiek, ale i klasa. Aerosmith znowu bawi się z fanami w kotka i myszkę. Po 2 latach odwoływania pożegnalnej trasy zespół zapowiadał wielki powrót na scenę. Wczoraj na ich mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z Hollywood Bowl, sugerujące 2 wyjątkowe koncerty. Dziś jednak zamiast konkretów dostaliśmy tylko zdemontowany szyld i obietnicę, że ciąg dalszy nastąpi jutro. Cóż, cierpliwość fanów jest wystawiana na próbę.
2: Krakowski zespół Ławs powraca z nowym albumem Total, który jest prawdziwym emocjonalnym rollercoasterem. Muzycy zamiast płakać w kącie, postanowili przekuć swoje życiowe kryzysy w sztukę, tworząc płytę, która jest jeszcze bardziej heavy i jeszcze bardziej pop. Na krążku usłyszymy zaskakujące połączenia gatunkowe, od rapu po post-black metal, co pokazuje, że w muzyce wszystko jest możliwe. Czy to nowy sposób na terapię? Może, ale jedno jest pewne. Ławs nie boją się eksperymentować i zaskakiwać swoich fanów. Giant Rooks wracają do Polski, a ich fani już zacierają ręce na muzyczną ucztę w warszawskiej Proximie 20 lutego przyszłego roku. Niemiecki zespół, który podbił serca na Bittersweet Festival, zaprezentuje nowy album If Heaven Exists, This Might Be It. Muzycy przyznają, że praca nad płytą była dla nich prawdziwym wyzwaniem, ale kto by się tym przejmował, skoro w setliście nie zabraknie hitów takich jak New Estate czy Wild Stare. Bilety wkrótce w sprzedaży, więc czas przygotować portfele.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hollywood Undead, amerykańska formacja, która łączy rock, rap i metal, zawita do Polski. Już 8 lutego przyszłego roku zagrają na warszawskim COS Torwar. Fani mogą szykować się na prawdziwą dawkę energii, bo bilety ruszają w sprzedaży już od 7 października. Czyżby Warszawa miała stać się nową stolicą mocnych brzmień?
2: Jerzy Owsiak, znany z czerwonych okularów i hasła Rób ta, co chce ta, obchodzi dziś 73 urodziny. Kto by pomyślał, że ten dawny hippis i organizator punkowych Zadym stanie się twarzą największego ruchu społecznego w Polsce. Jego droga od sortowania tulipanów w Holandii do prowadzenia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to prawdziwa rock'n'rollowa jazda bez trzymanki. Z żoną Lidią u boku Owsiak nie zwalnia tempa, wciąż zarażając Polaków swoją charyzmą i energią. Fani Scorpions mogą zacierać ręce, bo oto nadchodzi film biograficzny o ich ulubieńcach. Wind of Change zadebiutuje w niemieckich kinach 28 stycznia przyszłego roku. Ciekawe, czy historia zespołu, który od 6 dekad trzęsie sceną rockową, przyciągnie tłumy do kin. W rolach głównych zobaczymy m.in. Aleksandra Draymona i Ludwiga Trepte, a sam film ma być wiernym odwzorowaniem losów kapeli z tytułowym hymnem na czele.
1: Kto by pomyślał, że w kraju, gdzie festiwali muzycznych jest już jak grzybów po deszczu, pojawi się kolejny hit. Summer Punch Festival, który zadebiutował w tym roku, wraca w 2027 z jeszcze większym hukiem. Na scenie zobaczymy m.in. Architects, Beartooth i Wage War, a wszystko to w Warszawie na letniej scenie progresji. Ciekawe, czy bilety znikną szybciej niż zeszłoroczny śnieg.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni w Toruniu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się przeciętną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Rozprawa apelacyjna w sprawie zabójstwa przedsiębiorcy Marka D. z Warszawy została ponownie przełożona. Powodem jest opóźnienie biegłego, który nie dostarczył opinii na czas. Przypomnijmy, że Marek D. został brutalnie zamordowany w czerwcu 2024 roku, a oskarżony o zbrodnie były policjant Marcin Z. został skazany na 30 lat więzienia. Rodzina ofiary wciąż czeka na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy.
2: Na warszawskich ulicach doszło do niebezpiecznego incydentu, gdy młody chłopak na hulajnodze elektrycznej wjechał pod tramwaj na czerwonym świetle. Dzięki szybkiej reakcji motorniczego uniknięto tragedii. Nagranie z tego zdarzenia opublikowały Tramwaje Warszawskie, zwracając uwagę na problem bezpieczeństwa na drogach. W stolicy odnotowano 35 poważnych wypadków z udziałem hulajnóg tylko w ostatnich 4 miesiącach.
1: Warszawskie metro zaprasza na dzień otwarty na budowanej stacji Chrzanów, na linii M2. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 10 października i pozwoli mieszkańcom przyjrzeć się postępom prac na zachodnim odcinku metra. Prezydent Rafał Trzaskowski osobiście zaprasza do udziału, a otwarcie nowego odcinka dla pasażerów planowane jest na początek 2027 roku.
2: W Warszawie w sobotni wieczór Straż Miejska interweniowała w tramwaju linii numer 1. Zauważyli mężczyznę w półleżącej pozycji, który na widok funkcjonariuszy rzucił się do ucieczki. Podczas szamotaniny 26-latek wyrzucił pakunek z narkotykami. Został zatrzymany i przekazany policji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dawid K., młody lekarz i były działacz Koalicji Obywatelskiej, pojawił się dziś w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości w szpitalu południowym, gdzie pracował. Nieoficjalnie mówi się, że mógł usłyszeć zarzuty, ale szczegóły poznamy w środę. W tle sprawy pojawia się też wątek przyjmowania polityków poza kolejnością. Sebastian Witkowski, emerytowany wojskowy z Blachowni, dokonał historycznego wyczynu w teleturnieju 1 z 10. Wygrał wielki finał 155. edycji, zdobywając łącznie 1016 punktów, co jest nowym rekordem programu. Poprzedni rekord wynosił 973 punkty. Za swoje osiągnięcie otrzymał nagrodę w wysokości 50 000 zł. W Piastowie doszło do dramatycznego wypadku. 20-letnia kobieta została potrącona na przejściu dla pieszych przez kierowcę sportowego Mercedesa. Sprawca, Eryk K., był pod wpływem alkoholu i nie udzielił pomocy poszkodowanej, która walczy o życie w szpitalu. Prokuratura postawiła mu zarzuty, a śledztwo w tej sprawie trwa. W Krakowie otwarto nową kładkę Kazimierz Ludwinów, łączącą oba brzegi Wisły. Inauguracja przyciągnęła wielu mieszkańców, a wydarzeniu towarzyszyły iluminacje i hejnał mariacki. Kładka o falistym kształcie ma 130 metrów długości i oferuje ścieżki dla pieszych oraz rowerzystów. Mimo kontrowersji dotyczących wpływu na krajobraz i ekosystem, nowa przeprawa cieszy się dużym zainteresowaniem spacerowiczów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prokuratura rejonowa w Zakopanem skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 37-letniemu Władysławowi M. Mężczyzna jest oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci Pawła Ziętkowicza, strażaka ochotnika z Białego Dunajca. Do tragicznego zdarzenia doszło w sierpniu 2024 roku podczas spotkania w remizie, gdzie wybuchła kłótnia zakończona brutalnym pobiciem. Oskarżony nie przyznaje się do winy.
1: W Zagórzu koło Chrzanowa odkryto zwłoki 73-letniej kobiety, co sugeruje morderstwo. Policja prowadzi intensywną obławę, koncentrując się na 49-letnim synu zmarłej. W akcji biorą udział drony, psy tropiące i śmigłowiec policyjny. Śledczy starają się ustalić motyw zbrodni i zebrać dowody pod nadzorem prokuratury. W Małopolsce zakończyła się policyjna obława. Funkcjonariusze zatrzymali 49-letniego mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo swojej matki. Ciało 73-letniej kobiety znaleziono dziś rano w jej domu w Zagórzu. Mężczyzna został ujęty w lesie i przewieziony do komendy powiatowej policji w Chrzanowie.
2: W minioną niedzielę w Bielsku-Białej doszło do niezwykłego wydarzenia. Na miejskim targowisku niespodziewanie wystąpiła światowej sławy wokalistka Björk. Artystka pojawiła się incognito, a o jej koncercie poinformowano zaledwie 2 godziny przed jego rozpoczęciem. Występ Björk był częścią finału wędrującego festiwalu, a towarzyszyła mu także jej audiowizualna instalacja Echolalia, którą można oglądać w mieście do 25 października.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na ulicy Boguszowickiej w Żorach doszło do niebezpiecznego incydentu. 48-letni mężczyzna strzelał z broni śrutowej w kierunku sąsiedniego budynku. Policja szybko go zatrzymała i zabezpieczyła broń. Okazało się, że mężczyzna miał już wcześniej zakaz zbliżania się do pewnej kobiety, który zignorował, grożąc jej śmiercią. Sprawa jest w toku, a podejrzanemu grożą poważne konsekwencje prawne.
1: W miejscowości Widuchowa doszło do poważnego ataku psa na 3-letniego chłopca. Dziecko zostało dotkliwie pogryzione w twarz i wymagało skomplikowanej interwencji medycznej. Strażacy jako pierwsi dotarli na miejsce, zabezpieczając malucha do przyjazdu karetki. Wciąż nie podano informacji o rasie psa ani jego właścicielu, co budzi kontrowersje wśród lokalnej społeczności.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 9 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako przeciętna, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 2028 roku rusza wielka akcja wymiany praw jazdy, która obejmie około 15 milionów Polaków. Nawet bezterminowe prawa jazdy stracą ważność, co wymusi wizytę w urzędzie. Choć główna wymiana dopiero przed nami, część kierowców musi sprawdzić swoje dokumenty już teraz. Dotyczy to osób, którym kończy się ważność terminowego prawa jazdy w 2026 roku. Warto pamiętać, że brak ważnych uprawnień do prowadzenia pojazdu może skutkować poważnymi konsekwencjami. Dlatego warto sprawdzić daty ważności i przygotować się na nadchodzące zmiany. Polskie firmy z sektora kosmicznego otrzymają potężne wsparcie finansowe. W Krakowie ogłoszono powstanie Vinci Space Tech Fund, pierwszego w Polsce funduszu dedykowanego tej branży. Do rozdysponowania jest aż 500 milionów złotych, a pojedyncza firma może uzyskać nawet 100 milionów. Środki pochodzą z Banku Gospodarstwa Krajowego i mają pomóc w rozwoju technologii oraz uniezależnieniu się od zagranicznych rozwiązań. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański podkreśla, że to inwestycja w przyszłych liderów technologicznych i element budowania gospodarczej niezależności Polski. Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce osiągnęła kluczowy etap. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję środowiskową dla terminala morskiego MOLW. Ten ponadkilometrowy pomost umożliwi transport ciężkich elementów, takich jak reaktory, bezpośrednio na plac budowy w Choczewie. To ważny krok w realizacji projektu, którego pierwszy reaktor ma ruszyć w 2036 roku. Decyzja określa warunki budowy i użytkowania terminala, dbając o ochronę środowiska. Wkrótce złożone zostaną wnioski o kolejne pozwolenia na tę strategiczną inwestycję. Grupa około 60 posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła projekt ustawy, który ma znieść limity hałasu dla kościelnych dzwonów i nagłośnienia mszy. Propozycja zakłada, że dźwięki te będą traktowane jak hałas generowany przez pociągi i tramwaje. Posłowie uzasadniają projekt historyczną symboliką dzwonów oraz obawami przed napływem migrantów z krajów islamskich. Obecnie dzwony podlegają normom hałasu, a ich przekroczenie może skutkować karami finansowymi. Projekt budzi kontrowersje, zwłaszcza że sądy wielokrotnie potwierdzały konieczność przestrzegania norm hałasu przez parafię.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 5 menedżerów Orlenu. Zarzuca się im zaniżanie cen paliw w 2023 roku, co miało spowodować straty dla spółki na kwotę ponad 4,1 miliarda złotych. Wśród zatrzymanych są byli i obecni członkowie zarządu oraz dyrektorzy odpowiedzialni za politykę cenową. Prokuratura oskarża ich o niegospodarność i przekroczenie uprawnień. Podejrzanym grozi kara od 5 do 25 lat więzienia. To jedno z wielu śledztw dotyczących Orlenu prowadzonych przez prokuraturę krajową. Do Sejmu trafił projekt ustawy o nowym podatku od nieruchomości, który może wejść w życie w 2027 roku. Propozycja Lewicy zakłada opodatkowanie wartości nieruchomości zamiast ich powierzchni. Największe zmiany dotkną właścicieli trzeciego i kolejnych mieszkań, gdzie podatek może wynieść nawet 0,5% wartości nieruchomości. Wartość mieszkań ma być początkowo obliczana na podstawie wskaźnika kosztu odtworzenia metra kwadratowego. Projekt jest na wczesnym etapie legislacyjnym, a eksperci mają wiele pytań dotyczących jego szczegółów.
1: Polacy mają już ponad 40 miliardów złotych długów. W Krajowym Rejestrze Długów figuruje niemal 2 miliony osób, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań. Największą część tej kwoty, ponad 31 miliardów złotych, stanowią długi osób w wieku od 36 do 65 lat. Młodsi Polacy również mają problemy, zadłużając się na łączną kwotę niecałe 6 miliardów złotych. Co ciekawe, młodzi coraz częściej biorą na raty codzienne zakupy, takie jak jedzenie czy ubrania. Problem zadłużenia dotyka różnych grup wiekowych, a wspólnym mianownikiem jest przekraczanie możliwości domowego budżetu.
2: Donald Trump ogłosił powołanie sił superinteligencji, które mają koordynować politykę Stanów Zjednoczonych w dziedzinie sztucznej inteligencji. Na czele zespołu stanie dyrektor wywiadu narodowego Jay Clayton. Nowa jednostka ma zapewnić globalne przywództwo Stanów Zjednoczonych w sztucznej inteligencji i ochronę interesów Amerykanów. Trump nakazał również zmianę nazwy technologii na superinteligencja w oficjalnych dokumentach. Mimo zapowiedzi kar za cyberwłamania, prezydent sprzeciwia się regulacjom prawnym w tej branży, argumentując to rywalizacją relacją z Chinami. Zespół będzie konsultował się z szerokim gronem interesariuszy i podlegał bezpośrednio prezydentowi.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Koncern Raytheon zdobył kontrakt o wartości około 24,5 miliarda dolarów na produkcję pocisków SM-6 dla US Navy. To największe zamówienie amunicyjne w historii amerykańskiej marynarki wojennej. Ponad 1900 rakiet wzmocni zdolności obronne floty, przygotowując ją na potencjalne konflikty w rejonie Indo-Pacyfiku. Pociski SM-6 są wszechstronne, zdolne do obrony powietrznej, przeciwrakietowej i ataku powierzchniowego. Umowa obejmuje także inwestycje w infrastrukturę produkcyjną, co ma zapewnić ciągłość dostaw w razie długotrwałego konfliktu. To strategiczny krok USA w kierunku zabezpieczenia dominacji na oceanach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Warszawy prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Bydgoszczy termometry pokażą 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako przeciętna, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Splątane losy wkraczają w 62 odcinek pełen emocji i napięcia. Halil, zdesperowany, sięga po kredyt pod zastaw domu, by rozwiązać swoje problemy z Remzim. Niestety, sytuacja tylko się komplikuje, gdy jego żona Ayfer odkrywa prawdę i wpada w gniew. Tymczasem Munewer odwiedza sklep Halila, by skonfrontować się z nim po odkryciu jego tajemnic. Tahsin nie ustaje w poszukiwaniach Mine, wierząc, że dziewczynka jest kluczem do kontaktu z Yasemin. Halil decyduje się na szczere wyznanie przed synem, ujawniając, że padł ofiarą szantażu. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 8 października o 14 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią emisję, będzie dostępny także na platformie TVP VOD.
2: W 1948 odcinku M jak miłość Mariusz Sanocki zmaga się z ciężarem swoich czynów. Po zabiciu dyrektora kliniki Cowińskiego jego życie zaczyna się rozpadać. Mariusz staje się coraz bardziej nerwowy i agresywny, co nie umyka uwadze jego żony Kasi. Zaniepokojona jego zachowaniem, Kasia proponuje mu preparaty na uspokojenie, co tylko pogarsza sytuację. Mariusz nie potrafi zapanować nad emocjami, a jego wybuchy stają się coraz częstsze. Kasia nie zdaje sobie sprawy, że jej mąż ukrywa mroczny sekret, a policja już rozpoczęła śledztwo w sprawie zaginięcia Sowińskiego. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października o godzinie 20.50 w TVP2. W 4297 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany 20 października o 20.15, emocje sięgną zenitu. Tadeusiak w końcu namierzy telefon Antka, co pozwoli mu odnaleźć Julkę, która uciekła z odwyku. Igor, Robert i Arek natychmiast ruszą pod wskazany adres, gdzie sytuacja stanie się dramatyczna. Julka po przedawkowaniu narkotyków straci przytomność, a jej serce się zatrzyma. W obliczu zagrożenia życia córki, Igor i jego przyjaciele będą walczyć o jej życie, próbując przywrócić funkcje życiowe. W kolejnym odcinku, 4298, lekarze w szpitalu będą kontynuować walkę o życie Julki, ale rokowania pozostaną niepewne. Igor i Leon będą musieli zmierzyć się z trudnymi emocjami i konsekwencjami działań Antka. W 4299 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg Kalski nie ustaje w próbach przyciągnięcia swojej córki Jagody na swoją stronę. Zjawi się przed szkołą, by oczernić przed nią Ewelinę, co wprawi 16-latkę w ogromne zamieszanie emocjonalne. Greg oskarża Ewelinę o romans i porzucenie rodziny, co wstrząśnie Jagodą do łez. Weronika odnajdzie zapłakaną dziewczynę, ale emocje nie pozwolą jej na rozmowę. Czy Jagoda uwierzy ojcu i odwróci się od matki? Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji. Premiera już 22 października o 20.15 na TVN.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4264 odcinka, który zostanie wyemitowany 14 października o godzinie 18 na Polsacie. W tym odcinku Kulas w przypływie gniewu ruszy na Olka, przekonany, że to on skrzywdził jego córkę. Aniela w ostatniej chwili powstrzyma męża przed atakiem, stając między wściekłym Kulasem a zamkniętą w sobie pasierbicą. Tymczasem Maja umówi się na kawę ze znajomym ze studiów, co wywoła mieszane uczucia u Radka. Marysia, zaniepokojona o Melkę, poszuka wsparcia u Pawła, który okaże jej zrozumienie. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami i zaskakującymi zwrotami akcji.
2: W czwartek, 8 października, o godzinie 15.05 na antenie TVP2 czeka nas emocjonujący 494 odcinek serialu La Promesa – Pałac Tajemnic. Jana zdradzi Manuelowi, że Pia, którą wszyscy uważali za zmarłą, wciąż żyje. Lorenzo zacznie podejrzewać służbę o prowadzenie tajnego biznesu z dżemami. Katalina planuje rozmowę z Pelayo, by wyjaśnić sprawy z przeszłości. Maria dowie się od Jany o planowanym ślubie z Salwadorem. Serial pełen jest intryg i tajemnic, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Odcinek będzie dostępny także w serwisie TVP VOD.
1: W 1946 odcinku M jak miłość dochodzi do dramatycznego rozstania Marysi i Artura. Marysia, zdradzona przez męża, wyrzuca go z domu, nie dając szans na ratunek dla ich małżeństwa. Artur, zrozpaczony, próbuje odzyskać jej zaufanie, ale Marysia pozostaje nieugięta. W 1947 odcinku sytuacja się komplikuje, gdy pojawia się Joanna, domagając się uwolnienia Artura. Mimo trudnych chwil, Marysia otrzymuje ogromne wsparcie od dzieci i rodziny, co pomaga jej odzyskać radość życia. W listopadowych odcinkach Marysia wyjeżdża do spa na Mazurach, gdzie poznaje czarującego Jerzego. Czy to początek nowego rozdziału w jej życiu? 4266 odcinku Pierwszej Miłości Melka przeżywa dramatyczne chwile po utracie ciąży. Wszystko zaczyna się od zasadzki Łucji Reterskiej, która kończy się postrzałem Melki. Po przebudzeniu w szpitalu dowiaduje się, że straciła dziecko. Rozpacz szybko zamienia się w chęć zemsty. Melka postanawia spojrzeć w oczy kobiecie, która zniszczyła jej życie. Łucja, aresztowana w Berlinie, nie okazuje skruchy, co tylko podsyca determinację Melki. W 4266 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 października o 18 na Polsacie, Melka prosi Piotrka o pomoc w zorganizowaniu wyjazdu do Berlina, by stanąć twarzą w twarz z Łucją.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą tak samo 14 stopni i małe zachmurzenie. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Poznaniu jest określany jako przeciętne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Karol i Marta Nawrotcy rozpoczęli historyczną wizytę na Filipinach, pierwszą w dziejach polskiej pary prezydenckiej. Manila przywitała ich z rozmachem, dekorując ulice biało-czerwonymi flagami. W planach wizyty są spotkania z prezydentem Filipin oraz rozmowy o współpracy politycznej i gospodarczej. Prezydent Nawrocki odwiedzi także bazę lotniczą, gdzie zaprezentowane zostaną śmigłowce Black Hawk. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał nieprawomocną decyzję o przyznaniu listu żelaznego byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Dzięki temu może on odpowiadać przed sądem z wolnej stopy, mimo sprzeciwu prokuratury. Orzeczenie wydał sędzia Konrad Mielcarek, co wywołało oburzenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Prokuratura zapowiedziała złożenie zażalenia na tę decyzję. Marcin Horała z Rozwoju Plus wyklucza możliwość współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym, dopóki ludowcy są częścią obecnej koalicji rządzącej. Wicemarszałek Sejmu zaznaczył, że rozmowy byłyby możliwe, gdyby Polskie Stronnictwo Ludowe opuściło koalicję i poparło rząd techniczny lub przedterminowe wybory. Rozwój Plus planuje samodzielny start w wyborach, podkreślając różnice w wizji polityki w porównaniu do Prawa i Sprawiedliwości. Horała podkreśla, że dialog między politykami jest naturalną częścią parlamentaryzmu. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o ponownym mianowaniu generała Wiesława Kukuły na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Nowa kadencja rozpocznie się 10 października tego roku. Uroczysta ceremonia wręczenia aktu mianowania odbędzie się 11 listopada, podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Generał Kukuła pełnił już tę funkcję od 2023 roku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute, ostrzega, że rząd utracił kontrolę nad wydatkami, co może prowadzić do pogorszenia sytuacji gospodarczej. W perspektywie wyborów w 2027 roku nie należy oczekiwać poprawy, a raczej większej inflacji i osłabienia złotego. Wróblewski krytykuje brak planu normalizacji finansowej i podkreśla, że obecne działania państwa mogą mieć kosztowne konsekwencje. Zwraca uwagę na niepokojące sygnały ze strony inwestorów i przedsiębiorców, którzy szukają bezpieczniejszych miejsc na swoje inwestycje. Na Morzu Czarnym u wybrzeży Bułgarii trwa akcja ratunkowa po ataku dronów na dwa statki. Jeden z nich, pływający pod banderą Togo, zniknął z radarów, a jego załoga jest zaginiona. Marynarze z drugiego statku zostali uratowani. Premier Bułgarii zwołał pilne spotkanie w tej sprawie.
2: Pentagon potwierdził, że Nidal Hassan, odpowiedzialny za masakrę w Fort Hood w 2009 roku, zostanie stracony przez rozstrzelanie. To pierwsza egzekucja w amerykańskiej armii od ponad 60 lat. Decyzję zatwierdził prezydent Donald Trump, a egzekucja ma się odbyć w ciągu 150 dni. Hassan zabił 13 osób i ranił 32, za co w 2013 roku został skazany na karę śmierci. We Wrocławiu doszło do brutalnego ataku nożem na pracownika ochrony w drogerii na Starówce. 47-letni mężczyzna, podejrzany o ten czyn, został zatrzymany przez policję w ciągu jednej godziny od zgłoszenia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Poszkodowany ochroniarz odniósł poważne obrażenia zagrażające życiu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Dziś w Nowej Iwicznej policjanci z Piaseczna interweniowali wobec mężczyzny, który wszedł na torowisko mimo opuszczonych zapór i czerwonego światła. 45-latek tłumaczył swoje zachowanie pośpiechem i znudzeniem. Za naruszenie przepisów został ukarany mandatem w wysokości 2000 zł. Funkcjonariusze przypomnieli mu również o zasadach bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. W miniony weekend na trasie Nowa Sól Przyborów policjanci zatrzymali 21-letniego kierowcę Audi, który jechał 140 km na godzinę w miejscu z ograniczeniem do 60 km na godzinę. Mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 2500 zł, 15 punktów karnych oraz stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Policja przypomina, że od marca tego roku za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę prawo jazdy można stracić także poza obszarem zabudowanym. Policjanci z Krakowa i Dąbrowy Tarnowskiej zatrzymali 45-letniego mężczyznę podejrzanego o rozbój w powiecie dąbrowskim. Do zdarzenia doszło 29 września, kiedy to sprawca włamał się do domu 70-letniego mieszkańca i zaatakował go. Mężczyzna, który niedawno opuścił zakład karny, został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara do 12 lat więzienia.
2: Pod koniec października na niebie pojawi się Księżyc Myśliwych, znany z dawnych tradycji. Pełnia nastąpi 26 października o godzinie 6:12 rano. Astrologicznie będzie to pełnia w baranie, co może przynieść intensywne zmiany, zwłaszcza dla barana, wagi, raka i koziorożca. To czas odwagi, decyzji i zakończenia starych spraw.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Były poseł i europoseł Jacek Protasiewicz spędził ostatni weekend w Sopocie z partnerką Darią Brzezicką. Para korzystała z uroków prawdopodobnie ostatnich ciepłych dni, spacerując po Monciaku i odpoczywając na plaży. Protasiewicz, który w maju zrezygnował z funkcji w zarządzie szpitala powiatowego w Lipnie, cieszył się niższymi cenami poza sezonem.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Szczecinie odczujemy temperaturę 11 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Krakowa będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 13 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest przeciętne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
6: ludzkie szczątki
5: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
6: Tajemnica, której nie da się zatopić.
5: Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Maciej Kurzajewski znowu w centrum uwagi, tym razem w sądzie, gdzie broni swojej obecnej partnerki Katarzyny Cichopek przed oskarżeniami Pauliny Smaszcz. Kurzajewski z pełnym przekonaniem twierdzi, że jego była żona kłamie, a Cichopek nie miała nic wspólnego z rozpadem jego małżeństwa. W międzyczasie, jak się okazuje, Smaszcz była bardziej zajęta nowymi znajomościami niż on sam. Cóż, wygląda na to, że w tej telenoweli jeszcze długo nie zobaczymy napisów końcowych. Smutne wieści ze świata amerykańskich seriali. Robert Kelker Kelly, znany jako Beau Brady z Dni naszego życia, odszedł w wieku 62 lat. Aktor, który przez lata przyciągał miliony widzów, zmarł nagle z powodu problemów zdrowotnych. Choć jego ekranowe romanse były gorące, to prawdziwą pasję odkrył w lataniu, zostając zawodowym pilotem. Natalia Grosiak, znana z zespołu Micromusic, postanowiła w końcu wyjść z cienia i wydać swój pierwszy solowy album. Tamtej dziewczyny już nie ma. To nie tylko tytuł, ale i manifestacja jej przemiany. Grosiak, jak sama mówi, pokazuje się na tej płycie jak na talerzu, co brzmi jak obietnica emocjonalnego rollercoastera. Album, który ukaże się 9 października, zawiera 11 utworów, w tym współpracę z Andrzejem Smolikiem. Ciekawe, czy po tej muzycznej terapii Natalia odnajdzie nową siebie, czy może jednak tamta dziewczyna wciąż gdzieś w niej tkwi.
0: Brian May, legendarny gitarzysta Queen, ogłosił koniec koncertowej ery zespołu. Po 50 latach na scenie May stwierdził, że to wystarczająco długo, a teraz czas na rodzinę i astrofizykę. Fani mogą zapomnieć o cyfrowym powrocie Queen, ponieważ May obawia się, że sztuczna inteligencja ukradnie im show. Wygląda na to, że nawet gwiazdy rocka muszą czasem zejść na ziemię.
2: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
0: W świecie muzyki trwa niekończąca się debata o śmierci rocka, którą zapoczątkował Gene Simmons z Kiss w 2014 roku. Według niego rock już dawno przegrał z popowymi gwiazdami, jak Taylor Swift. Jednak Sharon Osbourne, wdowa po Ozzym, nie zamierza się z tym zgodzić. Twierdzi, że rock to muzyka z duszy, a nie produkt marketingowy i wciąż przyciąga tłumy na koncertach. Jej zdaniem prawdziwa muzyka to ta grana na żywo, a nie ta, która króluje na listach przebojów. Giant Rooks wracają do Polski, a ich fani już zacierają ręce na muzyczną ucztę w warszawskiej Proximie 20 lutego przyszłego roku. Niemiecki zespół, który podbił serca na Bittersweet Festival, zaprezentuje nowy album If Heaven Exists, This Might Be It. Muzycy przyznają, że praca nad płytą była dla nich prawdziwym wyzwaniem, ale kto by się tym przejmował, skoro w setliście nie zabraknie hitów takich jak New Estate czy Wild Stare. Bilety wkrótce w sprzedaży, więc czas przygotować portfele.
1: Hollywood Undead, amerykańska formacja, która łączy rock, rap i metal, zawita do Polski. Już 8 lutego przyszłego roku zagrają na warszawskim COS Torwar. Fani mogą szykować się na prawdziwą dawkę energii, bo bilety ruszają w sprzedaży już od 7 października. Czyżby Warszawa miała stać się nową stolicą mocnych brzmień? Typ O Negative, zespół, który zakończył działalność w 2010 roku po śmierci lidera Pytera Steela, przeżywa niesamowity renesans dzięki TikTokowi. Ich utwór I Don't Wanna Be Me stał się wiralem, a młode pokolenie odkrywa całą dyskografię zespołu. Gitarzysta Ken Hickey nie kryje zaskoczenia i wdzięczności dla mediów społecznościowych, które wyniosły ich na nowy poziom popularności. A co z koncertem ku pamięci Steela? Na razie to tylko marzenie, ale jak mówi Hickey, nigdy nie mów nigdy.
2: Najciekawsze informacje w Radio Super Express.
0: Fani Scorpions mogą zacierać ręce, bo oto nadchodzi film biograficzny o ich ulubieńcach. Wind of Change zadebiutuje w niemieckich kinach 28 stycznia przyszłego roku. Ciekawe, czy historia zespołu, który od 6 dekad trzęsie sceną rockową, przyciągnie tłumy do kin. W rolach głównych zobaczymy m.in. Aleksandra Draymona i Ludwiga Trepte, a sam film ma być wiernym odwzorowaniem losów kapeli z tytułowym hymnem na czele. Rewolucja w świecie rocka. Kelly Hansen, były wokalista Foreigner, dołączył do supergrupy The Dead Daisies, która teraz występuje pod nazwą The Dead Daisies featuring Kelly Hansen. Zespół, pełen energii i nowych pomysłów, właśnie wypuścił singiel Lift Me Up, który ma przenieść słuchaczy w klasyczny klimat lat 70. Choć planują koncerty w Europie w 2027 roku, Polska niestety nie znalazła się na ich trasie. Cóż, pozostaje nam tylko zazdrościć sąsiadom. Swans, legendarna formacja, kończy swoją epicką podróż z formułą Big Sound. Po 15 latach muzycznego szaleństwa Michael Gira i spółka żegnają się z fanami wyjątkowym albumem koncertowym Newly Sentient Being. Gira przyznaje, że cena za artystyczny radykalizm była wysoka, ale teraz czas na nowy, bardziej intymny kierunek. Czyżby koniec głośnych dźwięków i początek szeptów? Czas pokaże, co przyniesie nowa era Swans. The Rolling Stones znowu zaskakują. Po lipcowej premierze albumu Foreign Tongues, który zdobył serca fanów i krytyków, zespół wypuścił nową piosenkę Bad Luck Hideaway. Co ciekawe, na perkusji usłyszymy nieżyjącego już Charlie'ego Wattsa, którego partię nagrano w 2015 roku. Tymczasem Jo Wood, była żona Roniego Wooda, twierdzi, że zespół już nigdy nie ruszy w trasę koncertową. Cóż, może to czas, by fani zaczęli kolekcjonować płyty zamiast biletów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 12 stopni w Toruniu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 13 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje przeciętna. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie zakończył przetarg na przebudowę ulicy Kruczej. Realizacją projektu zajmie się firma Skanska, a koszt inwestycji wyniesie blisko 51,5 miliona złotych. W ramach modernizacji zlikwidowane zostaną 4 pasy ruchu, a w ich miejsce powstanie Linear Park z 250 drzewami. Mieszkańcy wywalczyli utrzymanie kluczowych przejazdów poprzecznych, a prace mają ruszyć jeszcze w tym roku.
2: Rozprawa apelacyjna w sprawie zabójstwa przedsiębiorcy Marka D. z Warszawy została ponownie przełożona. Powodem jest opóźnienie biegłego, który nie dostarczył opinii na czas. Przypomnijmy, że Marek D. został brutalnie zamordowany w czerwcu 2024 roku, a oskarżony o zbrodnie były policjant Marcin Z. został skazany na 30 lat więzienia. Rodzina ofiary wciąż czeka na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy.
1: W Brwinowskiej Biedronce doszło do kontrowersji związanych z zachowaniem ochroniarza. Klienci skarżyli się na jego agresywne działania, w tym użycie pałki teleskopowej i gazu. Po licznych skargach sieć handlowa zdecydowała się zakończyć współpracę z tym pracownikiem. Policja nie otrzymała jednak żadnych formalnych zgłoszeń w tej sprawie.
2: Prokuratura postawiła zarzuty kierowcy autobusu miejskiego, Czesławowi Sie, po wypadku na warszawskiej Ochocie, w którym ucierpiało 15 osób. Mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym i grozi mu do 8 lat więzienia. Kierowca nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Eksperci wykluczyli awarię autobusu jako przyczynę wypadku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił nowy program inwestycyjny, który skupi się na rewitalizacji historycznego centrum miasta. Plan obejmuje Stare i Nowe Miasto, Trakt Królewski oraz Marienstadt. Pierwszym krokiem będzie konkurs architektoniczny dla Marienstadtu, aby lepiej zintegrować go z resztą miasta. Celem jest ożywienie tych rejonów i poprawa jakości życia mieszkańców. Sąd Okręgowy w Siedlcach skazał Adama C. na 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i zranienie jego kolegi. Do tragedii doszło w styczniu zeszłego roku podczas interwencji medycznej. Ekspertyzy wykazały, że oskarżony był w pełni poczytalny w chwili ataku. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. W Grójcu pod Oświęcimiem mieszkańcy protestują przeciwko odwołaniu proboszcza Józefa Zborka. W nocy z soboty na niedzielę biskup Roman Pindel opuścił miejscowość w asyście policji, po tym jak wierni uniemożliwili mu wyjazd. Parafianie podkreślają zasługi księdza, który przez 30 lat posługiwał w Grójcu i domagają się jego powrotu. Diecezja bielsko-żywiecka tłumaczy decyzję zaniedbaniami, ale nie podaje szczegółów.
1: W Nowym Sączu 21-letni kierowca śmiertelnie potrącił 51-letniego mężczyznę na przejściu dla pieszych. Do tragedii doszło w sobotę, gdy młody mężczyzna pędził z prędkością co najmniej 120 km na godzinę, mimo ograniczenia do 60 km na godzinę. Prokuratura podejrzewa, że uczestniczył w nielegalnym wyścigu. Kierowca został tymczasowo aresztowany i wyraził chęć przeproszenia rodziny zmarłego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczne wydarzenie w powiecie suskim w Małopolsce. Podczas rodzinnego grzybobrania zaginął 73-letni mężczyzna. Po kilku godzinach poszukiwań, niestety, odnaleziono go martwego. Policja apeluje o zachowanie ostrożności podczas wypraw do lasu i przypomina o zasadach bezpieczeństwa. Janusz Oberski, były górnik, walczy o powrót do zdrowia po tragicznym wypadku w kopalni. Sprzęt ważący ponad 4 tony przygniótł go, miażdżąc prawą stronę ciała. Mimo licznych operacji i rehabilitacji, jego prawa ręka pozostaje niewładna. Trwa internetowa zbiórka na dalsze leczenie Janusza, który potrzebuje wsparcia, by odzyskać samodzielność.
2: W miejscowości Widuchowa doszło do poważnego ataku psa na 3-letniego chłopca. Dziecko zostało dotkliwie pogryzione w twarz i wymagało skomplikowanej interwencji medycznej. Strażacy jako pierwsi dotarli na miejsce, zabezpieczając malucha do przyjazdu karetki. Wciąż nie podano informacji o rasie psa ani jego właścicielu, co budzi kontrowersje wśród lokalnej społeczności.
1: Wrocławskie służby zatrzymały 47-letniego mężczyznę, który 1 października zaatakował nożem ochroniarza w drogerii Rossmann przy ulicy Tęczowej. Do incydentu doszło podczas próby kradzieży perfum. Napastnik został aresztowany, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu nawet do 20 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Chojnowie na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Paderewskiego. Ogień pojawił się w mieszkaniu na pierwszym piętrze, co zmusiło strażaków do ewakuacji.

0: ewakuacji mieszkańców. Niestety, jedna osoba zginęła w płonącym lokalu. Ewakuowani lokatorzy otrzymali tymczasowe schronienie zorganizowane przez Urząd Miasta. 36-letnia mieszkanka Lubania stanie przed sądem za dręczenie swojego rocznego syna. Kobieta miała podduszać dziecko poduszką i ciągnąć je za włosy, a nagrania z tych zdarzeń wysyłała ojcu chłopca, by zmusić go do powrotu do domu. Prokuratura rejonowa w Lubaniu skierowała akt oskarżenia, a kobieta przebywa w areszcie śledczym. Grozi jej kara od roku do 10 lat więzienia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 9 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako przeciętne, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Radosław Sikorski wywołał polityczną burzę, ujawniając, że Pałac Prezydencki miał proponować Nikodema Rachonia na ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych. Pałac Prezydencki ostro zareagował, sugerując, że Sikorski kłamie lub wcześniej zaakceptował tę kandydaturę, którą zablokował Donald Tusk. Konflikt o obsadę polskiej ambasady w Waszyngtonie trwa od miesięcy. Obecnie placówką kieruje Bogdan Klich jako chargé d'affaires, a Pałac Prezydencki sprzeciwia się jego nominacji na ambasadora. Spór między Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Pałacem Prezydenckim przybiera na sile, a prawdziwe kulisy tej dyplomatycznej rozgrywki pozostają niejasne.
2: Polski gigant miedziowy KGHM planuje zwiększenie wydobycia w chilijskiej kopalni Sierra Gorda. Nowa linia mielenia ma podnieść roczną produkcję miedzi do 150 tysięcy ton. Kluczowe jest zagospodarowanie milionów ton niewykorzystanej rudy tlenkowej, co może dodać 30 tysięcy ton miedzi rocznie. KGHM prowadzi rozmowy z australijskim BHP o współpracy w przetwarzaniu tych rud. Partnerstwo może znacznie poprawić efektywność ekonomiczną kopalni. Chilijskie władze wspierają te działania, widząc w nich szansę na rozwój regionu.
1: Pizza sygnowana marką Muala, youtubera Książulo, trafia do sklepów Żabka w całej Polsce. Produkt ma być dostępny w ponad 13 tysiącach punktów, co stanowi znaczący krok w biznesowej karierze influencera. Mimo to decyzja spotkała się z falą krytyki ze strony fanów, którzy przypominają jego wcześniejsze deklaracje o niezależności. Wielu internautów twierdzi, że Książulo stracił część swojej autentyczności. Dodatkowo pojawiają się obawy, że część zysków z produkcji może trafić poza Polskę. Jak wpłynie to na dalszą karierę youtubera, pokażą wyniki sprzedaży.
2: Polski rząd ponownie obniżył VAT na paliwa z 23 do 8%. Decyzja ta obowiązuje do końca grudnia i ma na celu walkę z inflacją oraz skutkami konfliktu na Bliskim Wschodzie. Komisja Europejska analizuje jednak tę decyzję, podkreślając, że jest ona niezgodna z unijnym prawem. Bruksela już wcześniej zwracała uwagę na podobne działania Polski. Rząd Donalda Tuska argumentuje, że obniżka ma charakter nadzwyczajny i jest czasowa. Na razie kierowcy mogą korzystać z niższych cen na stacjach paliw.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Google znalazł się pod lupą UOKi. Prezes urzędu, Tomasz Chrustny, wszczął postępowanie przeciwko czterem spółkom z grupy Google, zarzucając im nadużywanie dominującej pozycji na rynku. Chodzi o brak uczciwych negocjacji z polskimi wydawcami prasy dotyczących wynagrodzeń za wykorzystywanie ich treści. Jeśli zarzuty się potwierdzą, Google może grozić kara sięgająca 10% rocznego obrotu. Nowe prawo, które weszło w życie w 2024 roku, miało zapewnić mediom uczciwe wynagrodzenia, ale negocjacje utknęły w martwym punkcie. Wynik tego postępowania może mieć znaczący wpływ na przyszłość niezależnego dziennikarstwa w Polsce.
2: Mateusz Morawiecki ostro skrytykował nowe propozycje gospodarcze Prawa i Sprawiedliwości, nazywając je opresyjnymi dla małych firm. Były premier zarzucił też rządowi Donalda Tuska niespełnienie obietnicy dotyczącej cen paliw, co według niego kosztowało każdego kierowcę 3,5 tysiąca złotych. Morawiecki zapowiedział, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus zamierza wystartować w wyborach jako partia polityczna. W planach jest także projekt ustawy o obowiązkowym szkoleniu wojskowym dla parlamentarzystów. Były premier podkreślił, że jego ruch ma już struktury w większości powiatów w Polsce.
1: Od 2026 roku więcej nauczycieli będzie mogło skorzystać z wcześniejszej emerytury. ZUS ujawnił, że średnia wypłata dla uprawnionych wynosi ponad 4300 zł miesięcznie. Aby otrzymać to świadczenie, nauczyciele muszą spełnić określone warunki, takie jak odpowiedni staż pracy i wiek. W lipcu tego roku z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego korzystało 8600 osób. Liczba ta systematycznie spada, choć kwoty wypłat rosną. Nowe przepisy obejmują teraz także nauczycieli z placówek artystycznych, bibliotek pedagogicznych i innych instytucji edukacyjnych. Koncern Raytheon zdobył kontrakt o wartości około 24,5 miliarda dolarów na produkcję pocisków SM-6 dla US Navy. To największe zamówienie amunicyjne w historii amerykańskiej marynarki wojennej. Ponad 1900 rakiet wzmocni zdolności obronne floty, przygotowując ją na potencjalne konflikty w rejonie Indo-Pacyfiku. Pociski SM-6 są wszechstronne, zdolne do obrony powietrznej, przeciwrakietowej i ataku powierzchniowego. Umowa obejmuje także inwestycje w infrastrukturę produkcyjną, co ma zapewnić ciągłość dostaw razie długotrwałego konfliktu. To strategiczny krok USA w kierunku zabezpieczenia dominacji na oceanach.
3: Słuchacie Radia Super Express. Efektywna stawka CIT dla firm w Polsce osiągnęła rekordowy poziom 38%, mimo że nominalnie wynosi 19%. Rząd planuje podwyżkę podatku do 22% dla największych podmiotów od przyszłego roku. Największe obciążenia podatkowe dotyczą spółek z udziałem Skarbu Państwa, gdzie stawka wynosiła 45% w 2025 roku. Polskie firmy płacą wyższe podatki niż zagraniczne, a najmocniej obciążone są małe i średnie przedsiębiorstwa. Eksperci wskazują, że skomplikowany i niestabilny system podatkowy jest głównym problemem, który utrudnia firmom planowanie finansowe.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Warszawa to miasto przywitana z temperaturą 14 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 1 metr na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. W Warszawie jakość powietrza jest zła, jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest przeciętne.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Splątane losy wkraczają w emocjonujący 61. odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 7 października o godzinie 14 na TVP1. Khalil zmaga się z narastającymi problemami, a Munewer odkrywa jego pilnie strzeżoną tajemnicę, co wywołuje u niej niepokój. Burak przyznaje się do sabotowania Kerema, co prowadzi do napiętej rywalizacji między nimi, nie tylko zawodowej, ale i sercowej. Kerem brutalnie odrzuca uczucia Ezgi, co dla niej jest bolesnym ciosem. Dla fanów serialu to kolejna dawka emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Odcinek będzie dostępny także na platformie TVP VOD. M jak miłość w 1946 odcinku przynosi emocjonujące zwroty akcji. Mateusz, zamiast uczestniczyć w ślubie swojej siostry Natalki, angażuje się w poszukiwania zaginionej siostry Majki, Oli. Ola, zbuntowana 18-latka, ucieka z domu i nie chce podejść do matury, co wywołuje rodzinne napięcia. Mateusz, mimo własnych problemów, nie zostawia Majki samej i odnajduje Olę w mieszkaniu tajemniczego taksówkarza. Dzięki jego determinacji, Ola wraca do matki i zgadza się podejść do matury. Tymczasem Majka, po rozwiązaniu kryzysu, postanawia spędzić resztę dnia z Mateuszem i wprosić się na ślub Natalki. Jednak niespodziewany telefon od Tomka zmienia jej plany, a Mateusz ponownie zostaje na drugim planie. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października, o godzinie 20:50 w TVP 2.
2: W 1947 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października o godzinie 20:50 w TVP 2. Joanna, kochanka Artura, nie cofnie się przed niczym, by zdobyć jego serce na zawsze. W Grabinie wybuchnie prawdziwa burza, gdy Joanna zaatakuje Marysię, żądając, by ta pozwoliła Arturowi odejść. Paweł, świadek tej dramatycznej sceny, nie będzie mógł opanować gniewu. W furii dopadnie Artura w jego gabinecie, gotów wymierzyć mu sprawiedliwość. Interwencja Agnes uratuje sytuację przed eskalacją przemocy. To odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić. W 4295 odcinku na wspólnej Łucja wyzna Kamilowi, że pragnie mieć z nim dziecko. Mimo że traktuje Anię i Ulę jak własne córki, marzy o własnej pociesze. Czy Kamil, już ojciec dwóch dziewczynek, podzieli jej entuzjazm? Odcinek pełen emocji i rodzinnych dylematów zobaczymy już 15 października o 20:15 na TVN. W tym samym odcinku Ula zmierzy się z trudnościami na uczelni, co dodatkowo wpłynie na decyzję Kamila. Czy rodzina Hoferów się powiększy? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4270 odcinku Pierwszej Miłości Brian stanie przed nieoczekiwanym wyzwaniem. W dniu kluczowego spotkania z inwestorem w firmie Wexlera zabraknie wszystkich, którzy powinni prowadzić negocjacje. Karol będzie przy Ewie w szpitalu po jej zawale. Oskar utknie na delegacji, a Artur nie będzie dostępny. Brian, nieprzygotowany do rozmów, będzie musiał samodzielnie stawić czoła inwestorowi. Czy jego improwizacja uratuje sytuację? Czy może pogrąży firmę? Odcinek pełen emocji i napięcia zostanie wyemitowany w środę, 21 października o godzinie 18 na Polsacie. W 977 odcinku Akacjowej 38 Leonor nie da za wygraną i zrobi Rosinie awanturę w karczmie, oskarżając ją o ukrywanie prawdy o siostrze. Rosina będzie się bronić, przysięgając, że nic nie wiedziała. Tymczasem Don Ramon zgodzi się na udział w tradycyjnej modlitwie o potomka, a Servando sprzeciwi się planom Leonor dotyczącym napisania sztuki. Casilda pozna swoją matkę, a ojciec Telmo będzie cierpiał z powodu uczuć do Lucji. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 14 października, o godzinie 18:40 na TVP1. Serial Akacjowa 38 przenosi nas do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy mieszkańców kamienicy splatają się w dramatycznych i romantycznych historiach. W obsadzie m.in. Amparo Fernandez, Arantxa Aranguren i Juanma Navas.
1: W 1946 odcinku M jak miłość dochodzi do dramatycznego rozstania Marysi i Artura. Marysia, zdradzona przez męża, wyrzuca go z domu, nie dając szans na ratunek dla ich małżeństwa. Artur, zrozpaczony, próbuje odzyskać jej zaufanie, ale Marysia pozostaje nieugięta. W 1947 odcinku sytuacja się komplikuje, gdy pojawia się Joanna, domagając się uwolnienia Artura. Mimo trudnych chwil, Marysia otrzymuje ogromne wsparcie od dzieci i rodziny, co pomaga jej odzyskać radość życia. W listopadzie w nowych odcinkach Marysia wyjeżdża do spa na Mazurach, gdzie poznaje czarującego Jerzego. Czy to początek nowego rozdziału w jej życiu? W 1950 odcinku M jak miłość Magda, grana przez Annę Muchę, odkrywa, że jest w ciąży. To radosne odkrycie szybko zamienia się w koszmar, gdyż ciąża stanowi dla niej ogromne ryzyko z powodu przeszczepionego serca. Mimo że początkowo nie wierzy w wynik testu, kolejne próby potwierdzają jej stan. Magda nie informuje od razu męża Andrzeja, chcąc najpierw upewnić się co do swojego zdrowia. Dwie kreski na teście to dla niej początek trudnej walki o życie. W 1951 odcinku, który zostanie wyemitowany 26 października o 20:50 na TVP2, Magda wyjawi Andrzejowi prawdę. Para stanie przed dramatycznym wyborem, który może zmienić ich życie na zawsze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą podobnie 14 stopni i małe zachmurzenie. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Poznaniu jest określany jako przeciętne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra, Polscy terroryści i zamachowcy, od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność, a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Adam Bielan ujawnił, że pomagał zorganizować rozmowę wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem. Spotkanie miało miejsce podczas uroczystości w Białym Domu. Profesor Tomasz Słomka ocenił, że Bielan chce w ten sposób budować swój wizerunek jako wpływowego polityka. Nie ma jednak dowodów, by rozmowa dotyczyła ingerencji Stanów Zjednoczonych w polską politykę. Leszek Balcerowicz, były minister finansów, w rozmowie z Radiem Z stwierdził, że program 800+ powinien zostać zlikwidowany. Jego zdaniem Polska ma jedne z najwyższych wydatków socjalnych w Europie, co nie ma ani społecznego, ani ekonomicznego uzasadnienia. Balcerowicz podkreślił, że zamiast podnosić podatki, należy ograniczać wydatki, by poprawić stan finansów publicznych. Rozwój Plus planuje utworzenie partii politycznej w ciągu kilku tygodni. Marcin Horała, wiceprezes stowarzyszenia, zapowiedział samodzielny start w wyborach, wykluczając koalicję z Polskim Stronnictwem Ludowym. Podkreślił, że stowarzyszenie i ruch społeczny pozostaną kluczowe dla działalności formacji. Po wyborach możliwe będą rozmowy, których przebieg zależeć będzie od wyników głosowania.
2: Rząd wprowadził obniżki podatków i dopłaty, by zmniejszyć ceny paliw, ale jednocześnie uchwalono podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Prezydent podpisał ustawę, która teraz trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Eksperci ostrzegają, że te działania mogą prowadzić do wyższych cen innych usług i produktów oraz zwiększenia zadłużenia państwa. Wątpliwości budzi także działanie ustawy wstecz, co może wpłynąć na stabilność prawną firm. Jesienią warto spróbować kopytek w nowej odsłonie z dynią. To sezonowe warzywo nadaje im delikatnie słodkawy smak i piękny, złocisty kolor. Przygotowanie jest proste. Wystarczy zastąpić ziemniaki dyniowym puree. Dyniowe kopytka można podawać zarówno na słodko, jak i w wersji wytrawnej, z dodatkiem świeżych ziół czy parmezanu.
0: Kawa z dodatkiem cynamonu zyskuje na popularności, nie tylko ze względu na smak, ale i korzyści dla układu pokarmowego. Cynamon, szczególnie cejloński, wspomaga trawienie dzięki zawartości aldehydu cynamonowego. Warto jednak pamiętać, że osoby z refluksem czy przyjmujące leki przeciwzakrzepowe powinny unikać tego połączenia. Dodanie szczypty cynamonu do gorącej kawy może także ograniczyć potrzebę dosładzania napoju.
2: Wyschnięte markery to problem, z którym boryka się wielu z nas. Okazuje się, że można je łatwo ożywić, dodając kilka kropel spirytusu. Dzięki temu prostemu trikowi można przedłużyć życie ulubionych pisaków i zaoszczędzić pieniądze. Warto spróbować, zanim zdecydujemy się na zakup nowych. Policjanci z Warszawy i Kalisza zatrzymali 4 mężczyzn podejrzanych o oszustwo transportowe, w którym straty wyniosły około 1 000 000 euro. Towary, zamiast do odbiorców w Europie, trafiały do magazynów pod Kaliszem. Wśród zatrzymanych jest właściciel magazynów oraz osoby związane z organizacją transportów. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe nadzoruje postępowanie, które ma charakter rozwojowy.
0: Perfumy mogą pachnieć inaczej na każdej osobie. Wpływ na to mają właściwości skóry, jej temperatura i poziom nawilżenia. Zapach zmienia się też z czasem, dlatego warto testować perfumy bezpośrednio na skórze, a nie tylko na papierowych testerach. To pozwala lepiej ocenić, jak będą się rozwijały w ciągu dnia. Biedronka wprowadza atrakcyjne promocje na asortyment cmentarny przed Dniem Wszystkich Świętych. Klienci mogą skorzystać z oferty 5+3 na klasyczne znicze oraz 3+1 na nowoczesne latarenki i sztuczne kwiaty marki Yumi. To doskonała okazja, by zaoszczędzić na zakupach przed 1 listopada. Internetowe testy obrazkowe zyskują na popularności, oferując intrygujące spojrzenie na naszą osobowość. Wystarczy wybrać jeden obiekt na ilustracji, by odkryć skrywane cechy charakteru czy ukryte pragnienia. Choć nie są to profesjonalne diagnozy, stanowią ciekawą formę rozrywki i okazję do refleksji nad sobą. To świetny sposób na chwilę przerwy i porównanie wyników z przyjaciółmi. Zbliża się sezon grzewczy, a nieszczelne okna mogą znacząco podnieść koszty ogrzewania. Prostym sposobem na sprawdzenie szczelności jest test z kartką papieru wsuniętą w ramę okna. Jeśli kartka łatwo się wysuwa, to znak, że ciepło ucieka. Warto też zwrócić uwagę na stan uszczelek i przygotować okna na zimę, by uniknąć niepotrzebnych wydatków. Coraz więcej osób sięga po domowe sposoby na utrzymanie higieny w toalecie. Skutecznym rozwiązaniem na uporczywy kamień i nieprzyjemne zapachy jest mieszanka gorącej wody z kwaskiem cytrynowym. Wystarczy raz w tygodniu zastosować ten prosty zabieg, aby muszla klozetowa była czysta i świeża. Dzięki temu można uniknąć używania silnych środków chemicznych. Jesienna pogoda to wyzwanie dla drewnianych mebli ogrodowych, ale jest na to prosty sposób. Olej lniany, dostępny w każdym supermarkecie. Skutecznie zabezpiecza drewno przed wilgocią i promieniowaniem UV. Wystarczy oczyścić i wysuszyć meble, a następnie nałożyć cienką warstwę oleju. Regularna pielęgnacja przedłuży ich żywotność i zachowa estetyczny wygląd.
2: Policja z Jarocina zatrzymała 26-latka podejrzanego o dystrybucję narkotyków na terenie całego kraju. Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. W jego mieszkaniu we Wrocławiu znaleziono ponad 27 kg marihuany. Śledztwo trwa od sierpnia i obejmuje już kilka zatrzymań w różnych województwach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 13 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Krakowie oceniane jest jako przeciętne, a w Szczecinie jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Airfryer, czyli cud techniki, który zrewolucjonizował polskie kuchnie. To urządzenie, które sprawia, że gotowanie staje się dziecinnie proste i zdrowe. A wszystko dzięki cyrkulacji gorącego powietrza. Model Ninja Crispy Pro z szklanymi szufladami i 6 trybami pracy to prawdziwy hit, który można zabrać nawet na działkę. Pamiętajcie tylko, żeby nie zapomnieć o czyszczeniu, bo inaczej zamiast chrupiących frytek będziecie mieć dym i nieprzyjemne zapachy. Mateusz Damięcki, znany aktor, zdobył tytuł rekordzisty w kategorii najkrótszego małżeństwa. Jego pierwszy związek z Patrycją Krogulską rozpadł się po zaledwie 3 miesiącach, co przyciągnęło uwagę mediów. Sędzia podczas rozwodu nie szczędziła słów, stwierdzając, że para zadrwiła z instytucji państwa. Dziś Damięcki cieszy się szczęśliwym życiem rodzinnym z Pauliną Andrzejewską i dwojgiem synów. Jan Englert, znany aktor i były dyrektor artystyczny Teatru Narodowego, zaskoczył wszystkich, pojawiając się na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Choć latami odmawiał udziału, to prośba córki Heleny okazała się kluczowa. Występ, który rozpoczął się klasycznym walcem, szybko przerodził się w rock'n'rollowe show, a Englert skradł serca publiczności i jurorów. Czyżby nowa gwiazda tanecznego parkietu? Czas pokaże.
2: Sebastian Witkowski, emerytowany wojskowy z Blachowni, przeszedł do historii teleturnieju 1 z 10, zdobywając rekordowe 1016 punktów. To pierwszy taki wynik w 32-letniej historii programu, który przyciąga przed telewizory rzesze Polaków. Witkowski, który już wcześniej triumfował w programie, podkreśla, że liczba punktów to raczej kwestia szczęścia niż wiedzy. Cóż, może to nie wiedza, a szczęście jest kluczem do sukcesu w teleturniejach.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Danuta Martyniuk, żona króla disco polo, nie przestaje nas zaskakiwać. Po eksperymencie od siatka postanowiła spróbować swoich sił w kolejnym reality show Królowej Przetrwania. Zenon Martyniuk, choć nie może towarzyszyć jej w przygotowaniach, zapewnia o swoim wsparciu. Czekamy z niecierpliwością na początek 2027 roku, by zobaczyć, jak Danuta radzi sobie w tej wymagającej przygodzie. Metallica znowu na językach. Trash metalowa legenda rozgrzewa Las Vegas swoją rezydencją koncertową w futurystycznym obiekcie Sphere. James Hetfield, lider zespołu, nie tylko zmienia fryzurę na potrzeby nowego projektu, ale też zaskakuje fanów, całując swoją narzeczoną na meczu Raiders. A wszystko to w ramach zasady No Repeat Weekend, gdzie każdy koncert to unikalne przeżycie z dawno niesłyszanymi utworami. Cóż, Metallica wie, jak przyciągnąć uwagę. Jean-Michel Jarre, mistrz kuchni i syntezatorów, świętuje 50-lecie swojego kultowego albumu Oxygène. Nagrany w paryskiej kuchni, album, który sprzedał się w 18 milionach egzemplarzy, wraca w nowej, jubileuszowej edycji. Tym razem fani mogą cieszyć się dźwiękami w formacie Dolby Atmos, bo przecież kto nie chciałby usłyszeć kuchennej rewolucji w przestrzennym brzmieniu. A to dopiero początek, bo Jarre szykuje kolejne niespodzianki, w tym nową muzykę i książkę o historii muzyki elektronicznej.
2: Jerzy Owsiak, znany z czerwonych okularów i hasła Rób ta, co chce ta, obchodzi dziś 73. urodziny. Kto by pomyślał, że ten dawny hipis i organizator punkowych Zadym stanie się twarzą największego ruchu społecznego w Polsce. Jego droga od sortowania tulipanów w Holandii do prowadzenia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to prawdziwa rock'n'rollowa jazda bez trzymanki. Z żoną Lidią u boku Owsiak nie zwalnia tempa, wciąż zarażając Polaków swoją charyzmą i energią.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Slipknot ogłasza trasę koncertową na 2027 rok, a wśród zaproszonych gości pojawia się kontrowersyjny Marilyn Manson. Fani zespołu nie kryją oburzenia, przypominając o oskarżeniach wobec Mansona. Jim Root, gitarzysta Slipknota, umywa ręce, twierdząc, że nie ma wpływu na wybór artystów. Tymczasem zespół pracuje nad nowym albumem, który ma zaskoczyć i, jak twierdzi Root, zranić uczucia niektórych osób. Cóż, wygląda na to, że Slipknot nie boi się wywoływać emocji, zarówno na scenie, jak i poza nią. Phil Rudd, perkusista AC/DC, znów w centrum uwagi, ale nie z powodu muzyki. Tym razem chodzi o incydent drogowy z zeszłego roku, kiedy to Rudd wjechał w drzewo na rondzie. Sąd w Nowej Zelandii nałożył na niego grzywnę w wysokości $500 oraz koszty sądowe. Cóż, nie każdy rockman potrafi równie dobrze prowadzić auto, co zespół na scenie.
2: Roger Waters, legenda Pink Floyd, postanowił oddać scenę swojemu synowi, Haremu Watersowi, który poprowadzi zespół podczas koncertu Legacy, a Pink Floyd Show. To nie lada gratka dla fanów, bo usłyszą kultowe kawałki z The Dark Side of the Moon i The Wall w nowej oprawie. Koncert odbędzie się 30 maja przyszłego roku w Warszawie, a bilety będą dostępne już od tego tygodnia. Ciekawe, czy Harry dorówna ojcu w tej muzycznej podróży do przeszłości. W świecie thrash metalu, gdzie gitary krzyczą, a perkusja bije jak serce w amoku, Wielka Czwórka nie ma sobie równych. Metallica, Slayer, Megadeth i Anthrax to zespoły, które zdefiniowały gatunek i wyniosły go na światowe sceny. Każdy z nich ma na koncie albumy, które są prawdziwymi klejnotami ciężkiej muzyki. A teraz, po latach wzlotów i upadków, ktoś odważył się stworzyć ranking 10 ich najlepszych wydawnictw. Kto zdobył złoto? Tego nie zdradzimy, ale jedno jest pewne. Wstyd nie znać tych płyt.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 9 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Katowicach powietrze jest przeciętne, a w Toruniu złe.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sebastian Witkowski z Blachowni zapisał się w historii teleturnieju 1 z 10, zdobywając rekordowe 1016 punktów w wielkim finale 155 edycji. To pierwszy raz, gdy uczestnik przekroczył magiczną granicę 1000 punktów. Zwycięstwo przyniosło mu 50 tysięcy złotych. Teraz planuje dorównać Arturowi Baranowskiemu, który w 2023 roku zdobył maksymalną liczbę punktów w jednym odcinku. W Biedronce w Brwinowie doszło do licznych skarg na zachowanie jednego z ochroniarzy. Mężczyzna miał wdawać się w awantury z klientami, używając gazu i pałki teleskopowej. Mimo że policja nie otrzymała oficjalnych zgłoszeń, Biedronka potwierdziła problem i zakończyła współpracę z ochroniarzem. Od 1 października nie pracuje on już w tym sklepie. Rozprawa apelacyjna w sprawie brutalnego zabójstwa warszawskiego przedsiębiorcy Marka D. została ponownie odroczona. Powodem jest brak opinii biegłego, który nie zdążył jej przygotować na czas. Rodzina ofiary wyraża rozgoryczenie, a finał tej sprawy wciąż się oddala. Przypomnijmy, że w czerwcu zeszłego roku Marcin Z., były policjant, został skazany na 30 lat więzienia za to morderstwo. Zarząd Dróg Miejskich wybrał firmę Skanska do przebudowy ulicy Kruczej w Warszawie. Inwestycja za 51,5 miliona złotych zmieni 4 pasy ruchu w park linearny z 250 nowymi drzewami. Mieszkańcy wywalczyli zachowanie przejazdów poprzecznych, a projekt wzbudza obawy o korki i hałas. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku i potrwać około 18 miesięcy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W najbliższą sobotę, 10 października, warszawiacy będą mieli okazję zwiedzić plac budowy stacji metra Chrzanów na drugiej linii. To odpowiedź na ogromne zainteresowanie, jakie wzbudziło wrześniowe spotkanie na stacji Lazurowa. Prezydent Rafał Trzaskowski zaprasza wszystkich chętnych do sprawdzenia postępów prac. Zakończenie budowy planowane jest na listopad, a pierwsze pociągi z pasażerami ruszą na początku 2027 roku. W Krakowie otwarto nową kładkę Kazimierz-Ludwinów, łączącą oba brzegi Wisły. Inauguracja przyciągnęła wielu mieszkańców, a wydarzeniu towarzyszyły iluminacje i hejnał mariacki. Kładka o falistym kształcie ma 130 metrów długości i oferuje ścieżki dla pieszych oraz rowerzystów. Mimo kontrowersji dotyczących wpływu na krajobraz i ekosystem, nowa przeprawa cieszy się dużym zainteresowaniem spacerowiczów.
2: W Nowym Sączu doszło do tragicznego wypadku. 21-letni kierowca potrącił śmiertelnie 51-letniego mężczyznę na przejściu dla pieszych. Mężczyzna nie przyznaje się do udziału w nielegalnym wyścigu, choć jego auto jechało z prędkością co najmniej 120 km na godzinę. Kierowca trafił do aresztu na 3 miesiące, a prokuratura prowadzi dalsze przesłuchania.
1: W nocy w szpitalu specjalistycznym imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie wybuchł pożar na 10 piętrze. Ewakuowano 38 pacjentów, z których 10 trafiło na szpitalny oddział ratunkowy z objawami zatrucia czadem. Personel medyczny, mimo trudnych warunków, natychmiast rozpoczął akcję ratunkową. Strażacy opanowali sytuację w ciągu 40 minut, a przyczyny pożaru są nadal badane.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Katowicach trwa protest górników ze Śląska i Bełchatowa, wspieranych przez hutników. Przed Ministerstwem Energii rozbrzmiewają syreny, a manifestujący sprzeciwiają się likwidacji kopalń i importowi węgla. Szczególnie mocno wybrzmiewa sprzeciw wobec zamknięcia kopalni Bolesław Śmiały i Sośnica, które mają duże złoża węgla. Protestujący podkreślają także rolę kobiet w przemyśle górniczym i zapowiadają dalszą walkę o swoje postulaty.
2: W minioną niedzielę w Bielsku-Białej doszło do niezwykłego wydarzenia. Na miejskim targowisku niespodziewanie wystąpiła światowej sławy wokalistka Björk. Artystka pojawiła się incognito, a o jej koncercie poinformowano zaledwie 2 godziny przed jego rozpoczęciem. Występ Björk był częścią finału wędrującego festiwalu, a towarzyszyła mu także jej audiowizualna instalacja Echolalia, którą można oglądać w mieście do 25 października. Na ulicy Boguszowickiej w Żorach doszło do niebezpiecznego incydentu. 48-letni mężczyzna strzelał z broni śrutowej w kierunku sąsiedniego budynku. Policja szybko go zatrzymała i zabezpieczyła broń. Okazało się, że mężczyzna miał już wcześniej zakaz zbliżania się do pewnej kobiety,

0: który zignorował, grożąc jej śmiercią. Sprawa jest w toku, a podejrzanemu grożą poważne konsekwencje prawne.
1: W Siemiatyczach trwają przygotowania do hucznej imprezy z okazji 30. urodzin Skolima, zaplanowanej na czwartek 8 października. W amfiteatrze wystąpią m.in. Zenek Martyniuk, Kleo i sam jubilat. Uczestnicy będą mogli korzystać z licznych atrakcji, a kolor różowy będzie motywem przewodnim wydarzenia. Bilety kosztują 50 zł, a dzieci do 120 cm wzrostu chodzą za darmo.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Klaudia Uciechowska, 24-letnia Polka, została wypisana z oddziału intensywnej terapii i kontynuuje leczenie w krakowskim ośrodku rehabilitacyjnym. Młoda kobieta wróciła do kraju po ciężkiej chorobie, która zaskoczyła ją podczas studiów w Pekinie. Rodzina informuje o postępach w terapii, ale podkreśla, że przed Klaudią jeszcze długa droga do pełnego zdrowia. Wciąż trwa zbiórka funduszy na jej leczenie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 11 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Białymstoku zobaczymy 16 stopni i zachmurzenie całkowite. We Wrocławiu jakość powietrza jest przeciętna. Jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest zła.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Reprezentacja Polski zakończyła pierwszą sesję Ligi Narodów z 4 punktami w 4 meczach. Ostatnie spotkanie przegraliśmy 0-1 z Bośnią i Hercegowiną po kontrowersyjnym rzucie karnym. Po meczu doszło do 2 awantur, w których główną rolę odegrał selekcjoner Jan Urban. Na konferencji prasowej doszło do spięcia z dziennikarzem, co wymagało interwencji tłumacza i przedstawicieli kadry.
2: Marcel Reguła, młody talent z Zagłębia Lubin, zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski w meczu z Rumunią, wygranym 6-0. W kolejnym spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną wszedł na boisko przy stanie 0-0, co pokazuje zaufanie selekcjonera Jana Urbana. Reguła, urodzony w Legnicy, jest wychowankiem Akademii Zagłębia Lubin i już przyciąga uwagę czołowych europejskich klubów.
1: Reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną, co wywołało falę krytyki. Piotr Zieliński i trener Jan Urban twierdzą, że drużyna prezentuje jakość. Jednak wielu kibiców ma odmienne zdanie. W meczu zabrakło skuteczności, a błędy sędziego nie były jedynym problemem. Przyszłość polskiej piłki wymaga zmian, zarówno w składzie, jak i na ławce trenerskiej. Robert Lewandowski nie zagrał w meczu Polski z Bośnią i Hercegowiną z powodu zawieszenia za żółte kartki. Decyzja ta wywołała burzę wśród kibiców i ekspertów, którzy podejrzewają, że było to celowe działanie. Lewandowski szybko udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie już dziś w nocy zagra dla Chicago Fire przeciwko Vancouver Whitecaps. Wpis klubu na serwisie X zapowiadający jego występ tylko podsycił emocje.
0: Radio Super Express. Sport. Anastazja Kuś, 19-letnia nadzieja polskiej lekkoatletyki, rozpoczyna studia na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Młoda biegaczka, specjalizująca się w dystansie 400 metrów, łączy sport z edukacją na jednej z najlepszych uczelni w kraju. Choć nie zdradziła jeszcze wybranego kierunku, jej decyzja cieszy się dużym zainteresowaniem fanów.
1: Polska reprezentacja do lat 21 przegrała z Włochami 2-6 w finałowym meczu eliminacji Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Włosi zdobyli 1 z bramek uderzeniem z własnej połowy, co było kluczowym momentem spotkania. Ta porażka komplikuje szanse Polaków na awans, który teraz zależy od wyników innych meczów. Jeśli nie uda się awansować bezpośrednio, Polacy będą musieli walczyć w barażach.
2: Tomasz Adamek ponownie wzbudza kontrowersje swoją aktywnością polityczną. Podczas parady Pułaskiego w Nowym Jorku, w towarzystwie Tomasza Sakiewicza, skandował hasła uderzające w Donalda Tuska. Jego wypowiedzi spotkały się z krytyką, między innymi ze strony Marcina Najmana, który uznał je za niegodne 2-krotnego mistrza świata. Adamek otwarcie sympatyzuje z prawicą, co nie wszystkim się podoba.
1: Smutna wiadomość dla fanów piłki nożnej. W wieku 60 lat zmarł Jacek Zióber, były reprezentant Polski i najlepszy piłkarz kraju z 1990 roku. Zióber zmagał się z ciężkimi problemami zdrowotnymi, w tym infekcją bakteryjną, która zmusiła go do usunięcia zębów. Jego śmierć nastąpiła dzień po przegranym meczu polskiej kadry z Bośnią i Hercegowiną.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Polska drużyna narodowa przegrała z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w meczu Ligi Narodów UEFA. Po porażce pojawiły się spekulacje o możliwym odejściu selekcjonera Jana Urbana. Kapitan Piotr Zieliński podkreślił, że to zawodnicy muszą prezentować wyższy poziom. Polska kadra zajmuje obecnie 3. miejsce w grupie, co komplikuje jej sytuację przed eliminacjami do Euro 2028.
1: Gracjan Szadziński zdominował Hektora Lombarda podczas gali Fight Mode 2 w Legionowie. Polak, mimo 2 knockdownów, zdołał znokautować kubańską legendę w 3. rundzie. W innych walkach Albert Sosnowski niespodziewanie przerwał pojedynek z Maciejem Smokowskim, a starcie Normana Parka zakończyło się remisem. Wiktoria Czyżewska i Anna Andrzejewska również odniosły zwycięstwa. Shaquille O'Neal, legendarny koszykarz NBA, odwiedził Polskę, by wziąć udział w 3. edycji Shaq Presents All-Stars League 3 w Łodzi. Podczas pobytu w Warszawie Shaq był widziany w centrum miasta, gdzie chętnie pozował do zdjęć z fanami. Spotkał się także z prezydentem Warszawy, Rafałem Trzaskowskim, i odwiedził stadion PGE Narodowy. Wizyta była okazją do promocji koszykówki wśród młodzieży. Podczas sobotniej gali boksu w Koszalinie doszło do kontrowersyjnego incydentu. Ukraiński pięściarz Nazri Rahimow wszedł do ringu w przebraniu mordercy, trzymając maczetę. Prezydent Karol Nawrocki, obecny na wydarzeniu, był świadkiem tego zdarzenia. Mimo to gala zakończyła się sukcesem dla Kacpra Mejny, który pokonał Wiktora Emilio Ramireza.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Podczas meczu Polska, Bośnia i Hercegowina w Zenicy kibice gospodarzy zaskoczyli pozytywnym zachowaniem. Podczas odgrywania polskiego hymnu, zamiast wrogich reakcji, z trybun popłynęły szczere oklaski. Mimo rygorystycznych kontroli, część polskich kibiców przemyciła na stadion pirotechnikę, co wzbudziło zainteresowanie lokalnych mediów.
1: Marcin Bułka, bramkarz reprezentacji Polski, jest zaręczony z marokańską modelką Ekram Salam. Para mieszka w Nicei, gdzie Bułka gra w miejscowym klubie. Ekram, znana również jako Ikram, łączy karierę modelki ze studiami psychologicznymi i aktywnie działa w mediach społecznościowych. Ich miłość kwitnie, a wspólne pasje, takie jak podróże, zbliżają ich do siebie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 12 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Podobnie dla Warszawy. Termometry ukażą 12 stopni i małe zachmurzenie. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest zła.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wprowadza nową postać, która z pewnością przyciągnie uwagę widzów. W 1949 odcinku, który zostanie wyemitowany 19 października o 20.50, do agencji detektywistycznej Marcina i Jakuba dołączy nowy detektyw Tomek. W tej roli zobaczymy Karola Lelka, młodszego brata Marcjanny Lelek, znanej z roli Natalki Mostowia. Tomek szybko udowodni swoją wartość, rozwiązując pierwszą zagadkę, związaną z tajemniczymi wizytami w mieszkaniu jednej z klientek. Jego skuteczność zrobi wrażenie na nowych szefach, a wątek detektywa ma się rozwijać dynamicznie. Karol Lelek, mimo młodego wieku, ma już na swoim koncie wiele ról telewizyjnych i teatralnych. Wszystko wskazuje na to, że jego postać zostanie w serialu na dłużej, wnosząc świeżość i nowe emocje do sagi o Mostowiakach. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1947 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października o 20.50 na TVP2. Artur, po wyrzuceniu z domu przez Marysię, nie znajdzie schronienia u Joanny, mimo jej nadziei. Zamiast tego zamieszka w hotelu w Grudku, unikając kontaktu z kochanką. Joanna jednak nie zamierza się poddać i zacznie nękać Artura wiadomościami, próbując go odzyskać. Artur, choć początkowo unika kontaktu, w końcu oddzwoni, ale jego chłodny ton jasno da do zrozumienia, że między nimi nic już nie będzie. Joanna nie zamierza jednak łatwo odpuścić. Czy uda jej się zmienić decyzję Artura? W 1950 odcinku M jak miłość Magda odkrywa, że jest w ciąży, co wywołuje u niej mieszankę radości i strachu. Przeszczepione serce sprawia, że ciąża może być dla niej niebezpieczna. Początkowo Magda nie wierzy w wynik testu, ale kolejne próby potwierdzają jej stan. To spełnienie marzenia Budzyńskich, ale jednocześnie początek trudnej walki o zdrowie Magdy. W 1951 odcinku, który zostanie wyemitowany 26 października, Magda zdecyduje się podzielić wiadomością z Andrzejem. Przed parą stoi trudna decyzja dotycząca przyszłości ich rodziny. Czy przeszczepione serce Magdy wytrzyma to wyzwanie? W 4298 odcinku Na Wspólnej Igor staje przed dramatycznymi wieściami. Jego córka Julka trafia do szpitala po przedawkowaniu narkotyków, co prowadzi do zawału serca i niedotlenienia mózgu. Mimo szybkiej reakcji Arka i Roberta, rokowania są niepewne. Leon, były chłopak Julki, nie kryje wściekłości na Antka, który był z nią w krytycznym momencie. Igor próbuje uspokoić sytuację, choć sam jest załamany. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że Julka przeżyje. Premiera tego emocjonującego odcinka już 21 października o 20.15 na TVN. Czy Julka wyjdzie z nałogu? Przekonamy się wkrótce.
0: W najnowszym 3419 odcinku serialu Barwy Szczęścia Hubert zgłasza na policji atak na Adama, co prowadzi do dramatycznego przesłuchania. Adam, zastraszony, nie chce wskazać Daniela jako sprawcy. Tymczasem Asia dowiaduje się o radykalnych działaniach Daniela, co wywołuje u niej ogromny wstrząs. Karolina zostaje zatrzymana przez komisarza Majaka, co prowadzi do jej konfrontacji z Markiem Siwickim, ekspertem od deepfake'ów. Zeznania Siwickiego mocno obciążają Stańską. Kacper ponownie odwiedza Feelgood, gdzie coraz bardziej ulega urokowi Luizy. Ten odcinek zostanie wyemitowany w środę, 14 października, o godzinie 20 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów emocjonującymi wątkami i zaskakującymi zwrotami akcji.
1: Felicita powraca z emocjonującym 16 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 14 października o godzinie 20.30 na TVP1. W tym odcinku Zośka i Ewka nadal będą skłócone, a Jagoda podejmie próbę pogodzenia ich, choć bezskutecznie. Wiktor pojawi się w Warszawie z niespodziewaną propozycją, która może wstrząsnąć bohaterami. Oliwia nie uwierzy Julii, która będzie zapewniać, że z Dawidem wszystko jest w porządku. Tymczasem Stella i Francesca zrealizują swój tajemniczy plan. Serial Felicita to opowieść o rodzinnych sekretach i próbie odnalezienia się po stracie. W obsadzie m.in. Laura Breszka, Klementyna Karnkowska i Dawid Ogrodnik. W czwartek, 8 października, o godzinie 15.05 na antenie TVP2 czeka nas emocjonujący 494 odcinek serialu La Promesa – Pałac Tajemnic. Jana zdradzi Manuelowi, że Pia, którą wszyscy uważali za zmarłą, wciąż żyje. Lorenzo zacznie podejrzewać służbę o prowadzenie tajnego biznesu z dżemami. Katalina planuje rozmowę z Pelayo, by wyjaśnić sprawy z przeszłości. Maria dowie się od Jany o planowanym ślubie z Salwadorem. Serial pełen jest intryg i tajemnic, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Odcinek będzie dostępny także w serwisie TVP VOD. Serial Panna Młoda przynosi widzom emocjonujące wydarzenia w odcinkach od 215 do 220, które można oglądać na TVP 2 od 5 do 10 października. W tych odcinkach Bejza ponownie przejmuje kontrolę nad sytuacją, a wyniki badań genetycznych potwierdzają, że Cichan jest ojcem dziecka Hanser. Mukader, stojąca za intrygą, przekupuje Jonce, co prowadzi do dramatycznych zwrotów akcji. Bejza siłą zabiera syna z rezydencji, a Cichan, rozwścieczony utratą dziecka, kieruje swoją złość na Hanser. W firmie dochodzi do fizycznego ataku Cichana na Engina, a Hanser, upokorzona, wymierza Cichanowi siarczysty policzek. Serial obfituje w napięcie i nieoczekiwane zwroty akcji, które trzymają widzów w napięciu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 11 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie również 11 stopni, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest zła.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Karol i Marta Nawrotcy rozpoczęli historyczną wizytę na Filipinach, pierwszą w dziejach polskiej pary prezydenckiej. Manila przywitała ich z rozmachem, dekorując ulice biało-czerwonymi flagami. W planach wizyty są spotkania z prezydentem Filipin oraz rozmowy o współpracy politycznej i gospodarczej. Prezydent Nawrocki odwiedzi także bazę lotniczą, gdzie zaprezentowane zostaną śmigłowce Black Hawk.
2: Dziś premier Donald Tusk wystąpił na inauguracji roku akademickiego w Akademii Sztuki Wojennej, podkreślając, że wojna za naszą granicą to także nasza wojna. Tusk zaznaczył, że Polska stała się regionalnym mocarstwem, a nasze działania w zakresie bezpieczeństwa budzą podziw na świecie. Premier wyraził dumę z osiągnięć Akademii i podziękował studentom za ich gotowość do poświęceń dla ojczyzny.
0: Na początku marca w Białym Domu odbyła się rozmowa wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Spotkanie miało miejsce podczas ceremonii odznaczenia sierżanta Michaela Olisa medalem honoru. Minister energii Miłosz Motyka potwierdził, że premier Donald Tusk został niezwłocznie poinformowany o rozmowie. W tle rozmowy pojawiają się kwestie dotyczące stałej obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Jednak szczegóły spotkania nie zostały ujawnione.
2: Prawo i Sprawiedliwość zmaga się z poważnymi problemami finansowymi po odrzuceniu sprawozdania finansowego za 2023 rok przez Państwową Komisję Wyborczą. W wyniku tej decyzji partia straciła wielomilionowe subwencje. Prezes Jarosław Kaczyński apeluje o wsparcie, co przynosi efekty. Wpłaty na partię przekroczyły już 100, a największe wsparcie finansowe w tym roku pochodzi od małżeństwa Andrzeja i Joanny Duda-Gwiazda, którzy przekazali prawie 70 tysięcy złotych każdy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Sąd Okręgowy w Warszawie wydał nieprawomocną decyzję o przyznaniu listu żelaznego byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Dzięki temu może on odpowiadać przed sądem z wolnej stopy, mimo sprzeciwu prokuratury. Orzeczenie wydał sędzia Konrad Mielcarek, co wywołało oburzenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Prokuratura zapowiedziała złożenie zażalenia na tę decyzję. Marcin Horała z Rozwoju Plus wyklucza możliwość współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym, dopóki ludowcy są częścią obecnej koalicji rządzącej. Wicemarszałek Sejmu zaznaczył, że rozmowy byłyby możliwe, gdyby Polskie Stronnictwo Ludowe opuściło koalicję i poparło rząd techniczny lub przedterminowe wybory. Rozwój Plus planuje samodzielny start w wyborach, podkreślając różnice w wizji polityki w porównaniu do Prawa i Sprawiedliwości. Horała podkreśla, że dialog między politykami jest naturalną częścią parlamentaryzmu. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o ponownym mianowaniu generała Wiesława Kukuły na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Nowa kadencja rozpocznie się 10 października tego roku. Uroczysta ceremonia wręczenia aktu mianowania odbędzie się 11 listopada, podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Generał Kukuła pełnił już tę funkcję od 2023 roku. Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute, ostrzega, że rząd utracił kontrolę nad wydatkami, co może prowadzić do pogorszenia sytuacji gospodarczej. W perspektywie wyborów w 2027 roku nie należy oczekiwać poprawy, a raczej większej inflacji i osłabienia złotego. Wróblewski krytykuje brak planu normalizacji finansowej i podkreśla, że obecne działania państwa mogą mieć kosztowne konsekwencje. Zwraca uwagę na niepokojące sygnały ze strony inwestorów i przedsiębiorców, którzy szukają bezpieczniejszych miejsc na swoje inwestycje.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na Morzu Czarnym u wybrzeży Bułgarii trwa akcja ratunkowa po ataku dronów na dwa statki. Jeden z nich, pływający pod banderą Togo, zniknął z radarów, a jego załoga jest zaginiona. Marynarze z drugiego statku zostali uratowani. Premier Bułgarii zwołał pilne spotkanie w tej sprawie. Policjanci z Krakowa i Dąbrowy Tarnowskiej zatrzymali 45-letniego mężczyznę podejrzanego o rozbój w powiecie dąbrowskim. Do zdarzenia doszło 29 września, kiedy to sprawca włamał się do domu 70-letniego mieszkańca i zaatakował go. Mężczyzna, który niedawno opuścił zakład karny, został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara do 12 lat więzienia.
2: Pod koniec października na niebie pojawi się Księżyc Myśliwych, znany z dawnych tradycji. Pełnia nastąpi 26 października o godzinie 6:12 rano. Astrologicznie będzie to pełnia w baranie, co może przynieść intensywne zmiany, zwłaszcza dla barana, wagi, raka i koziorożca. To czas odwagi, decyzji i zakończenia starych spraw. Ocet spirytusowy może być skutecznym zamiennikiem nabłyszczacza w zmywarce. Wystarczy wlać pół szklanki octu do dozownika, by naczynia były lśniące i bez smug. To ekologiczne rozwiązanie pomaga także zmiękczyć wodę i usunąć wapienne osady. Regularne czyszczenie zmywarki, w tym filtrów i dysz, zapewnia jej efektywne działanie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Sezon na grzyby w pełni, a jednym z najlepszych sposobów na ich przechowanie jest marynowanie. Przepis na złotą marynatę z 1946 roku z dodatkiem miodu gwarantuje wyjątkowy smak i chrupkość. Marynowane grzyby to doskonały dodatek do sałatek i wędlin, idealny na zimowe miesiące.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 10 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje przeciętna. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
7: ludzkie szczątki
6: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
9: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Maciej Kurzajewski znowu w centrum uwagi, tym razem w sądzie, gdzie broni swojej obecnej partnerki Katarzyny Cichopek przed oskarżeniami Pauliny Smaszcz. Kurzajewski z pełnym przekonaniem twierdzi, że jego była żona kłamie, a Cichopek nie miała nic wspólnego z rozpadem jego małżeństwa. W międzyczasie, jak się okazuje, Smaszcz była bardziej zajęta nowymi znajomościami niż on sam. Cóż, wygląda na to, że w tej telenoweli jeszcze długo nie zobaczymy napisów końcowych. Książulo, znany recenzent jedzenia, postanowił zamienić widelec na piec i wypuścić własną pizzę w Żabce. Ale zamiast serowego sukcesu mamy gorący spór o wiarygodność i cenę. Pizza Muala na grubo za niecałe 25 zł wywołała mieszane reakcje. Od Muala strofy po entuzjastyczne 80. Teraz Książulo musi zmierzyć się z pytaniami, czy jego biznesowy krok nie zniszczył wizerunku, który budował latami. Cóż, w świecie influencerów nawet pizza może stać się politycznym manifestem. Camilla Barr, znana z roli dr Hany Goldberg, obchodzi dziś 47. urodziny. Aktorka, która przeszła spektakularną metamorfozę od dziewczyny z sąsiedztwa do ikony elegancji, wciąż zaskakuje swoją formą. Jej kariera to prawdziwy rollercoaster. Od debiutu w Vinci po powrót do Na dobre i na złe, a także najnowszą rolę w Na wspólnej. Prywatnie jej życie pełne było miłości i rozstań, ale Camilla zawsze pozostawała wierna sobie, pokazując, że dojrzałość to nie tylko wiek, ale i klasa.
2: W świecie muzyki trwa niekończąca się debata o śmierci rocka, którą zapoczątkował Gene Simmons z Kiss w 2014 roku. Według niego rock już dawno przegrał z popowymi gwiazdami, jak Taylor Swift. Jednak Sharon Osbourne, wdowa po Ozzym, nie zamierza się z tym zgodzić. Twierdzi, że rock to muzyka z duszy, a nie produkt marketingowy i wciąż przyciąga tłumy na koncertach. Jej zdaniem prawdziwa muzyka to ta grana na żywo, a nie ta, która króluje na listach przebojów.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Krakowski zespół Ławs powraca z nowym albumem Total, który jest prawdziwym emocjonalnym rollercoasterem. Muzycy zamiast płakać w kącie, postanowili przekuć swoje życiowe kryzysy w sztukę, tworząc płytę, która jest jeszcze bardziej heavy i jeszcze bardziej pop. Na krążku usłyszymy zaskakujące połączenia gatunkowe, od rapu po post-black metal, co pokazuje, że w muzyce wszystko jest możliwe. Czy to nowy sposób na terapię? Może, ale jedno jest pewne. Ławs nie boją się eksperymentować i zaskakiwać swoich fanów. Giant Rooks wracają do Polski, a ich fani już zacierają ręce na muzyczną ucztę w warszawskiej Proximie 20 lutego przyszłego roku. Niemiecki zespół, który podbił serca na Bittersweet Festival, zaprezentuje nowy album If Heaven Exists, This Might Be It. Muzycy przyznają, że praca nad płytą była dla nich prawdziwym wyzwaniem, ale kto by się tym przejmował, skoro w setliście nie zabraknie hitów takich jak New Estate czy Wild Stare. Bilety wkrótce w sprzedaży, więc czas przygotować portfele.
1: Robert Plant, niegdyś rockowy bóg, teraz dżentelmen muzyki, wciąż zaskakuje. W miniony weekend na festiwalu Hardly Strictly Bluegrass, gdzie wstęp był darmowy, przyciągnął takie tłumy, że organizatorzy musieli zamknąć bramy po raz pierwszy od 26 lat. 78-letni artysta, zamiast spocząć na laurach, wciąż koncertuje, serwując fanom zarówno solowe utwory, jak i klasyki Led Zeppelin w nowych aranżacjach. Kto by pomyślał, że legenda rocka wciąż potrafi tak poruszyć publiczność?
2: Fani Scorpions mogą zacierać ręce, bo oto nadchodzi film biograficzny o ich ulubieńcach. Wind of Change zadebiutuje w niemieckich kinach 28 stycznia przyszłego roku. Ciekawe, czy historia zespołu, który od 6 dekad trzęsie sceną rockową, przyciągnie tłumy do kin. W rolach głównych zobaczymy m.in. Aleksandra Draymona i Ludwiga Trepte, a sam film ma być wiernym odwzorowaniem losów kapeli z tytułowym hymnem na czele.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że supergrupa Beef Babies All Stars, pełna rockowych gigantów jak Steve Morse, Steve Lukather i Eddie Van Halen, pozostanie w cieniu historii. Były gitarzysta Deep Purple, Steve Morse, wspomina te czasy jako jedne z najważniejszych w swojej karierze, podkreślając, jak Eddie Van Halen potrafił wyjść poza swoją strefę komfortu. To właśnie te spontaniczne występy i artystyczne eksperymenty sprawiły, że scena rockowa zyskała nowe, nieoczekiwane brzmienia. A jednak, mimo takiego potencjału, Beef Babies All Stars pozostaje jedną z najbardziej niedocenionych inicjatyw w historii muzyki. Kto by pomyślał, że w kraju, gdzie festiwali muzycznych jest już jak grzybów po deszczu, pojawi się kolejny hit. Summer Punch Festival, który zadebiutował w tym roku, wraca w 2027 z jeszcze większym hukiem. Na scenie zobaczymy m.in. Architects, Beartooth i Wage War, a wszystko to w Warszawie na letniej scenie progresji. Ciekawe, czy bilety znikną szybciej niż zeszłoroczny śnieg.
2: Rewolucja w świecie rocka. Kelly Hansen, były wokalista Foreigner, dołączył do supergrupy The Dead Daisies, która teraz występuje pod nazwą The Dead Daisies featuring Kelly Hansen. Zespół, pełen energii i nowych pomysłów, właśnie wypuścił singiel Lift Me Up, który ma przenieść słuchaczy w klasyczny klimat lat 70. Choć planują koncerty w Europie w 2027 roku, Polska niestety nie znalazła się na ich trasie. Cóż, pozostaje nam tylko zazdrościć sąsiadom.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 8 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. W Katowicach jakość powietrza jest przeciętna, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest złe.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Rozprawa apelacyjna w sprawie zabójstwa przedsiębiorcy Marka D. z Warszawy została ponownie przełożona. Powodem jest opóźnienie biegłego, który nie dostarczył opinii na czas. Przypomnijmy, że Marek D. został brutalnie zamordowany w czerwcu 2024 roku, a oskarżony o zbrodnie były policjant Marcin Z. został skazany na 30 lat więzienia. Rodzina ofiary wciąż czeka na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy.
2: W Brwinowskiej Biedronce doszło do kontrowersji związanych z zachowaniem ochroniarza. Klienci skarżyli się na jego agresywne działania, w tym użycie pałki teleskopowej i gazu. Po licznych skargach sieć handlowa zdecydowała się zakończyć współpracę z tym pracownikiem. Policja nie otrzymała jednak żadnych formalnych zgłoszeń w tej sprawie.
1: Warszawskie metro zaprasza na dzień otwarty na budowanej stacji Chrzanów, na linii M2. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 10 października i pozwoli mieszkańcom przyjrzeć się postępom prac na zachodnim odcinku metra. Prezydent Rafał Trzaskowski osobiście zaprasza do udziału, a otwarcie nowego odcinka dla pasażerów planowane jest na początek 2027 roku. Prokuratura postawiła zarzuty kierowcy autobusu miejskiego, Czesławowi Sio, po wypadku na warszawskiej Ochocie, w którym ucierpiało 15 osób. Mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym i grozi mu do 8 lat więzienia. Kierowca nie przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Eksperci wykluczyli awarię autobusu jako przyczynę wypadku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Warszawie w sobotni wieczór Straż Miejska interweniowała w tramwaju linii numer 1. Zauważyli mężczyznę w półleżącej pozycji, który na widok funkcjonariuszy rzucił się do ucieczki. Podczas szamotaniny 26-latek wyrzucił pakunek z narkotykami. Został zatrzymany i przekazany policji.
1: W Warszawie doszło do groźnego incydentu z udziałem dziecka na elektrycznej hulajnodze. Nastolatek wjechał na czerwonym świetle przed tramwaj, ale dzięki szybkiej reakcji motorniczego uniknięto tragedii. To tylko jeden z wielu przypadków niebezpiecznej jazdy młodych użytkowników hulajnu. Od czerwca do września w stolicy doszło do 35 wypadków z ich udziałem, w których zginęła jedna osoba, a 25 zostało rannych. Policja apeluje do rodziców o większą odpowiedzialność przy zakupie tych pojazdów dla dzieci. Sebastian Witkowski, emerytowany wojskowy z Blachowni, dokonał historycznego wyczynu w teleturnieju 1 z 10. Wygrał wielki finał 155. edycji, zdobywając łącznie 1016 punktów, co jest nowym rekordem programu. Poprzedni rekord wynosił 973 punkty. Za swoje osiągnięcie otrzymał nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych. Sąd okręgowy w Siedlcach skazał Adama C. na 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. i zranienie jego kolegi. Do tragedii doszło w styczniu zeszłego roku podczas interwencji medycznej. Ekspertyzy wykazały, że oskarżony był w pełni poczytalny w chwili ataku. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Grójcu pod Oświęcimiem mieszkańcy protestują przeciwko odwołaniu proboszcza Józefa Zborka. W nocy z soboty na niedzielę biskup Roman Pindel opuścił miejscowość w asyście policji, po tym jak wierni uniemożliwili mu wyjazd. Parafianie podkreślają zasługi księdza, który przez 30 lat posługiwał w Grójcu i domagają się jego powrotu. Diecezja bielsko-żywiecka tłumaczy decyzję zaniedbaniami, ale nie podaje szczegółów. W Zagórzu koło Chrzanowa odkryto zwłoki 73-letniej kobiety, co sugeruje morderstwo. Policja prowadzi intensywną obławę, koncentrując się na 49-letnim synu zmarłej. W akcji biorą udział drony, psy tropiące i śmigłowiec policyjny. Śledczy starają się ustalić motyw zbrodni i zebrać dowody pod nadzorem prokuratury.
2: Kraków zyskał nową przeprawę przez Wisłę, kładkę Kazimierz Ludwinów,
1: prokuratury.

0: W Radio Super Express.
1: W miejscowości Widuchowa doszło do poważnego ataku psa na 3-letniego chłopca. Dziecko zostało dotkliwie pogryzione w twarz i wymagało skomplikowanej interwencji medycznej. Strażacy jako pierwsi dotarli na miejsce, zabezpieczając malucha do przyjazdu karetki. Wciąż nie podano informacji o rasie psa ani jego właścicielu, co budzi kontrowersje wśród lokalnej społeczności.
2: Wrocławskie służby zatrzymały 47-letniego mężczyznę, który 1 października zaatakował nożem ochroniarza w drogerii Rossmann przy ulicy Tęczowej. Do incydentu doszło podczas próby kradzieży perfum. Napastnik został aresztowany, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu nawet do 20 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 10 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Białymstoku możemy spodziewać się temperatury 17 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje przeciętny, natomiast w Białymstoku jest określany jako zły.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 2028 roku rusza wielka akcja wymiany praw jazdy, która obejmie około 15 milionów Polaków. Nawet bezterminowe prawa jazdy stracą ważność, co wymusi wizytę w urzędzie. Choć główna wymiana dopiero przed nami, część kierowców musi sprawdzić swoje dokumenty już teraz. Dotyczy to osób, którym kończy się ważność terminowego prawa jazdy w 2026 roku. Warto pamiętać, że brak ważnych uprawnień do prowadzenia pojazdu może skutkować poważnymi konsekwencjami. Dlatego warto sprawdzić daty ważności i przygotować się na nadchodzące zmiany. Już od 18 stycznia przyszłego roku rejestracja samochodu w Polsce będzie możliwa przez aplikację EM Obywatel. To koniec z długimi kolejkami w urzędach. Wystarczy kilka kliknięć w telefonie, by załatwić formalności. Proces nie będzie jeszcze w pełni zautomatyzowany, ale pozwoli uniknąć wizyt w urzędzie. Dodatkowo cyfryzacja obejmie także inne dokumenty, co uprości procedury dla osób prywatnych i firm. Dilerzy i firmy leasingowe zyskają możliwość masowej rejestracji pojazdów dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym.
2: Bezrobocie wśród młodych Polaków w wieku od 15 do 24 lat wynosi aż 11%, co jest ponad trzykrotnie wyższym wskaźnikiem niż w całej grupie aktywnych zawodowo. Młodzi szukają pracy średnio przez ponad 9 miesięcy. Jednocześnie 60% firm w Polsce ma trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Problemem jest często brak odpowiednich kompetencji, a nie brak ludzi. Automatyzacja i rozwój technologii zmieniają rynek pracy, co wymaga od młodych nowych umiejętności. Firmy, takie jak Exact i Forestall, inwestują w szkolenia, by przygotować młodych do zmieniającego się rynku.
1: Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce osiągnęła kluczowy etap. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję środowiskową dla terminala morskiego MOL. Ten ponadkilometrowy pomost umożliwi transport ciężkich elementów, takich jak reaktory, bezpośrednio na plac budowy w Choczewie. To ważny krok w realizacji projektu, którego pierwszy reaktor ma ruszyć w 2036 roku. Decyzja określa warunki budowy i użytkowania terminala, dbając o ochronę środowiska. Wkrótce złożone zostaną wnioski o kolejne pozwolenia na tę strategiczną inwestycję.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Dziś na rynku paliw w Polsce obserwujemy znaczące podwyżki cen benzyny, szczególnie u Orlenu i BP Europa. Z kolei ceny oleju napędowego nieznacznie spadły. Te zmiany to efekt presji kosztowej na globalnych rynkach surowcowych i walutowych. Aramco oferuje najtańszą benzynę PB95, natomiast Orlen i BP Europa prowadzą w kategorii oleju napędowego. Rząd wprowadził pakiet antykryzysowy, by ograniczyć wzrost cen na stacjach paliw. Dzisiejsze korekty mogą wpłynąć na ceny detaliczne w najbliższych dniach. Niemiecki rząd zdecydował o budowie nowego portu wojennego w Emden. Inwestycja, warta miliardy euro, ma zwiększyć możliwości operacyjne marynarki wojennej. Port ma być gotowy na początku lat 30. i stworzyć nawet 2000 miejsc pracy. Decyzja cieszy lokalne władze i biznes, ale spotyka się z protestami ekologów. Organizacje ekologiczne obawiają się zniszczenia cennych terenów przyrodniczych. Nowa baza wojskowa ma zająć obszar o powierzchni 450 hektarów.
2: Polski rząd ponownie obniżył VAT na paliwa z 23 do 8%. Decyzja ta obowiązuje do końca grudnia i ma na celu walkę z inflacją oraz skutkami konfliktu na Bliskim Wschodzie. Komisja Europejska analizuje jednak tę decyzję, podkreślając, że jest ona niezgodna z unijnym prawem. Bruksela już wcześniej zwracała uwagę na podobne działania Polski. Rząd Donalda Tuska argumentuje, że obniżka ma charakter nadzwyczajny i jest czasowa. Na razie kierowcy mogą korzystać z niższych cen na stacjach paliw. Do Sejmu trafił projekt ustawy o nowym podatku od nieruchomości, który może wejść w życie w 2027 roku. Propozycja Lewicy zakłada opodatkowanie wartości nieruchomości zamiast ich powierzchni. Największe zmiany dotkną właścicieli trzeciego i kolejnych mieszkań, gdzie podatek może wynieść nawet 0,5% wartości nieruchomości. Wartość mieszkań ma być początkowo obliczana na podstawie wskaźnika kosztu odtworzenia metra kwadratowego. Projekt jest na wczesnym etapie legislacyjnym, a eksperci mają wiele pytań dotyczących jego szczegółów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W 2027 roku emerytury mogą wzrosnąć bardziej niż przewidują obecne prognozy. Minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaproponowała zmianę mechanizmu waloryzacji, która mogłaby podnieść podwyżki do ponad 4%. Oznaczałoby to wyższe świadczenia dla seniorów. Minimalna emerytura mogłaby wzrosnąć do 2063 zł brutto. Zmiana polegałaby na mocniejszym uwzględnieniu wzrostu płac przy obliczaniu waloryzacji. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Od kwietnia tego roku wszystkie nowe laptopy w Unii Europejskiej muszą mieć port USB-C do ładowania. Choć to ułatwia życie, pojawił się nowy problem z kablami. Wyglądają identycznie, ale różnią się mocą i prędkością transferu danych. Nieodpowiedni kabel może znacznie spowolnić ładowanie i przesyłanie plików. Warto zwracać uwagę na oznaczenia mocy i prędkości na wtyczkach. Dobry kabel to inwestycja, która zapewni szybkie ładowanie i transfer danych.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1019 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 11 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy spodziewajmy się 11 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Na ten moment w Bydgoszczy jakość powietrza jest zła, a w Warszawie bardzo zła.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3413 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany dziś o 25 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Celina popełnia błąd, który ujawnia jej tajemnicze działania. Łukasz odkrywa, że jego partnerka pracuje dla Justina i chce wrobić Karolinę. Podsłuchana rozmowa Celiny z Justinem staje się początkiem burzliwej konfrontacji. Łukasz czuje się zdradzony, gdy dowiaduje się, że został wykorzystany do śledztwa przeciwko swoim przyjaciołom. Ich związek staje pod znakiem zapytania, gdy Celina próbuje usprawiedliwić swoje działania. Czy ich relacja przetrwa tę próbę? To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji. W 4270 odcinku Pierwszej Miłości Brian stanie przed nieoczekiwanym wyzwaniem. W dniu kluczowego spotkania z inwestorem w firmie Wexlera zabraknie wszystkich, którzy powinni prowadzić negocjacje. Karol będzie przy Ewie w szpitalu po jej zawale. Oskar utknie na delegacji, a Artur nie będzie dostępny. Brian, nieprzygotowany do rozmów, będzie musiał samodzielnie stawić czoła inwestorowi. Czy jego improwizacja uratuje sytuację? Czy może pogrąży firmę? Odcinek pełen emocji i napięcia zostanie wyemitowany w środę, 21 października o godzinie 18 na Polsacie.
0: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4264 odcinka, który zostanie wyemitowany 14 października o godzinie 18 na Polsacie. W tym odcinku Kulas w przypływie gniewu ruszy na Olka, przekonany, że to on skrzywdził jego córkę. Aniela w ostatniej chwili powstrzyma męża przed atakiem, stając między wściekłym Kulasem a zamkniętą w sobie pasierbicą. Tymczasem Maja umówi się na kawę ze znajomym ze studiów, co wywoła mieszane uczucia u Radka. Marysia, zaniepokojona o Melkę, poszuka wsparcia u Pawła, który okaże jej zrozumienie. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami i zaskakującymi zwrotami akcji.
1: W 977 odcinku Akacjowej 38 Leonor nie da za wygraną i zrobi Rosinie awanturę w karczmie, oskarżając ją o ukrywanie prawdy o siostrze. Rosina będzie się bronić, przysięgając, że nic nie wiedziała. Tymczasem Don Ramon zgodzi się na udział w tradycyjnej modlitwie o potomka, a Servando sprzeciwi się planom Leonor dotyczącym napisania sztuki. Casilda pozna swoją matkę, a ojciec Telmo będzie cierpiał z powodu uczuć do Lucji. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 14 października, o godzinie 18.40 na TVP1. Serial Akacjowa 38 przenosi nas do Madrytu początku XX wieku, gdzie losy mieszkańców kamienicy splatają się w dramatycznych i romantycznych historiach. W obsadzie m.in. Amparo Fernandez, Arantxa Aranguren i Juanma Navas.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W najnowszym odcinku serialu Klan, numer 4754, Monika usłyszy od Daniela niepokojącą wiadomość o Kai, która zostanie w szpitalu aż do porodu. Ta informacja mocno ją poruszy, a Felix spróbuje poprawić jej humor. Agnieszka zacznie się obawiać, że sprawa rozwodu Zosi nie będzie łatwa, co potwierdza Bruno. Ula zastanawia się, czy zatrudnić dziewczynę z baru jako nianię, a Pawełek narzeka na nadmiar zajęć. Dziesika snuje plany o ekskluzywnej wypożyczalni strojów, szukając wsparcia u Czesi. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 14 października, o godzinie 18.05 na antenie TVP1. To kolejna emocjonująca odsłona życia rodziny Lubiczów, pełna napięć i zaskakujących zwrotów akcji.
0: W 1946 odcinku M jak miłość dochodzi do dramatycznego rozstania Marysi i Artura. Marysia, zdradzona przez męża, wyrzuca go z domu, nie dając szans na ratunek dla ich małżeństwa. Artur, zrozpaczony, próbuje odzyskać jej zaufanie, ale Marysia pozostaje nieugięta. W 1947 odcinku sytuacja się komplikuje, gdy pojawia się Joanna, domagając się uwolnienia Artura. Mimo trudnych chwil, Marysia otrzymuje ogromne wsparcie od dzieci i rodziny, co pomaga jej odzyskać radość życia. W listopadowych odcinkach Marysia wyjeżdża do spa na Mazurach, gdzie poznaje czarującego Jerzego. Czy to początek nowego rozdziału w jej życiu? W 1950 odcinku M jak miłość Magda, grana przez Annę Muchę, odkrywa, że jest w ciąży. To radosne odkrycie szybko zamienia się w koszmar, gdyż ciąża stanowi dla niej ogromne ryzyko z powodu przeszczepionego serca. Mimo że początkowo nie wierzy w wynik testu, kolejne próby potwierdzają jej stan. Magda nie informuje od razu męża Andrzeja, chcąc najpierw upewnić się co do swojego zdrowia. Dwie kreski na teście to dla niej początek trudnej walki o życie. W 1951 odcinku, który zostanie emitowany 26 października o 20.50 na TVP2, Magda wyjawi Andrzejowi prawdę. Para stanie przed dramatycznym wyborem, który może zmienić ich życie na zawsze. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 223 odcinek, który zostanie wyemitowany 14 października o godzinie 17.20 na TVP2. Cichan postanawia się rozwieść, co wywołuje burzę w rodzinie. Sila odkrywa dowód, który może zaszkodzić Bejzie, a Mukader próbuje ją uciszyć. Po dramatycznym incydencie Bejza traci wsparcie swojego adwokata. Engin, zniechęcony sytuacją, rozważa odejście z rodzinnego biznesu. Tymczasem Hanser ratuje nieprzytomnego Cichana, a Melich i Sinem zbliżają się do siebie. Serial pełen jest napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 10 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie także 10 stopni, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Poznaniu jest określany jako zły.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W pierwszym roku prezydentury Karola Nawrockiego 14 osób, w tym Polacy i Ukraińcy, odesłało swoje państwowe odznaczenia do kancelarii prezydenta. Był to symboliczny protest przeciwko decyzjom prezydenta, takim jak odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Kancelaria podkreśla, że zwrot odznaczeń nie zmienia formalnie statusu odznaczonego. Wśród osób, które oddały odznaczenia, znaleźli się m.in. były premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman oraz znany polski aktor. Adam Bielan ujawnił, że pomagał zorganizować rozmowę wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem. Spotkanie miało miejsce podczas uroczystości w Białym Domu. Profesor Tomasz Słomka ocenił, że Bielan chce w ten sposób budować swój wizerunek jako wpływowego polityka. Nie ma jednak dowodów, by rozmowa dotyczyła ingerencji Stanów Zjednoczonych w polską politykę. Leszek Balcerowicz, były minister finansów, w rozmowie z Radiem Z stwierdził, że program 800+ powinien zostać zlikwidowany. Jego zdaniem Polska ma jedne z najwyższych wydatków socjalnych w Europie, co nie ma ani społecznego, ani ekonomicznego uzasadnienia. Balcerowicz podkreślił, że zamiast podnosić podatki, należy ograniczać wydatki, by poprawić stan finansów publicznych. Rozwój Plus planuje utworzenie partii politycznej w ciągu kilku tygodni. Marcin Horała, wiceprezes stowarzyszenia, zapowiedział samodzielny start w wyborach, wykluczając koalicję z Polskim Stronnictwem Ludowym. Podkreślił, że stowarzyszenie i ruch społeczny pozostaną kluczowe dla działalności formacji. Po wyborach możliwe będą rozmowy, których przebieg zależeć będzie od wyników głosowania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu doszło do ostrej wymiany zdań między posłem Januszem Kowalskim a marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym. Kowalski skrytykował marszałka za brak szacunku wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego i nieprofesjonalne komentarze. W swojej wypowiedzi odniósł się także do zbliżającego się posiedzenia Rady Europejskiej, podkreślając wagę decyzji dotyczących przyszłości Europy i Polski. Czarzasty zareagował na zarzuty z ironią, starając się zdjąć z sytuacji napięcie.
2: Jesienią warto spróbować kopytek w nowej odsłonie z dynią. To sezonowe warzywo nadaje im delikatnie słodkawy smak i piękny, złocisty kolor. Przygotowanie jest proste. Wystarczy zastąpić ziemniaki dyniowym puree. Dyniowe kopytka można podawać zarówno na słodko, jak i w wersji wytrawnej, z dodatkiem świeżych ziół czy parmezanu.
0: Kawa z dodatkiem cynamonu zyskuje na popularności, nie tylko ze względu na smak, ale i korzyści dla układu pokarmowego. Cynamon, szczególnie cejloński, wspomaga trawienie dzięki zawartości aldehydu cynamonowego. Warto jednak pamiętać, że osoby z refluksem czy przyjmujące leki przeciwzakrzepowe powinny unikać tego połączenia. Dodanie szczypty cynamonu do gorącej kawy może także ograniczyć potrzebę dosładzania napoju.
2: Masz zarysowane skórzane buty. Możesz je uratować za pomocą zwykłej białej pasty do zębów. Dzięki delikatnym właściwościom ściernym pasta może pomóc w zatuszowaniu płytkich rys na gładkiej skórze. Wystarczy wmasować ją delikatnie w zarysowanie, a następnie usunąć nadmiar wilgotną szmatką. Pamiętaj, by unikać stosowania tej metody na zamszu czy nubuku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wyschnięte markery to problem, z którym boryka się wielu z nas. Okazuje się, że można je łatwo ożywić, dodając kilka kropel spirytusu. Dzięki temu prostemu trikowi można przedłużyć życie ulubionych pisaków i zaoszczędzić pieniądze. Warto spróbować, zanim zdecydujemy się na zakup nowych. Policjanci z Warszawy i Kalisza zatrzymali 4 mężczyzn podejrzanych o oszustwo transportowe, w którym straty wyniosły około 1 000 000 euro. Towary, zamiast do odbiorców w Europie, trafiały do magazynów pod Kaliszem. Wśród zatrzymanych jest właściciel magazynów oraz osoby związane z organizacją transportów. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe nadzoruje postępowanie, które ma charakter rozwojowy.
0: Zbliża się sezon grzewczy, a nieszczelne okna mogą znacząco podnieść koszty ogrzewania. Prostym sposobem na sprawdzenie szczelności jest test z kartką papieru wsuniętą w ramę okna. Jeśli kartka łatwo się wysuwa, to znak, że ciepło ucieka. Warto też zwrócić uwagę na stan uszczelek i przygotować okna na zimę, by uniknąć niepotrzebnych wydatków. 33-letni mieszkaniec Gdańska usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa i nielegalnego posiadania broni. Do zdarzenia doszło 25 września na ulicy Ogarnej, gdzie postrzelony został 29-letni mężczyzna.